0: Bjerk i Come to Me z albumu Debut. Za chwileczkę wyjaśni się, dlaczego Bjerk na początek, ale może zacznę od tego. No, to jesteśmy my, ja, przedstawicielka pokolenia X oraz Nina, przedstawicielka pokolenia Z. Chociaż chyba nie przywiązujemy do tego jakiejś wielkiej wagi.
1: Nie, ja w ogóle się gubię w tych wszystkich nazwach tych pokoleń.
0: No tak, a ja też sobie to sprawdziłam dla porządku. W każdym razie ty jesteś z pokolenia, które od początku miało internet, od początku miało telefon komórkowy, znaczy oczywiście w odpowiednim momencie, ale po prostu takiego czasu bez tych urządzeń nie zaznałaś, tak jak ja na przykład. No i też pamiętasz, tak rozmawiałyśmy o tym, o znaczeniu telewizji jako takiego... dla mnie po prostu telewizja to było to miejsce, które też ukształtowało mnie muzycznie w dużym stopniu. Wtedy tych też programów muzycznych było dużo i MTV kształtowało nasz gust. U ciebie ta telewizja właściwie miała tylko zadanie rozrywkowe w czasach, kiedy byłaś małą dziewczynką i oglądałaś bajki, a później zupełnie nie, prawda?
1: Nie, nie, nie. Szczególnie do poznawania muzyki to nie przypominam sobie, żeby to miało jakiś wpływ.
0: No tak, ty jesteś pokoleniem, które muzykę poznaje poprzez platformy streamingowe, poprzez TikToka. No bo trzeba przyznać, że ten TikTok ma bardzo duży wpływ na to, jak na przykład niektórzy artyści już tacy dojrzali bardzo, albo tacy wręcz nieżyjący, niektórzy stają się popularni wśród bardzo młodych odbiorców.
1: Tak, to na pewno, ale ja teraz próbuję od tego uciec i jednak znajdywać, przeszukiwać, ale to dalej jest bardzo łatwo dostępne, że nawet jeżeli ja sobie przeszukuję Spotify'a i szukam muzyki, to dalej jest to łatwiejsze niż kiedyś było, że trzeba było się naszukać. A jak się znalazło jakąś perełkę, no to było jednak co innego.
0: No wyobraź sobie, że ja taką muzykę musiałam zdobywać w formie fizycznej. Musiałam na przykład pojechać do Londynu po jakieś perełki, przywieźć je i dzielić się nimi ze słuchaczami na przykład.

0: Znaczy, Bjork była u mnie też takim początkiem w trip-hopie i to wszystko się tak połączyło nagle, że jak poznałam Bjork, poznałam Portishead, to ja zobaczyłam, w jakim ja gatunku muzycznym mogę się teraz obracać i że tego jest naprawdę dużo, ale to są raczej te stare kawałki, bo to nie było dla mnie takie oczywiste. Nie słyszałam tego od znajomych i ja raczej sama się zapoznawałam z taką muzyką, więc...
1: No, ja ci też troszeczkę podsuwałam.
0: Troszeczkę tak, ale no to było tak, że ja musiałam sama poznać, bo zawsze odpychałam to, co ty mi tam doradzałaś. Więc
1: prawda.
0: Ja dopiero musiałam sama na to... Paść.
1: Dlatego teraz jestem tak bardzo właśnie szczęśliwa, że możemy się dzielić, a ja ciągle odkrywam takich artystów, których ty jeszcze nie odkryłaś ostatnio, tak było z PJ Harvey. Ale wszystko w swoim czasie. Teraz troszeczkę powspominamy, bo Nina również dwukrotnie zaistniała na moich albumach. Ja tutaj raczej swojej muzyki nie prezentuję, ale tu zrobimy absolutny wyjątek, no bo to jest fantastyczna historia. Utwór Mami Song. Czy ty pamiętasz w ogóle ten teledysk? Bo ty tam jesteś główną bohaterką.
0: Pamiętam. To był fan przy tym teledysku.
1: Oj tak, tak, tak. Było bardzo śmiesznie, więc polecamy państwu, można oczywiście sprawdzić Mami Song i Nowika. Posłuchajmy tego utworu i tam słychać malutką Ninę, którą nagrałam w wannie. Bardzo łatwo wyłapać ten fragment.

0: Ja bardzo lubię tekst tej piosenki, bo ona opowiada o takich blaskach i cieniach bycia mamą, a ja, co musisz Nina też przyznać, zawsze byłam taką mamą mocno zestresowaną i kontrolującą, prawda?
1: Tak, to prawda i to dalej się nie skończyło.
0: Dobrze, ale ta audycja dotyczy trochę czegoś innego. Ja tylko zacytuję, w tym tekście jest taki fragment. Dzieci są słodkie, szczególnie kiedy śpią. No właśnie. Wracając teraz do tego trip-hopu, który jest gatunkiem, który najbardziej nas chyba łączy i najwięcej mamy takich wspólnych fascynacji, jeśli chodzi właśnie o trip-hop, bo w ogóle niesamowite jest to, że wiele albumów, których ty słuchasz teraz, ukazało się w latach mojej młodości. Debut Björk, Portishead, Radiohead. Ty nie zwracasz uwagi na to, żeby płyta, której słuchasz, była nowa. To ciebie w ogóle nie interesuje, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ja nawet jak słucham tych nowych płyt, to i tak wracam do starszych, bo to jest inny klimat i bardziej mi się podobają.
0: No to jest właśnie bardzo ciekawe. To powiedz, bo w ogóle jeszcze tak uzupełnię, że jeśli chodzi o wybór piosenek, to są wszystko właściwie wybory Niny, które ja popieram. Znaczy artyści, na których jakby zgodziłyśmy się obie. Natomiast utwory wybrała Nina i to było dla mnie też ciekawe, bo wybrałaś takie nieoczywiste w sumie piosenki. Prawda? Zarówno jeśli chodzi o Björk, to było Come to Me. A teraz czego posłuchamy?
1: Massive Attack. Three
0: z udziałem jeszcze w dodatku Nicolette. Bardzo piękny utwór.

0: To powiedz o tym utworze, który uważasz za masterpiece, jeśli chodzi o Maśfa, tak? To nie ten, tylko?
1: Black Milk. I to był kolejny stopień do zagłębienia się w trip-hop, bo jak ja to usłyszałam, to ja po prostu zamknęłam oczy i się rozpłynęłam w tym utworze. I to było niesamowite doświadczenie. Tak jak przy Radiohead piosenkach, mam też bardzo dużo takich perełek, które są u mnie dodane na playliście do czucia, na przykład. Bo ja sobie tworzę takie playlisty na każdy moment życia. I to jest właśnie i Black Milk, Massive Attack czy Radiohead.
0: A ja mogę to potwierdzić, proszę państwa, ponieważ jesteśmy też chyba w tym nietypowe, że do tej pory nie rozdzieliłyśmy naszych kont na Spotify'u. I ja te playlisty widzę i czasami rzeczywiście nazwy tych playlist są mocno zastanawiające. Nie będę wszystkich może zdradzała, ale też dzięki temu, znaczy troszeczkę walczymy, przyznaj, że musimy walczyć czasami o tego
1: tak,
0: Spotify'a.
1: Tak, bo ty, są kłótnie.
0: Są kłótnie, bo ty po prostu bez pardonu nagle wchodzisz i przejmujesz stery. Natomiast to mi pozwala też patrzeć na to, jak ten twój gust się zmienia. Mało tego, zdarzyło się przecież nieraz, że to ty wyszukałaś coś w ogóle starego, o czym dawno zapomniałam, albo jakiegoś artystę, którego nie znałam i to ja sobie to dodałam do swojej playlisty, więc w ogóle to jest super tak naprawdę.
1: Tak, plus moja mama jeszcze robi tak, że za każdym razem, kiedy leci jakiś utwór, to ona jakby grała w grę cały czas i zgaduje wykonawcę, tytuł i zawsze jest to, a widzisz jaka jestem.
0: Tak, jestem wtedy z siebie bardzo dumna. A jeśli chodzi o twoją fascynację Tomem Yorkiem i Radiohead, ja się tak też z tego ucieszyłam, równie jak z Bjerk, bo cieszę się w ogóle, że ta muzyka tak mocno porusza nas do głębi. Mamy to wspólnego, no bo myślę, że nie każdy tak ma. No i właśnie jak gdzieś dobiegają mnie te dźwięki z twojego pokoju i to jest Tom York, Radiohead czy Bjerk, to sprawia mi to po prostu ogromną radość. Więc czego teraz? Aha, ale tu wyjątkowo ja wybrałam utwór.
1: Tak.
0: Tak, a w ogóle Tom York ostatnio nawet prezentowałam w audycji fragmenty albumu Eraser, bo to jubileusz, 20 lat od wydania jego solowego albumu, czyli zobaczysz, a historia Radiohead dużo dłuższa, więc naprawdę stare dzieje, ale cały czas fantastycznie się tego słucha. Everything in its right place.

0: Pamiętasz, jak byłaś zaskoczona, kiedy ci pokazałam, że na naszym wielkim regale z płytami są prawie wszystkie właściwie albumy Radiohead.
1: Tak, i zaczęłam sama wyszukiwać i dopytywać, czy masz więcej i innych artystów.
0: No właśnie, bo napisał pan Michał, wysyłając maila pod adres nowika@radio357.pl. Właśnie dlatego, że jestem stary boomer, to nie wyobrażam sobie muzyki, której nie można mieć w wersji namacalnej. Widzisz, niektórzy tylko w ten sposób słuchają muzyki, tak. Ale to na pewno byłoby trudne, bo też mi się wydawało, że będzie mi ciężko się przestawić, a prawda jest taka, że bardzo rzadko wyjmuję jakieś płyty z tego naszego zakurzonego regału.
1: Znaczy, dla mnie to jest dobre, bo ja nie mogę żyć bez muzyki. Ja już to wchodzi w uzależnienie, bo ja mam po prostu wszędzie słuchawki i to jest jakiś nieodłączny element mojego życia. Więc tak. To akurat bardzo mi się podoba, że można mieć jednak tą muzykę na wyciągnięcie ręki i słuchać sobie w każdym momencie i co się chce. Może dla artystów niekoniecznie, ale ja się cieszę.
0: Ale teraz jak słuchałyśmy tego utworu Radiohead, to też powiedziałaś, że nawet teraz masz ciarki, więc...
1: Ja się popłakałam. Popłakałam się
0: trochę
1: przecież.
0: Tak było, faktycznie. No dobrze, chciałaś też wrócić, bo rzeczywiście kiedy słuchałyśmy utworu Mami Song, to potem zapomniałyśmy też uzupełnić, że jeszcze w utworze Od dziecka zaśpiewałaś. Pamiętam, jak nie lubiłaś tego swojego wokalu tam w tej piosence, ale teraz śpiewasz bardzo chętnie i przed nami jakieś plany, prawda?
1: Tak.
0: Przed tobą i przed nami, wspólne.
1: Znaczy, ja chciałam wspomnieć o tym, że trochę czasu jednak mi zajęło to, żeby się przekonać i do twojej twórczości, i ogólnie do takiej innej muzyki. Też może przez to, że ja nie obracałam się w takim towarzystwie, które by mi to jakoś tam pokazało. Ja musiałam sama poznać i też wrócić do twojej twórczości. I no, ja mogę szczerze powiedzieć, że moja mama jest jedną z moich ulubionych wykonawców.
0: Och, tak mi miło. Ja pamiętam, jak mnie zapytałaś: mama, jak to jest możliwe, że kto ci zrobił muzykę do She's Dancing? Pozdrawiamy teraz Agima. Jak to się robi, że napisałaś taką świetną piosenkę? To było dla mnie, ojej, największy komplement w ogóle, jaki mogłam usłyszeć. Lepsze niż recenzja, najlepsza recenzja mojej płyty.
1: No, to jest kolejna piosenka, przy której ja się rozpływam. Teraz mi się znudziła, bo jak ja już mam taką moją perełkę, to ja słucham po milion razy w kółko.
0: To prawda, to jest niesamowite, jak ty znasz teksty na pamięć. Ja mam naprawdę kłopoty, żeby nauczyć się nawet własnych piosenek, a ty po prostu, jak mi prezentujesz utwory, to właściwie no, śpiewasz je prawie w całości.
1: Tak, tak.
0: No właśnie, jeśli chodzi o polską muzykę, to też nie jest tak, że ty jej nie słuchasz. Miałaś taki etap hip-hopu, prawda? Ja pamiętam ten moment właśnie, kiedy podejrzałam na Spotify, że ty słuchasz Paktofoniki. I mówię, ojejku, jak to? Kaliber, Paktofonika. Ci wykonawcy zaczęli się pojawiać. I kogo jeszcze słuchałaś? Rysy?
1: Znaczy, na pewno The Dumplings to było moja top of the top.
0: Byłaś zresztą na koncercie jako w sumie mała dziewczynka. Masz
1: tak,
0: nawet
1: mam nawet zdjęcie. No. Nawet znalazłyśmy jakiś tam rysunek, jakiś autograf.
0: Tak, tak, tak.
1: No, oni na pewno mi bardzo inspirowali, ale po czasie, jak do nich wróciłam, no to jeszcze taka nostalgia, taki po prostu sentyment mam do ich twórczości, do ich muzyki i tak bardzo też.
0: To może posłuchajmy po prostu.

0: tylko chciałam podziękować Państwu za bardzo ciepłe komentarze, które do nas napływają i Nina nie jest jeszcze oswojona w ogóle z taką sytuacją, że dostaje takie wiadomości. No, chciałaś jeszcze coś powiedzieć a propos tej piosenki.
1: Tak, to jest taka piosenka, że jadę po tej Warszawie, po tym właśnie betonowym lesie i tak. I w muzyce właśnie da się odnaleźć siebie, szczególnie jeżeli się zwraca uwagę na teksty, czy na historię w ogóle wykonawców, to widzi się w tym totalnie inną historię i głębię. I właśnie to spojrzenie na muzykę, zmienienie spojrzenia dało mi w ogóle inny początek z muzyką.
0: Mhm. Ale oprócz takich właśnie brzmień, które do tej pory w tej audycji wybrzmiały, skłaniasz się też w stronę mocniejszego grania i to mnie bardzo zaskoczyło, bo tej gitarowej muzyki na moich playlistach powiedzmy jest trochę mniej i na przykład ja nigdy nie byłam wielką fanką Nirwany. Oczywiście mam ogromny szacunek i sentyment, a ty chyba mocno w ogóle przeżywasz historię Kurta Cobaina, prawda?
1: Tak. No właśnie musiałyśmy się czymś różnić w końcu, tak samo z elektroniką. No to ja idę w bardzo mocne, hardkorowe brzmienia i tak samo z muzyką mam playlistę i do czucia, i do po prostu odcięcia się i
0: do dostarczania,
1: tak, dokładnie, no, do dostarczania po prostu wszystkich wrażeń, jakich potrzebuję na dany moment. Więc muzyka jest takim lekarstwem po prostu na wszystko.
0: Jak ostatnio wymieniłaś Scorpions, to już naprawdę się, nie, czy co ty powiedziałaś?
1: Pantera.
0: Pantera, tak, to już naprawdę byłam. Ale powiedz też o, chyba, że jeszcze coś byś chciała dodać o Nirwanie.
1: Znaczy ja doceniam Kurta Cobaina za autentyczność niesamowitą, że on właśnie nie chciał iść ten mainstream i raczej uciekał od tego. I w ogóle w tych czasach wszystko było autentyczne, bo to były niepowtarzalne dźwięki, i których nie da się już powtórzyć, bo teraz, co jest w tych czasach, to jest albo podróbka tego, albo no, po prostu coś bardziej oczywistego. A tam, tam nie było takich dopuszczalnych dźwięków, w których można było się poruszać. I nie można było testować, które się wybijały u innych, a które nie, tylko po prostu trzeba było testować i siebie, i publiczność dźwiękami i próbować ze swoją muzyką, ze swoją twórczością.
0: To jest w ogóle ciekawe, co ty mówisz, bo ja też uważam, że muzyka końcówki lat 90., początek lat 2000, to jest absolutnie wyjątkowy, najlepszy czas w muzyce i ktoś mógłby powiedzieć, o, ale boomer, że ja tak mówię, bo mam tyle lat. A jeżeli ty też tak to postrzegasz, to jest niezwykle ciekawe odkrycie. Jaki utwór Nirwany?
1: Drain You.

0: bo w ogóle.
1: Bo w ogóle.
0: Bo w ogóle to Kurta i Toma łączy taka delikatność.
1: I niezwykła wrażliwość.
0: I niezwykła wrażliwość, właśnie. Dlatego widać po prostu ten geniusz w ich tekstach, czy w ogóle w wyrazie, w melodiach i tym wszystkim. Szczególnie jak zaczęłam się interesować gitarą elektryczną i w ogóle gitarą, to ja widzę, jak oni nakombinowali się, żeby coś takiego stworzyć. Ale właśnie pomimo tych hardkorowych niektórych brzmień, to oni mają w sobie taką po prostu delikatność, głębię i wrażliwość. I to jest piękne.
1: Tak, a ty się uczysz grać na gitarze elektrycznej. Jestem bardzo ciekawa, czy odpuścisz, czy nie. Chciałabym trochę o koncertach porozmawiać króciutko, bo Nina, proszę państwa, jest dzieckiem, które mając 2 miesiące znalazło się na festiwalu Open Air. Wprawdzie tylko w garderobie i gdzieś tam na zapleczu, bo ja bardzo, no akurat tak się złożyło, że ciąża przypadła na czas mojego debiutu solowego i albumu Tricks of Life, który co ciekawe jest tak naprawdę teraz chyba twoją ulubioną moją płytą.
0: Nie.
1: Nie, dobra. No ale to jest właśnie, to był właśnie ten czas.
0: Ale lubię utwór Tricks, to prawda.
1: Tak, tak. Już dzisiaj nam się on nie zmieści, bo tu w ogóle musimy troszkę się spieszyć. To nie jest też tak, że my, że ja cię zabierałam często na swoje występy i koncerty. Właściwie bardzo rzadko. Jakoś tak było, że jednak zostawałaś w domu raczej z kimś.
0: Zresztą ja nawet nie chciałam za
1: bardzo. Chyba nie chciałaś za bardzo, dokładnie. Ale ostatnio jak byłaś na moim koncercie z Samborem w Hydrozagadce i nagle, kiedy graliśmy Lekko i ja zobaczyłam, że ty skaczesz pod sceną i to śpiewasz. O Jezu, wiesz, jak mi było ciężko w ogóle zaśpiewać ten utwór. No, wzruszenie przeogromne. Więc były takie momenty. No i też kilka koncertów zaliczyłyśmy razem. Ale to o tym koncercie co razem to za chwilę, bo teraz już niech się rozpędzają. No powiedz, byłaś w Łodzi na koncercie i to sama pojechałaś.
0: Pojechałam sama, bo moi znajomi nie są tacy, raczej nie słuchają. Więc ja musiałam się sama zapoznać i sama pojechać. I właśnie po koncercie Deftones ja się zainspirowałam i bardzo chciałam gitarę, więc to też tak zapoczątkowało u mnie. No i to był też mój taki pierwszy koncert, który naprawdę mi się najbardziej podobał, bo byłam złączona jednak z ich muzyką.

0: pozdrowienia ślemy w kierunku Mateusza Fusiarza, który Ninkę odwiózł wtedy z tego koncertu Deftones. No ja akurat Deftones na mojej playliście na pewno nie znajdziesz żadnej, ale cieszę się, że takie rzeczy też ci się podobają. Ale natomiast byłyśmy razem na koncercie Gorillaz, kiedy ty byłaś całkiem mała, nie wiem, ile mogłaś mieć lat, 12 lat.
1: Taki koncert, nie, nawet mniej, z 8 lat.
0: Koncert w Warszawie, świetne, świetne to było. No i w ogóle w tym roku Gorillaz zagrają w sierpniu w Poznaniu. Ja nie będę mogła się wybrać. Ty, zobaczymy jeszcze, może się uda. Co takiego fajnego w Gorillaz odnajdujesz?
1: Znaczy to kolejne nowe brzmienie było, bo ja pamiętam filmik, jak ja miałam, bo też wydaje mi się, że z 6 lat nawet, jak ja potrząsam głową i tańczę do Gorillaz. I to bardzo się cieszę, że się właśnie zderzałam z taką muzyką już w tak młodym wieku. To jest moje duże osiągnięcie życiowe.
0: A jeszcze w ogóle też nie zdradziliśmy państwu, że Nina ma jeszcze inne oblicze. Oprócz tego, że uczy się grać na gitarze elektrycznej, to również czasami jest DJ-ką początkującą i tam z kolei idziesz w jeszcze inne zupełnie brzmienia.
1: Tak, bardzo mocno chociaż ostatnio, znaczy bardzo mocno elektroniczne, to jest gatunek hardcore, dosłownie się tak nazywa. Ostatnio jak grałam, to grałam remix z Nirvaną.
0: No tak, tak, tak, bo te utwory wracają właśnie w takich nowych wydaniach. Ja jeszcze dodam, że kiedy Nina uczyła się miksować w domu pod okiem taty, czyli DJ-a, Mr. Lexa, to no czasem ciężko było wytrzymać, bo uparcie robiłaś to bez słuchawek, tylko koniecznie musiałaś bardzo głośno grać te dźwięki, które no powiedzmy nie są takie łatwe, żeby można było przy tym coś robić, no po tak. prostu, prawda? No dobrze, ale posłuchajmy Gorillaz i znowu nieoczywisty wybór w sumie, jeśli chodzi o piosenkę. Jaka piosenka? Proszę bardzo zapowiedzieć.
1: Last Living Souls.

0: No ja również jestem wielką fanką Damona Albarna i Gorillaz. Jeszcze się nie miałaś okazji chyba zagłębić w twórczość Blur. To jeszcze przed nami. No dobrze, o czym miałyśmy powiedzieć? Widzisz, teraz nagle tyle było tych tematów, a teraz... co ja miałam powiedzieć?
1: Myslowic?
0: O, Myslowic to na pewno, ale to już zupełnie na zakończenie. Tak, no właśnie, z Myslowic to w ogóle jest ciekawostka, że ty wybrałaś ten utwór. Tu mnie najbardziej zaskoczyłaś w sumie, bo słyszałam gdzieś tam przez ścianę, że słuchasz Manam, bardzo się też z tego ucieszyłam, ale z Myslowic to duże, duże zaskoczenie. I teraz znowu takie ciekawie się splatają te historie, bo ty teraz odkrywasz właściwie Myslowic. Wiem, że teraz zaprzeczysz, bo mówisz, że dawno ich znasz, bo znasz oczywiście ich największy przebój.
1: Natomiast... No właśnie, i zna się największy przebój, ale trzeba do tego dojrzeć, żeby bardziej się wgłębić, bo to, że tak samo jak wybieramy teraz piosenki, ja wybieram, to wybieram te nieoczywiste, bo właśnie łatwo jest wybrać największy hit, ale tak, żeby znaleźć perełkę w niehitach, w tym, tak, co już ucho usłyszało, to też jest sztuka.
0: Tak, to prawda. Absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o moje skojarzenie z Myslowic, to też dla mnie bardzo ważne wspomnienia, bo ja pracowałam w wytwórni fonograficznej, która wydawała zespół Myslowic i nawet drukowałam im kontrakt płytowy, wyobraź sobie, bo wtedy byłam asystentką szefowej, więc byłam bardzo, bardzo na bieżąco i blisko zespołu zawsze. Nie jest to może taka muzyka, której słucham na co dzień, ale bardzo lubię, bardzo cenię, świetne teksty i super się naprawdę wraca do tego repertuaru. Więc cóż, no i właśnie tego posłuchamy utworu.
1: W deszczu maleńkich żółtych kwiatów.
0: Cieszę się z twojego wyboru, bo uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych piosenek w
1: zdecydowanie
0: karierze.
1: Jeszcze ten kobiecy głos w tym wszystkim, że jest taka właśnie płynąca, taka rozpływająca się.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale wiem, co miałam powiedzieć, że i o tym zapomniałam, że nie wszystko nam się, proszę państwa, zmieściło, bo bardzo żałujemy, że Portishead też nie wybrzmiało dziś, no ale tego trip-hopu trochę było, więc uznałyśmy razem, że trudno, coś musimy
1: tak, musi
0: poświęcić.
1: Być do wyboru, do koloru. Wszystkiego po troszku.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kasia Nowika, ja przy okazji, taka mała prywata, zapraszam już jutro na audycję Mam Grać, którą będę miała przyjemność poprowadzić w zastępstwie Bisiora. Nina Kasprzyk, dziękuję.
1: Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za doświadczenie nowe i że mogę się muzyką tutaj zaprezentować, bo to jest chyba najlepsza rzecz.
0: Maciej Karolak realizował ten program. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i miłej niedzieli. Na zakończenie Myslowic.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
5: Dzika bonanza.
6: Dzika bonanza dziś muzyczno-psychologiczno-technologiczna. Chyba w takiej właśnie kolejności. Nutek nazbierałam dla Państwa pełną garść. Co tam? Dwie garści nazbierałam. I to takiej wakacyjnej, słonecznej, rytmicznej, energetyzującej. I zbierałam pieczołowicie. Są utwory, które ostatnio usłyszałam w takich maleńkich spelunkach i poobijanych food truckach na terenach pogranicza meksykańsko-amerykańskiego. Są utwory, które pojawiły się podczas strajków pracowników sektora usługowego w San Francisco. I są takie, które wyciągnęłam od swoich latynoskich znajomych, bo to muzyka latynoska będzie. Nie klasyczna, nie sztampowa, taka jak ta Ameryka, którą pokazuję Państwu w Dzikiej Bonanzie. Ja się nazywam Magda Gacyk i na ogół opowiadam Państwu o technologiach we wtorkowej Cyber Magda i albo przynoszę wieści ze Stanów Zjednoczonych w serwisach informacyjnych. Nie byłoby jednak dzisiejszej Dzikiej Bonanzy, gdyby nie super wydawczyni Halina Wachowicz i super realizator Jan Chojnacki i gdyby nie było dzisiejszej gościni, która z Doliny Krzemowej przynosi najnowsze trendy związane z samorozwojem, ale o tym za chwilę, bo teraz duet hiszpański, ogromnie popularny w tych kręgach latynowskich, kalifornijskich. Utwór nazywa się B12, od witaminy B12, która podobno ma cudowne właściwości, jeżeli zażyje się ją przed nocą zaplanowaną imprezową.

0: Nasza gościni mieszka w Dolinie Krzemowej, a Dolina Krzemowa słynie z takiego pragmatycznego, efektywnego podejścia do kwestii samorozwojowych. To nie żadne tam czary-mary, hokus-pokus, abrakadabra. Z nami z Doliny Krzemowej dr Magda Jaworowicz. Witaj.
1: Witam serdecznie, bardzo
0: mi miło. Jeszcze dopowiem, że liderka rozwoju kompetencji w globalnych organizacjach technologicznych, że masz 18 lat ponad stażu w pracy, no i z profesjonalistami, i z liderami. I chodzi tu o projekty o naprawdę dużej skali, o naprawdę dużym znaczeniu strategicznym. No doktorat z nauk społecznych, tytuł MBA. W każdym razie, proszę państwa, to jest takie podejście do liderów, krzemowe, nie małymi łyżeczkami, tylko naprawdę poważne, dogłębne, profesjonalne podejście. I zajmujesz się teraz też coachingiem i to się nazywa Mindset Coach. Ja bym najpierw zapytała, jak to się da przetłumaczyć, czy to da się przetłumaczyć, czy to trzeba opisowo?
1: To jest znakomite pytanie. Ja też właśnie nad tym tłumaczeniem zawsze się zastanawiam, ponieważ growth mindset, czyli ta dziedzina, w której ja się specjalizuję, najprościej byłoby przetłumaczyć no, pewnie umysł wzrostu, czy coś właśnie w tym rodzaju. Ja jeszcze z taką idealną definicją i tłumaczeniem się nie spotkałam, ale prawdę mówiąc, ilekroć używam w oryginalnej formie, tak jak to profesor Carol Dweck w 2008 ustanowiła, kiedykolwiek referuję do nazwy właśnie growth mindset, to gdzieś tam na całym świecie rezonuje. Więc tak się zawsze zastanawiam, czy by tego tak po prostu nie zostawić w takiej formie jako termin, natomiast już definicje mogą być najróżniejsze i najbardziej obszerne. Chodzi przede wszystkim o to, jak podchodzimy do wyzwań.
0: Ja myślę, że słuszne twierdzenie, żeby to zostawić. Mamy w języku polskim i tak sporo kalek z angielskiego i one jakoś zaadaptowały się lepiej lub gorzej. A tu rzeczywiście no, są trudności. To zacznijmy od takiej obocznej, okolnej definicji.
1: Znakomicie. Growth mindset to zatem podejście, w którym wyzwania bardziej nas inspirują i zapalają do działania, niż deprymują, zniechęcają, osłabiają, jak to jest w przypadku opozycyjnego do growth mindset, fixed mindset, czyli takiego zamkniętego umysłu, takiego gdzieś osadzonego w znanych obszarach, który nie jest tak bardzo chętny doświadczać nowych wyzwań, nowych przeżyć. Nie jest tak bardzo zachęcony sukcesem innych, kiedy widzi, że on...

0: się tym zajmuję, budowaniem tej świadomości.
1: No dobrze, ale to znaczy, że po prostu obserwujemy się i sprawdzamy, który stan umysłu nam towarzyszy częściej, czy aktywnie trenujemy ten swój umysł, żeby jednak doprowadzić do jakiegoś bardziej pożądanego stanu i w ogóle jak to robimy?
0: No to jest seria właśnie kluczowych pytań. Bardzo dziękuję za nie wszystkie. No otóż właśnie wszystko zaczyna się od rozpoznania, od obserwacji i od wiedzy na swój własny temat. Czyli jeżeli wiemy o tym, że określone okoliczności albo środowisko powoduje, że bardziej jesteśmy w obszarze właśnie fixed mindset, niekoniecznie mamy apetyt na ryzyko, niekoniecznie mamy eksperymentować ochotę, to wtedy pytanie, czy tam chcemy pozostać, czy właśnie chcemy stamtąd wyjść. No i tu już właśnie wchodzi samoświadomość, prawda? I samodecyzyjność. Powiedzmy, dajmy taki przykład. Niech to będzie AI. Dzieje się bardzo dużo zmian z tym związanych u mnie w pracy na co dzień. No i prawdę mówiąc, ja na co dzień mam kilka razy dziennie uczucie, że jestem bardzo zaawansowana w tym. Chciałabym bardziej, jeszcze więcej doświadczać tych wszystkich AI-owych narzędzi. I za chwilę, minutę później już mam uczucie zmęczenia, przegrzania tym tematem, poczucia, że wszyscy inni są daleko bardziej. To jest doskonały przykład, doskonała ilustracja takiego wahania między fixed a growth. Growth a fixed. Więc kiedy już to wiemy, tak jak właśnie wspomniałam, obserwujemy, no i później stawiamy sobie gdzieś cele, definiujemy chęci, gdzie chcemy rzeczywiście być. Albo tam zostajemy, albo jeżeli chcemy budować growth mindset, no to właśnie ja często ze swoimi klientami przy okazji różnych właśnie warsztatów kompletujemy takie narzędzia, które nam służą. I one dla każdego są trochę inne, bo to jest tak, że każdy z nas jest inny. Ale no, o tym mogłabym już bardzo długo opowiadać, więc wybiorę tylko jedno narzędzie. I to jest zdefiniowanie, jakie przekonanie stoi za danym stwierdzeniem. I ostatnio nawet robiłam taki warsztat właśnie z grupą w mojej technologicznej firmie, gdzie wybieraliśmy memy z internetu, które reprezentują jakiegoś rodzaju przeżycie, jakiegoś rodzaju przekonanie, jakiegoś rodzaju wyzwanie związane właśnie z AI-em. Podczas warsztatów przyglądaliśmy się tym memom, ponieważ za każdym żartem jest trochę prawdy. I właśnie tą prawdą się zajmowaliśmy. Jakie przekonanie za tym żartem stoi? Czy zgadzamy się z tym przekonaniem? I jeżeli chcielibyśmy je ująć właśnie bardziej od growth mindset strony, jakby ono brzmiało? To jest przykład takiego właśnie narzędzia, które stosowaliśmy na warsztatach.
1: Ale dobrze, no znajdujemy te swoje przekonania i przyglądamy im się tylko, obracamy ze wszystkich stron jak monetę, czy próbujemy je sformatować, zmienić, podejrzliwie do nich podejść. Czy to jest ten etap, kiedy po prostu próbujemy wzmocnić w sobie, tak jak powiedziałaś, taką samoświadomość?
0: To już zależy od tego, właśnie jak widzimy siebie gdzieś w ramach tych wszystkich zmian, które się dzieją. To, co najczęściej ja widzę u swoich klientów i u osób, które właśnie ze mną pracują, to najczęściej chcą się poprzyglądać, chcą poanalizować, chcą podrążyć, chcą zrozumieć, co stoi za tym przekonaniem. Czyli to jest w zasadzie głos. Czy ja tak naprawdę uważam, czy ja tak tylko powtarzam? I często to przynosi taką ulgę, takie oswobodzenie z pewnych przekonań, które są czasem właśnie taką siatką, takim echem, i dojście do pewnej autentyczności, wybranie tych przekonań, które naprawdę się chce, i pielęgnowanie ich. I wtedy to już dzieje się bardzo naturalnie.
1: No to w takim razie, proszę Państwa, teraz proszę się zastanowić, co Państwo czują, kiedy słyszą Państwo utwór Tantrico, Mother Flowers.

0: dr Magda Jaworowicz i rozmawiamy o metodzie, która robi furorę w Dolinie Krzemowej jako bardzo efektywna, jeśli chodzi o taki samorozwój, zmienienie swojego stanu umysłu na bardziej pożądany. Mówisz, że najpierw się obserwujemy, że sprawdzamy, jakie są nasze przekonania, skąd one się biorą. No dobrze, no to już się naobserwowaliśmy. Ja jestem bardzo niecierpliwa, więc ja już bym chciała do brzegu i mieć już jakieś wyniki. Co jeżeli spotka mnie porażka i się załamie? Co wtedy?
1: No porażka to jest w ogóle znakomity temat, żeby przyjrzeć się mu w kontekście właśnie growth mindset i fixed mindset. Ponieważ sama definicja porażki to już jest coś, co prowadzi nas do samopoznania i takiego głębszego zrozumienia całej teorii growth mindsetu. Czyli właśnie czym porażka dla nas jest? Bo w mojej definicji na przykład porażką jest niepodjęcie próby. Ale próba, która przynosi niezadowalające rezultaty, to jest kolejny krok do odkrycia lepszej wersji i kolejna okoliczność do zdobycia możliwości do nauki. Tak jak na przykład myślimy o wynalazcach. Cóż, gdzież byśmy byli, gdyby nie ich kolejne próby, wytrwałość i systematyczna praca i niezrażanie się kolejnymi wynikami, które nie przynosiły określonych rezultatów. Albo przynosiły je inne, albo przynosiły je zaskakujące. I dzięki temu można było pójść dalej i dalej. I gdzieś ta akceptacja takiego szybkiego ponoszenia porażki, szybkiego uczenia się, tu też właśnie taki anglicyzm fail fast, learn fast, prawda? To, który już na wszelki wypadek dostosowałam nam językowo, to właśnie to nam bardzo dużo mówi, czy potrafimy tak się przestawić, żeby skupić się na tym, co chcemy uzyskać jako ten końcowy efekt, a nie jak chcemy wyglądać na przykład, jak chcemy być postrzegani, jako czasem tacy może nieomylni w pracy. I to jest właśnie ta piękna ilustracja, jak growth versus fixed mindset może się objawiać.
0: Czyli ten rozwojowy, tak, nastawienie na rozwój, a ten taki statyczny, który no, trwa w jednym punkcie i nic się tu nie zmienia. Czyli co, jeżeli mamy, przydarza nam się jakieś potknięcie, jakaś porażka, no to nie mówimy nie umiem, tylko jeszcze nie umiem, jeszcze warto spróbować.
1: Tak, i to w ogóle właśnie to słowo jeszcze jest kluczowe dla growth mindsetu, prawda? Tak często mówimy, że właśnie to słowo jeszcze dodajewane regularnie na końcach zdań, że właśnie teraz jeszcze mi się to nie udało, teraz jeszcze się nie dostałam do tej firmy, teraz jeszcze nie uzyskałam tego efektu, tak naprawdę pokazuje podejście i chęć progresu, prawda? Chęć wzrostu. To jest w tym właśnie siła, tak. I tak naprawdę to nawet jest bardziej wpisanie porażki jako takiej, jako tych nieudanych prób, jako oczywistych, że one będą. Akceptacja z założenia, akceptacja w procesie na rzecz uzyskania innowacji, nietypowych rezultatów, odkrywczych spostrzeżeń i tak dalej, i tak dalej.
0: No ja muszę powiedzieć, że teraz, kiedy o tym mówisz, to przypominają mi się przykłady właśnie wynalazców, innowatorów, którzy szukając właściwego materiału czy właściwej konstrukcji potrafili naprawdę przetestować setki, a nawet tysiące. Pamiętam, że Edison przy którymś ze swoich wynalazków ponad 2000 różnych materiałów, zanim udało mu się znaleźć tę optymalną. Więc, no ale to trzeba mieć samozaparcie. A skąd taka popularność tego akurat trendu, tej metody? No bo coraz więcej, coraz częściej się o tym słyszy.
1: Właśnie z tego przekonania, że tylko dzięki temu możemy działać szybko, uczyć się szybko i robić postęp. I tak bardzo się cieszę z przywołania Edisona, ponieważ właśnie Edison, bardzo często cytuje się Edisona skrzydlate słowa, kiedy powiedział, że on nigdy nie poniósł porażki, że on miał tylko 2000 prób uzyskania rezultatu, którego szukał. I ta perspektywa to jest właśnie to odwrócenie perspektywy, a popularność tego wynika z danych. Firmy, organizacje, stowarzyszenia, zespoły, które działają zgodnie z growth mindsetem, uzyskują o wiele większe efekty, o wiele bardziej skuteczne, ponieważ często nawet nieoczekiwane. I przede wszystkim jakby współpraca między ludźmi w tym zespole jest o wiele bardziej przyjazna, ponieważ dzielą się również tym, co nie wyszło. Wspierają się wzajemnie, mają większe poczucie przynależności do tego projektu, do tego zespołu. W odróżnieniu od organizacji, która też taka badaczka Mary C. Murphy badała kultury organizacji, które są właśnie fixed and growth. Te fixed nazwała organizacjami geniuszy. I to była taka intrygująca nazwa, ponieważ oni wszyscy chcieli być widziani jak geniusze i bardzo się bali je zaryzykować, jakiejkolwiek próby odkrycia czegoś nowego. I to prowadziło do degradacji tych firm.
0: My teraz, ponieważ już słychać, że po drugiej stronie łącza niecierpliwie sąsiedzi przytupują rytmicznie, czekając na utwór, więc my teraz zagramy sąsiadom Macha y el Bloque Depresivo, a utwór nazywa się ¿Qué es lo que pasa?

0: I z Magdą Jaworowicz rozmawiamy wciąż o bardzo ciekawej metodzie, a właściwie zbiorze metod i praktyk i podejść nastawienia na rozwój. To metoda, czy też znowu zbiór metod spopularyzowana przez psycholożkę Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda. Mówimy o tym, że można się obserwować, można mieć samoświadomość, można powoli zmierzać w kierunku zmiany. A ja się zapytam ciebie, a jak u ciebie to było personalnie, osobiście, ta cała droga? Czy to było ciężko na początku? Czy teraz już jest to tak rutynowo przez ciebie przyjęte, że pamiętasz o jakichś ćwiczeniach, o jakichś praktykach? Czy cały czas to jest ten etap wdrożeniowy?
1: No powiem szczerze, że to trwa cały czas. To też jakby stałe dążenie do doskonałości jest takim elementem tego właśnie podejścia, nastawienia na wzrost, na rozwój. I myślę, że to jest jakby też element tej definicji, bo gdyby to zanikło, to też prawdopodobnie to jest symptomatyczne. Poczucie komfortu, poczucie tego, że jest to już jakoś opanowane, że te narzędzia to już mnie tak wyposażyły w taki stan, w którym mogę działać z pełnym spokojem i nawet jeżeli coś nieprzewidzialnego się dzieje, to jestem przygotowana. Myślę, że to jest dokładnie odwrotnie. To jest pozostawanie w takiej ciągłej czujności, ale z pewnością, że kiedy kolejne zmiany się wydarzą, to właśnie będzie to zasilało te groove mindsetowe mięśnie. To taka siłownia mindsetowa.
0: No dobrze, a ja mimo wszystko spróbuję jeszcze więcej z ciebie wyciągnąć. Co się u ciebie zmieniło? Tak konkretnie.
1: Tak konkretnie w życiu?
0: Od kiedy zaczęłaś stosować to takie nastawienie na rozwój?
1: No mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim wszystkie takie duże zmiany, jak przeprowadzka. Ja 9 lat temu przeprowadziłam się z Polski do Stanów, właśnie do Doliny Krzemowej. Też nie wszystko od razu było idealnie i tak naprawdę na co dzień tych rzeczy, które są dokładnie tak, jak byłam przekonana, że będą, versus te, które mnie zaskakują, są nowe, wymagają kolejnego dostosowania, ich jest całe mnóstwo. I to podejście bardzo pomaga, ponieważ jest to podejście takiego otwartego umysłu i kolekcjonowania nowych wrażeń, nowych doświadczeń i nowej wiedzy.
0: Czyli nie wpadania w panikę, nie ulegania jakiemuś takiemu przerażeniu czy niepewności, czy niepokojowi niepotrzebnemu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I zamiana tego w kreatywność, w znajdowanie rozwiązań, w uczenie się z tych sytuacji. To wzbogacenie poprzez te doświadczenia czyni to nawet bardziej ekscytującym niż przerażającym.
0: To jest bardzo ciekawe, ale tylko zastanawiam się, czy to wymaga dużego wysiłku na co dzień.
1: No właśnie myślę, że to porównanie do takiej siłowni umysłu byłoby dobrą odpowiedzią. To tak, to wymaga wysiłku, ale jest to wysiłek, który ma swój cel, a wtedy to jest inwestycja, a nie koszt.
0: No tak, nie, no to absolutnie, doceniam szczerość. No zresztą bez pracy nie ma kołaczy, więc myślę, że każdy z nas ma świadomość, że to warto zainwestować. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że za jakiś czas wrócimy do tego, bo to jest metoda, która też nieustannie się rozwija, prawda? I dotyka też różnych aspektów, nie tylko zawodowych, ale właśnie personalnych.
1: Zdecydowanie. Dotyczy to, można to zastosować w każdej dziedzinie życia, a ja postrzegam w ogóle życie zawodowe i prywatne, holistycznie. Także myślę, że tak jak rozmawiam ze swoimi klientami na coachingu, ciężko to odseparować. Czasem ludzie pytają, to jakim ty konkretnie jesteś coachem? Zawodowym, coachem kariery, coachem zdrowia, coachem życia prywatnego? No ja uważam, że w takim growth mindsetowym podejściu to się nie da tak posegmentować. To jest wszystko wspólnie, bo rano wstajemy z jakimś nastawieniem, a rzeczy już się później wydarzają.
0: Bardzo ci dziękuję. Słyszę, że sąsiedzi się uspokoili, więc trzeba ich znowu trochę pobudzić do życia. Dlatego teraz po raz kolejny Macha y el Bloque Depresivo i cover Bad Bunny Turista.

0: Macha jest bardzo szczególnym artystą na scenie muzyki chilijskiej, bo stamtąd pochodzi. Jest go wszędzie pełno. Ma z 10 dodatkowych projektów i rock, i rozmaite inne odmiany muzyczne. Jest pełen energii od wielu, wielu lat. I El Bloque Depresivo... Tak samo, bardzo płodna kapela. Oni razem grają już od wielu lat. Są znani nie tylko w Chile. W innych krajach mówi się, że Chilijczycy mają specyficzny język muzyki. Bardziej nostalgiczny, bardziej sentymentalny. Tak czy inaczej, świetnie to wybrzmiewa w kalifornijskich dzielnicach latynoskich, bo tam po raz pierwszy usłyszałam ich i się absolutnie zakochałam. A to następna moja całkiem świeża miłość. Rosa Pistola i Conejo y Luna.
1: Kiawa Inquico Aoyak Intimist Aso Kitlaya Tochin in Metzli In Chok Ninok Lamati Nigmati Nik Ilamik Nitlakopoya In Yowal Nepant Intimist Nichok Nigno tlamati, nigmati, nehuan, tos, nehuan, metz, nehuan, yo al nepanti.

To ja już przyznaję się Państwu, skąd u mnie to zauroczenie Rozą Pistolą i tym szczególnie utworem, który wykonany jest w języku nahuatl, czyli rdzennym językiem z rodziny utoazteckiej. Najważniejszy język Mezoameryki i oficjalny język Imperium Azteków. Wprawdzie dzisiaj posługuje się nim nie więcej niż 1,5 miliona osób w środkowym Meksyku. Trochę jest osób, które mówią nim w USA, a także w Salwadorze. Ale jeżeli myślą Państwo, że to taki bardzo, bardzo, bardzo niszowy język, to teraz uwaga. Skąd się wzięło słowo awokado? Ahuatl? Albo czekolada, czekoladl, albo pomidor, czyli tomato, tomatl i kojot, kojotl. I co ciekawe, o czym niewiele osób wie tak naprawdę, bo to może takie też niszowe, akademickie środowisko, Warszawa należy do jednego z najbardziej znaczących ośrodków światowych, gdzie prowadzone są zaawansowane badania i nauka tego języka. I ja pamiętam, że na iberystyce mogłam się nauczyć, mogłam wziąć dodatkowe zajęcia z języka nahuatl. A teraz nadal w rytmach latynoskich, a będzie Niño Viejo, stary dzieciak, todas las veces.

z dzikiej półki. Dziś z dzikiej półki księgarskiej, półki, na której stoją nowe amerykańskie bestsellerowe pozycje, nieprzetłumaczone na polski, poradnik, uwaga, kolejny poradnik samopomocowy. Ale zanim się Państwo skrzywią, proszę posłuchać. Austin Kleon, Don't Call It Art, nie nazywaj tego sztuką. Taki tytuł. Kleon to autor bestsellerów o tym, jak nie zwariować w erze cyfry. To jest absolutnie wspaniała pozycja, bo pozwala nam się tak wyzwolić z różnych gorsecików społecznych. Po pierwsze, pozwala nam przestać być na jakiś czas poważnymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi, jeśli oczywiście jesteśmy poważnymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi, no i stać się dziećmi ponownie. Po drugie, pozwala nam na zupełnie nieograniczoną kreatywność, bo autor zachęca, żeby bawić się w sztukę i bawić się sztuką, nie przejmując się zasadami sztuki, nie będąc nimi ograniczonymi. Może być krzywo, może być brzydko. Sztuka to sztuka, co dla jednego piękne, dla innego może być brzydkie i na odwrót. To taki podręcznik do kreatywnego wyzwolenia i ja myślę, że każdy tu może odnaleźć coś dla siebie, nawet nie czytając tej książki. Wystarczy to, żeby eksperymentować, żeby doświadczać, żeby próbować. Tak samo malując, czy rzeźbiąc, czy tworząc muzykę jak Bebe Fikanumeszma.

Ten bajkowy, anielski, przepiękny głos należy do Bebe. Wciąż nastolatki z Brazylii, która została odkryta, kiedy miała 11 lat. I już wtedy zawładnęła publiką. I od tej pory wydaje się rozwijać, nie jest zmanierowana, nie uderza jej woda sodowa do głowy, natomiast nieustannie zadziwia coraz ciekawszymi interpretacjami muzycznymi. A my dalej w tej dzisiejszej podróży latynoskiej przez Amerykę, bo to wszystko, mimo że tu Chile, tu Brazylia, tam była Granada też i Hiszpania, to wszystko słychać w Stanach Zjednoczonych, w tej Ameryce, na tym dzikim zachodzie, no i tu w Radiu 357 w dzikiej Bonansie. A teraz Mio de Antes Ozuna.

Jak Państwu się podoba ten portorykański reggaeton zwany latynoskim trapem? Ozuna to tak naprawdę Juan Carlos Ozuna Rosado, który miesza style, bardzo zgrabnie miesza, bo nie da się ukryć, że te hybrydowe utwory muzyczne zawierające w sobie i trochę popu, i rocka, i hip-hopu, i reggae są bardzo teraz na czasie, ale nie wszyscy potrafią właściwie je zmieszać. Niektórym wychodzi całkiem niestrawna muzyczna papka. A Ozuna? Ozuna akurat nie. Ozuna robi to perfekcyjnie. No to teraz podróżujemy dalej po dzikim zachodzie i Nicky Jam, całkiem nowy utwór.

I część z Państwa mogłaby się zapytać, no i co, i znowu Ozuna? Otóż nie. Nicky Jam, amerykański raper, ale z ogromną słabością do latynoskich rytmów, współpracował z Ozuną i z największymi tak naprawdę od reggaetonu. No i to z sukcesem. On zresztą nie jest nowicjuszem na scenach amerykańskich, jest doświadczonym weteranem od wielu, wielu lat i cały czas gdzieś tam w tym obszarze reggaetonu próbuje funkcjonować. Z mniejszym lub większym powodzeniem, ale ogólnie można powiedzieć, że jest to znany muzyk. I dzisiaj mam nadzieję, że zapadła przynajmniej jedna piosenka, a może dwie z tej naszej latynoskiej podróży i że będą gdzieś tam Państwo mieli w głowie. Jeżeli tak, to ja obiecuję, że jeszcze przyniosę tu do audycji nutki. A teraz już czas na pożegnanie. Ja się nazywam Magda Gacyk i tu dla Państwa w dzikiej bonanzie razem z realizatorem Jankiem Chojnackim i wydawczynią naszą Haliną Wachowicz przygotowaliśmy cały ten zestaw. Do usłyszenia.

357.

metrów nad chodnikiem idzie pan. Dziwolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyczy był jak jakiś tyczy typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Centralnie wybiła szósta.
1: Radio 357.
0: Poniedziałek, szósta rano, no to ciśnie się jedno pytanie. Jak tam po weekendzie żyjemy?

0: Oj, cieniutko poszło. 6:05, pani Różo, my odmachujemy bardzo wesoło, a to jest taka informacja od samego rana, że machamy wesoło z Czech. Przed nami cały dzień w drodze nad włoskie wybrzeże. Jak rozumiem, wakacje się właśnie rozpoczynają u słuchaczki. No i jest zdjęcie, gdyż państwo kierują się właśnie drogą numer 357. Albo zjazd numer 357. No tak czy inaczej, okoliczności drogowe bardzo, ale to bardzo. No to teraz proszę posłuchać, co państwo zostawiają w kraju. Zmierzając ku włoskiemu wybrzeżu, otóż u nas będzie zachmurzenie duże. Z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami będą przelotne opady deszczu, a także burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz 30 mm na Podkarpaciu. Możliwa kumulacja opadów przelotnych i burzowych, tak do 40 nawet. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem, wiadomo, delikatnie chłodniej, bo tak od 18 do 20.
1: Radio 357.
0: 6:06. No jak tam?

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Duchy, duchy. Fiszemada oczywiście. 10 minut po 6 mamy adres mailowy do dyspozycji, mamy także tekstówkę do dyspozycji, mamy głosówkę do dyspozycji, mamy telefon do dyspozycji. No, do koloru, do wyboru. Śmiało proszę korzystać. Kasia Pasierbik czeka na Państwa. I przy głosówce i przed

0: Udało się. Mamy 15 minut po 6. Możemy zaczynać. Możemy zaczynać opowiadać o tym, co nas dzisiaj spotka na trasie. Oczywiście sprawy międzynarodowe. W poniedziałek staramy się Państwu trochę poopowiadać, co tam ważnego na świecie. Dzisiaj połączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski opowie Państwu o nowym premierze, jak tam się sprawy toczą, no bo mamy w Wielkiej Brytanii nowego premiera, ale też będzie trochę o pożarach europejskich. Także Szkocja zmaga się z tym problemem. To 8.15. Przeniesiemy się do Londynu. Będzie dziś też trochę o hałasie. O hałasie. I tu taka ciekawostka, bo może komuś umknęło hałas przez samocha. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo jest problem. Bo jest problem taki, że nocami ryczą.
1: To jest przed godziną 24 i gdzieś to po tych ulicach. I wtedy tak jest głośno,
2: że człowiek nie może wytrzymać.
1: Tak.
0: No i wchodzimy na obroty, no i wiadomo, że jest głośno, no i wiadomo, że ludzie chcą spać, a to weź zaśnij, jak to ryczy przez okno. I jest pomysł. Pomysł jest taki, żeby postawić fotoradary. Znaczy takie foto, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że fotoradary, ale na hałas. Że jak będzie za głośno, pstryk i jest mandacik za przekroczenie głośności. No więc właśnie o tym Iza opowie Państwu o 7.50. W ogóle jak to ma być miałoby być zorganizowane, bo to pomysł taki, taka petycyjka. To o 7.50 Iza Państwu opowie. O hałasie też jeszcze przed 6

0: 7.30 na pewno mówić będziemy. Zapraszamy serdecznie. Spotkamy się dziś oczywiście z doktorem Tomaszem. 7.15 będą pytania z Księżyca. Dzisiaj będzie hasło wywoławcze Kret. Ale nie chodzi o sprawy takie tam szpiegowskie, że uwaga, wywiad kanadyjski, macie kreta, tylko że tak normalne tam, takie zwierzątko pod ziemią. To zapraszam, 7.15. Będzie Paweł Sołtys po 7.35 śniadanie biznesowe i będzie o tym, nie powiem o czym będzie. No, proszę posłuchać. Będzie Krystian i z prasą codzienną, czyli po 6.35 i z tygodnikami po 8.35. I też Krystian w tym tygodniu jest ambasadorem turnusu. Jaki to będzie turnus, to też Państwu opowiemy. I dziś, jutro i w ogóle przez cały tydzień będziemy zachęcali do tego, żeby się tak troszkę inspirować różnymi sprawami wakacyjnymi. Powiedziałem i co? I będzie muzyczny goniec Michał Bisiorek i będzie co? I przed 9:00 wiadomo, latka i latko leci.
1: Mało na świecie chodziło takich nieszczęśników i pechowców, jak właśnie Staurakios. Przypomnijmy, bizantyński cesarz.
0: No, wszyscy wiemy, no ale dobrze przypomnieć czasem. Tomasz Jachimek Państwu przypomnie, że bizantyjski cesarz i miał swoje sprawy i o tym właśnie to będzie. Latko leci przed samą 9:00. 18:00 się zrobiło i teraz będą, uwaga, uwaga, połączone dwa utwory i oba mają coś wspólnego.

0: takie połączone siły, że tam jedni mówili dzień dobry, a drudzy odpowiadali dzień dobry. 26 po 6.
1: Ranek 357.
0: A w nim o zmorze, bo to zmora małych miast, dużych miast, a już najgorzej to jest latem, panie. Kiedy na ulicę wyjeżdżają motory, a wieczorami mieszkańcy co mają pootwierane okna? Okna mają pootwierane. Hałas, jaki generują niektórzy kierowcy i motorów, i tuningowanych samochodów jest nie do zniesienia, tak mówi Alan Grinde z Instytutu Ekologii Akustycznej.
2: W sytuacji, kiedy koło nas przejeżdża motor na bardzo wysokich obrotach, czy inny pojazd na przykład z modyfikowanym wydechem, w skali, która obejmuje również niskie tony, podczas naszych pomiarów w Warszawie dla raportu Hałas w mieście, wyłapywaliśmy nawet ponad 120 dB. Więc w sytuacji, kiedy na takim poziomie hałasu przejedzie pojazd na przykład obok, mamy gwarantowany częściowy ubytek słuchu lub czasowe przesunięcie tak zwanego progu słyszenia. I to jest bardzo duży problem. Każda osoba, dorosła, senior, nastolatek, w sytuacji, kiedy pojawia się nagły hałas koło nas, aktywuje się po prostu system, który mamy już ewolucyjnie wyrobiony w nas, czyli postrzeganie nagłego hałasu jako zagrożenie. Kiedyś to był ryk dzikiego zwierzęcia, dzisiaj jest ryk z motoru, czyli uruchamia się nam tak zwana oś HPA, czyli przysadka podwzgórza i nadnercza. Wydziela się nagle kortyzol, skacze ciśnienie, rusza adrenalina.
0: Mam wrażenie, że wszyscy bardzo dokładnie wiemy, o co chodzi. I jeszcze uwaga, w tamtym roku do Sejmu trafiła petycja w sprawie instalowania fotoradarów hałasu, aby właśnie wychwytywać kierowców, którzy hałasują, którzy przekraczają te normy. Co dzieje się w tej sprawie? O tym porozmawiamy sobie w ranku o 7.50 i Zawoźniak więcej Państwu opowie. Zapraszam serdecznie, temat bardzo ciekawy. No takie urządzenie, że będzie wychwytywać, łapać i ciekawe, czy będzie pstrykało światełkiem, że cyk i już. 28 po.

0: Sabian. Mamy 6:30. Mamy zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Będą przelotne opady deszczu, a także burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz to 30. Na Podkarpaciu możliwa także kumulacja opadów i przelotnych, i burzowych, i to będzie nawet do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad morzem 18-20. Taka temperatura.
1: Radio 357.
0: Za 29.07, co tam w prasie porannej, o tym za 4,5 minuty.

gang, no i człowiek.

0: Dość intensywny utwór, nie ma co ukrywać. 24 minuty do 7. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
0: I proszę pana, jak pan odnajduje początek?
1: Myślę, że dobrze.
0: Dobrze.
1: Chociaż koniec też był intensywny. Stał pod koniec właściwie pod znakiem bzu.
0: Bzu.
1: I ten początek też, bo czytam tak, bez Morawieckiego PiS nie wróci do władzy, proszę pana.
0: A, to w tę stronę, bo ja myślałem bardziej o ekstraklasie.
1: Nie, transport bez kierowców, to też taki tytuł dzisiaj z Plusu Biznesu. A Legia, Legia ze zwycięstwem, tu jednak jest, proszę pana, zmiana. Tak.
0: No i dobrze.
1: W 96 minucie.
0: A już.
1: Tak,
0: tak. Szybko.
1: Natomiast, no to jeśli chodzi o bez, to tyle. Może zanim o poważnych rzeczach, bo rzeczywiście w polityce sezon ogórkowy to raczej jest taki oksymoron w to lato. Ku uciesze jednych i oczywiście rozpaczy drugich, ale zostawmy, nie dzielmy, bo jest poniedziałek, więc nie dzielmy. Mamy na przykład o randce dzisiaj. Historię na pierwszej stronie Super Expressu, proszę pana. Randka była nocna, tak? Popularny aktor stracił głowę. Mhm. Dobry aktor potrafi zagrać utratę głowy.
0: Prawda?
1: To jest tak, że... No oni to naprawdę, to jest, oni się tego, chyba ich tego uczą nawet, wie pan, jak ciach, to potrafi stracić głowę dla pięknej, no i nie wiem, czy pan wie dla kogo, dla pięknej szatynki.
0: No i teraz... Jak dawno nie słyszałem tego słowa, szatynka.
1: Prawda? I teraz jak to trzeba sobie odkopać w głowie wiedzę, cóż to jest za kolor szatynowy. Ale no jest taki kolor, to jest tak, już nie blondynka, jeszcze nie brunetka, tak? Czy
0: no,
1: inaczej?
0: Chyba tak, no. No.
1: Natomiast rzeczywiście widać, bo pani niestety zamazano twarz, znaczy stety, bardzo dobrze, chronimy prywatność.
0: Zamazano to nie jest dobre słowo, tak?
1: Zblurowano. Znaczy mnie się źle kojarzą takie kwadraciki.
0: No, zachowano prywatność pani, tak, to tak. Bardzo dobrze.
1: Ale widać uśmiech. Uśmiech zostawiony. To jest chyba celowa sprawa, bo panu aktoru też uśmiech zostawiono. Wyglądają na szczęśliwych, proszę pana.
0: Tego życzymy.
1: Czego oczywiście nie można powiedzieć po nas, ale no dobra, znaczy o nas, ale...
0: Jak już powiedziałeś, że państwo tutaj na tym zdjęciu wyglądają na szczęśliwych, bo uśmiechnięci oboje, a obok jest zdjęcie pana Jarosława i pana Mateusza, to nie wyglądają na szczęśliwych.
1: To znaczy pan Mateusz ma
0: pan
1: taki
0: Mateusz
1: wyraz
0: jest trochę bardziej szczęśliwy niż
1: tak
0: pan
1: trochę nie
0: Jarosław.
1: Wie, co się zdarzyło. A pan Jarosław ewidentnie grzmi. Na razie wewnątrz, ale no grzmi. Dlatego, wie pan, no to musimy przejść do polityki, bo jednak to jest kwestia numer jeden, także w tabloidach. No jest też najnowszy sondaż dla Super Expressu, z którego to sondażu wynika, że no właśnie, jak się nie pogodzą, bo ja biorę taki scenariusz pod uwagę. Wie pan, że oni wyszli z partii, ale są w partii. Pamięta pan takie przypadki?
0: Pamiętam, oczywiście, że to było.
1: Poza tym, podobno jak, ja nie wiem, ja się nie znam, ale podobno oni wcale nie wyszli.
0: Nie?
1: Oni zostali tak leciutko wypchnięci. Tam otwarto drzwi i tak zostano, to tak niedomówienie zostało lekkie, ale jak są otwarte drzwi na przyjęciu, no to co pan robi? No już wychodzi, prawda? Jak gospodarz otwiera drzwi, to raczej tak jasna jest sytuacja. Proszę pana, trzeba wyjść, opuścić pokład. Także inaczej, to będzie wojna na wyniszczenie. Tu już grzmi fakt. Dziś Kaczyński tępi buntowników Morawieckiego, szykuje się ostry tydzień. Także i tutaj, a tutaj jeśli jakby pan porównał miny, znów bardzo podobne. Pan Mateusz taki jest, on ma taki tajemniczy uśmiech. To trochę to jest taka Mona Lisa naszej polityki. Natomiast pan Jarosław jest ewidentnie tutaj, no i tu już bym nie chciał bardzo porównywać.
0: Ja
1: natomiast...
0: mam zacięte taki, wyraz twarzy zacięty.
1: Tak, jakby się trochę zaciął, tak, zlagował. W każdym razie to jest dziś pierwsza, tak, a tymczasem...
0: Ale tymczasem obok.
1: Obok jest promienny
0: tutaj
1: uśmiech.
0: Ryśku.
1: To jest taki uśmiech. Poproszę pana, niby ta sama konfiguracja polityczna, tak? No niby kolega, ale w takiej sytuacji z takim uśmiechem
0: spróbować... No bo mówimy o panu prezydencie, to tak per kolega to nie bardzo, to jest jednak, więc pan prezydent ma taki... W zeszłym tygodniu, zdaje się, padło takie zdanie w sprawie tego, że tam w tej partii co jakoś tam wspierała w trakcie kampanii, że się dzieją takie rzeczy. No pan prezydent, zdaje się, powiedział, to nie jest moja sprawa. Więc tutaj wyraźnie jest uśmiech taki, że dalej to nie jest moja sprawa.
1: Dalej to jest jeszcze bardziej nie moja sprawa, tak ten uśmiech mówi do nas. Tymczasem pan prezydent otwiera tajną plażę w Juracie i to jest naprawdę show, bo przebić letnie festiwale to trzeba troszkę pokreować w głowie. I pan prezydent wykreował i zaskoczył zaproszeniem młodzieży na ściśle chronioną i zamkniętą dla zwykłych obywateli plażę, ale trzeba się wcześniej zarejestrować. Nie wiem, czy tam jest taka rubryka wpisz komu kibicujesz, jakiemu klubowi, ale to jakby to zostawmy to. Generalnie takie spotkanie będzie. Nie będziemy mieć pewnie relacji, chyba, że ktoś z dziennikarzy Super Expressu albo Faktu się na przykład zarejestruje i dowiemy się, tak? Będzie taki, jak to? Tajemniczy klient, tajemniczy plażowicz. O. No taki, że będzie wiedział potem, co się działo. No i co? No reszta to są sprawy straszne, takie dramatyczne, trochę pominiemy panu.
0: Takie kryminalne panu. Dosyć. Ale natomiast też, czy mówiliśmy o imprezie imieninowej?
1: O imprezie imieninowej jeszcze nie mówiliśmy. To jest ta Leśna?
0: Nie wiem, czy to się w lesie dzieje, ale...
1: Żeś koncert był?
0: Był.
1: No, to Leśna.
0: Leśna.
1: Tak, Leśna impreza. I pani jako solenizantka była w centrum uwagi.
0: Była.
1: A na jej twarzy malowało się co?
0: Uśmiech się malował.
1: Szczęście się, proszę pana.
0: Szczęście. Tak. Szczęście.
1: To uśmiech jest... się maluje na twarzy prezydenta. Musi pan,
0: byłego.
1: Musi pan w malarstwo trochę pójść bardziej, bo musi pan wiedzieć, co się gdzie maluje. Natomiast pan były
0: jak
1: prezydent...
0: Jak im się maluje.
1: Tak, zadbał. O oprawę.
0: A że Leśna rzeczywiście.
1: No jak jest malunek, to musi być oprawa. Piękna oprawa imprezy była, kieliszek w dłoni jest i...
0: No. I są imieniny i rzeczywiście leśne, bo jest takie garden party, bym
1: powiedział. Takie bym powiedział.
0: Albo, nie wiem, leśno party.
1: Ale zwrócił pan uwagę na oświetlenie szksypaczki? Oświetlenie szksypaczki w fakcie dzisiaj jest takie tajemnicze. Trochę to przypomina, nie wiem, Awatara albo...
0: Aż na niebiesko.
1: Ale jak tak, no naprawdę, tak przyciemnione.
0: Myślę, że to zmierzch malował.
1: Może być tak, że tak, trochę zmylony się czuję. W każdym razie rzeczywiście tak. A na to wszystko, proszę pana, w prawym dolnym rogu mają dość, młodzi mają dość zgnilizny elit.
0: No...
1: Na to wszystko
0: to rozumiem.
1: No tak. To jakby przyklaskujemy i w zasadzie co tu dużo dodać?
0: No. Po piosence dodamy.
1: No dodamy.
0: To co? Po piosence?
1: Wejdźmy po piosence.

0: 13 minut do 7 i możemy zaczynać. Krystian Hanke.
1: No i o ile w Gazecie Wyborczej to raczej na komentarzach się skupiono, rozłam wpis, jest taki tytuł na pierwszej stronie, choć nie największy, od razu powiem, być może ku zaskoczeniu. O tyle dziennik Gazeta Prawna już pyta Polaków, co na ten temat sądzą pod kątem preferencji wyborczych. Na ile głosów może liczyć partia Morawieckiego dziś na pierwszej stronie dziennika? Rozłam wpis stał się faktem. Jarosław Kaczyński uznał, że parlamentarzyści związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali partyjnej deklaracji, zrezygnowali z członkostwa w PiS. No i teraz jak to przekłada się na nasze preferencje Polaków wyborcze? Z sondażu na zlecenie dziennika SW Research wynika, że oddanie głosu na partię byłego premiera w sumie rozważyłoby 26,5% badanych, ale tylko 9% odpowiada, że jest to inicjatywa, na którą czeka. Kolejne 17,5% prawie uzależnia decyzję od programu i ludzi na listach. Oddania głosu na projekt Morawieckiego nie rozważałoby, tu ciekawe, prawie 56% respondentów, w tym 41% zdecydowanie wyklucza taką możliwość. No i to jest bardzo ciekawy wynik. Być może jeszcze ktoś ma coś panu byłemu premierowi za złe z czasów jego premierowania. Największy potencjał były premier ma na wsi, to też ciekawe, gdzie jego partię wzięłoby pod uwagę 34%, prawie 35% badanych. No i taki układ mamy, jeśli chodzi o globalną politykę. No a kto z takiego rozwoju wypadków cieszy się, no tak pod kątem politycznym? Tu przejdę do Rzeczpospolitej. Kto się może cieszyć z podziału PiS? Wyjście Morawieckiego i innych posłów wywołało burzę na scenie politycznej, stąd pytanie jest zasadne, no pod kątem na przykład Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, czy w ogóle Konfederacji. Wcale nie musi być łatwiej, bo być może teraz trzeba będzie po ewentualnie dobrym wyniku w wyborach będzie trzeba negocjować nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z bardziej centrowym Morawieckim, a układanie koalicji obejmujących 4 podmioty jest trudniejsze niż gdyby partnerów było 3, zauważa Rzeczpospolita. Wiele działań rządu premiera Morawieckiego było problematycznych dla naszych wyborców, tak mówi Przemysław Wipler z Konfederacji, ale też pojawiają się również głosy, że to wzmacnia Konfederację, zwłaszcza Konfederację Korony Polskiej. No taką sytuację mamy dzisiaj, jeśli chodzi o analizę. Myślę, że rzecz będzie jeszcze także na naszej antenie dość mocno komentowana, więc proszę nasłuchiwać. Świadek koronny Kral. Bardzo ciekawa rzecz. Dziś w Rzeczpospolitej też znalazłem na pierwszej stronie. W jednym z państw z Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto z prokuratorem Markiem Wełną. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę. No i tutaj rzecz jest dość opisywana, na ile można, na ile da się, na ile wywiedziało się, o to tak powiem. Dziś w Rzeczpospolitej na ten temat właśnie rzecz jest. No i no właśnie, nowa rzeczniczka praw obywatelskich. Każdy powinien mieć zaufanie do rzecznika. Dziś w Rzeczpospolitej rozmowa z nową rzeczniczką i zachęcam, bo Sylwia Gregorczyk-Abram na pewno osobą barwną i wyrazistą jest, ale odsyłam do tegoż właśnie dziennika. Wrócę jeszcze na moment do dziennika Gazety Prawnej, bo poza polityką, poza sondażami, dziś także o tym, że ZUS pomoże przy kontroli umów. Otóż utworzyliśmy specjalny hub, z którego Państwowa Inspekcja Pracy może pobierać informacje, mówi w rozmowie z dziennikiem Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowy szef ZUS w wywiadzie dla dziennika wyjaśnia m.in. sposób współpracy ZUS, Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej w związku ze zmianą przepisów, które nastąpiły 8 lipca tego roku. Nowe regulacje nie tylko umożliwiają inspektorom pracy przekształcanie umów cywilnoprawnych w etaty, lecz także usprawniają wymianę danych między ZUS, PIP i KAS. No tak to wygląda, takie podmioty. A w gminach ruszają budowy i modernizacje schronów. To też już kolejny etap sprawy, o której Państwu mówiliśmy. Zerknę jeszcze tylko na okładkę Gazety Polskiej Codziennie. Rozłam wpis, bardzo ciekawe, Kaczyński i Morawiecki o przyszłości. Czyli tutaj jednak patrzą w przyszłość. Natomiast ekonomiczne tytuły, tylko szybciutko, biznesowi maratończycy dają zarobić najwięcej, więc gdyby ktoś to w ogóle. Natomiast o transporcie bez kierowców trudnej sytuacji pisze dziś Puls Biznesu. Na pierwszej stronie Ekstraklasa ruszyła Papszun Time, to w Legii, natomiast w Wiśle, o jasna gwiazda, tak tytułuje katowicki Sport, no bo Wisła z impetem i rozmachem wróciła do Ekstraklasy.
0: Z przytupem.
1: O, nawet tego mi brakło.
0: O, nie ma za co. Bardzo panu dziękuję. Gdyby się pan jeszcze nie rozchodził, to będę miał sprawę za 3 minuty.
1: Trudno, nie będziemy się rozchodzić.
0: Dobrze.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Dziękujemy, panie Wicie. Za 4 minuty 7. Zdążymy jeszcze.
2: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
1: Państwo wiedzą, że mamy turnusy w czasie wakacji i różnego rodzaju są to turnusy. Już tam po muzeach chodziliśmy, troszkę było na czterech kółkach. Teraz będzie taki turnus rodzinny w tym tygodniu. Ambasador jest.
3: Tak przypadkiem składa się, że jest, tak. Turnus rodzinny pod hasłem tata, a daleko jeszcze.
1: To właśnie o to chodzi. Ja mam takie wrażenie, bo sobie zajrzałem do aplikacji, tam jest twoje zdjęcie. Po pierwsze, gratuluję, że się udało zmieścić misia do tego bagażnika. Po drugie, że są te do kometki.
3: Do Babingtona.
1: Do Babingtona. Zawsze warto zabrać ze sobą Babingtona.
3: Babington jest okej. Tak, bardzo mi miło, że w tym tygodniu będę państwa namawiał do tego, żeby też rodzinnie spędzać turnusy, wakacje. Będę podpowiadać co nieco, będę czekać także na państwa podpowiedzi. Tekstówki są do państwa dyspozycji. Będziemy bawić się różnymi zabawkami i także interaktywnymi typu sonda. Co jest tutaj z redaktorem, nazmyślamy na jutro, żeby państwo mogli się także pobawić. Oficjalnie będzie również konkurs, w którym będzie można wygrać pobyt w fajnym miejscu, także jak ktoś nie ma pomysłu na rodzinny, choćby jeden dzień wakacji, to my podpowiemy nawet, ba, będzie można wygrać wejściówę tam i się dobrze, świetnie bawić, co też proszę śledzić na moich mediach społecznościowych. Facebook, Instagram, tatowania jest także do państwa dyspozycji.
1: Zapraszamy, będziemy przypominali przez cały tydzień.
2: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
1: Także ambasadorze, chwila wolnego. Słyszymy się potem.
3: Tak, ale oficjalne przecięcie wstęgi będzie, zdaje się, w kierunku na południe, u Cichego po 9.30. No ale pan taki przedskoczek.
1: Bez numeru.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 27 lipca. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony w czasie interwencji policji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Więcej Karolina Szulejewska.
2: Christopher Street Day to Parada Równości, która od ponad 40 lat co roku odbywa się w Berlinie. To święto społeczności LGBT, przyciągające nawet około miliona uczestników z Niemiec i całego świata. W wyniku sobotniego ataku samochodem zginęła jedna kobieta, a 29 osób zostało rannych. Według policji żadna z poszkodowanych osób nie znajduje się już w stanie zagrożenia życia. Domniemany sprawca, 21-letni Abdul B., urodził się i wychował w Berlinie. Był znany policji i miał związki ze środowiskiem islamistycznym. Według ustaleń próbował także dołączyć do państwa islamskiego. Po ataku uciekł z miejsca zdarzenia. Został zlokalizowany następnego dnia. Podczas zatrzymania zaatakował policjantów ostrym narzędziem. Funkcjonariusze otworzyli ogień. Mężczyzna zmarł. Berlin pogrążony jest w żałobie. Nieopodal bramy brandenburskiej, gdzie doszło do zamachu, zbierają się ludzie, by oddać hołd ofiarom. Dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Szef niemieckiego MSW określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów i nieużytków rolnych. Najtrudniejsza sytuacja występuje we wspólnotach autonomicznych Madrytu i Kastylii La Manche w centrum kraju. Z ogniem walczą też strażacy we Francji. Liczba osób objętych w ciągu kilku ostatnich dni prewencyjną ewakuacją z miejscowości na zachód od Bordeaux sięgnęła już 220 tysięcy. I do tego tematu wrócimy jeszcze w serwisach Radia 357. W ciągu najbliższych dni mają zapaść decyzje w sprawie ewentualnego powrotu do programu rządowych dopłat do paliw. Ceny na stacjach codziennie idą w górę w związku z eskalacją konfliktu w Iranie. Według analityków w tym tygodniu najmocniej będzie drożał olej napędowy. Dariusz Wieczorek z Lewicy mówi, że rząd uważnie obserwuje rozwój sytuacji, ale na drodze do przywrócenia programu CPN może stanąć decyzja prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
1: Prezydent Nawrocki w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ustawa miała zagwarantować budżetowi wpływy, które pozwoliłyby na kontynuowanie programu dopłat do cen paliw i na obniżki podatku oraz akcyzy od benzyny i oleju napędowego. W ocenie Nawrockiego przepisy łamią jednak zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli, to przez wysokie fale, między innymi w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelice oraz Rywalu. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A jeśli wypoczywają Państwo nad polskim morzem i kąpielisko akurat zamknięto, to są alternatywy na dobre spędzenie czasu. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Możemy tam spotkać 700 wyselekcjonowanych wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
4: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
1: Mówi jedna z osób wystawiających swoje produkty. Znaleźć można tam niemal wszystko, od rękodzieła przez unikalne ubrania, aż po regionalne produkty spożywcze. Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia, a ten serwis kończy się już teraz. Kolejny za niespełna godzinę.
0: O sporcie, Mateusz Fusiarz.
5: Mocny to był sportowy weekend, oj mocny. I myślę, nade wszystko zajmowały nas decydujące etapy Tour de France. Jeszcze w sobotę 20 etap wygrał ekwadorczyk Richard Carapaz. W końcówce na czele długo jechał Amerykanin Sepp Kuss, ale 6,7 km przed metą zawodnik zespołu Visma Lise Bike miał dwa niegroźne upadki. Skorzystał na tym Carapaz, który finiszował samotnie. Wczoraj natomiast odbył się tak zwany etap przyjaźni. Akurat tak się złożyło z powodu pożarów, że z Paryża do Paryża, bo został skrócony. No i śmigali sobie kolarze, żegnając mierząc się z Francją. Zwyciężył po raz piąty w karierze Słoweniec Tadej Pogačar, ale my w 3-5-7 mamy jednego zwycięzcę.
6: A teraz cisza. Skończyła się symfonia tej wielkiej orkiestry peletonu. Ta symfonia wygrywana na smyczkach szprych przez wirtuozów kolarstwa. Ponad 3300 km emocji, szybszego bicia serca, widoków zapierających dech w piersiach. Zamki znów zasną we śnie wieków. Zastygną w romańskich szatach kościoły i katedry. W swoje majestatyczne dostojeństwo osuną się barokowe pałace. Opustoszają pola elizejskie. Ta cisza boli w uszach, wierza się w duszę. Smutek spełnionych baśni. Nie deszcz, ale łzy lśnią w oczach. Do zobaczenia, do przyszłego roku. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
5: A my dziękujemy panu Markowi za ten kolarski dyżur. Teraz czekamy na Tour de Poloń panów. Panie wczoraj swój skończyły i w jego czwartej odsłonie triumfowała Lorena Wiebes. Holenderka wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i wczoraj w Lublinie. A w Białymstoku zakończyły się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Myślę, faworyci dowieźli. Po złote medale sięgali choćby Jakub Szymański, Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki, Anita Wodaczyk czy Paweł Fajdek.
7: Treningi wskazują, że można rzucać ponad 80 metrów. No, jest to kwestia na ten moment już tylko koła, tak mi się wydaje. No, jeżeli koło nam zabiera, no było widać po każdym zawodniku czwarty obrót dużo wolniejszy, no i tej energii, której wystarcza gdzieś tam na początek rywalizacji, no w tych ostatnich kolejkach już nie dało się walczyć z tym kołem, bo to też nie jest kwestią tego, żeby zrobić sobie krzywdę. Dzisiaj za dwa tygodnie mamy Mistrzostwa Europy, więc też nie ma sensu szarpać się na siłę.
5: Fajdek po raz dziewiąty został mistrzem Polski w rzucie młotem i zdobył 18 medal w zawodach tej rangi. W Białymstoku zwyciężył wynikiem 79-03, a pokonał Marcina Wrotyńskiego i Wojciecha Nowickiego. Fajdek goni swojego trenera Szymona Siłkowskiego, który ma w dorobku 20 medali, w tym 14 złotych. Generalnie nasi w formie, a Mistrzostwa Europy tuż, tuż. Gospodarzem jest w tym roku Birmingham, a rywalizacja potrwa od 10 do 16 sierpnia. A na zakończenie tego sportu jeszcze kajakarstwo. Z dwoma medalami, srebrnym Michała Pasiuta w K1 i brązowym Klaudii Zwolińskiej w C1, kończą reprezentanci Polski udział w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahomie. Ostatniego dnia zawodów najlepiej spisała się Klaudia Zwolińska, która dotarła do 1/4.
8: Spoko, fajne Mistrzostwa Świata, brązowy medal, pięknie, podtrzymana pasa medalowa na mistrzowskich imprezach, jeszcze mam Mistrzostwa Europy. Jeden z najlepszych sezonów w moim życiu tak naprawdę, bo dziś widziałam taki nagłówek, że słabszy sezon z Wolińskiej, ale ma brązowy medal z Mistrzostw Świata, chociaż coś takiego. A uważam za jeden z najlepszych sezonów, bo jest połowa Pucharu Świata, ja już mam 3 medale z Pucharu Świata, medal Mistrzostw Świata, a tu dopiero połowa sezonu, więc jeden z najlepszych sezonów zdecydowanie. Tak to podsumuję, dużo gadam, ale mi się słowo to włącza jak po prostu po startach przy emocjach.
5: Sport wróci za godzinę. Obiecuję, że wtedy już z solidnym raportem piłkarskim.
9: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Generalnie to zachmurzenie będzie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a także burze będą, szczególnie we wschodniej połowie kraju. No i będzie suma opadów, w związku z tym w czasie burz to 30. I teraz uwaga, bo na Podkarpaciu będzie taka mała kumulacja, no nawet nie mała, opadów i przelotnych, i burzowych do 40 mm. Na północnym wschodzie temperatura spadnie tak do 19-20 stopni, w centrum nie przekroczy 22, a najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie termometry wskażą maksymalnie stopni 25.
10: Radio 357.
0: No jak tam? Żyjemy?
5: No pewnie.
0: No to dobrze. 9 minut po 7.

0: panem Elvisem, to my się rzadko słyszymy o poranku, może nawet za rzadko. 13 minut po 7.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Przypominamy, poniedziałek, nowe piosenki dnia, w tym tygodniu nowy zestaw do głosowania. Proszę śmiało korzystać. I na przykład taka propozycja, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Bella, samodzielnie Bella.

0: Bela. Bela Komorzyńska, oczywiście, Egzotyczne Wyspy. Bela samodzielnie jako nasza dzisiejsza piosenka dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie doktorze, jak słyszę hasło kret, to od razu przychodzą mi jednak filmy szpiegowskie do głowy. Wie pan bardziej niż...
2: Aż tak myślałem, że krecik.
0: A, krecik.
2: Zwany krytekiem. Krytek.
0: Krytek.
2: Ach jo.
0: Tak, dobrze. Zupełnie mi pan przypomniał i słusznie.
2: Może na... to obniżyłem, rozumiem, że tak wiekowo przesunąłem ten suwak na skalnie tam.
0: Bardzo
2: filmy
0: dobrze.
2: Szpiegowskie. Tyle.
0: Dobrze, filmy szpiegowskie spadają na drugą pozycję. Krecik awansował na pierwszą w tej chwili skojarzeń. Doktorze, no bo jest od pana Przemysłowa sprawa. Bardzo prosta w sumie. Jak kret oddycha pod ziemią? Ostrożnie bym powiedział, ale to moja interpretacja.
2: Powiem tak, najbardziej fascynujące jest to, że my rozmawiamy sobie i odpowiadamy na państwa pytania, wydaje mi się, że już 10 lat.
0: Możliwe.
2: Bo chyba w 2016 roku żeśmy zaczęli.
0: I to wakacje były na pewno.

0: I to były jakieś wakacje, więc około 10 lat. I wciąż jesteście w stanie państwo nas zaskoczyć pytaniem, które składa się po prostu z 5 wyrazów.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znak zapytania, no i tak.
0: I znak zapytania, dodatek. Już odpowiadam. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo krety mają kilka przynajmniej różnych adaptacji fizjologicznych do tego, żeby radzić sobie pod ziemią. Natomiast może zacznę od tego, co by nie wymagało teoretycznie żadnej. System korytarzy pod ziemią, tych wykopywanych przez krety, ale nie tylko krety, ale dobra, pytanie jest o krety, jest tak stworzony, że to nie jest układ zamknięty. Te kopce, których ktoś, kto próbuje mieć ogródek jak brytyjski król czy królowa, nienawidzi po prostu, ale te kopce, te pionowe otwory, one są tak zrobione, że one pełnią funkcję kominów wentylacyjnych i umożliwiają wymianę gazową z powierzchnią. Już pomijam to, że gleba no, ma też takie naturalne pory z powietrzem. To nie jest jak beton, tak? Totalnie coś nieprzepuszczalnego. Natomiast krety kopią w taki sposób, że tam w środku jest czym oddychać. To znaczy, że to nie są dowolne, to nie są jakieś chaotyczne struktury podziemne. To przypomina kopalnie, to znaczy są szyby wlotowe, są szyby wylotowe. Są odpowiednie kąty po to, żeby ta wymiana powietrza w sposób naturalny, no w kopalni jest wymuszony. Są wentylatory duże, są szyby wentylacyjne. Oczywiście krety nie robią szybów wentylacyjnych, nie muszą, bo robią to w taki sposób, że to powietrze jest wymieniane. Ale oczywiście oddychanie pod ziemią jest utrudnione. Znaczy w tych podziemnych korytarzach jest, tam jest no, atmosfera uboższa w tlen, bogatsza w dwutlenek węgla, więc kret poza tym, że jest doskonałym inżynierem, który potrafi budować takie rzeczy, on ma pewne swoje, pewne fizjologiczne takie adaptacje i one mu zapewniają w tych warunkach niskiego stężenia tlenu, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla, po prostu funkcjonowanie. Tym bardziej, że krety mają bardzo szybki metabolizm i to są bardzo aktywne zwierzęta. Dziennie mogą wykopać wiele metrów tuneli, więc te adaptacje są kluczowe, bo im jest potrzebny tlen, bo ich organizm go potrzebuje energii. No a tlen pełni kluczową rolę w dostępie do energii. Nawet jeżeli kret miałby dostęp do nieograniczonej ilości pożywienia, to nic mu z tego, albo nie jest w stanie wydobyć z tego pożywienia energii, póki nie ma tlenu. No więc już mówię. Organizm kreta zawiera około 2 razy więcej hemoglobiny, czyli czerwonych krwinek, niż u pozostałych ssaków podobnej wielkości. Hemoglobina jest, czerwona krwinka, w której jest hemoglobina, jest kluczowa do przenoszenia, do wychwytywania, do transportu tlenu z ubogiego powietrza. Czyli co prawda powietrze jest uboższe, ale dużo sprawniej działa system przechwytywania cząsteczek powietrza, przenoszenia, no i przez to wykorzystywania. Dodatkowo krety mają, bym powiedział, nieco zmodyfikowaną tą hemoglobinę. Przynajmniej niektóre gatunki. Lepiej radzi sobie, czy nie tylko jest jej więcej, ale lepiej radzi sobie z przenoszeniem tych gazów, które są istotne dla całego procesu, czyli zarówno tlenem, jak i dwutlenkiem węgla. Efektywniej dostarcza tlen do tych tkanek, które są potrzebne do tego, żeby no właśnie pozyskać energię i ją wykorzystać. A to oczywiście ułatwia pracę samemu kretowi, tak? O wymianie powietrza w tunelach już powiedziałem, że to nie są jakieś zamknięte przestrzenie, tam ta wymiana jest. Natomiast takich adaptacji, bym powiedział, anatomicznych, krety mają tak skonstruowane nozdrza, że tam jest, nie wiem jak to powiedzieć teraz. No, dobra, powiem wprost, jak jest. Mają gęste włosy w nosie, no.
1: Tak. No wiem, że ostrożnie muszą oddychać, żeby im tam się nie nasypało.
0: No muszą ostrożnie, żeby się im nie nasypało. No pod ziemią jest kurz, jest pył, więc po to, żeby kret się nie udusił, po to, żeby się tym nie zadławił, po to, żeby płuca mu dobrze działały, żeby pęcherzyki płucne nie były pozatykane jakimś pyłkiem, no to po prostu mają tak skonstruowane nozdrza, że podczas oddychania i podczas kopania taka do czegoś takiego no, po prostu nie dojdzie. Czyli w sumie mamy zarówno takie czysto fizjologiczne, jak i anatomiczne, ale także sam kret jest na tyle bystry i ogarnięty. Zresztą jak ktoś oglądał Krecika, to o tym wie przecież. Filmy szpiegowskie też musi o tym wiedzieć. Krety są dość ogarnięte i on po prostu buduje te tunele tak, że tam zawsze jest powietrze.
1: Trzeba było uważać na fizyce, prawda? Żeby to by wszystko było dobrze poukładane. Panie doktorze, no, otworzył nam pan oczy. Może w kontekście krecika to nie brzmi...
0: U kreta jest gorzej.
1: No właśnie.
0: Z oczami u kreta jest gorzej niż z oddychaniem, ale to jest zupełnie inne pytanie i ja chętnie posprawdzam, jak kret pod ziemią, chciałem powiedzieć teraz pod wodą, jak kret pod ziemią widzi i czy widzi.
1: Dobra.
0: Ale to jest już inne pytanie.
1: To kiedyś może wrócimy do sprawy. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego
1: panu
0: tygodnia.
1: Owszem, i wzajemnież.
0: Czy dobrze się panu układa? Czy jeszcze za wcześnie, by prorokować?
1: Za wcześnie. Nie.
0: To pogadamy w czwartek wieczorem?
1: Dobra, to umówieni.
0: Dobra.
1: Musimy lecieć.
0: Jasne.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. 23 minuty po 7:00.

0: come on.
1: Chciałam.
2: Ciągle boja. Bardzo dobrze, 27 minut po siódmej. Prognoza pogody za kilka chwil, a później oczywiście śniadanie biznesowe.

0: Pan doktor naprawdę powiedział, że gleba ma pory z powietrzem i tu się od razu panu Arkadiuszowi skojarzyły te właśnie roślinki. I stworzył coś, zdaje się, to jest sztuczną inteligencją, że słoik, wszystko tam jest. I ziemia, i słoik. Krecika nie ma. No jak tak, panie Arkadiuszu? Teraz proszę posłuchać, bo nad Polskę nadciąga znaczące ochłodzenie. Wraz z dużym zachmurzeniem ono będzie, intensywnymi opadami deszczu oraz dynamicznymi burzami. Wszystko przez napływające polarne powietrze, które zmieni aurę w całym kraju. Szczególnie niebezpieczne warunki zapanują na wschodzie, południu i w centrum Polski, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu, ulewą sięgającą nawet 40 litrów na metr kwadratowy. Taka ilość wody może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień komunikacyjnych oczywiście, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. No proszę na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o temperaturę, to niższa jest oczywiście, bo będzie maksymalnie od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem 18 do 20, no ale pod koniec tygodnia, z tego co informują synaptycy, będzie piekło.
1: Radio 357.
0: Jak mawia jeden kolega,

0: Gorillaz. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że tak jak słyszymy często, że tam Czechosłowak u Stonesów, to tutaj się pojawił wątek Devolaya.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Devolay na śniadanie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Na razie nie będziemy tego rozstrzygać. Paweł Sołtys z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. To jest najważniejsze, jeżeli już na śniadanie, to żeby tak jakby spozycjonować tego Devolaya podczas konsumpcji, żeby podczas nakrojenia tego kotlecika sos nie pobrudził innych uczestników śniadania. Tak?
0: To jest zwłaszcza zaś ich spodni, bo...
2: I spodni, tak.
0: Są takie doświadczenia także redakcyjne. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Drogi...
2: Ja myślę, że to nie są tylko doświadczenia redakcyjne. Słuchaj, to wiesz, to są dramaty, które rozgrywają się w bardzo wielu polskich domach, tak?
0: W ciszy.
2: Ktoś tak. Akurat, tak, no bo ktoś akurat ma taką chęć, że Devolay na śniadanie, no różne są, tak, sytuacje, no i cyk.
0: Bo jak wiemy, to jest najbardziej wszechstronny kotlet.
2: No i potem trzeba się przebierać, tak, to jest problem, no bo już trzeba wychodzić, tak, bo śniadanie biznesowe, to już jest za późno i wiesz, to.
0: Dobrze, myślę, że to jest potencjał na inną zupełnie rozmowę, ale...
2: Na inne śniadanie, dobrze.
0: Na inne śniadanie biznesowe, ale dzisiaj będzie o samolotach. Samoloty i to samoloty elektryczne. Nie chodzi o takie samoloty, że się stoi na ziemi i ma taki sterowniczek, że one tam latają tak, jak ten na ziemi chce, tylko chodzi o takie normalne, pełnowymiarowe, prawda?
2: Jak najbardziej. To rzeczywiście te wysokie koszty paliwa, no rozmawialiśmy o nich, mam wrażenie na pewno raz, a być może i dwa, i trzy na temat tego, że no chociażby o tych lepkich cenach, że do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić i do wysokich cen biletów lotniczych też trzeba będzie się przyzwyczaić. Natomiast producenci samolotów, wynalazcy zastanawiają się, czy można byłoby coś zrobić inaczej. No bo zazwyczaj te wysokie ceny są takim motywatorem do tego, żeby sprawdzić, czy nie da się zrobić tego samego jakoś bardziej efektywnie, tylko że inaczej. Cała historia w sumie gospodarki trochę się na tym opiera. No i ci wynalazcy i producenci kombinują, co zrobić, żeby te samoloty pasażerskie przerobić na wersję elektryczną, no bo koszty energii elektrycznej potrzebnej do tego, żeby taki samolot przemieścić, są wielokrotnie niższe niż paliwa takiego, które spala się w silnikach. Tylko problem jest taki, że na razie nie wymyślono dobrego sposobu, żeby tę energię na pokład samolotu dostarczyć.
0: Zabrać ze sobą, jest, ciężko ją.
2: Tak jest. No, w sensie są takie wyliczenia, że gdyby takiego dużego, nie wiem, Boeinga czy Airbusa przerobić na wersję elektryczną, dać mu silniki elektryczne, no to waga tych akumulatorów, które są potrzebne do wystartowania tego samolotu, no przewyższyłaby możliwość oderwania się od ziemi. Więc w tej chwili jest to niemożliwe. Natomiast producenci bardzo już intensywnie eksperymentują z tym, żeby samoloty były hybrydowe, żeby część tego napędu była elektryczna. To zresztą już się dzieje, że niektóre samoloty, na przykład te systemy pokładowe, zasilają po prostu z baterii, tak, czy z silników, które w ten sposób pracują i wspomagają niektóre funkcje lotnicze. Natomiast rzeczywiście ten rynek cały czas wciąż jest niewielki. No, globalna wartość rynku produkcji samolotów to jest około 500 miliardów dolarów, a te eksperymenty lotnicze no to jest gdzieś tam około 12 w tej chwili. No to jest przepaść. Natomiast rzeczywiście ten rynek będzie rósł, bo coraz więcej pojawia się konceptów i te samoloty elektryczne w związku z tym, że cały czas te baterie są ciężkie i trudno te silniki wprawić w ruch, będą raczej sprawdzać się w mniejszych samolotach, czyli na krótkich trasach albo do prywatnych tego użytku. Być może w przyszłości pojawią się powietrzne taksówki, które będą w pełni elektryczne. W tej chwili, żeby taki Boeing 737 ze 100 megawattogodzinami wystartował, to jest odległa wizja. Musiałby się dokonać jakiś technologiczny przełom, którego w tej chwili na horyzoncie nie widać. No ale do 2050 roku lotnictwo ma być zeroemisyjne. Tak Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, czyli IATA, Stowarzyszenie Przewoźników sobie określiło taki cel. Trochę jeszcze czasu jest.
0: Tak sobie wyobrażam, że będzie moment taki być może, że te samoloty będą takim jednym wielkim panelem słonecznym, który też będą pozyskiwały, bo i takie koncepcje przecież gdzieś tam pewnie się rodzą.
2: Oczywiście. No z tymi paliwami, z tymi samolotami na takie paliwo konwencjonalne sprawa jest dosyć łatwa, że o ile trzeba bardzo dużo paliwa, żeby wystartować, to potem to paliwo się spala i ten samolot jest coraz lżejszy, im bardziej ląduje, im bardziej zbliża się do lądowania. Z samolotami elektrycznymi tak nie będzie, tak? No bo masa baterii będzie stała przez całą długość lotu. No nie trzeba będzie oczywiście ich podrywać już do lotu, ale ten problem cały czas jest.
0: Paweł Sołtys, bardzo serdecznie panu dziękujemy.
2: Dobrego dnia. I ostrożnie przy śniadaniu. Apeluję, naprawdę.
0: Z dewolajem to zawsze ostrożnie, bo to nigdy nie wiadomo, co mu strzeli i gdzie on strzeli. No, to do usłyszenia. Do następnej razy.
2: Do usłyszenia.
0: Za 18 minut 8.

ranek@radio357.pl, ale także telefonicznie 510-357-357, albo na aplikacji proszę zajrzeć i tam tekstówka i głosówka, i właśnie z tekstówki pan Maciej korzysta. To taka dobra myśl na poniedziałek, bo informacja jest taka, że na początku tygodnia trzeba pamiętać, że od poniedziałku jest bliżej do piątku niż od niedzieli.

0: 11 minut do 8. Uwaga, kierowcy, będzie o fotoradarach teraz. Teraz.
1: Poranek 357.
0: Ale o takich innych fotoradarach, bo chodzi o fotoradary hałasu. Hałasu, które to właśnie fotoradary wyłapują pojazdy nadmiernie hałasujące. Oto by w końcu pojawiły się na naszych drogach, zabiegają miejsce aktywiści. Petycja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu jeszcze w tamtym roku, no ale właśnie ostatnio pojawiło się zielone światło w tej sprawie i o tym opowie Państwu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Czy to oznacza, że zaczynają się prace w końcu nad wprowadzeniem tego fotoradaru hałasu?
2: No na ten moment Sejmowa Komisja Infrastruktury nie mówi nie, by przyglądać się potrzebie instalowania takich urządzeń. Sprawą do tej pory nie były zainteresowane Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Zdrowia, bo dla wielu osób nie jest jasne, że hałas jest tak samo szkodliwy jak zanieczyszczenie powietrza, mówi Marta Szczepańska z Miasto Jest Nasze i warszawska radna.
3: Często jest to hałas, który już przekracza normatyw 80 dB, czyli tej granicznej głośności, która już faktycznie ma negatywny wpływ na nasz słuch, ale też na inne narządy, bo bardzo mało się mówi o tym, że to nie tylko jest kwestia słuchu. To jest też kwestia układu krążenia, układu hormonalnego. To ma bardzo duże przełożenie na to, w jakiej kondycji psychicznej my jesteśmy. Mówimy tyle o tym, że depresja stanowi tak duży problem wśród społeczeństwa. Hałas jest jednym z tych czynników chorobotwórczych, na który po prostu nie zwracamy uwagi.
2: Ale jest już postęp, bo problem zauważalny jest, a hałas, który generują niektórzy kierowcy motorów i samochodów, jest nie do zniesienia.
3: Już tym razem, wbrew temu, co ministerstwo obecne na podkomisji skarg, wniosków i petycji mówiły, politycy, członkowie komisji faktycznie przychylili się do zdania mieszkańców, że tematem należy się zaopiekować i temat należy dalej rozwijać w Komisji Infrastruktury.
2: Sejmowej.
3: Tak.
2: A co na to mieszkańcy?
4: Po ulicach w mieście, gdzie ludzie żyją i chodzą, to raczej nie powinno mieć miejsca. Często zdarza się, że słyszę tak około godziny 24 na ulicy, tam to odbywają się chyba wyścigi na Alei Krakowskiej. To słychać w nocy, chyba policja powinna...
2: A jak ich złapać, zanim policja przyjedzie do tych osób, już może nie być?
4: Nie ma, no to jest trudne, na pewno to jest trudne.
5: No ja sądzę, że jak ktoś bliżej mieszka, to ma dużo większy kłopot.
6: To jest przed godziną 24 i gdzieś to po tych ulicach i wtedy tak jest głośno,
2: że człowiek nie może wytrzymać.
6: Tak.
2: Ojej, aż uszy bolą.
0: Patrzeć.
2: Tak, niektórzy kierowcy celowo jeżdżą w taki sposób, nie przejmują się nikim i niczym, a oprócz petycji, która trafiła do Sejmu, podobne inicjatywy podejmują miasta. Na przykład w Szczecinie sprawa trafiła kilka miesięcy temu pod obrady Rady Miasta, mówi Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej.
7: Powiedziano nam, że policja już działa i miasto będzie monitorować to, jakie są efekty. Zapytaliśmy, jak będzie monitorować, no i z odpowiedzi wywnioskowaliśmy, że ten monitoring to są nasze uszy. To my musimy sprawdzić, czy działa, czy nie działa i my wiemy, że nie działa. My wiemy, że ten sezon już mamy w zasadzie z głowy. Z rzeczy, które miasto zrobiło, bo napisaliśmy tam 9 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Miasto wybrało jedno, które dotyczyło napisania petycji do Sejmu w sprawie fotoradarów akustycznych. No ale tutaj, jak wiemy, procedura mieląca te rzeczy jest jeszcze dłuższa, więc no to była taka spychologia pod tytułem wysłaliśmy pismo do Sejmu, dziękuję.
2: Hałas szkodzi, to bardzo. Fotoradary hałasu są testowane w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii i Francji, mówi Alan Grinde z Instytutu Ekologii Akustycznej.
8: Kamera dźwiękowa działa w bardzo podobny sposób, jak połączenie kamery, fotoradaru, który daje nam mandaty za prędkość oraz mapy pogodowej, którą znamy z każdej wiadomości. Mikrofon, który jest połączony z kamerą, na przykład 300 metrów przed skrzyżowaniem, jest zaprogramowany, że włącza kamerę, kiedy mikrofon na jakieś 300 metrów przed skrzyżowaniem lub bliżej wyłapie hałas na określonym poziomie. Wówczas się włącza kamera i nakłada na obraz taką właśnie mapę cieplną i wtedy dokładnie widzimy, który obiekt, jaki poziom hałasu wygenerował. Do tego są też systemy stosowane na przykład w Holandii, które rozpoznają dodatkowo od razu tablice rejestracyjne, mogą też badać prędkość.
2: Dr Grzegorz Chrobak z Katedry Badań Systemowych Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uważa, że to krok w dobrą stronę, ale fotoradary hałasu nie do końca rozwiążą problem.
9: Mamy sytuację po prostu odbić od elewacji albo trzyp, albo wszystkie sytuacje, które powodują, że bardzo ciężko tak naprawdę pomimo mikrofonów dość drogich kierunkowych, określić źródło realnego hałasu. Te mikrofony mają też ten problem, że one zgodnie z prawem nie mogą nagrywać ambientu, czyli nie mogą nagrywać rozmów, nie mogą nagrywać treści rozmów, więc one będą automatycznie musiały być mikrofonami, które będą nagrywały coś w stylu hałasu, tylko i wyłącznie w rozumieniu decybel, który dociera do membrany głośnika.
2: Niewiele też może zrobić policja wbrew pozorom, bo interwencja jest trudna do przeprowadzenia. No proszę sobie wyobrazić wezwanie policji, kiedy się słyszy taką osobę, której za chwilę po prostu nie ma.
0: Nie ma, to przecież trwa sekundę.
2: To sekundę trwa. No chyba, że akurat patrol policji złapie takiego delikwenta i kary za to są, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Samochód musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby nie powodował nadmiernej emisji hałasu oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że układ wydechowy powinien być sprawny, kompletny i wyposażony w tłumnik ograniczający poziom dźwięku. Natomiast jeśli policjanci podczas kontroli drogowej stwierdzą, że układ wydechowy jest zmodyfikowany lub uszkodzony i powoduje nadmierny hałas, mogą oni uznać, że pojazd nie spełnia warunków technicznych dopuszczenia do ruchu.
2: I za to może być mandat, a nawet zatrzymanie pojazdu.
0: No proszę bardzo, proszę, mandacik.
2: Ale za co, proszę pana?
0: Za przekroczenie
2: hałasu.
0: Dźwiękowości. Mhm. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: To nie jest takie proste, jak się wydaje, ale rozwiązanie.
2: No weź pan złap takiego.
0: Łobuza jak ucieka. No.
2: No właśnie.
0: No, był, pohałasował i zniknął. Ja to miałem ostatnio takie wyścigi na odcinku.
2: Tak?
0: I oni wracali.
2: Złapał pan?
0: No weź złap. Jak on przyjeździ, no nie ma. Już nie ma.
2: No nie ma.

Paweł Sołtys opowiadał Państwu o samolotach elektrycznych, o takich przyszłościowych planach, a tu Pani Ewa napisze w imieniu swojego chłopaka, który jest inżynierem lotniczym, no i powiedział o ciekawostce, że bardzo istotny czynnik to waga samolotu podczas lądowania i ona musi być niższa niż podczas startu. Do startu samolot może ważyć 80 ton, przy lądowaniu 65, ze względu na obciążenie konstrukcji. Ona po prostu nie wytrzyma tego przy lądowaniu.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 27 lipca. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutka.
1: Największy pożar w historii Hiszpanii wciąż pustoszy kraj. Ogień w prowincji Avila strawił już około 50 tysięcy hektarów. Policja zatrzymała jedną osobę podejrzewaną o celowe podpalenie. W kraju nadal obowiązuje najwyższy poziom alarmowy. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
2: Łącznie pożary w prowincjach Avila, Madryt i Toledo zniszczyły już 77 tysięcy hektarów lasów. Rząd zarządził ewakuację 39 miejscowości. W samej wspólnocie Madrytu ogień zniszczył ponad 40 domów, a blisko 300 zostało uszkodzonych. Rejony objęte pożarami odwiedził król Filip VI i królowa Letycja oraz premier Pedro Sanchez, dziękując służbom za wzorową współpracę. Zawsze naszym największym priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia oraz ochrona miejscowości i obszarów zamieszkanych, powiedział premier. W akcji gaśniczej uczestniczą strażacy z niemal całej Hiszpanii. Jest także wsparcie z Grecji, Włoch, Turcji i Portugalii. Dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Od początku roku w Hiszpanii pożary strawiły już 153 tysiące hektarów, czyli sześciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Trudna sytuacja panuje też we Francji, gdzie pożary w okolicach Bordeaux zmusiły do ewakuacji niemal ćwierć miliona ludzi. Szef francuskiego MSW poinformował, że w kraju od początku roku pożary objęły powierzchnię 115 tysięcy hektarów. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie ponad 40 polityków PiS ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
3: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej. Wbrew temu, co wszyscy opowiadają, to nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
1: Piotr Miller dodał też, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. 400 osób ewakuowano wczoraj wieczorem z krytej pływalni Aquapark w Redzie. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jak poinformowali przedstawiciele Straży Pożarnej, technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu, wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielenia się właśnie chloru. Zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody w basenie. Został przewieziony do szpitala. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zbierania śmieci ze sobą zamiast zostawiania ich na plaży. Z plaż nie znikną kosze, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi szefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
4: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
1: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. I zostańmy jeszcze w Gdyni. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji komitetu w południowo-koreańskim Busan. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. A w tym serwisie to już wszystko. Kolejny o 9.
0: Przepraszam bardzo, się tutaj w dziurkę od śpiewania poleciało. Mateusz Fusiarz.
5: W miniony weekend wróciła piłkarska ekstraklasa i od piątku sytuacja wynikowa prezentuje się następująco. Pogoń 0-1 przegrała z Legią, a Radomiak 2-1 pokonał Wieczystą. Przedwczoraj punkty stracił u siebie mistrz, Lech bezbramkowo zremisował z Krakowią. Poza tym Jagiellonia 1-0 wygrała z Koroną, a Górnik 2-1 ze Śląskiem. No i jeszcze niedziela, wczoraj trzy mecze, w których Raków 1-2 przegrał z Wisłą Płock, Widzew po 2 zremisował z Motorem, a Wisła Wyspa Kraków 2-1 wygrała z Gieksą.
6: Myślę, że było to ciekawe spotkanie, było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Początek meczu trochę dla rywala, natomiast później trochę uporządkowaliśmy tą grę, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Szkoda, że ta trzecia bramka nie została uznana, bo na pewno byłoby nam łatwiej kontrolować to spotkanie. W końcowej fazie według mnie trochę za szybko i za nisko się cofnęliśmy, za dużo nerwowości, trochę strat, ale podsumowując, bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą.
5: No jak wracać do Ekstraklasy po latach przerwy, to właśnie tak mówił trener Mariusz Jop. W serwisie za godzinę wrócimy sobie do najlepszej Ligi Świata i zapowiemy mecz dzisiejszy. A to do spraw piłkarskich, to weekend za oceanem. Akurat kolejny mecz w MLS rozegrał Robert Lewandowski i co ciekawe, media najwięcej piszą o tym, że Lewy w swojej karierze to jeszcze nigdy nie grał w tak słabym zespole. Chicago Fire przegrało na wyjeździe z New York City 1-3, a Lewy na boisku był od początku drugiej połowy i do siatki trafić nie zdołał. Znacznie lepiej radzi sobie inny Polak. Mateusz Bogusz zdobył dwie bramki, a jego zespół Houston Dynamo pokonał Austin FC 3-0. To trzecie i czwarte jego trafienie w tym sezonie. Przejdźmy do motosportu i można by powiedzieć w końcu. Mistrz świata Lando Norris z McLarena wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę Mistrzostw Świata. To pierwszy triumf Brytyjczyka w sezonie 2026 i 12. w jego karierze. Co najbardziej mnie cieszy, to fakt, że bolid był dzisiaj bardzo szybki. Generalnie wiele rzeczy mnie cieszyło, ale co zabawne, okropnie mi się jechało tym samochodem, ale wolę okropnie i szybko niż jakoś inaczej. Drugie miejsce zajął czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był lider cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Tyle o F1, ale teraz jeszcze raport po 82. rajdzie Polski. Lider samochodowych mistrzostw Europy Finn Timo Suninen wygrał na Śląsku właśnie czwartą rundę cyklu ERC i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, a trzeci był obrońca tytułu rajdowego mistrza Europy Miko Marczyk.
7: Chęci były może nawet jeszcze większe, natomiast Timo Suninen pokazał tutaj klasę światową. Próbowaliśmy nawiązać walkę, na wielu odcinkach było naprawdę bardzo blisko, natomiast doceniam po tym trudnym początku sezonu, że wracamy na podium. Zdobywamy też dobre punkty za drugie miejsce na Power Stage'u i mam nadzieję, że to była dobra rozgrzewka do rajdu Barum, żeby tam również pokazać dobrą prędkość.
5: To tyle w sporcie po 8:00, wracam po 9:00, a wrócę, drodzy Państwo, m.in. z informacjami związanymi z rugby. Nasza żeńska reprezentacja sięgnęła wczoraj po Mistrzostwa Europy w odmianie 7-osobowej.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: No i przyszło ochłodzenie, ale po kolei. W dzień zachmurzenie będzie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu będą i burze, i szczególnie we wschodniej połowie kraju. I suma opadów też dzisiaj będzie w czasie burz do 30 mm. Ale uwaga, bo na Podkarpaciu możliwa taka mała akumulacja opadów przelotnych i burzowych. No i się okazuje, że akumulacja to nie mała, bo do 40 mm może napadać. Temperatura: Koszalin 19, Olsztyn, Gdańsk 20 stopni, w Szczecinie 21, 22 stopnie będą w Bydgoszczy, w Gorzowie, Łodzi, Poznaniu, Suwałkach, Toruniu i Wrocławiu, 23 Zielona Góra, Warszawa, Opole i Kielce, a także Katowice, 24 najcieplej Białystok, Kraków, Lublin i Rzeszów.
9: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 8:00. O, informacja od pani Magdy, że właśnie dzisiaj zaczęła urlop i już są konsekwencje tegoż procederu, ponieważ aż mnie plecy bolą od leżenia, napisała.

0: A propos wagi samolotu, no to też słuszna uwaga, że co z nad kilogramami pasażerów, którzy wracają z urlopu. No właśnie, co więcej kilogramów. Schudłem 4 kilo.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Wykształcenie jakieś macie? 13 minut po 8. Przepraszam, trochę mi się wyrwało, ale teraz już zapraszam serdecznie do głosowania w tym tygodniu. Bo tak, w tym tygodniu też głosujemy.

0: Mick Jagger wczoraj miał swoje urodziny. Kto przegapił audycję Klucz do Autostrady, to proszę wrócić do tego w podcastach, bo warto. Zapraszam w imieniu Daniela. No i oczywiście serdeczne życzenia panu Miku składamy, panu Czechosłowaku. Ale zanim jeszcze się przeniesiemy do miasta Londyn, to usłyszymy w sprawie samolotów.
1: Ale przecież ewentualne zasilanie samolotów w energię elektryczną znane jest ludzkości już od dawna. Wykorzystywane jest chociażby w zasilaniu tramwajów. Możemy w tym kierunku pójść. Pozdrawiam.
0: Takie letkie niedomówienie tutaj usłyszałem. Czy chodzi panu o to takie urządzenie, co tam się składa i odbiera prądu typu pantograf? Się chyba tak nazywa. Tak, mam wrażenie.

0: ranek 357.
1: I ten ranek teraz się przenosi do miasta Londyn. Londyn, halo, halo. Adam Dąbrowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: To za jeszcze pytanie na początek poza konkursowe w sprawie Micka Jaggera. Było świętowane wczoraj troszkę? Tam się gdzieś pojawiały jakieś tam życzenia?
2: Były świętowane na słuchawkach. Ja już, szczerze mówiąc, dzień wcześniej świętowałem, bo mi się pomyliło. Wyczytałem w Timesie, że ma urodziny. Nie zauważyłem, że to w niedzielę, tylko w sobotę, więc zacząłem i miałem cały weekend świętowania z Mickiem Jaggerem.
1: No i bardzo dobrze. Bardzo. Należy się.
2: A
1: drogi, drogi Adamie, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać o tym, że no, Królestwo, jak wiemy, ma nowego premiera i to już od tygodnia. Pierwszy tydzień, ważna rzecz, żeby się wdrożyć, żeby tam wszystko jakoś poukładać, sobie się dobrze nastawić. No to jak sobie radzi Andy Burnham jako premier? Jak te pierwsze dni minęły?
2: Tempo przez cały tydzień zawrotne. Dziś będzie dzień międzynarodowy. Dotychczas polityka zagraniczna była u Burnhama raczej na drugim albo i trzecim planie, ale wkrótce dziś nowy premier spotka się z prezydentem Ukrainy, który po drodze do USA, do Waszyngtonu, zatrzyma się w Królestwie. Wołodymyr Zełenski ma usłyszeć, że mimo zmiany władzy Londyn nadal tak samo wspiera Kijów. Ma też dostać licencję na Stonecloaks, czyli na sprzęt, który maskuje obecność dronów. Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Po tym pierwszym tygodniu wiemy to już na pewno. Burnham ma talent do komunikacji, mówi naturalnie, ma poczucie humoru, ma kontakt z ludźmi. Dobrze przyjęte to zostało, że tydzień temu, w przeciwieństwie do już niezliczonych poprzedników, nie stanął na Downing Street na podium, nie mówił z podwyższenia, tylko zwyczajnie na poziomie ulicy i w ten sposób wygłosił to swoje pierwsze premierskie przemówienie. No i dochodzą do tego Instagram, Facebook, Twitter i wszystkie im podobne wynalazki. Tutaj Andy Burnham, jak na polityka, no jednak w określonym wieku radzi sobie naprawdę doskonale. Ekipa od mediów społecznościowych Keira Starmera i wcześniej Rishiego Sunaka, poprzednich premierów, próbowała ich do tych internetów wciskać. Widać było na pierwszy rzut oka, że oni cierpią, że są drewniani, że to nie jest ich świat, a Andy Burnham przeciwnie, co udowodni nam za sekundkę chrupanie tudzież szeleszczenie.
3: Yeah. Double one for me.
4: I'll go two then, just all to right. Spice it up. Now, talking about old school, I mean, come on. Come on. Ah.
2: To fragment nagrania, na którym nowy premier i nowy minister finansów John Healey siedzą sobie w pubie w Harlow pod Londynem i próbują pubowych przekąsek. To jest tak zwane blind rating, czyli to ocenianie na ślepo. Z wora wyjmują po kolei paczuszki i ustawiają w tabeli ulubionych, tudzież mniej ulubionych. No haczek polega na tym, że oni nie wiedzą, co będzie dalej. Więc jak ustawią coś na pierwszej pozycji, zaraz na początku, no to przepadło. Może być problem, bo z worka potem wyciągną coś lepszego i już tej pozycji się nie da zmienić. W paczuszkach rzeczy potworne, proszę państwa. Naprawdę. Mi koleżanka kiedyś powiedziała, że zostanę kiedyś deportowany z Wielkiej Brytanii, ponieważ ja zwykle wszystkie ryby z frytkami i shepherd's pie omijam szerokim łukiem. Natomiast to już jest naprawdę inna liga potworności. Suszone skórki wieprzowe były dla obu panów absolutnym hitem. Obaj nie dali już rady przy krakersach krewetkowych. To już jest naprawdę horror. To powalało zapachem nawet z tego filmiku. Nie, to musisz mi uwierzyć. Znaczy, jakbyś wsadził nos w to opakowanie, to po prostu myślę, że utrata przytomności na 40 sekund. W każdym razie te przekąski pubowe, takie bardzo w stylu lat 70., może 80. i mam wrażenie, że w 8 na 10 przypadków podobne nagranie mogłoby wypaść fatalnie, mogłoby sprawiać wrażenie wyreżyserowanego, panowie mogliby się silić na luz, a tutaj tak nie jest. Filmik został przyjęty nieźle, ekipa od social mediów Burnhama pewnie już sobie w tym pubie została jakiś toaścik wznieść. Media społecznościowe to jest jeden z tych kanałów, na których Burnham ogłaszał kolejne pomysły w ciągu ostatniego tygodnia. Trochę ich było. Od października z rachunków za prąd ma zniknąć 5% VAT. Potem maksymalna cena pojedynczego biletu autobusowego w Anglii ma być niższa. Wiosną obniżenie stawek podatkowych dla pubów, klubów i miejsc koncertowych. Dam wam miejsce na oddech, zapowiedział Burnham na Downing Street tydzień temu. No i rzeczywiście stara się pokazać, że to robi. Tempo jest zawrotne, natomiast eksperci podkreślają, że to mimo wszystko są takie dosyć drobne kwestie. Pytanie więc, jak nowy rząd poradzi sobie z rzeczami naprawdę dużymi. W tym tygodniu mamy usłyszeć coś o naprawdę dużym problemie, czyli opiece senioralnej. Od chyba już 20 lat wszyscy próbują znaleźć jakiś pomysł, znaleźć przede wszystkim pieniądze, no ale pieniędzy w budżecie nie ma. Kwestia numer dwa. Podobno możemy się spodziewać ruchów w tej sprawie w tym tygodniu. Decentralizacja. Władza ma zacząć odpływać z Londynu ku Manchesterowi, ku Birmingham czy Bristolowi. Królestwo jest bardzo scentralizowane. Dosyć silne są rządy regionalne, czyli Walia, Szkocja i Irlandia Północna. Ale sama Anglia jest silnie scentralizowana, bo ten londyński wir wsysa mnóstwo energii, mnóstwo kapitału, także ludzkiego. Ambicją Burnhama jest to zmienić. Ale oczywiście jest tu paradoks, no bo Burnham teraz ma w garści mnóstwo władzy, deklaruje, że chce ją oddać, a skończyć się może tak, że lewicowy premier stworzy, no na przykład silnego burmistrza konserwatywnego w Bristolu, odda pieniądze i kompetencje politykowi z partii, dajmy na to Nigela Farage'a, który sobie w jakimś miasteczku czy regionie zdobędzie władzę. Tak o tym ryzyku mówił mi profesor Tony Travers, ekspert od samorządu z London School of Economics.
0: Przekazywanie kompetencji na niższe szczeble w każdym kraju wiąże się z ryzykiem, że władzę przejmą polityczni przeciwnicy i będą wydawać pieniądze zgodnie z własnymi priorytetami. To po prostu nieunikniona konsekwencja funkcjonowania polityki. Myślę jednak, że Burnham naprawdę chce to zrobić i przekazać część władzy, gdyby bowiem obawiał się oddania jej rywalom, już na początku pomysł decentralizacji byłby martwy.
2: Devolution would be dead. Na razie odbiór premiera jest dosyć pozytywny. Pierwsze sondaże też pokazują, że rzeczywiście Partia Pracy zyskała, ale powiem Państwu tak, w ostatnich latach to ja tutaj sporo dobrych sondaży na początku widziałem, sporo wizji, sporo pomysłów, a kończyło się raczej kiepsko.
1: No właśnie, bo i w związku z tym przecież kolejny premier. Ale właśnie, jak z tego co wiem, to brytyjskie media nie tylko polityką żyją, także między innymi pożary w Europie, także w Szkocji nieco mniejsze, ale także...
2: Apokaliptyczne zdjęcia dzisiaj na pierwszych stronach wielu brytyjskich gazet. Nowa fala gorąca ma w tym tygodniu uderzyć w stary kontynent, zresztą w Królestwo też, ale i bez czwartej fali gorąca zagrażające życiu pożary szaleją w Europie. Wczoraj Sunday Times miał taką niesamowitą mapkę z aktywnymi pożarami na starym kontynencie. Trudno było nawet te czerwone kropki zliczyć. Największe złowrogie plamy czerwieni we Francji i w Hiszpanii. Ponad 300 tysięcy osób zmuszonych do ewakuacji w tych krajach. W Hiszpanii pożary zbliżyły się do stolicy, tak mówił wczoraj premier Pedro Sanchez.
0: Skala katastrofy, z którą niestety po raz kolejny mierzy się nasz kraj, jest bardzo trudna do objęcia umysłem. Informowaliśmy, że od początku roku pożary objęły i strawiły 130 tysięcy hektarów. To było w sobotę, bo dziś, niespełna 24 godziny później, ta liczba przekroczyła już 150 tysięcy hektarów.
2: Niedobrze jest też we Francji, okolice Bordeaux szczególnie. Władze obawiają się, że silne wiatry mogą doprowadzić do ponownego rozniecenia tych pożarów, które już gdzieś tam udało się w miarę opanować. Na razie wielu ludzi nocuje poza domem. Posłuchajmy Tomasa Cazenefy, burmistrza Bordeaux.
0: Mamy warunki, by przyjąć wszystkich, którzy musieli opuścić swoje domy. Uruchomiliśmy ten system początkowo z myślą o turystach, a następnie objęliśmy nim wszystkich mieszkańców obszaru, którego dotyczy ewakuacja.
2: Pożar trawi też część Szkocji w Parku Narodowym Cairngorms. Ogień pojawił się 15 lipca, zajął wrzosowiska. Od początku bardzo trudno było opanować ten pożar. Cały czas zmieniał się wiatr. W sobotę wieczorem wprawdzie mieszkańcom okolicy pozwolono już wrócić do domów. Policja odwołała ten stan poważnego zagrożenia, ale pożar nie jest ugaszony. Pierwszy minister Szkocji, czyli szef rządu, zaapelował o pomoc do rządu w Londynie. W Zjednoczonym Królestwie ziemia i trawa są bardzo, bardzo, bardzo suche. Naprawdę, tak jak w wielu innych miejscach Europy, wystarczy jedna iskra, żeby skończyło się tragedią.
1: O czym informował Adam Dąbrowski z Londynu, ale także taki europejski rzut oka. Bardzo dziękuję, Adamie. Do usłyszenia. 20, prawie 27 minut po 8:00.

0: Tekstówka to w aplikacji, tam proszę zaglądać. A propos przywożenia coraz więcej obywatela z wakacji, że tam się człowiek troszkę naje i sprawy się wymykają spod kontroli. Pan Maciej dumny z siebie, ja przywiozłem 3,5 kg obywatela mniej z Włoch i nic nie musiałem dopłacać. Z Włoch? Mniej obywatela? To jest niewykonalne. Się nie da. W dzień zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Przelot na opady deszczu będą także burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów, bo będziemy mieli w czasie burz 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych i burzowych i to będzie 40. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Troszkę chłodniej, ale pod koniec tygodnia będzie piekło. Nad morzem od 18 do 20 dziś.
1: Radio 357.
0: No i nam się lotnicza audycja zrobiła.
2: Dzień dobry, a ja mam pytanie z innej beczki. Skąd ten samolot wie, ile on ważył, jak startował?
0: On czuje. Mam wrażenie, że on po prostu czuje, że to właśnie tyle. Ale mogę być w mylnym błędzie, to zaraz eksperci lotniczy nam podpowiedzą, że jest jakiś system, który to wszystko... No wiadomo.

0: 25 minut nam zostało do 9, wykorzystajmy. Zanim zaczniemy tygodniki, to jeszcze od pana Damiana szybka informacja, że proszę sobie wyobrazić, że z powodu suszy w Irlandii też są pożary. Bardzo dziękuję za tę informację. A jeśli chodzi o tygodniki, to Krystian Hanke. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry. Dwa ważne pytania gdzieś na okładkach tygodników. Po pierwsze, co knuje Morawiecki, a po trzecie, czy trzecia wojna światowa? Czy to już? To są dwa pytania z Newsweeka, jest do rzeczy. W tygodniku sieci mamy na okładce wstrząsające kulisy zbrodni. Dramatyczna relacja z prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Potwierdzają się najstraszniejsze relacje świadków, tym dziś żyje tygodnik sieci i o tym dziś najważniejszy tekst. No ale wróćmy do tych dwóch postawionych już przeze mnie, a w zasadzie przez tygodniki wcześniej pytań. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, te dwie postaci dziś na okładkach gazet solidarnie i także w Newsweeku. Z tym, że pan Mateusz bardziej bliżej, bardziej kolorowy, choć też poważny, a z tyłu zafrasowany czarno-biały Jarosław Kaczyński. Co knuje Morawiecki? No właśnie, Jarosław nie docenił Mateusza, tak mówi polityk bliski Nowogrodzkiej, a Newsweek ujawnia plan Morawieckiego, który może zatopić PiS i wywrócić do góry nogami polską politykę. Czytamy na okładce, jak bankster oskubał prezesa. To jest opowieść wewnątrz numeru. Miał być sztywnym technokratą, bez charyzmy, ale to Morawiecki jest pierwszym, który nie dał się okiwać Kaczyńskiemu i zabiera mu aż 40 posłów. Jaki jest jego ostateczny cel? Pyta tygodnik Newsweek, no i analizuje sytuację pod różnymi kątami politycznymi oczywiście. No nieco dalej także kolejny tekst na ten temat. Newsweek żyje tym między prezesem, premierem a prezydentem, bo jest jeszcze trzeci element przecież tej układanki bardzo, bardzo ważny. Jeśli ktoś się polityką żyje, to dla niego wakacje są tylko w nazwie, więc pewnie sporo na ten temat poczyta. W tygodniku sieci oczywiście temat też nie jest pominięty, ale tutaj niemalże dramatyczny apel tygodnika. Prawo i Sprawiedliwość. Znajdźcie wyjście z wewnętrznego kryzysu, bo najważniejsze jest niedopuszczenie do trwania Donalda Tuska u władzy. Apeluje w tekście osobno razem Stanisław Janecki w tygodniku sieci. Chyba najmniej w tygodniku do rzeczy. Tutaj raczej trzecia wojna światowa. No właśnie, czy grożą nam trzecia wojna światowa i mat? No właśnie, zamiast dwóch wielkich graczy z okresu zimnej wojny, nagle mamy ich czterech. Przy czym gracz europejski jest kompletnie nieprzewidywalny, gdyż tworzy go wiele państw i rządów. Czy w tej mozaice ryzyko globalnego konfliktu użycia broni jądrowej jest realne? Zastanawia się Adam Wielomski właśnie w tygodniku do rzeczy w obszernym tekście otwierającym ten numer. I nieco dalej także w tekście niebezpieczny koktajl rozważań ciąg dalszy. Nawet drobny błąd w danych może wywołać lawinę niebezpiecznych decyzji. Historia zimnej wojny pokazuje, jak często dochodziło do fałszywych alarmów, na przykład stada gęsi brane za sowieckie rakiety. Wtedy decydowali ludzie i mieli więcej czasu. Dziś sztuczna inteligencja dramatycznie skraca czas reakcji, zwraca uwagę autor tego tekstu, Michał Krupa w tygodniku do rzeczy właśnie. Powiedziałem, że mniej nieco o tym, co w PiSie, ale jest. Piotr Semka kreśli w tekście najostrzejszy zakręt PiS. Scenariusze dalsze. Harcerze czują się w PiS zagrożeni i niechciani. Z kolei, zdaniem maślarzy, członkowie konkurencyjnej frakcji uważają się za tych lepszych i mądrzejszych. Oto istota sporu. No ale nie wiem, czy to nie jest już tak troszeczkę lekko zdezaktualizowane. Ale zostawmy. Senat. Estetycznie czy pragmatycznie? Tu Marcin Palady zastanawia się nad przyszłością niższej izby parlamentu w kontekście trochę układu sił politycznych. Więc polityki nie brakuje, mimo że wydawałoby się sezon ogórkowy w dzisiejszym tygodnikach jest. No i dodam jeszcze, że oczywiście nowa rzeczniczka praw obywatelskich, także zwłaszcza w krytycznym ogniu komentarzy i analiz w tygodniku sieci i do rzeczy. Rzecznik bezprawia to tekst z tygodnika sieci, a czy w ogóle potrzebny jest nam rzecznik praw obywatelskich, zastanawia się w tygodniku do rzeczy Łukasz Warzecha. To wrócę jeszcze do Newsweeka, bo tutaj poważnych tematów również nie brakuje. pacjent w tabletce. Już ponad połowa Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej. Na koniec 2024 roku prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało prawie 5,5 miliona osób. Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła rok do roku o 35%. No i rzeczywiście te pytania, czy powinna być służba prywatna, czy nie, one powracają, ciągle są w grze. Ale jakby sprywatyzować całą opiekę zdrowotną, to nie będzie żadnego pacjenta. Będzie klient, a raczej koszt. To jest wyimek z tego tekstu, jedna z opinii. No i tak naprawdę przypadki, które się zdarzają i o których wiemy. Jeden z nich, Zosia poszła do ginekologa w prywatnej placówce z silnym bólem podbrzusza i usłyszała: dam pani skierowanie do publicznego szpitala, niech oni to obejrzą. Zostawiam to bez komentarza, ale myślę, że wielu z nas takie sytuacje również, z takimi sytuacjami również się zdarzyło nie raz. W Newsweeku polecam również tekst goniąc za zleceniem o kurierach dowożących, no, przede wszystkim jedzenie, fikcyjne umowy, niepewne zarobki, opłaty za możliwość pracy. To poniżające, mówią kurierzy dowożący jedzenie. Pyszne.pl, które było na tym rynku pozytywnym wyjątkiem, dziś równa w dół. Znaczy, polegał w pozytywny wyjątek, to także można przeczytać w tygodniku Newsweek w tym tygodniu. No i jeszcze na koniec Jesiotr będzie bohaterem tegoż przeglądu, żeby też troszeczkę lżej, chociaż nie wiem, czy lżej. Polski kawior podbija świat. Kiedy przez 10, 15 czy nawet 18 lat opiekuje się jedną rybą, dba o jej dobrostan i każdego dnia bierze odpowiedzialność za jej rozwój, nie myśli się wyłącznie o kawiorze. Tak tajemniczo zaczyna się ta rozmowa, zatytułowana Biżuteria z Jesiotra. No i właściwie bardzo tu ciekawych mnóstwo rzeczy. Choćby taki fragment. Kremowość lodów śmietankowych i smak kawioru to połączenie za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam też pieczone ziemniaki z jogurtem i kawiorem, świeżą grzankę z jajecznicą i naszym Syberianem. No i teraz przepraszam, bo powinienem powiedzieć, jeśli ktoś głodny, to proszę troszeczkę ściszyć radio, bo rzeczywiście mogło się zrobić niesmacznie, znaczy głodnie. O, kawior uczy cierpliwości, Jesiotra trzeba budować co najmniej, hodować, przepraszam, co najmniej, chociaż budowa tej hodowli, można tak to ująć, co najmniej 8 lat. W przypadku białugi ten okres może wynosić nawet ćwierć wieku. A jakie ciekawostki w Newsweeku?
0: To ja z tej grupy, do której pan powinien powiedzieć, że troszkę ciszej.
1: Dobrze.
0: Głodnej.
1: A, głodny, okej.

0: No i tak, skąd samolot wie, ile waży? No to mamy odpowiedź. Samolot wie, ile waży. Znaczy, ile sam w sobie waży. A pilot mu jeszcze do tego mówi, ile waży reszta. Wiadomo, jaka jest waga pustego samolotu, waga paliwa i orientacyjna waga ładunku. Znaczy też wracających z wakacji obywateli. Bardzo dziękuję, panie Ewo, choć jest jeszcze jedna koncepcja.
1: Odnośnie samolotu, który wiedział, ile ważył, kiedy wystartował, no sprawa jest prosta, no. Powiedziała mu jego żona, pani samolotowa.
0: O, panie słuchaczu, na te grabie to ja nie nadepnę.
2: Muzyczny koniec.
0: 14 do 9, Michał Bisiorek, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po letnich koncertach Zuta ogłasza jesienną trasę Pora Przejściowa. Listopadowe występy będą pomostem między debiutanckim albumem To Dopiero Początek, a nadchodzącym materiałem Zuty i Maxa. Duet wystąpi 5 listopada w Gdańsku, Doki 4, 28 listopada w Poznaniu, Muzyka na Nowo, 29 listopada we Wrocławiu, Klub Łącznik. Bilety są dostępne na stronie livenation.pl. Najnowszym singlem projektu jest utwór Miodowe Lata, który znajduje się w naszym zestawie do głosowania.

Zdobywczyni nagrody Grammy, Macy Gray wystąpi w Polsce na 4 koncertach. Amerykańska piosenkarka R&B i soulowa pojawi się 23 listopada, klub B90 w Gdańsku, 26 listopada klub Wytwórnia w Łodzi, 27 listopada klub muzyczny B17 w Poznaniu i 29 listopada Centrum Koncertowe A2 we Wrocławiu. Na koncertach nie zabraknie materiału z debiutanckiej płyty z 1999 roku On How Life Is i wielu innych przebojów Macy Gray. Bilety na listopadowe występy są już dostępne.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. Godziny poranne należą do nowego albumu Błażeja Króla Łączy Nas, który powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Na żywo można było usłyszeć płytę w ostatnią sobotę podczas inauguracji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego w Parku Wolności w Warszawie. Gościnnie na albumie Łączy Nas wystąpili Andrzej Piaseczny oraz Daria ze Śląska. Po godzinie 13 będziemy krążyć wokół tematów muzyki, mody i kina. To ze sprawą nowej płyty studyjnej Charlie XCX. Do wysłuchania nowego rozdziału w dyskografii artystki zapraszają nas występujący na czarno-białej okładce muzyk John Cale, projektant mody Marc Jacobs oraz reżyser Martin Scorsese. Płyta Music Fashion Film łączy znane i charakterystyczne elektroniczne brzmienia Charlie XCX z elementami rocka. W zamykającym utworze No One Lasts Forever gościnnie pojawia się kanadyjski reżyser David Cronenberg.

0: I to wszystkie muzyczne newsy na dziś. Dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek.
1: O, dziękujemy panu, panie Michale. Słuciutki, kochany jedyny. Zapraszamy serdecznie. 10 do 9.

0: Dzień dobry, Hubert, inżynier lotnictwa. Zauważyliście kiedyś, jak samolot, pilot podpisuje różne dokumenty? Tam jest między innymi lista pasażerów, więc wiemy, ile waży samolot, wiemy, ile waży paliwo, które wraliśmy. Liczymy wagę każdego pasażera statystyczną, zakładając, że może wracać z wakacji. I tak wiemy, znamy wagę całości.
1: Ciekawe, czy statystycznie oni wiedzą, ile ja ważę.
2: Latko leci.
1: Bo im nie mówiłem. Ale nie o tym teraz. Teraz Tomasz Jachimek, dzień dobry panu.
3: Latka lecą. 27 lipca 811 roku, czyli bagatelka, 1215 lat temu, cesarzem bizantyjskim został dżentelmen o dość oryginalnym imieniu Staruakios. No, nawet teraz, siedząc przed mikrofonem, słyszę państwa wyraźne, tak to określę, wzdechnięcie z delikatną nutką zazdrości. Takie, ha, ha, cesarz Bizancjum, ten to sobie dopiero pożył. Przyznaję bez bicia, dokładnie to samo sobie pomyślałem. Bizancjum, przecież to legendarna kraina bogactw i dostatków wszelakich, a tu jeszcze cesarz. Takiego Bizancjum, ho, ho, ho, takiemu to się dopiero w życiu poszczęściło. Ale mam dla państwa pocieszenie. Przecież wiadomo, że nas tutaj w Polsce nic tak nie cieszy, jak niepowodzenie bliźniego. Zatem spieszę donieść, że mało na świecie chodziło takich nieszczęśników i pechowców, jak właśnie Staurakios. Przypomnijmy, bizantyjski cesarz. Było tak. Dzień przed zaprzysiężeniem Staurakiosa na cesarza odbyła się wielka bitwa pod Wyrbicą. Nie dość, że Bizantyjczycy dostali okrutny łomot, to jeszcze Staurakios zarobił strzałą prosto w szyję. Krew sikała mu z szyi niczym woda z fontanny di Trevi. Tylko dzięki ofiarności i odwadze swoich żołnierzy Staurakios został przetransportowany do Adrianopola, a potem do Konstantynopola, gdzie jego szyją zajęli się lekarze. Ale, jak to ujmują ówczesne diariusze medyczne, rana na szyi nie chciała poddać się leczeniu. A zatem ledwie przytomny Staruakios z dziurawą szyją, jakimś quasi-opatrunkiem i nieznośnym bólem przyjmuje cesarskie godności, a jego żona, niejaka Teofana, od razu widzi, że mężulo długo nie pociągnie, więc zaczyna spiskować, aby to jej przypadła rola następczyni cesarza. Albo żeby chociaż Staurakios dał jej syna, który tron cesarski odziedziczy, bo do tej pory związek Staurakiosa i Teofany był, jak to się mówi, bezdzietny. Jest poniedziałek rano. Państwo jesteście dorośli i ze względu na dwie powyższe przesłanki nie będę teraz na antenie Radia 357 tłumaczył, jak się robi dzieci. Ale nie trudno zgadnąć, Staurakios absolutnie nie miał głowy, a przede wszystkim, tani żart, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, absolutnie nie miał szyi, he, he, he, na żadne erotyczne figle. Nadambitna Teofana jest oczywiście nabzdyczona, obrażona, ciśnie po mężu w każdy możliwy sposób, więcej organizuje przeciwko własnemu mężowi, cesarzowi bizantyjskiemu, pałacowy przewrót, który razem ze szwagrem Staurakiosa, nazwanym wyjątkowo swojsko Michałem, chcą obalić prawowitego władcę. Czujecie to państwo? Żona ze szwagrem. No jak tak można w ogóle? Najgorszy spisek z możliwych. Słaby i schorowany Staurakios jest zmuszony do abdykacji w, uwaga, październiku 811 roku. 3 miesiące się tym cesarzem nabył, a jakby było mało, zmarł w męczarniach kolejne 3 miesiące później, w styczniu 812. I co? Dalej państwo zazdrościcie cesarzowi bizantyjskiemu? Bo ja już ani trochę. Dziś jest poniedziałek. Możliwe, że ktoś ze słuchaczy, psiocząc na swój los, podąża teraz do znienawidzonej roboty. Urlop właśnie się skończył. Głupi szef będzie pomiatał i krytykował. No jednym słowem, perspektywy niezbyt korzystne. Ale jak człowiek pomyśli sobie o bizantyjskim cesarzu Staurakiosie, no ten to miał dopiero przechlapane. I to może być jakieś pocieszenie. Dziękuję bardzo.
1: Optymistycznym akcentem bardzo panu dziękujemy. Tomasz Jachimek to był oczywiście.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 27 lipca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: W południe premier Donald Tusk, szef MSWiA, minister infrastruktury oraz koordynator służb specjalnych wezmą wspólnie udział w wydarzeniu zapowiadającym oddanie do ruchu nowego mostu w Głuchołazach. Nowa przeprawa zastąpi konstrukcję zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Most na stałe połączy dwie części miasta i przywróci ciągłość drogi krajowej nr 40. Zgodnie z założeniami inżynierów, konstrukcja będzie odporna na działanie fali powodziowej w skali, jaka przeszła przez Głuchołazy 2 lata temu. A tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgać do portfela, zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
1: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. Rosnące ceny to efekt zaostrzania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wczoraj w ciśnienie Ormus eksplodował tankowiec, który wpłynął na minę po tym, jak opuścił wyznaczony przez Iran korytarz morski. W ten weekend pierwszy raz od ponad 2 tygodni nie doszło do amerykańskich ataków na irańskie instalacje wojskowe, ani do irańskich uderzeń odwetowych na amerykańskie bazy w regionie. Stacja CNN, powołując się na źródło w Departamencie Obrony, podała, że operacje wojskowe przeciwko Iranowi zostały chwilowo wstrzymane. Prezydent Trump nie wyklucza jednak w kolejnych dniach silnych uderzeń w Iran. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie dla raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady, ciast i owoców. Stoisk z lemoniadą nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
3: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie składać i zabezpieczać.
1: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w upalne dni. I na koniec przenosimy się na południe, dokładnie w Beskidy. Tu bowiem rozbrzmiewa muzyka, śpiew i taniec z całego świata, a wszystko za sprawą 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. O jednym z największych wydarzeń folklorystycznych w Europie, Andrzej Zasadni.
4: Do Żywca, Wisły, Szczyrku i Stepne i Makowa Podhalańskiego przyjechali artyści z 16 krajów, w tym z Chile, Meksyku czy Turcji.
5: To zespołów, 8 estrad, 11 dni, 4 tysiące artystów, dziesiątki twórców ludowych i wszystko okraszone kulturą, folklorem, dobrą zabawą, jedzeniem, a przede wszystkim radością wspólnego spotkania.
4: Zaprasza dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Janeta Legierska-Bujok. Oczywiście podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej zasmakować można także polskiego folkloru. Program imprezy dopełnią chudy w Ujsołach, czyli tradycyjne palenie ogromnych stosów w Wigilię Świętego Wawrzyńca. Dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Ma korowody, potańcówki, warsztaty i koncerty na górskich szczytach potrwają aż do niedzieli. W porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: I sport. I Mateusz Fusiarz.
6: Było już wprawdzie po 7 kolarstwo i wspominaliśmy o zakończonym wczoraj Tour de France, ale nie wiem, czy wybrzmiało to wystarczająco mocno. Po raz 5 w karierze wielką pętlę wygrał Tadej Pogaczar. Słuchamy Adama Probosza z Eurosportu, który odwiedził nas wczoraj w audycji 357 Start.
7: Gdzieś takie ładne zdanie przeczytałem, że głównym zadaniem ekipy UAE Team Emirates jest teraz utrzymać motywację Pogaczara do tego, żeby dalej wygrywać. Sam Pogaczar kiedyś powiedział, że on Tour de France właściwie już ma dosyć. Jakby mógł, to by jeździł inne wyścigi, bo tu jest taka presja, że po prostu jego to już męczy. Co widać, chociaż chociażby po tych etapach, które oddał na tym wyścigu. To, jak on pojechał dla Isaaca del Toro, to, że on się jeden dzień zabawił w pomocnika, powiedział w pewnym momencie po tym etapie wygranym przez del Toro, gdzie on mu jakby podarował to zwycięstwo, bo dojechali razem.
6: Tak, puścił, prawda?
7: Tak, i on powiedział, to był jeden z najpiękniejszych dni w mojej karierze.
6: Człowiek, który po raz piąty wygrywa Tour de France najmocniej, cieszy się triumfem kolegi. Tadej Pogacar, sportowiec doprawdy wielkiego formatu. Przejdźmy do raportu piłkarskiego. We wczorajszych meczach Raków 1-2 przegrał z Wisłą Płock, Widzew po 2 zremisował z Motorem, a Wisła Kraków 2-1 pokonała GKS Katowice. W tym momencie liderów w tabeli mamy 4. To Górnik, dwie Wisły i Radomiak, bo strzelili najwięcej bramek, aż 2. 3 punkty po pierwszej kolejce mają też Jagiellonia i Legia. Być może jednak dziś poznamy samodzielnego lidera. Zagłębie Lubin gra z Piastem.
8: Wszystko się okaże. Mecze ligowe wszystko weryfikują. Ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje. Początek poprzedniego sezonu nie mieliśmy za bardzo udany, bo chyba w 4 meczach tylko 2 punkty mieliśmy. Teraz będziemy chcieli zdecydowanie lepiej punktować. Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
6: I ja się z panem trenerem Leszkiem Ojrzyńskim zgadzam. Dobrze było sobie przyjąć wczoraj przed snem taką wisełkę z Gieksą. Najlepsza Liga Świata, graj pięknie, mecz dzisiaj o 19. Ze spraw piłkarskich jeszcze gest Luisa de la Fuente. Selekcjoner Mistrzów Świata Hiszpanów odwiedził osoby ewakuowane z powodu pożarów, jakie w ostatnich dniach spustoszyły region Madrytu. Trener spotkał się z grupą mniej więcej 300 mieszkańców regionu, przesiedlonych i przebywających obecnie w ośrodku sportowym w Las Rosas, oddalonym kilkanaście kilometrów od stolicy Hiszpanii. Obowiązkiem każdego jest pomoc i dodawanie otuchy w tych trudnych chwilach, powiedział Luis de la Fuente w hiszpańskiej telewizji publicznej. Naprawdę mają znaczenie takie gesty. Z Hiszpanii do Chorwacji ruszamy. Reprezentantki Polski mistrzyniami Europy i być może format europejskiego turnieju w rugby siódemkach jest nieco skomplikowany, bo Polki w jego tegorocznych 2 odsłonach w Hamburgu i Splicie dwukrotnie były drugie, no to niejako sumą osiągnięć zapewniły sobie drugi taki tytuł w historii. Dużo tych dwójek, ale wypowiedź w serwisie już trzecia.
9: Jest to ogromny sukces, ponieważ no, nie jesteśmy taką oczywistą nacją, jeżeli chodzi o rugby na świecie uznawaną, ale polska reprezentacja rugby 7, ta kobieca, to naprawdę w tej chwili elita i firmowa reprezentacja reklamująca rugby w Polsce i w Europie.
6: Mówił były rugbysta, ekspert, były reprezentant Polski i kraju, zarówno jako zawodnik, jak i trener Paweł Lipkowski. Wielkie, wielkie brawa. I to już wszystko w sporcie o poranku. Na kolejne serwisy zapraszam w imieniu Mateusza Kuźniewskiego po południu, a my w serwisach słyszymy się w środę rano. Do usłyszenia.
0: No to krótko o pogodzie, bo na północnym wschodzie się zrymowało. Temperatura spadnie do 19-20 stopni, w centrum nie przekroczy 22, a najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie termometry wezmą 25 stopni, nie centymetrów. Zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu będą burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Taka suma opadów do 30 mm, a na Podkarpaciu i 40, bo się tam połączą opady przelotne i burzowe.
10: Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie za dzisiejszy poranek. Tu z kolegą Mateuszem jeszcze też pomachamy serdecznie wszystkim tym, którzy słuchali i byli też nad Zarewem Koronowskim, czyli piątkowa lista wyjazdowa pływająca, bo było...
6: Było super.
0: Niestandardowo dosyć, tak. Powiedział tak.
6: Czy ja mogę sprostować jedną rzecz?
0: A weź sprostuj.
6: Ja przeczytałem, mówił były rugbysta, ekspert, były reprezentant Polski i kraju.
11: O...
6: A chodziło mi, że był mistrzem kraju też. No. Zarówno jako trener, jak i zawodnik.
11: Ale to myślę, że wszyscy w domyśle mieli to tak naprawdę.
6: No nie wiem, wczoraj powiedziałem, że na boisko wchodzi Sebastian Świderski w Widzewie, a to jednak był Karol, a Sebastian to był siatkarz.
11: Ale to by było bardzo ciekawe, gdyby pan Sebastian Świderski wszedł.
6: Dogadaliśmy z Tomkiem, że na pewno byłby dobry przy rzutach rożnych, bo skoczny i wysoki.
0: To mógłby tak.
6: Pozdrawiamy pana prezesa.
0: Dosiężny. Także tak, bardzo dziękujemy za listę piątkową i co? I będziemy zmykać.
11: Dzięki bardzo, a to ja tylko dopytam, jak tam nad morzem dzisiaj, w prognozie pogody, tak mniej więcej,
0: gdy pan... pana...
6: Lejek z cebra.
0: 18.
11: No miejmy nadzieję, że pod koniec...
0: Wiatry.
11: Że pod koniec sierpnia będzie cieplej i bez tych wiatrów, bo dzisiaj ogłosimy o 11.20 program tegorocznego festiwalu, czyli Lewy Górny Róg Mapy w Świnoujściu, czyli festiwalu Fama. Zapraszamy bardzo gorąco.

0: Desi Morciba, Desi. No i tak bym chciał, panie Marcinie, znaleźć się tam w tym Świnoujściu. Pan Marcin, pan strażak, nasz przyjaciel ze Świnoujścia pisze dżdżysto, redaktorze dżdżysto. Aż sobie spojrzałem, bo przypomniało mi się powiedzenie łaknąć jak kania dżdżu. No i co pisze Rada Języka Polskiego? Związek frazeologiczny łaknąć jak kania dżdżu odwołuje się do ptaka kani czy grzyba kani. Słownik języka polskiego umieszczają frazeologizm pod hasłem kania, uniwersalny słownik języka polskiego pod hasłem kania ptak. Odpowiedziała sekretarz rady dr Katarzyna Kłosińska. Już profesor, powinno być napisane profesorka. Pochodzenie wielu związków frazeologicznych jest niejasne, a czasem wręcz zagadkowe. Zwrot łaknąć czegoś jak kania dżdżu jest właśnie takim zagadkowym frazeologizmem. Czy jedli już państwo kanie w tym roku? Mam na myśli grzyba, nie ptaka. Ptaka to mam nadzieję, że nie. A dzisiaj dwóch ludzi z puszczy będzie o godzinie 10:10. O godzinie 9:33-4 tak mniej więcej wpadnie Krystian i ogłosi nowy turnus. O godzinie 11:20 ogłosimy program festiwalu Fama, ale jest fajnie. Wiem, ale nie powiem. Naprawdę szykuje się bardzo fajna impreza. No i ogólnie zapraszam państwa do kontaktu i taktyczny post zaczepny na Facebooku i adres mailowy cichy@radio357.pl.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: A gdyby ktoś chciał napisać do realizatora, to jego adres szymon.kuliś@radio357.pl.

20 minut po godzinie 9. I teraz się, Szymon, zastanawiam, co zrobić. Czy podróż sentymentalna i taka ładna melodia, którą wszyscy znają, czy ogłoszenie koncertowe takie level hard, ale jeszcze nie w Polsce, ale takie, że wszyscy po prostu usiądą. No to może najpierw podróż sentymentalna.

Kto nie nucił kiedyś, niech pierwszy rzuci MP3. MP3 to Justyny Kot. Zapraszam bardzo gorąco. Szymon, mam takie pytanie od pani Violi z Lublina. Jak ważny jest realizator przy prowadzeniu takiej audycji? No ja powiem niezbędny. To jest współautor audycji albo współautorka i to są ludzie, którzy w aktywny sposób kształtują brzmienie tej audycji. Ja sobie mogę wybrać słowo, mogę wybrać sobie nagrania, natomiast to jak wychodzi z tego miks, no to już jest ten człowiek za Szymon, tym dzisiaj akurat Szymon. No dobrze, to czy siedzą państwo bardzo mocno? Ale tak bardzo, bardzo mocno. Tydzień temu 120 tysięcy ludzi nie mogło się podnieść po rewelacyjnych koncertach System of a Down na Stadionie Narodowym, który został dobrze nagłośniony. Kilka tygodni, może dwa miesiące temu, z kolei ogłoszono, że zespół Faith No More powróci w 2027 roku. Dziś, właśnie przed chwilą, ogłoszono pierwszy etap wspólnej trasy koncertowej zespołu System of a Down i zespołu Faith No More. Razem, w trasę koncertową. No przecież ja tego nie przeżyję. Helena, mam zawał.

0: still won't hear.
1: Jeżeli na mapie Polski Świnoujście jest w lewym górnym roku, to na mapie świata Australia i Nowa Zelandia w prawym dolnym, prawda? Dobrze, więc tam się zaczyna trasa System of a Down i Faith No More. Ależ zazdroszczę tym, którzy już będą mogli ich zobaczyć. Wrzuciłem na relację instagramową tą pierwszą zapowiedź. Te doniesienia, które były, ale długo wytrzymali i nic nie mówili, bo wiadomo było, że system też miał coś ogłosić jeszcze na przyszły rok. Faith No More ogłosił tylko takie swoje logo z napisem 2027. Aż tu gruchnęło w trasie. Systemowe Down i Faith No More. No pięknie się zapowiada przyszły rok koncertowo. Dzień dobry, panie redaktorze Cichy. Chciałabym za pana pośrednictwem bardzo, bardzo podziękować panu Szymonowi Kulisiowi za wczorajsze przewodnictwo po siedzibie Radia 357. Było mi bardzo miło wystąpić na waszym obiekcie, zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, poczuć ten klimat drugiej strony głośnika. Pozdrawiam już z Krosna. Pamiętasz to? Tak było? No to właśnie. A to nasza piosenka dnia.

0: Bela. Egzotyczne wyspy. Bela była gościem audycji Złodziej Czasów. Piątek proszę sobie odsłuchać z podcastów. Natomiast pisze do mnie pan Marek w temacie tego, co się wydarzy za chwilę na antenie. Tydzień urlopu już za mną. Wyjazd na Mazury pod Mikołajkami z rodziną. Temperatura cały tydzień max 20 stopni. Padało co drugi tydzień, ale jakoś sobie poradziliśmy z nudą dzieci. No właśnie.
1: Turnus rodzinny.
0: W studiu Krystian Hanke. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No więc tak, nuda dzieci, kiedy pada, z kolei, kiedy jest za duży upał, to uciekamy też gdzieś się schować, ale te urlopy rodzinne są zawsze najpiękniejsze i to jest coś, co potem będziemy wspominać. Turnus rodzinny to jest coś, co w tym tygodniu będzie prowadził redaktor.
2: No, prowadził to może za duże słowo, ale będę starał się wskazywać pewne tematy, które warto poruszyć także na antenie. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ucieczka w cień albo ucieczka przed deszczem. To są takie dwie ucieczki, które determinują, że coś trzeba w to miejsce wymyślić. I myślę sobie, że turnus rodzinny jest świetnym przykładem i świetnym momentem, żeby uwolnić pokłady kreacji. Choć tak naprawdę no, jest to troszkę jazda obowiązkowa dla rodziców, choć zaznaczę, nuda u dzieci jest rzeczą bardzo potrzebną i to na to zwracają uwagę wszyscy eksperci i psychologowie. No ale nie może być tak, że nuda trwa dwa tygodnie, albo nie może być tak, że nuda zabijana jest po pięciu minutach tym, że dziecko bierze tablet i po prostu gra przez kilka godzin w mniej lub bardziej pożyteczne gry. Oczywiście ja nie twierdzę, że elektronika powinna się wyeliminować totalnie, ale mam świetne przykłady spotkanych na szlaku bieszczadzkim turystów z dziećmi, którzy opowiadali, że właśnie przyjechali w Bieszczady po to, żeby na przykład bajkę zastąpiło jakaś atrakcja w danym miejscu, na przykład jakiś taki pokaz cyrkowy, bez zwierząt najlepiej, żeby inną atrakcję, która zazwyczaj towarzyszy nam w ciągu roku szkolnego, w ciągu dnia i jest taką no, mało ruchliwą, zastąpić zwykłą manualną gdzieś na szlaku, albo właśnie jakąś zabawę, która też jest związana z ruchem. Jakąś opowieścią zamiast na przykład kolejnej kreskówki albo kolejnych rolek i shortsów. I bardzo sobie cenię takie uwagi, bo to zrobiło na mnie dobre wrażenie, że są rodzice, którzy bardzo, bardzo próbują, choć czasami to jest walka z wiatrakami. No bo wiemy, jak dzieciaki często reagują na to. I to oczywiście będzie tak naprawdę towarzyszyło nam w tym tygodniu. Tak jak powiedziałem, trzeba coś tam wymyślić. Będę troszkę podpowiadał. Będę też słuchał podpowiedzi od państwa. Będą zabawy, będą sądy, będą różnego rodzaju zadania. Już pierwsze się pojawiło w poście, a w zasadzie w filmiku w grupie dla patronów, który pojawił się o poranku. Zaproponowałem stworzenie listy pięciu najpopularniejszych tekstów, które tata słyszy na wakacjach. Oczywiście zacząłem od najbardziej popularnego. Tata, daleko jeszcze. Tak, znam piękne historie także związane z taką opowieścią i z tym pytaniem. Proszę pisać tekstówki, także do Marcina teraz. Proszę pisać tekstówki przez cały tydzień, bo być może stworzymy taką rzeczywiście topową listę albo bardzo popularnych, albo wyjątkowo zabawnych tekstów, które rodzice, albo zwłaszcza tata słyszy podczas wakacji.
0: Mogę?
2: To oczywiście.
0: Tata, jak zjemy obiad, możemy na lody?
2: Oczywiście. Tata, będą tam frytki?
0: O tak.
2: Tak, zdecydowanie tak. No, tata słyszy też czasami z drugiej strony teksty pod tytułem no jak ustawiłeś parawan? Przecież miałeś do wiatru, a nie do słońca. W sensie, nie zasłaniać się słońca, tylko miał zasłaniać wiatr. Jest tego co niemiara, trzeba uwolnić pokłady pamięci albo po prostu się rozejrzeć, bo może słuchają nas państwo właśnie na wakacjach. Tak jak powiedziałem, pokłady kreacji także związane z żywnością i tym też się zajmiemy w tym tygodniu. Porozmawiamy sobie trochę o tym, co dzieciaki jedzą albo co im tam zaserwujemy, albo troszkę im tam dajemy pofolgować w trakcie wakacji. No bo co? No jest kolorowo, jest pachnąco, wokół pachną budki i budy. No i co? I się nie złamiemy? No złamiemy się, prawda? No sami
0: oczywiście,
2: też,
0: że tak. No. Tata, muszę już wychodzić z wody, kąpię się tylko 3 godziny.
2: No dokładnie, dokładnie tak. Ale będziemy też stawiać na ruch. Widzę, że pan redaktor kajakowy, ja również, bo podglądałem na zdjęciach, ja również tydzień temu, bardzo mi się podobało, więc tego typu zajęcia to są właśnie takie na poza rokiem szkolnym. Idealne. I proszę mi wierzyć, dzieciaki są zachwycone, kiedy mają coś zupełnie nowego, zupełnie nowego. No i te zupełnie atrakcyjne, mam wrażenie, że będą też wyjazdy, które państwu proponujemy. Proszę zajrzeć na stronę konkursy.radio357.pl, bo tam czeka na Państwa konkurs z właściwie pytaniem bardzo prostym, bo wystarczy sobie wybrać atrakcję, od której zaczniemy podróż po Farmie Iluzji. To jest taka farma niedaleko od Warszawy, 80 km. Byliśmy, ubawiliśmy się w ubiegłym tygodniu, a teraz zapraszam także słuchaczy Radia 357. Zadanie nie jest trudne, konkurs trwa w tym tygodniu, są wejściówki podwójne do wygrania, można wziąć dziecko i pojechać i bawić się tam cały dzień, więc nawet jak będzie kropiło, to są też takie atrakcje pod dachem, w związku z czym polecam bardzo serdecznie. Tak, jest co robić na Farmie Iluzji, bo tak sobie pomyślałem, że wypoczynek z dziećmi to jednak jest iluzja, ale przygód to nie miara zawsze.
0: A i redaktor troszkę taki cyniczny, ale tylko delikatnie. Redaktor Krystian Hanke był z nami i zaprasza przez cały tydzień na turnus rodzinny. Jakie są Państwa doświadczenia? Prosimy o kontakt krystian.hanke@radio357.pl albo tekstówki.
2: Tak, jest, do pana Marcina również.
0: Zapraszamy gorąco. Dziękuję, Krystianie.
2: Dziękuję.
3: Partnerem konkursu jest Farma Iluzji. Edukacyjny park rozrywki z ponad 70 atrakcjami dla całej rodziny.

0: No niech będzie, że u Cichego nie tylko łomoty, ale także takie pluszowe rytmy się pojawiają. Za 15 minut, godzina 10, pan Tomasz do mnie napisał: Faith No More i System of a Down, zestaw marzeń. Nie wiem, kto to wymyślił, ale dobrze zestawił te zespoły ze sobą, choć oczywiście Faith No More nie jest tak dynamicznym zespołem jak System, ale publiczność podobna. By the way, co się podobało na Narodowym ostatnio, że większość publiczności to byli młodzi. Oj, rzeczywiście tak było, bo to jest też tak, panie Tomaszu, że a propos tego, co rozmawialiśmy z Krystianem, to jednym z zawołań jest tato, a mogę wziąć twoje płyty? Tylko nie porysuj, tylko nie porysuj.
1: Wspieraj System i zagłosuj.
0: Tak sobie wrzuciłem to nagranie do zestawu do głosowania, tak z kolejnym przeświadczeniem, że wrzucam i nikt nie zagłosuje, a tu proszę, już po czekalni.

Tutaj miałem taką ładną wiadomość. Nie to. Już. O właśnie. Pani Beata z Węgorzewa. Dużo chodziłam z dziećmi po górach. Koronny cytat. A miało być tylko trochę pod górę. A z kolei pan Artur mówi, że właśnie zastanawiał się, czy jechać w styczniu do Australii, ale po tej wiadomości to już na pewno pojedzie. Tak, no właśnie. Systemowe Down Effect No More. Tylko niech oni też dojadą do Europy. Ja bardzo proszę.

0: Na wakacjach z aktywności to jeździliśmy rowerami po bezdrożach i odludnych miejscach. Dzieci poznały co to belesiana, jak można na nich wypoczywać. Znaleźliśmy uroczy domek w środku lasu nad jeziorkiem, gdzie przed domkiem było aż 6 kotów, obowiązkowy przystanek na głaskanie. Łąki z barszczem sosnowskiego oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. Wiele ciszy i spokoju, a z tekstów syna: tato, jutro idziemy na ryby o 5 rano. Na to bym chyba moich nie namówił.
1: Radio 357.
0: Panie Marku, ale bardzo dziękuję za tego maila. To teraz się umawiamy tak. Mamy bardzo krótką chwilę na to, żeby spodnie, które mamy założone normalnie, przełożyć tył naprzód i dwie piosenki o tym samym tytule.

0: Chris Cross i Van Halen, kto nie skakał, niech, no nawet się do tego nie przyznaje, Jump. Przed chwilą pani Anita dobre rady daje na Facebooku, wrzucając komentarz do mojego postu zaczepnego. Należy skupić się na sprawach pozytywnych, na przykład, że to już ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Pani Anito, nawet w tym miesiącu, co ja też tak zauważę. Pani Weronika pisze, pogoda radiowa, ani człowiek się nie zgrzeje, ani nie zmoknie na razie. Pozdrawiamy wszystkich w domach i na wakacjach. Pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Minęła przed chwilą 10. Szymon, pan Tomasz jest bardzo zaczepny w twoim kierunku. Pisze do mnie tekstówką. A może pan realizator Szymon ma jakieś urodziny, albo chociaż rocznicę pierwszego wyjazdu bez rodziców, to złożymy mu życzenia. Ta akcja wysyłania maili do realizatora bardzo mi się podoba.

DD. This is the day. Pani Karina pisze, panie Marcinie, wiedziałam, co się święci, bo mail jest zatytułowany Criss Cross. Co się święci, jak napomknął pan o spodniach. Karina, dziecko lat 80. wychowane na MTV. Właśnie, to za chwilę myślę, że też coś takiego, że wszyscy ci, którzy muzyki uczyli się słuchać w latach 80., się natychmiast uśmiechną.

10 minut po godzinie 10. A, chciałem tylko powiedzieć a propos polskiej muzyki rockowej, że w środa, Dzień Pokoleń, o 19:00 zapraszam bardzo gorąco, tym razem pod hasłem, ci co słuchali już dwóch poprzednich odcinków wiedzą, PL1993, zapraszam bardzo, bardzo.

0: puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: A gdzie się znowu szwendasz?
2: A, jestem w drodze na zachód.
1: Zachód, a zachodu się zachciało, a, tak i to sobie pojeździ.
2: Oczywiście.
1: Słuchaj, ale muszę ci powiedzieć, że najlepiej to podsumował Szymon Kuliś, który realizuje, bo on powiedział, takie jaszczurki to mają przekopane. Zachodzi cię ktoś od tyłu, a tobie ze strachu ogon odpada. No właśnie, jak to jest, że im ten ogon odpada?
2: Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe zjawisko, aczkolwiek nie jest takie, dzieje się w sposób taki, że sama jaszczurka się przestraszy i już ten ogon odpada, a zajdzie ktoś z tyłu i tak się dzieje. Natomiast faktycznie jest tak, że próba złapania jej, czyli atak drapieżnika, najczęściej o to chodzi, nawet przy niewielkim właśnie takim dotknięciu tego ogona, może wywoływać równocześnie z reakcją stresową jego automatyczne odrzucenie, tak zwaną autotomię. Tak to określamy. Ogon w ogóle, kręgi w ogonie, to jest to część kręgosłupa, tam też są kręgi, mają takie specjalne płaszczyzny pęknięć, po których bardzo łatwo taki ogon odpada i natychmiast następuje zaciśnięcie się naczyń krwionośnych, aby nie następowała utrata.
1: Bo właśnie, tak. bo gdybyśmy sobie wyobrazili jakiegokolwiek ssaka i tego, że nawet u takiego ssaka ogon odpada, no to by groziło wykrwawieniem. Znaczy nie mówiąc o tym, że to jest brutalne i okrutne, a taka jaszczurka żyje sobie dalej.
2: Tak, jeszcze tak dobrze, że Marcin o tym wspomniałeś, bo właściwie mamy trochę podobne zjawisko właśnie u ssaka, u na przykład orzesznicy i popielicy, takich małych naszych właśnie gryzoni, które żyją w naszych lasach, tylko u nich ten mechanizm jest inny, to znaczy nie odpada część ogona wraz z kręgami, tylko zsuwa się końcówka ogona. W wyniku ataku drapieżnika może się ona zsunąć, futro ze skórą i ten taki kikut sterczący tego ogona z czasem zasycha, odpada i taka popielica może mieć troszeczkę krótszą

0: mamo, jak się rodzimy, prawda, nasz zarodek jest z tego można powiedzieć, zrobiony i zaczynają się różnicować w różne inne komórki i tkanki, czyli one przekształcają się, potem właśnie tworzą i żyły, i mięśnie, i odbudowują też tę część kostną, właściwie nie kostną, tylko chrzęstną. I to jest właśnie ciekawostka, ponieważ ten ogon potem, to jego, on jest mniejszy, krótszy, ma trochę inną barwę, ta skóra jest troszeczkę właśnie inna, ale wewnątrz nie ma już kości, tylko jest chrząstka. I to chrząstka w postaci takiej rurki. I przez to ten ogon jest taki mniej elastyczny. Mniej ruchliwy niż wcześniej, kiedy był tym ogonem pierwotnym, ten odpadł.
1: No, i to wszystko się składa w jedną całość, bo ja od dawna państwu mówię, że państwo powinni dotrzeć do opowiadań horrorów, które Adam Zbyret pisał jako młodzieniec i były publikowane. I teraz mamy jaszczurkę, ogon nie odpada, ogon się jeszcze rusza, ktoś tam zjada, a tutaj jeszcze odrasta, no zupełnie jak w horrorze. Adam, ja wszystko, już teraz rozumiem wszystkie twoje fascynacje, ale teraz sobie powiedzmy szczerze, jak to wygląda, że ten ogon się odbudowuje i ile trwa, żeby on się odbudował? I znów był taki sam.
0: To jest nawet kilka miesięcy. W ciągu pierwszych kilku dni następuje gojenie się tej rany, początek odtwarzania już. Przy czym to też jest istotne. Okazuje się, że w tej części ogona, która odpadła, w tej ranie nie ma stanu zapalnego, ponieważ stan zapalny prowadzi do powstania blizn, co by uniemożliwiało prawidłowe odtwarzanie się, czy w ogóle odtwarzanie się tego ogona. Natomiast ten stan zapalny, co jest bardzo ciekawe, nie występuje i dzięki temu ten ogon może właśnie się odtwarzać. Nie wiemy, bo w Polsce mamy kilka gatunków jaszczurek, między innymi jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną i nie mamy badań takich, które by mówiły, ile razy ten ogon może się odtwarzać.
1: Nie prowadźmy takich badań, ja bardzo proszę. Ja sobie wyobraziłem takie badania.
0: Ale wiemy, że ten ogon za każdym razem jest trochę krótszy. Że ten proces regeneracji tego ogona jest trudniejszy, bo no, to są pewne koszty dla organizmu, który musi ponieść, dosyć duże, tak jak powiedziałem. To nie jest kilka dni, ale kilkanaście tygodni, kilka miesięcy właśnie, zanim ten ogon w pełni zostanie odtworzony. No i oczywiście ta jaszczurka w pewien sposób jest już taka troszeczkę nie do końca, nie w 100% sprawna. Znaczy taki krótszy ogon zaburza jej zdolności, na przykład balansowania, równowagi, co to sprawia, że właśnie na pewno dużo gorzej się już porusza niż taka w pełni wykształcona zaraz po urodzeniu.
1: A balansowanie jest potrzebne, bo kto nie widział jaszczurki wspinającej się po ścianie na sufit, ten jeszcze ma dużo do zobaczenia. Adam Zbyret był z nami, dziękuję ci pięknie, ale mam jeszcze do ciebie jedno pytanie na sam koniec, tak. Bo zaczęliśmy tę audycję od przysłowia, łaknie jak kania dżdżu. I wiemy, że na przykład kania jako czubajka, kania grzyb, to tego dżdżu potrzebuje i to bardzo. A czy kania ptak potrzebuje tak dżdżu, czy po prostu wody?
0: Ona potrzebuje wody, ponieważ poluje na ryby, ale ryby, które są już martwe, ponieważ jest takim padlinożercą, który zbiera właśnie...
1: Czyli dla niej susza lepsza.
0: Tak, a w ostatnich czasach właściwie jest uniezależniona od tego w wielu miejscach, ponieważ jest ptakiem, który bardzo chętnie korzysta z wysypisk śmieci. Także znane są z tego panie właśnie, Pana i Rudę, tak, że korzystają właśnie z wysypisk. Tam chętnie żerują, bo właśnie no, tam często można znaleźć różnego rodzaju odpadki. No i jest to jeden z najpospolitszych ptaków na świecie drapieżnych, najszerzej rozpowszechnioną, bo gdzie nie pojadą państwo, czy to właśnie Afryka, czy Azja, to kanie czarne można zobaczyć, szczególnie w miastach są pospolite, właśnie dlatego, że tam jest dużo odpadków.
1: Gdybym lubił horrory takie, jak Adam Zbyret, zapytałbym teraz, czy kanie może zjeść ogon jaszczurki, ale tego nie zapytam. Dziękuję ci pięknie, miłego dnia, wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się. Pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Marcin jeszcze melduje, że w Tallinie już się przeciera i nie dżdży. A u nas dżdży i ludzie po parku z parasolkami. I tak sobie pomyślałem, że parę dziesiąt lat temu w kinach właśnie o tej porze roku był pewien film.

Pani Anna przypomina, że niedawno redaktor Smokowski zaprezentował wersję Purple Rain w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Było niezłe zaskoczenie. Tak, ale już nie wracajmy do tego, ale u Smoka rzeczywiście zabrzmiało. Chciałem Państwa bardzo gorąco zaprosić najbliższy weekend do Wrocławia. Tam kolejny przystanek męskiego grania, tam oczywiście scena Radia 357 i Skody, na którą gorąco zapraszamy, bo tam są i koncerty, ale przede wszystkim spotkania. W tym te spotkania, które organizujemy z Narodowym Centrum Kultury, a projekt realizowany jest przez właśnie Narodowe Centrum Kultury w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I podczas tego projektu mieliśmy już tam fantastycznych gości, między innymi Piotra Roguckiego, między innymi Adama Nowaka, Wiktorię Gorodecką, Marta Frej kapitalnie opowiadała. Duet Kornelia Strzelecka i Katarzyna Figura to był bardzo dobrze zapamiętany. Więc Państwo pytają, kto taki pojawi się we Wrocławiu na naszej scenie. Więc ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam, ogłaszamy. W piątek, 31 lipca, na scenie pojawią się piosenkarka, wokalistka, bardzo silny głos, ale też niezwykle odczytana osoba, Ewelina Flinta, a jej do pary mamy drugą panią, aktorkę, znaną m.in. z Klangoru, z TheOffice.pl, Małgorzata Gorol. To jest piątek, 31 lipca. Natomiast we Wrocławiu, 1 sierpnia, jeżeli Państwo kochają taką wersję Instagrama, który się nazywa Bookstagram, no to tam będzie ta instagramerka, która bardzo dużo poleca. Nazywa się, sama się tak nazwała, więc tak ją przedstawiamy, Książkowa Baba. A jej do pary będzie też aktorka. Proszę sobie usiąść i potem posłuchać we Wrocławiu. Pani Paulina Gałązka. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. I oczywiście dostaję dużo maili takich zaczepnych. Ludzie mnie pytają, dlaczego ja wymyślam tę historię o realizatorach i mówię o nich samą nieprawdę. Ja mówię samą prawdę. Na przykład Szymon na karaoke lubi bardzo śpiewać tę piosenkę, w szczególności partię falsetu.

0: Lucky Love, jak żądło. To jeszcze sobie tutaj poprzestawiam. O, właśnie. I teraz 30 po 10.
1: Radio 3, 5, 7.
0: Lub pół do 11, jak kto woli. Po 96 latach mistrzem Polski w hokeju na trawie seniorów, panów, piękny, acz niszowy sport w naszym kraju, zdobyła drużyna HKS Siemianowiczanka, popularnie zwana Ciaciana. I jako Beniaminek, czwarty taki przypadek w historii sportach drużynowych, wielki sukces klubu, wielki sukces dla miasta. Pan Eberhard do nas napisał, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o jakąś fajną piosenkę dla całego klubu i społeczności hokejowej. No to może jednak zmienimy. O właśnie, i tę ustawimy, no bo jeżeli oni wygrali hokej nad, bo nie wiem czy wiesz, ale wiesz jak się mówi na tych zawodników hokeju na trawie? Laskarze.

A jakbym to w tych dwóch piosenkach o tym samym tytule Superpowers połączył z Mam Supermoce, to by było przegięcie, czy nie? Proszę do mnie napisać. Za 25 minut, godzina 11. No to teraz jeszcze mrugnięcie okiem do muzyki polskiej z lat 90. Bardzo proste pytanie. Kto pamięta z jakiego to filmu?

Tomek Lipiński, tak. I dwóch panów Tomaszów jednocześnie napisało, że to słodko-gorzki. Oj, słodko-gorzki był to film, trzeba powiedzieć jasno. Dobrze, to pan Andrzej mi podesłał, że jegomość z drugiej fotografii zaszedł mi drogę w Suchej Beskidzkiej. Ten jegomość to Jelonek. No przepięknie wygląda, panie Andrzeju, przepięknie. Lubię takie zdjęcia. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o więcej. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo kiedyś ułożyłem taki wiersz i jestem z niego dumny. A propos tego artysty. Graj i trąb, artysto sombr.

My Body Isn't Ready Somp. Pan Michał napisał o trzech najważniejszych tekstach podczas dwóch tygodni wakacji w Chorwacji. Teksty oczywiście dzieci. Pierwsze to jest po prostu mama. Tak, jeszcze mamo zobacz, mamo zobacz, mamo zobacz. Drugie, nie mam internetu. O tak. I trzecie, najważniejsze, daleko jeszcze. I mam też taki meldunek, za który bardzo trzymam kciuki, meldunek z Hiszpanii, że tam przyszedł deszcz, na który wszyscy bardzo czekają, między innymi mieszkańcy. To mieszkańcy, którzy tam na co dzień przebywają, ze względu na pożary, ten deszcz jest niezwykle pożądany. No tak, za ten deszcz bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki.

Obiecałem po poprzedniej audycji, że nie będzie tylko łomot, ale też będą takie pluszowe. No dobra, dobra. Simply Red. If you don't know me by now. Za 12 minut godzina 11. Pamiętają państwo, że dzięki Mundialowi nauczyliśmy się bardzo dobrze słowa kapowerdyjczyk, prawda? Że to jest takie słowo określające przynależność do danego państwa, obywatelstwo danego państwa. No teraz będziemy musieli się nauczyć nowego słowa, bo czytam właśnie, że do ekstraklasy trafi reprezentant Wysp Świętego Tomasza i Książęcych. Jak się nazywa mieszkaniec Wysp Świętego Tomasza i Książęcych? No przecież to jest bardzo proste. Sao Tomejczyk.

Dostałem maila z prośbą o poradę, ale od razu pomyślałem sobie, że możemy założyć taki kącik, że wujek cichy radzi. Ale potem przypomniała mi się scena z filmu Czy leci z nami pilot i informacja i te wszystkie pytania, które tam były. I jednak nie. Ale pani Justyna napisała: dzień dobry panie Marcinie, taki dylemat. Czy jechać na koncert Boba Dylana? Może pan coś doradzi? Pani Justyna, ja bym się nawet nie zastanawiał sekundy. Jechać i jeszcze raz jechać. A do 11:02 nowsze nagrania.

0: W cyklu bardzo, bardzo śmieszne Blossoms Joke About Divorce. A pan Łukasz prowokuje mnie, pisząc: mieszkaniec wysp Świętego Tomasza i Książęcych to przecież wyspo Święto Tomasz... Święto Tomaszo Książyjczyk, ale właśnie, wyspo Święto Tomaszo Książyjczyk czy Książejczyk? Bo mam tu wątpliwości. Nie no, umówmy się, Sao Tomejczyk brzmi chyba lepiej.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I jeszcze przez godzinę z Szymonem Kulisiem gramy dla państwa.

Moby, ten jeden z jego bardziej żywiołowych utworów, Go zatytułowany. 11.10 to czas na płytę tygodnia. Pięknym polskim muzycznym zwyczajem jest to, że hołd, to charakterystyczne słowa chwała bohaterom, oddają także polscy muzycy, co roku nagrywając specjalną płytę z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym tygodniu właśnie kolejna rocznica. Mamy album Łączy Nas. Proszę mnie przekonać w sposób szczególny, że to do Państwa powinna być wysłana ta płyta. Błażej Król tym razem zaprasza na nagranie zatytułowane Srebrny Medalik. W tym nagraniu usłyszymy też Darię ze Śląska.

0: Tak, dokładnie. I to też na tym polega, że wychodzimy z tego trybu zadaniowego i to też dlatego te miłości wakacyjne są tak popularne, bo na chwilę odłączamy się od takiego myślenia w ramach i myślimy szerzej, postrzegamy szerzej, jesteśmy zrelaksowani, często w dobrym nastroju, a to wszystko kaskadowo prowadzi nas właśnie do wygłupu, zakochiwania się i takiego może gdzieś tam po prostu zabawy.
1: Dobrze, ale to w takim razie jeszcze ta, czy wakacyjna miłość może przetrwać takim, no, dwoma zdaniami, pani doktor, to rozumiem, że może przetrwać, tylko to jest jeszcze, wymaga pewnego rodzaju, no, zabiegów od nas, tak?
0: Ja myślę, że z wieloma osobami możemy przeżywać miłość wakacyjną, ale tylko z niektórymi z nich możemy zbudować udany związek.
1: Tak.
0: I dlatego też warto, zanim podejmiemy jakieś decyzje o wspólnym potomstwie, małżeństwie i tak dalej, się nastawić na czas poznawania, pogłębiania tej relacji i siebie nawzajem.
1: Czyli czerpać pełnymi garściami z pływania supem. Najpierw, a później rozmawiać o poważnych już, czy decydować o poważnych przyszłości. Tak to przynajmniej rozumiem. Pani doktor, dobrze. To jeszcze się usłyszymy pod koniec audycji, kiedy zobaczymy, co na to nasi słuchacze, czyli co państwo lato i czy wakacyjna miłość może przetrwać. Także słyszymy się za kilkanaście minut. Na razie pani bardzo dziękuję.
0: Wspaniale, dziękuję.
1: Dziękuję i jest z nami pani Beata. Dzień dobry, pani Beato.
2: Dzień dobry. Chciałam odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, dlatego że poznaliśmy się z mężem 40 lat temu w wspaniałych okolicznościach wakacyjnych na wyspie Rugia podczas takich studenckich wyjazdów do pracy. Mm-hmm. No i właśnie w tym roku odbyliśmy tam podróż sentymentalną.
1: Nie, naprawdę?
2: tak, wybraliśmy się w to miejsce dokładnie, w którym się poznaliśmy. W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę, aż trudno mi uwierzyć, ślubu, także ja ta miłość może przetrwać i no rzeczywiście poznawanie później wymaga pewnych zabiegów, bo lato, tak jak przed chwilą mówiła pani doktor, jest takim czasem, kiedy się zachłystujemy tą wolnością, tymi wspaniałymi okolicznościami przyrody. Potem przychodzi rzeczywistość, ale ja potwierdzam, takie związki mogą przetrwać, czego jesteśmy z mężem najlepszym przykładem.
1: No fantastycznie, ale to wie pani co, to niech pani może rąbka uchyli tajemnicy, jak na tej wyspie się poznaliście, to znaczy ten pierwszy moment, kiedy coś się stało. No nie wiem, jak to nawet powiedzieć, aż ja buraczeję tutaj za mikrofonem.
2: No, muszę panu powiedzieć, że zbliżyła nas do siebie miłość do zamiłowanie do literatury amerykańskiej. Bo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać o tym, co czytamy. I okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych tematów i wspólnych zainteresowań. A to były wakacje, to była blisko plaża, pracowaliśmy, a po pracy szliśmy na plażę, nad morze i tam dyskutowaliśmy o różnych naszych wspólnych zainteresowaniach i tak to się zaczęło.
1: Pani Beato, no to jest, brzmi jak pieśń naprawdę miłości. To jest niesamowite.
2: Tak to się
1: budziliście się wtuleni w środku lata, czytając i rozmawiając o amerykańskiej o literaturze amerykańskiej. No fantastycznie. No bardzo pani dziękuję za tą opowieść i za tę, no już pierwszą odpowiedź na to pytanie, które zadajemy, czy wakacyjna miłość może przetrwać? Może, jak słyszymy, 40 lat. Wyspa Rugia, no i ten moment poznania. Bardzo dziękuję za to zawierzenie i zwierzenie. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam pani męża również i wszystkiego dobrego na 40 lat.
2: Dzięki bardzo.
1: No i Wyspa Rugia, proszę państwa, warto tam pojechać, nie tylko do pracy, jak się okazuje. Pani Beato, bardzo dziękuję. Pani Elżbieta, dzień dobry pani Elżbieto.
3: A, dzień dobry.
1: Jak pani widzi tę skomplikowaną wakacyjną miłość, która bywa taka szalona, jak to niektórzy mówią, a później no niestety powstają rozczarowania, ale jak słyszymy, no po prostu małżeństwo trwające 40 lat.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Ja potwierdzam tutaj panią Beatę, że miłość wakacyjna potrafi przetrwać. Poznaliśmy się z mężem, mając 16 lat, w Beskidzie Śląskim, dokładnie w Bielsku Białej, to były wyjazdy wakacyjne licealistów. I w przyszłym roku będziemy obchodzić 29. rocznicę ślubu.

0: ślubu.
1: No wie pani, tego się nie spodziewałem. No, to jest naprawdę kolejny dowód na przetrwanie wakacyjnej miłości, rozumiem.
0: Dokładnie tak. Pokochaliśmy też góry, staramy się też chociaż raz w roku właśnie pojechać w góry, odwiedzić nasze miejsce, pokazaliśmy naszym córkom, gdzie się poznaliśmy.
1: Mhm. A jak się poznaliście? Wpadliście na siebie na szlaku, czy to była, to były obóz jakiś wędrowny, czy po prostu przechodziliście niedaleko?
0: Mieszkaliśmy, to był wyjazd wakacyjny licealistów, taki hufiec pracy. Poznaliśmy się, mieszkaliśmy jakby w jednej szkole.
1: Mhm.
0: I wpadliśmy na siebie wychodząc przysłowiowo do pracy.
1: No tak, czyli no to jest kolejny element, gdzie jest w tle jest praca, albo właściwie takim motywem, który sprowadza ludzi w to samo miejsce.
0: Przyjemne, spożytecznym.
1: I co, tak. I po pracy chodziliście na spotkania, tak? Na randki.
0: Oczywiście,
1: na przykład.
0: Tak, tak.
1: No pięknie. 29. rocznica i jak opowiadaliście o tym swoim dzieciom, to jak one na to patrzą? Jako na opowieść z dawnych czasów, coś co sene wrati, tego już nie będzie? Czy z taką zazdrością i z wiarą, że też może się coś takiego przytrafić w tych czasach, które mamy teraz?
0: Myślę, że jesteśmy dla córek wzorami. Mhm. Bo młodsza córka też poznała obecnego męża, mając 15 lat, są rok po ślubie.
1: I też to jest wakacyjna miłość?
0: Nie, to jest szkolna miłość, okay. Ale czerpią z nas wzorce, zazdroszczą nam w pewnym momencie też, ale no...
1: No rozumiem. To znaczy, że ta miłość, która jest w wakacje, to jeszcze wymagała od was wielu zabiegów, żeby no, przeistoczyła się w małżeństwo i żebyście zostali tak długo ze sobą?
0: Tak. Mąż pochodzi z Trójmiasta, ja pochodziłam z Mazur.
1: Aha.
0: I to też tak, no próba czasu, ale jak widać wszystko się ułożyło dobrze. Mieszkaliśmy w różnych kierunkach, ale dla chcącego nic trudnego, no miłość wszystko pokona.
1: No proszę, czyli pani z Mazur, mąż z Trójmiasta, spotkanie w Beskidzie Śląskim, 29 lat, można.
0: Tak, można.
1: Pani Elżbieto, bardzo dziękuję, gratulacje, serdeczne pozdrowienia dla męża oczywiście, dla dzieci, dla córek, także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tę opowieść i, no, i te zwierzenia przecież, bo można to chyba tak powiedzieć, że to są wakacyjne zwierzenia, czy zwierzenia z wakacji. Pani Elżbieto, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Do widzenia. Pani Jadwiga, dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, miło mi słyszeć. Pierwszy raz do państwa się dodzwoniłam i oczywiście jak moje poprzedniczki potwierdzam, że wakacyjna miłość może przetrwać. My z mężem jesteśmy po ślubie 47 lat, a znamy się 50, ponieważ 3 lata po poznaniu pobraliśmy się. Po prostu pobraliśmy się. A mąż z Górnego Śląska, ja z Dolnego Śląska, więc dwoje Ślązaków się spotkało nad morzem w Dźwiżynie.
1: Górny Śląsk z Dolnym Śląskiem nad morzem.
2: Morzem w Dźwiżynie. I się spotykamy, wyjeżdżamy często do Dźwiżyna. Się zmieniło wszystko, wiadomo, jak to było kiedyś. Kiedyś my poznaliśmy się na polu namiotowym, w małych, trójkątnych jeszcze namiotach.
1: Aha.
2: I mnie zastał język śląski. Dziwiłam się, ja nie rozumiałam, co koledzy obok w namiocie mówią. Nie rozumiałam tego języka. I tak sobie pomyślałam, o, nigdy za Ślązaka bym nie wyszła. I stało się inaczej.
1: Abrakadabra.
2: Abrakadabra, tak. To były trudne czasy, powiem pan, to były, zresztą pan się orientuje, były trudne czasy. on z Górnego Śląska, ja z Dolnego Śląska. No tak. Listy były ważne.
1: Pisaliście listy do siebie?
2: Pisaliśmy listy, przechowujemy te listy. Nie wiem, czy nie spalić kiedyś tych listów. Były to listy oczywiście miłosne, bo spotykaliśmy się raz w miesiącu. Mm-hmm. Także ta miłość musiała... Były wolne soboty, mąż już później pracował, były wolne soboty, przecież przyjeżdżał pociągiem do mnie, całą noc jechał z Górnego Śląska na Dolny Śląsk. Także miłość przetrwała, mamy dwoje wspaniałych dzieci i wnuków, czwórkę, więc cieszymy się w dalszym ciągu życiem i potwierdzam jeszcze raz, dobrze, wakacyjna miłość może przetrwać, tylko trzeba dużo wysiłku.
1: No oczywiście, no ale to wie pani, to jest niesamowite. I wie pani, że jest pani trzecią osobą, która dzwoni, trzecią zresztą kobietą, która dzwoni, która potwierdza, że wakacyjna miłość może przetrwać. To jeszcze mam takie pytanie, ale jak pani opowiada o tej miłości właśnie wnukom, czyli temu młodszemu pokoleniu, które teraz jest, jak słyszeliśmy, no rozpraszane różnymi rzeczami. Nie chciałbym wpadać w tę kliszę, która mówi teraz jest inaczej, bo są media społecznościowe, to wszystko niszczy. Nie, wszyscy myślę, że wrażliwość pozostaje jakaś na tym samym poziomie nasza, niezależnie od generacji, ale mam wrażenie, że dla nich to jest jakiego typu opowieść? To jest opowieść, która może się spełnić, czy to jest opowieść już no takie fantastyczno-naukowa?
2: Dla nich to chyba coś takiego jest nowego. Dla nas to już jest stare, takie coś historycznego, prawda, z przeszłości, a dla nich to jest coś innego z wielkim zaciekawieniem. Kiedy się spotykamy, zawsze proszą mnie, babcia, a opowiedz, jak to się poznaliście z dziadkiem. Także i jak to było, jak to wytrwaliście tyle czasu. Dzieci też o to pytają zawsze. Chociaż są zainteresowani. Młode pokolenie jest zainteresowane właśnie...
1: No kto by nie był zainteresowany miłością, pani Jadwigo, i to jeszcze wakacyjną i na takim poziomie emocji. To jest czysty romantyzm i czysta wielka radość wewnętrzna. Pani Jadwigo, bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego dla pani, dla męża oczywiście i dla wnuków i dla całej rodziny. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam. Pani Joanna, dzień dobry pani Joanno.
3: Dzień dobry. Ja nie będę wyjątkiem, także potwierdzam, że wakacyjna miłość jak najbardziej ma szansę.
1: Ja muszę spojrzeć, jakie to było pytanie. Czy wakacyjna miłość może przetrwać? A właściwie to słyszę, że wakacyjna miłość przetrwa na jakich warunkach? Tak powinienem sformułować. Bardzo się cieszę, pani Joanno, czyli pani potwierdza również zeznania poprzedniczek.
3: Jak najbardziej potwierdzam, mało tego, potwierdzę również tezę, że stara miłość nie rdzewieje, a także to, że miłość można znaleźć na portalu randkowym. Także pomieszanie z poplątaniem, jak do tego doszło?
1: No, dokładnie.
3: 5 lat temu, w czerwcu, moja przyjaciółka namówiła mnie na zainstalowanie portalu randkowego, bo byłam 4 lata po rozwodzie, po bardzo długotrwałym związku, po 22 latach. Mhm. I 4 lata po rozwodzie przyjaciółka mówi, że już dość. Zobaczysz, że to jest naprawdę ma sens. No i dałam się namówić i tego samego dnia, którego zainstalowałam ten portal, znalazłam na tym portalu znajomego z podstawówki, który był moją pierwszą miłością. Taką miłością, do którą po prostu szalałam, biegałam po korytarzach, żeby chociaż rzucić na niego okiem, nieodwzajemnioną wtedy. No, wszystko się rozwiało, później zaczęło się prawdziwe życie, poznałam bardzo szybko męża, bo w wieku 16 lat. Na tym portalu randkowym właśnie zapoznaliśmy się od nowa, tak jakby. No i zaczęliśmy się spotykać w Augustowie. rozmawiać bardzo dużo. Po prostu nie mogliśmy się nagadać. Okazało się, że mamy tak mnóstwo wspólnych tematów, że nie mogliśmy skończyć gadać. No i żeby móc sobie gadać dalej, to w tymże Augustowie dokładnie 6 tygodni temu wzięliśmy ślub.
1: No i chyba teraz macie dużo, dużo czasu do rozmowy, rozumiem, tak? Żeby się nagadać już tak do końca.
3: Zdecydowanie bardzo ciężko nam rano się rozstać, żeby pójść do pracy i spotkać się dopiero po południu, żeby znowu być ze sobą. Także po 5 latach tej odświeżonej znajomości w miejscu, w którym randkowaliśmy, wzięliśmy ślub. No, miesiąc miodowy się skończył, a my nadal się kochamy.
1: No i niech tak pozostanie, nadzieję, pani Joanno. Naprawdę życzę tego pani mężowi też. No i to jest połączenie starej miłości, wakacji i portalu randkowego i w ogóle i wszystkich tych no, działań w kierunku spotkania, także to jest też niesamowite. Pani Joanno, no, wszystkiego dobrego życzę wam, także dziękuję bardzo za podzielenie się swoją historią, która jest no, naprawdę budująca. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. O, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, panie Michale.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Czy pan nas dobrze słyszy? Bo słyszę, że jest pan w ruchu.
4: Ja jestem w ruchu, tak, jestem kierowcą autobusu i właśnie wiozę ludzi, ale mogę rozmawiać, bo mam słuchawki.
1: Dobrze, wiezie pan ludzi na wakacje. Może w tylnych rzędach już zawiązują się pierwsze znajomości.
4: Akurat to jest miejski autobus.
1: Aha, no ale wie pan, jak długa trasa, albo nawet ta krótka, ale ta właściwa i ten moment, różnie to może być. Panie Michale, jak pan widzi, czy taka miłość wakacyjna może przetrwać?
4: No powiem szczerze, na moim przykładzie może przetrwać i to bardzo długo. Ja swoją małżonkę obecną zapoznałem w 94 roku, przepraszam, teraz może się pilnować, żeby nie strzelić daty.
1: No właśnie, bo małżonka słucha i może mieć pewnego rodzaju ratę.
4: No, tak może być.
1: Ale
4: będąc notabene w wojsku. Ja pochodzę z Piły, byłem w wojsku w Inowrocławiu. I na przepustkę pojechałem do Ustronia Morskiego.
1: O.
4: Z kolegami.
1: O.
4: Tam będąc na takim wyjściu wieczornym, spotkaliśmy dwie dziewczyny. I się okazało, że te dziewczyny były z Piły.
1: Proszę bardzo.
4: I oczywiście się podłączyły do naszego grona i poszliśmy wszyscy razem na imprezę, na urodziny innej koleżanki na plażę.
1: I to były wakacje, rozumiem, tak?
4: To były wakacje, to były moje wakacje.
1: Proszę bardzo.
4: I od tamtej pory do dzisiaj jesteśmy razem i tak to się skończyło.
1: Czyli od 95 roku, rozumiem, tak?
4: Czwartego, bo to poprawiłem.
1: Już, dobrze, to ja też poprawiam tutaj 94. Panie Michale, no to fantastycznie. No dobrze, czyli wakacyjna miłość może przetrwać. Byliście z tej samej miejscowości, tak?
4: Z tej samej miejscowości, no i ja mówię, jeszcze w wojsku w Inowrocławiu i pojechałem na przepustkę na urlop.
1: A według pana, co trzeba zrobić, żeby taka wakacyjna miłość przetrwała? Bo rozumiem, że przecież no, ona ma, rodzi się w specyficznych warunkach tych wakacji, tego specjalnego momentu, kiedy jesteśmy naprawdę wolni od tej codzienności. No i to powoduje, że możemy inaczej zauważać sprawy.
4: No powiem szczerze, to była taka iskra, która do dzisiaj jakby chyba jest, bo przekonywali mnie koledzy, że ta druga jest lepsza. Wiesz tą drugą, a ja po prostu mi przypasowała.
1: Ci koledzy i ich doradztwo, tak? Czasami to naprawdę można na tym nie do końca dobrze wyjść.
4: A mi przypasowała ta niższa. W wojsku miałem zdjęcie mojej małżonki, to potem oni do mnie mówią, weź ściągnij zdjęcie siostry. Ja mówię, jak siostry? No to jest moja dziewczyna, mówię. Także no i trzeba było dbać, uciekać z tego wojska, kurtkę podarłem na płocie, no uciekałem, nie miałem przepustek, to uciekałem i przyjeżdżałem do Piły jak najczęściej i tak to przetrwało.
1: No, czyli zdarł pan kurtkę, biegając do żony. No, bardzo wojskową kurtkę, przedzierając się przez zasieki. To jest też historia. Panie Michale, no to bardzo panu dziękuję za podzielenie się tą historią i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Oczywiście małżonkę też bardzo serdecznie pozdrawiam. Historia kolejna, która potwierdza, że wakacyjna miłość może przetrwać, no ale tak jak też słychać, myślę, że to jest taka metafora, wie pan, panie Michale, to zdarcie tej kurtki i to przedzieranie się, to jest taka metafora starań się o tą drugą postać, o tą drugą osobę. Tak sobie myślę teraz, nie wiem. Pan Michał, kierowca autobusu, bardzo dziękuję. To teraz moim zdaniem czas na to, by zapytać się, czy ta miłość funkcjonuje w ogóle w popkulturze, czy w ogóle jest tematem do pisania wierszy, jakichś tekstów, czy w ogóle zajmuje się tym artysta. I za chwilę Krzysztof Szubzda, ale zanim Krzysztof Szubzda, to posłuchajmy tego. Tego, co do powiedzenia mają Beatlesi.

0: Jest z nami Krzysztof Szubzda, satyryk, aktor kabaretowy, audycja Latko leci w naszym radiu 357, a latka lecą w sezonie powakacyjnym, też możemy słuchać w naszym radiu. Witam cię bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Po pierwsze, dziękuję za cierpliwość, że wytrzymałeś czekając na połączenie.
1: Tak. Cała przyjemność po mojej stronie, słuchałem fajnych historii, które odradzały wiarę w miłość wakacyjną.
0: Ale słuchaj, wiesz co, ja ci powiem, że jestem w szoku, dlatego że ja nie przypuszczałem, że tyle osób zadzwoni. Po pierwsze z potwierdzeniem, że ta wakacyjna miłość, właściwie nie tyle, wszyscy zadzwonili z potwierdzeniem. No, to jest niesamowite. Potwierdzasz mój szok?
1: No właśnie, ja potwierdzam szok, ale niestety nie mogę potwierdzić, że mi się coś takiego przydarzyło. Ja w ogóle nie znam w swoim otoczeniu aż tylu historii, które się zaczęły na wakacjach. Myślałem, że to jednak taka fajna fraza, ale bez przełożenia na realia.
0: No, fraza filmowa, fraza dobry powód,
1: tak,
0: do tego, by zacząć.
1: Tak,
0: czy tak jak ja pytałem tutaj Cichego, Marcina Cichońskiego, to czy czytał Na Przełaj? Mhm. Pamiętasz takie czasopismo Na Przełaj kiedyś było? Boże, nie pamiętasz, przepraszam.
1: Pamiętam, ale, znaczy tak? Pamiętam tylko ty. Tytuł, ale
0: przepraszam, za daleko sięgnąłem w czas. Natomiast pamiętam te listy, które ludzie pisali i tam te załamania, te, wiesz, te filozofie, co robić dalej, czy ona, on mnie kocha i jak to się mogło stać, że na wakacjach straciłem głowę i tak dalej, i tak dalej. No ale dzisiaj pytamy, czy wakacyjna miłość może przetrwać i teraz nie bez kozery Beatlesi się pojawili, bo przecież ty o tych Beatlesach opowiadałeś i opowiadasz i znasz tę historię Beatlesów wyśpiewaną przed chwilę, no najlepiej.
1: Tak, może nie tyle Beatlesami się zajmowałem, ale z tego czasu próbowałem znaleźć piosenkę, która jest najbardziej o miłości, w której słowo love, miłość albo jakieś inne pada najczęściej. No i nie wiem, może ktoś zna lepszą, ale ponoć ta piosenka, która właśnie przed chwilą wybrzmiała, ma największy współczynnik zagęszczenia słowa love na minutę.
0: Słuchaj, ile tego jest mniej więcej?
1: Mniej więcej piosenka trwa troszkę ponad 3,5 minuty. Słowo love pada ponad 20 razy, co oznacza, że średnio co 10 sekund słyszymy to najpiękniejsze słowo świata. No właśnie, tu jest ten dylemat, bo z jednej strony to jest to słowo piękne, wyczekane, a z drugiej strony jak się go używa tak często, no to dotyka go taka inflacja i wyświechtanie. I to jest właśnie ten problem, jak sprawić, żeby mówić często kocham i ono nie straciło tej świeżości blasku. No tak. Szczególnie trudne właśnie, kiedy się tworzy.
0: Ekonomia słowa kocham, tak, to masz rację. Natomiast tutaj jest do ciebie pytanie, no przecież ty jesteś satyrykiem, aktorem, zajmujesz się tekstem. Czy rzeczywiście ta miłość, już teraz zajmijmy się w naszym wypadku trochę nią abstrakcyjnie, tak? Jako miłość wakacyjna. Jest jeszcze tematem? Jest tematem, kiedy tworzy się piosenki, skecze, czy w ogóle jakieś opowieści na ten temat? Czy to jest raczej już... No to już trochę demodę, już nie ma, to nie są te czasy.
1: Wydaje mi się, że to zawsze będzie temat, no bo trudno odpuścić sobie temat, który nas wszystkich dotyczy. Ale z drugiej strony ta poprzeczka ustawia się coraz wyżej, bo z każdym rokiem, z każdym sezonem coraz więcej o tej miłości powiedziano i coraz trudniej się nie powtarzać. I to jest ten dylemat, jak to zrobić na świeżo. Pamiętam, że kiedyś w ramach takiego wygłupu pisałem do jednego radia taką serię tekstów o warzywach selerowatych. Z jednej strony było łatwiej, bo nikt przede mną o takich nie pisał, ale z drugiej strony to nikogo nie obchodzi. A miłość jest na drugim końcu spektrum wobec warzyw selerowatych, bo wszystkich obchodzi, ale już trudno być pionierskim na tym gruncie, tak jak w przypadku warzyw.
0: No słuchaj, dobrze, ale ta pojęcie miłości w literaturze oczywiście funkcjonuje. No tutaj mamy od Komu bije dzwon poprzez Rysia Froma i różnych takich, wiesz, no jest wielu, którzy pisali w różne teksty filozoficzne, a wręcz też no, takie, których pokolenia płakały czytając. Natomiast pytam cię, czy teraz, w związku z tym, że mamy czasy, które bardzo mocno korzystają z naszych emocji w natychmiastowy sposób. Ja nie mówię, że to jest tak, że to są czasy, które wyzuwają nas zupełnie z poczucia czy miłości, czy innych wyższych, bym powiedział, tych odczuć, ale, bo nie chciałbym, tak jak mówię, w tą kliszę wpadać, ale no właśnie, teraz ty jesteś w sytuacji, kiedy byś chciał ją opisać, no to jak to robić, żeby nie dojść do tej inflacji?
1: Ja mam taki pomysł, że trzeba to zrobić jakoś tak bardzo znienacka, żeby to słowo pojawiło się tak w sposób taki niespodziewany. Zazdroszczę też troszkę na przykład Hiszpanom, bo oni fajnie sobie wynaleźli taki pomysł, że mają takie codzienne słowo tequiero, a te słowo te amo jest już takie odświętne, zarezerwowane na specjalne okazje. I zwykle jak słuchamy hiszpańskiej piosenki, to mamy to tequiero, które znaczy trochę mniej. Coś takiego jak kocham włoską kuchnię albo I love this game. I wiemy, że to nie jest taka miłość.
0: No też. Teraz wiesz, mieliśmy taką miłość do piłki nożnej przez wakacje przecież w Mistrzostwa Świata, tak? No tutaj tych miłości było wiele.
1: Tak, używamy tego słowa miłość. Tak, używamy tego słowa miłość, ale mam nadzieję, a przynajmniej ja nie traktuję tego równorzędnie, nie wiem, z miłością do swoich dzieci. To jednak trochę, właśnie, też mamy przykład łaciny, gdzie tam tych odmian miłości od amora przez erosa po jakieś agape, filie, manie i tak dalej, też pokazują, jakie to jest spektrum. I problem z językiem polskim chyba polega na tym, że mamy to jedno słowo kocham, bo raczej nie mówimy do siebie miłuję cię. Może to jest jakiś pomysł, żeby
0: to słuchaj,
1: słowo...
0: Słuchaj, ale wyobrażasz sobie dwójkę dwudziestolatków i on do niej mówi, właśnie. Miłuję cię, moja i tak dalej. Tutaj imię dowolne, proszę bardzo.
1: Ale może dałby jakiś sposób, bo chłopak by podkreślił, słuchaj, wszystkie pozostałe dziewczyny tylko kochałem, a cię miłuję. Coś jest więcej, piętro wyżej. Tak może byśmy pokonali tę inflację.
0: No wiesz, to
1: ale no nie wiem.
0: Może to, ale to już wiesz, to już jest jakby na inny program. Jak zainteresować swoim powiedzeniem o miłości, ale rzeczywiście, słuchaj, nad tym jeziorem, bo ja dzisiaj, wiesz, też taką sytuację, gdyż zakochałem się w supie, ale tutaj właśnie jakie słowo miłość, może zafascynowałem oczywiście, będzie lepiej. Sup, jezioro, ty, cisza, płyniesz sobie i przecież no to są momenty, w których rzeczywiście można nawiązać z kimś fajny kontakt. Siedząc, mocząc nogi w jeziorze i gadając, nie? Jak ty to widzisz?
1: Pewnie, że tak. Wyobrażam sobie, że można. Tu nawet można nawiązać fantastyczny kontakt z samą naturą i ją pokochać, a już nie mówiąc o tym, jak jest jakaś fantastyczna osoba. Ale ja jestem chyba kiepskim przykładem, bo moje wszystkie, nie było ich tak znowu dużo, ale wakacyjne miłości i fascynacje trwały dokładnie tyle, ile powinny trwać wakacyjne, czyli do zajścia opalenizny, jak to się zwykle mówi. A ta najdłuższa miłość, która ciągle trwa, no narodziła się w mieście poza wakacjami i w sposób taki, który nie mógłby być scenariuszem do romantycznej komedii. Więc u mnie jest taka zależność, ale dzisiejsze opowieści słuchaczy i ta teraz powiedziana opowieść pokazuje, że jednak to jest możliwe, ale mnie ta historia jakoś tak ominęła. Taka słuchaj, wakacyjna miłość, która zaczęła trwać latami.
0: Dobrze, to słuchaj, to my dalej skupiamy uwagę na tych wakacyjnych miłościach, które się udały i zaraz zapytam, czy rzeczywiście się w dalszym ciągu jesteśmy w tym nurcie udanych wakacyjnych miłości, bo będzie z nami pan Krzysztof, później pani Katarzyna i ja ich zapytam. I jeszcze inni, których oczywiście zapraszam do dzwonienia 510-357-357. Natomiast tobie bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda, satyryk, aktor kabaretowy, Latko leci, taka audycja w Radiu 357, a w sezonie pozawakacyjnym, czyli jak już opalenizna schodzi, to zakochujemy się w Latka lecą i tego słuchamy, tak?
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, cześć, pozdrawiam.
0: Trzymaj się również. Pan Krzysztof jest teraz z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam. Krzysztof z Warszawy.
0: Krzysztof z Warszawy, dobrze. Bardzo miło. Michał z Warszawy także również. Witam serdecznie. Jak tam u pana z wakacyjną miłością i z widzeniem tej jakże niezwykle pięknego wydarzenia? Czyli czy wakacyjna miłość może przetrwać?
2: Moja historia jest zupełnie odmienna nie może bardzo odmienna, ale jest taka niespodziewana i nieoczywista, ponieważ potwierdzam również, może przetrwać. Moja miłość trwa już 38 lat. Od 34 lat jesteśmy po ślubie. Mamy dwóch synów, jestem już dziadkiem, więc jak gdyby to potwierdza. 1 sierpnia mamy rocznicę ślubu. Taka podniosła data też dla nas.
0: Tak jest.
2: A poznaliśmy się, można powiedzieć, przez pomyłkę.
0: To znaczy?
2: I cytując klasyka, moja żona na drugie ma pomyłka. To tak naprawdę było faktycznie w Warszawie w tamtych latach dużo młodzieży wyjeżdżało do Rucianego.
0: Aha.
2: I tam na Mazury, i tam faktycznie też pojechaliśmy, i tam na dyskotece dzień wcześniej tańczyłem z taką dziewczyną, gdzie się umówiliśmy, że spotkamy się na następnego dnia. No i przychodzę następnego dnia, stoi dziewczyna podobnie ubrana, podchodzę, proszę do tańca, okazuje się, że to nie jest ta, z którą się umówiłem, tylko jest druga. Obecna moja żona.
0: No dobrze, ale to on, no to jak to się stało, że to była obecna żona pana, a nie dziewczyna, z którą pan się chciał umówić?
2: Przez pomyłkę, po prostu. Było ciemno, szaro, wydawało mi się, że jest podobno ubrana. Jak zaczęliśmy tańczyć ze sobą, tak już tańczymy całe życie teraz razem.
0: No panie Krzysztofie, no to to jest opowieść dokładnie filmowa. Też jak no, najbardziej. No
2: przecież, prawie że.
0: No tak, no jest pomyłka, jest zaskoczenie, jest miłość, czyli jest uczucie. No wszystko, wszystko się zgadza. Czyli wakacyjna miłość może przetrwać. No i ja cały czas pytam o, też o te warunki. Jak, bo no, początek świetny, ale jak dalej doprowadzić, by to nie zakończyło się tylko i wyłącznie, jak to powiedział Krzysztof Szubzda, z zejściem opalenizny.
2: No na pewno jest to szkoła, sztuka wielkiego kompromisu, bym powiedział, po obu stronach i odkrywania siebie cały czas na nowo, widzenia czegoś, co jak gdyby nas do siebie zbliża, a nie to, co nas różni, bo dzisiaj niestety jest bardzo takie nastawienie, że liczę się tylko ja i właściwie jeżeli jest dla mnie okej, to wszystko w porządku, jak nie, to się rozstajemy. Mm-hmm. A to jest niestety bardzo złudne i tak się kończy wiele rzeczy, które może przetrwać dalej.
0: Czyli trzeba coś zaakceptować, co jest niekoniecznie po naszej myśli, tak? Z czym trzeba się mierzyć w ten sposób.
2: Trzeba rozmawiać, mówić otwarcie o tym, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne, co mnie nakręca w życiu, szukanie wspólnych pasji. I to wszystko, kiedy się rozmawia, druga osoba też słyszy, to też wie, na czym to zależy drugiej osobie. To jest sztuka kompromisu. Całe życie jest kompromisem, bo nie wszystko nas jak gdyby otacza to, co byśmy tylko chcieli. Musimy się dostosować do norm społecznych, do kulturowych, do chociażby do kodeksu ruchu drogowego, gdzie moglibyśmy jechać szybciej, jednak nie możemy jechać szybciej, więc też się musimy dostosować. Tak samo i w życiu, właśnie, żebyśmy przetrwali ten czas, tą miłość i to wszystko nas nakręcało, to musimy sobą rozmawiać.
0: Proszę bardzo, czyli to gadanie, o którym mówiła pani Joanna. Dobrze, panie Krzysztofie, to jest ten rytm gadania. Proszę bardzo. Jest niesamowite. Bardzo panu dziękuję.
2: Ja zauważyłem pewną prawidłowość też, że dużo ludzi się wypowiada, którzy mają staż bardzo długi. I to były chyba bardzo takie plenne lata 80., początek lat 90., bo dzisiaj jest to właściwie chyba już niespotykane.
0: To znaczy, wie pan co, ma pan trochę racji. Ja tak sobie myślę, że można by było zaryzykować sequel audycji Co Państwo Lato. Pytanie tylko do ludzi powyżej, poniżej 30 roku życia, bo może tak by trzeba było zaryzykować. Czy to jest możliwe poniżej 30 roku życia, wakacyjna miłość, która może przetrwać? I z takim zastrzeżeniem, ale myślę, że pierwsze rozpoznanie jest całkiem niezłe, panie Krzysztofie, bo jeżeli chodzi o tyle potwierdzeń, to jestem pod wielkim wrażeniem, jak już mówiłem, nawet w szoku. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego dla małżonki i dla całej rodziny, bo to też są, myślę, że wszyscy czerpią z was i z waszych opowieści wiele dla siebie, bo tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Tak jest?
2: Opowiadamy, jak to było i też dzieci się tym inspirują również. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy mają wakacyjną miłość do dnia dzisiejszego.
0: I ja też się do tych pozdrowień dołączam i oczywiście pan pamięta, jak była ubrana pana małżonka
2: oczywiście,
0: wtedy.
2: Oczywiście, no. Dokładnie tak.
0: To dobrze.
2: Biała koszulka w paski czarna.
0: Lniana koszulka w paski czarna. Proszę bardzo. To ktoś, kto zajmuje się pisaniem tekstów, może sobie to spróbować zapamiętać i z tego skorzystać. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. A ja chciałam powiedzieć o wakacyjnej, pięknej przyjaźni.
0: Też.
3: A mianowicie też na początku lat 90. Ja i mój mąż pojechaliśmy do Darłowa. Zaznaczam, prawie nigdy nad morze na wakacje nie jeździmy, a wtedy pojechaliśmy. Poznaliśmy fantastyczną parę, Beatę i Darka. Ich syn, znaczy nasz syn, przepraszam, miał wówczas 3 lata, ich córka 2. Przyjaźnimy się do tej pory. Dużo razem przeżyliśmy, staramy się wspierać nawzajem. Zdarzają nam się już tylko we czwórkę, bo dzieci są dorosłe, mają swoje życie, ale nasza przyjaźń kwitnie. Mogę powiedzieć, że przez te 34 lata przeżyliśmy razem i wzloty, i upadki, i pomagaliśmy sobie. W tej chwili chciałabym ich serdecznie pozdrowić.
0: Ja się dołączę do tych, jak najbardziej do tych pozdrowień, gdyż przyjaźń jest bardzo ważna. Myślę, że to jest druga kategoria najważniejszych rzeczy w życiu po miłości. Ale pani Katarzyno, to i co was takiego zaprzyjaźniło ze sobą? Co było takim motorem przyjaźni?
3: Myślę, że tak. Wspólne zainteresowania, myślenie w tym samym kierunku.
0: Ale czym się zainteresowaliście wspólnym? Bo na przykład pani Beata o swojej miłości opowiadała na Rugi, że ze swoim małżonkiem zainteresowali się literaturą amerykańską, tak? To też może być coś takiego. A u was co było tym wspólnym mianownikiem?
3: Myślę, że kino. Że zainteresowanie światem. Dzięki nam oni pokochali góry.
0: Aha.
3: I zaczęli z nami jeździć w góry. Sposób spędzania czasu aktywnie. Myślę, że udaje nam się to po dziś dzień.
0: No to gratulacje. Przyjaźń w takich okolicznościach przyrody. Cudowne. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla pani męża i dla przyjaciół. Naprawdę to jest fenomenalne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, no więc chciałem powiedzieć, czy wakacyjna miłość może przetrwać? Optymizm niebywały, 73% na tak, na nie pesymistów 27%. W audycji Co Państwo Lato wszyscy są optymistami. Ja nie mogę w to uwierzyć i dlatego muszę zapytać o ten optymizm pani doktor Olga Kamińska. Już rozmawialiśmy, autorka podcastu, książka Love, Miłość w XXI wieku. Jak pani to widzi? Rzeczywiście mamy szansę na wakacyjną miłość, na to, by ona była i trwała, aż tak optymistycznie tak widziana optymistycznie, jak przez naszych słuchaczy i tych, którzy głosowali?
4: Myślę, że tutaj wspaniałe też historie usłyszeliśmy.
0: Prawda?
4: Badania pokazują, że jak jesteśmy w pozytywnym nastroju i wierzymy, że coś się może udać, to się częściej udaje, więc... Tak, możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie, mówiąc, że faktycznie są szanse na szczęśliwe zakończenie, powiedzmy, tej miłości wakacyjnej. Natomiast też jednak podtrzymałabym taką nutę trochę realizmu, że jak się poznajemy i to zaczyna działać, pewnie mniej osób dzwoni tutaj do nas, którym się ta miłość nie udała i mam jakieś gorzkie wspomnienia. Dlatego też pamiętajmy o tym, że po prostu te scenariusze mogą być różne i że tak naprawdę to doświadczenie miłości, ono zawsze może być przyjemne, nawet jeżeli się to nie rozwinie w jakąś dłuższą historię i tak jak tutaj padło na antenie, że te miłości mogą trwać tyle, co opalenizna wakacyjna i to też jest w porządku. Nie musimy do wszystkiego tak na poważnie podchodzić.
0: No to autorem jest Krzysztof Szubzda akurat, ale wie pani co, tak się zastanowiłem tutaj, rozmawiając z panem Krzysztofem, który powiedział, że słuchając wypowiedzi poprzedników, to są długodystansowe miłości, czyli ludzi, którzy się poznali w latach 80., 90., to może taka druga edycja audycji o miłości dotyczyłaby tych poniżej 30, żeby już zastrzec. I myśli pani, że to miałoby sens? Czy tutaj już byśmy mieli troszeczkę więcej rozczarowanych albo ludzi, którzy by się pytali, ale czym ona właściwie jest? Więcej takiej filozofii, bym powiedział.
4: Tak, no tutaj wyraźnie mieliśmy osoby z długoletnim stażem, też fajne pojawiały się takie głosy o tym, że miłość to jest coś, co wymaga pracy i prawda, w tej perspektywie długofalowej, żeby być w udanej relacji, no to trzeba przejść przez różne rzeczy i to jest też często taki moment w związku, kiedy już jesteśmy ze sobą wiele lat, przeszliśmy przez wiele, ale jednak się z tego wykaraskaliśmy i ten związek jest takim bardzo ciekawym, fajnym momencie. I sama byłabym ciekawa, żeby usłyszeć głosy właśnie osób młodszych. Coraz częściej faktycznie widzimy, że jest taka tendencja, żeby wchodzić w interakcje, żeby na nowo uczyć się tego funkcjonowania społecznego, wręcz na festiwalach często się mówi o tym budowaniu połączenia, patrzeniu sobie w oczy,
0: tak,
4: tańczeniu razem i tak dalej, a niekoniecznie właśnie takim zamykaniu się w tym swoim świecie. I ja też bardzo mocno i też czuję to i też jeśli chodzi o literaturę, to wiem, że my jako ludzie jesteśmy naprawdę istotami społecznymi i potrzebujemy tego kontaktu, który jest bezpośrednim kontaktem, bo substytuty tak nie zaspokajają naszej potrzeby bycia z innymi. Często wręcz czujemy większą samotność, budując relacje tylko wirtualnie, więc wykorzystajmy ten potencjał, jakim są wakacje, bycie w naturze, w jakichś fajnych miejscach i otwórzmy się na budowanie kontaktu. Zresztą też tutaj bardzo fajna badaczka Sheryl Turkle z Massachusetts Institute of Technology, ona mówi o tym, że my na nowo musimy się uczyć budowania relacji, wchodzenia w kontakt, rozmowy i myślę, że to jest taka idealna przestrzeń, że chcę powiedzieć, że to nie tylko dla mnie jest trudne, wiele osób może tego doświadczać i po prostu przełamywać się, pracować sobie w tym obszarze.
0: Bardzo
4: A może
0: pani
4: coś
0: dziękuję.
4: Z tego ciekawego się A pojawi. Może, tak?
0: No właśnie chciałem. Bardzo pani dziękuję. Doktor Olga Kamińska, autorka podcastu i książki Love, Miłość w XXI wieku, ale także prowadzi zajęcia z zakresu miłości, wykładowczyni SWPS, popularyzatorka i pasjonatka neuronauki. To jest też bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo dziękuję.
4: Bardzo
0: Jeszcze
4: dziękuję.
0: Bym ostatnie słowo Wojciechowi Młynarskiemu oddał i w tej opowieści o wakacjach i o wczasach. Bardzo dziękuję. Audycję wydała Kasia Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, Michał Rzekowski. Do usłyszenia, do jutra.
5: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
6: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
7: Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś

6 minut po godzinie 13, poniedziałkowe Radio 357 i oczywiście audycja Mam Grać. W 87 roku, 27 lipca, to nagranie ujrzało światło dzienne, a potem już tylko niektórzy z nas przez kolejne tygodnie ruszali biodrami. To oczywiście Rick Astley, jego Never Gonna Give You Up. Julia Nowaczyńska, Jan Chojnacki, Bisior w takim składzie. Dzisiaj Państwa witamy i zapraszamy, aby zostać z nami do godziny 16. Będzie trochę nowości, będzie trochę wspomnień, jak to zwykle w poniedziałek bywa. Zaczynamy od piosenki dnia. Bella przenosi nas na egzotyczne wyspy.

The Swims, jego nowe nagranie Break Up in Reverse. Ja tylko się odezwałem, a państwo już złapali za swoje urządzenia i do nas piszą. Można skorzystać z naszej aplikacji i wysłać nam tekstówkę, albo po prostu napisać na adres bisior@radio357.pl. Skrosta pozdrawia pan Łukasz i zauważył, że na początek poszło z wysokiego C, pan Rick. No, a mam nadzieję, że dalej będzie jak u Hitchcocka. Tylko nie wiem, czy strasznie, bardziej strasznie, czy po prostu mocniej. To się przekonamy. Pani Agnieszka, która stoi przy wejściu 74 w Gdańsku, wejściu na plażę, pozdrawia nas serdecznie i mówi, że jak tylko zaczęliśmy grać, to od razu w Gdańsku wyszło słońce. To będziemy grać dalej słonecznie. To był rok 93. Mówiąc kolokwialnie, kiedy zakupiłem tę płytę za niebagatelną kwotę, wtedy 28 tysięcy złotych, to, no powiem, jarałem się naprawdę straszliwie. To album Same as Dreams grupy Smashing Pumpkins, płyta, która dla wielu wtedy 20-latków wyznaczyła kierunek dalszego słuchania muzyki. No i 27 lipca ta płyta miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych.

22 po 14. W tej godzinie na pewno zajrzymy do naszej płyty tygodnia. To będzie Charlie XCX i będziemy mieli taki album pewnie do rozdania. A czasami państwo wysyłają takie komunikaty, że nie wiadomo, co z nimi zrobić. No bo pan Marek pisze: dzień dobry, jak ja nie cierpię Briana Adamsa. No i panu Markowi mógłbym zadedykować jeden ze skeczy Rickiego Gervaisa z jego programu Humanity o tym, że kiedy idzie się ulicą i nie cierpi się strasznie gry na gitarze i kiedy widzi się wielki billboard z napisem Szkoła gry na gitarze, to nie trzeba od razu sięgać telefonu i dzwonić tam i mówić: nie cierpię gitary. No ale miejmy nadzieję, że te gitary, które za chwilę usłyszymy, się panu Markowi i państwu spodobają, bo to gitary z pewnej piosenki, która pojawiła się na singlu w 79 roku, a jest to najsłynniejsza piosenka, która rozsławia na całym świecie nasz nadmorski kurort.

Niesamowicie uroczy jest ten Jordan Rakey Enemies na naszej antenie. Już pół drogi do godziny 15. Czas zajrzeć do naszego albumu tego dnia. W tym tygodniu będziemy popołudniami przysłuchiwać się płycie Charlie XCX Music Fashion Film. Taki krążek jest do przyjęcia, dlatego kto będzie szybki, sprytny, zwinny i jeszcze coś interesującego napisze i wyślę na adres bisior@radio357.pl. Czasu niewiele, bo tylko 2 minuty 45 sekund, bo tyle ma nagranie SS26.

Charlie XCX SS26 to jedno z tych nagrań z płyty, której się będziemy przysłuchiwać w tym tygodniu. Pani Marta, nie dać, że była szybka, bardzo pięknie i czarująco prosi o płytę Charlie XCX i jeszcze na uzasadnienie swojej prośby ma bardzo ważną informację, że lubi Briana Adamsa, gitary też. Wszystko się zgadza, pani Marta, do pani wędruje płyta, a my trochę przyspieszymy.

Psy miłości to oczywiście Muchy i Michał Wiraszko. Jakiś mam taki sentyment do tej piosenki. Za każdym razem jakaś taka nostalgia się pojawia w mojej głowie, kiedy słyszę to nagranie. No dobrze, to skoro przyspieszyliśmy odrobinę, to jeszcze trochę podkręcimy tempo razem z grupą James. A potem zrobimy taką małą strefę relaksu pośród deszczu. No, sami się państwo przekonają. 7

O marzeniach to była piosenka Trace Mountains. Troszeczkę przypominał The War on Drugs, prawda? Jeżeli ktoś tam się wsłuchał w brzmienie takie ciepłe, które uzyskał ten młody artysta. No to przed nami mały kącik relaksacyjny.

I 15 na zegarze, jeszcze tylko 30 sekund i już to się stanie działem. Kadebostany Castle in the Snow na zakończenie tej godziny, a kolejną rozpoczniemy też takim wspomnieniem.

Stary przebój Daryla Hall, który pięknie odświeżył w roku 1985 Paul Young, no i to nagranie pojawiło się na szczycie amerykańskiej listy przebojów, a dzisiaj swoje urodziny obchodzi ta piosenka.

Bardzo mi się podobało, kiedy słuchałem dzisiaj o poranku przed południem kolegi redaktora Cichońskiego, jego wierszy, który ułożył, i z przyjemnością go powtórzę. Graj i trąb, panie Sombr, i niech tak zostanie, a u nas chłopaki spotkali dziewczynę, o której marzyli, żeby ją spotkać. Bardzo długo marzyli, wysyłali jej piosenki, a ona milczała, aż nagle się okazało, że chyba do niej nie docierała ta poczta, a jak dotarła, to się pojawiła taka piosenka.

Takie przypomnienie sprzed paru lat piosenki, o której nikt nie prosił, a wszyscy jak usłyszeli, to potrzebowali. 20 minut po 15 to do zwariowanych dźwięków zajrzymy razem z grupą Arctic Monkeys.

Pięknie pasuje do tego dzisiejszego popołudnia, prawda? Smolik, Kasia Kurzawska na antenie Radia 357. 27 minut po 15, po 16 oczywiście u nas popołudniówka, ale ja jeszcze zaglądam do naszego rozkładu jazdy, żeby zobaczyć, czym Państwa możemy dzisiaj zainteresować i z pewnością takim punktem ważnym będzie po godzinie 18 muzyka prywatna Łukasza Dunaja, który zaprasza do swojego świata muzycznego, a do swojego sklepiku z kolei, w którym też cały świat muzyczny się pewnie znajduje, po 19 zaprasza tradycyjnie jak w każdy poniedziałek Antoni Grudniewski. No i jeszcze dzisiaj o 22 dla tych, którzy uwielbiają jazzowe dźwięki, Cool Kid of Jazz i jak zwykle ona, Marta Kula. I te informacje trzeba przyjąć na spokojnie.

Jedna z moich ulubionych płyt niezmiennie, Sun Gazer, czyli nowy album grupy The Temper Trap. No i to nagranie Giving Up Air, czyli takie nagranie, przy którym można skakać, biegać, fruwać i robić tysiące doskonałych rzeczy. 25 minut do 16. Pani Aga donosi z nadmorza, że wczoraj w Operze Leśnej Seal zaśpiewał jeden z przebojów Tok Tok. Pójść na Seala, usłyszeć Tok Tok, no to jakby kupić dwie rzeczy w cenie jednej, prawda? Jalen Gondon też pięknie śpiewa.

To kolejne wspomnienie pięknej płyty, która okazała się niedawno. Grupa Veils, Fragile World. No i rzeczywiście, jaki delikatny świat muzyczny pojawia się na tym krążku, czego dowodem mogło być to nagranie Lungs. To jeszcze w dobrą stronę z Państwem pójdziemy.

Chociaż on tam śpiewa I'm not your favorite boy, to są moi favorite i nie tylko boy, ale boys, bo jest ich trzech, pochodzą z Kanady i nagrywają piękną muzykę. I tak się kończy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radiu 357 pod szyldem Mam Grać. Julia Nowaczyńska, pięknie dziękuję za zrealizowanie programu. Bisior kłania się i usłyszymy się tradycyjnie w sobotę. Pa, pa.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Dzień dobry, tu Radio 357. Minęła godzina 16. Mamy 27 dzień lipca, zaczynamy popołudniówkę. Na początek serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mandroch-Karbowska.
2: Jest wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa przekazała go władzom w Stanach Zjednoczonych drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra sprawiedliwości.
3: Wniosek ten został opracowany w postępowaniu prowadzonym przez zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Chodzi o szeroko rozumiane nieprawidłowości w zakresie zarządzania, rozdysponowania i wydatkowania, a także rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Tłumaczyła rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Zbigniew Ziobro najpierw ukrywał się na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny, a po zmianie władzy w tym kraju uciekł do USA. Kobieta, która zginęła w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Taką informację przekazał oficjalnie burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdził ją również polski MSZ. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę zamachu. W niedzielę wieczorem niemieckie media podały, że został on zastrzelony podczas próby aresztowania. Służby zidentyfikowały sprawcę jako 21-letniego Abdulla B., sympatyka Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Temat zamachu wróci po 17 w magazynie Daleki Zasięg. IMGW ostrzega przed burzami, które dzisiaj mogą się pojawić w większości kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują całe województwo podkarpackie, a także część małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W tych rejonach burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 100 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Ireneusz Raś do dymisji. Domagają się tego aktywiści z Miasto Jest Nasze. To reakcja na artykuł Wirtualnej Polski. Jak informuje portal, wiceminister sportu i turystyki, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o najmie krótkoterminowym, przed wejściem do rządu sam prowadził taką działalność. Wynajmował 3 mikrokawalerki. Aktywiści zorganizowali dzisiaj happening, podczas którego przekonywali, że Ireneusz Raś nie jest wiarygodną osobą, która może dalej pracować nad tą ustawą. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
4: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
2: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez resort sportu i turystyki. Przenosimy się na Lubelszczyznę. Rekordowe upały i miesiące bez deszczu zamieniają pola całego województwa lubelskiego w spaloną pustynię. W niektórych gminach straty upraw sięgają aż 90%. Samorządowcy z regionu apelują do wojewody lubelskiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zanim będzie za późno.
5: Skutki suszy widać już niemal wszędzie. Od wysychających stawów echo w Roztoczańskim Parku Narodowym po pola gminy Werbkowice w powiecie chrubieszowskim. W tej ostatniej radni alarmują o stratach w zbożach, kukurydzy, burakach cukrowych, rzepaku i warzywach, sięgających od 70 do 90%. Poziom wód gruntowych spada, lokalne cieki wysychają, a rośliny przestają rosnąć, nie wykształcając nawet ziaren. Rolnicy w całym regionie ostrzegają, że bez nadzwyczajnej pomocy czeka ich fala bankructw, a to uderzyłoby również w transport, przetwórstwo rolno-spożywcze i handel. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej otworzyłoby drogę do szybkich wypłat odszkodowań i zawieszenia zobowiązań podatkowych dla gospodarstw. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Teraz decyzja należy do władz wojewódzkich i rządu, a rolnicy z Lubelszczyzny liczą czas w dniach, nie tygodniach.
1: Wyjście ze świata sportu ma dla Państwa Mateusz Kuźniewski.
6: Nie dzieje się przesadnie dużo w ten poniedziałek. Coś dla siebie znajdą kibice piłki nożnej. O 19:00 czeka nas zamknięcie pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy w postaci meczu Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. To starcie 7:00 z 15:00 ekipą poprzedniego sezonu. Ekipa z Gliwic do końca walczyła o utrzymanie. Na dodatek kibice Piastunek martwią się, bo klub nie był zbyt aktywny na rynku transferowym.
7: Kibice lubią transfery? Ja myślałem, że kibice lubią Piasta, bo ja lubię Piasta, ile ja lubię pracę i proces i to jest coś, na czym my się najbardziej skupiamy. Każdy chciałby transfery z pierwszych stron gazet. Ligowi rywale dokonali bardziej spektakularnych ruchów, ale nie jest tajemnicą nasza sytuacja. Filozofia klubu jest taka, żeby odbudować, ustabilizować sytuację finansową, co ma wpływ oczywiście na kwestie sportowe.
6: To trener Piasta Gliwice Daniel Myśliwiec. My zostajemy przy futbolu. Arbiter finału Mistrzostw Świata zakończył karierę. Słoweński sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat postanowił zerwać z pracą na boisku. Poza finałem pomiędzy Hiszpanią a Argentyną prowadził na mistrzostwach 3 inne spotkania, a polscy kibice do teraz wypominają mu finał baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2. A kilka decyzji arbitra było wtedy co najmniej wątpliwych. Wątpliwości nie mają we Włoszech. Były znakomity pomocnik Andrea Pirlo nie jest już kandydatem do poprowadzenia reprezentacji Italii. Decyzja ta zapadła po fali krytyki związanej z jego współpracą z rosyjską firmą bukmacherską. O wycieczkach Pirlo do Moskwy, bo takie były, więcej opowiem w rozszerzonym serwisie sportowym o 17:30. Teraz inne dyscypliny. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie. Uzyskała w finale 1473 punkty. Jak wiadomo, jedną z konkurencji składających się na pięciobój nowoczesny jest szermierka. I na koniec właśnie o niej. Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk. Zajmując 30 miejsce, spisała się najlepiej z polskich szermierzy w kolejnym dniu Mistrzostw Świata. To bardzo wiele mówi. Nie był to udany występ biało-czerwonych, ale to nie koniec nadziei, bo jutro w Hongkongu rozpoczną się zmagania drużynowe. Do usłyszenia w rozszerzonym sporcie.
1: Postępujące od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale przelotny deszcz i burze punktowo nawet z gradem. Burze głównie we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu popada najwięcej, do około 40 mm. Od 18 do 23 stopni cieplej lokalnie, na krańcach południowo-wschodnich około 25. A w czasie burz porywy wiatru na południowym wschodzie nawet do 100 km. Takie będą wieczorem okoliczności przyrody.
8: Radio 357.
1: Popołudniówka w Radiu 357, Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski. W takim składzie zapraszamy Państwa do godziny 18. Okoliczności, w jakich pytamy Państwa w naszej sondzie popołudniówkowej w aplikacji o to, czy kupujecie książki w antykwariacie, nie są zbyt wesołe. Są wręcz, powiedziałbym, takie ponure. Natomiast takie trochę z mrocznego science fiction. Natomiast wszystko wyjaśni się już niebawem. Za chwilę także raport, także wszystko po kolei będzie jasne. Ale proszę zerknąć i w ciemno odpowiedzieć, jeśli Państwo są łaskawi. Czy kupuję książki w antykwariacie? Taka jest wakacyjna sonda w dzisiejszej popołudniówce. Przypomnę tylko, że tuż pod przyciskiem pomarańczowym zagłosuj jest przycisk purpurowy. Piszę. I tu można się skontaktować ze mną w taki sposób. Można też nagrać głosówkę, można zadzwonić, napisać maile. Mam nadzieję, że będą Państwo aktywni, tak jak zawsze.

0: The Offspring na początek. To jest popołudniówka w Radiu 357 w studiu Michał Trętał.
1: To jest raport 357.
0: Ciemny lud to kupi. Pamiętają państwo taki słynny cytat przypisywany Jackowi Kurskiemu? Miał wypowiedzieć to zdanie o rany. Ponad 20 lat temu, wypuszczając w przestrzeń publiczną informację o tym, że dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. Dziś ten cytat powraca, bo narracja Prawa i Sprawiedliwości o Mateuszu Morawieckim zaskakuje.
2: Tak, bo drodzy państwo, uwaga, w Telewizji Republika prezes Jarosław Kaczyński tak mówił o Mateuszu Morawieckim.
3: On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która, można powiedzieć, atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale no, w tym świecie się obracał. Zresztą był nawet doradcą Tuska.
2: W tej samej Telewizji Republika Jacek Kurski używał, uwaga, takich argumentów.
4: Mateusz Morawiecki odmawia Lechowi Kaczyńskiemu wyjścia do Narodowej Rady Rozwoju i idzie do Rady. Tak, i w czasie katastrofy smoleńskiej nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska się z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu. I przez dwa lata przemysłu pogardy, młody człowieku, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, kiedy ustawiano z puszek po piwie Lech Krzyż, to wtedy przez dwa lata Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa.
2: Słysząc takie słowa, po pierwsze, możemy być praktycznie pewni, że rozłam w PiS to nie jest ustawka. Robert Feluś, publicysta grupy Polska Press, wypowiedź z kanału Radio 357 TOK.
5: Za dużo tam jednak złej krwi poszło i za dużo ciężkich słów też poleciało, wszystkich stulonych pysków i tak dalej.
2: Ale po drugie i chyba najważniejsze, słysząc wypowiedzi Kaczyńskiego i Kurskiego, poznaliśmy nową narrację Prawa i Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk.
6: No ja w ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiSu, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. Można by to wszystko obrócić w ponury żart.
2: Ale jednak Mateusz Morawiecki przez 6 lat był premierem i przez 2 lata wicepremierem rządu sygnowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. To był człowiek namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego.
7: Nie oczekiwałbym, że wyborcy PiSu po prostu uwierzą w historię o tym, że oto zły Morawiecki prowadził prounijną politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości, nabierał Jarosława Kaczyńskiego na kolejne kompromisowe rozwiązania, a biedny Jarosław Kaczyński, nic o tym nie wiedząc, brnął niczym zaślepiony jakimś chocholim tańcem do muzyki, którą grał Mateusz Morawiecki. No jest jednak granica, myślę, tego, żeby ten tak zwany ciemny lud, chociaż bardzo nie lubię tego określenia, nie wszystko kupił.
2: Komentuje Marcin Fijołek, dziennikarz wydarzeń Polsatu. Paweł Królikowski, analityk i politolog, mówi wprost.
8: Trudno powiedzieć, czy wyborcy PiSu kupią historię o niemieckim agencie Donalda Tuska, Mateuszu Morawieckim. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nie ma chyba innego wyjścia. W tym momencie na prawicy będziemy mieli prawdopodobnie 4 partie walczące o być albo nie być, walczące o przekroczenie progu wyborczego na śmierć i życie. W związku z tym tutaj skrupułów myślę, że po żadnej ze stron nie zabraknie.
2: Więc scenariusz na najbliższe miesiące jest bardzo przewidywalny.
8: Oczywiście będziemy mieli wojnę na kwity, będziemy mieli wojnę na brudne zagrywki. Proszę pamiętać, że podobno istnieje jakaś legendarna taśma jeszcze ze słynnej afery nagrywek u Sowy, gdzie na tej taśmie jest Mateusz Morawiecki. Ta taśma nie jest ujawniona w całości. Telewizja Republika już straszy tą taśmą, także będziemy mieli do czynienia ze swojego rodzaju wyciąganiem różnego rodzaju zbrodów z przeszłości.
2: Na razie mamy jednak suflowanie swojej wersji wydarzeń. Jeszcze raz Marcin Fijołek.
7: Pytanie o to, czy będziemy mieli teraz wojnę na tę historię, w której Mateusz Morawiecki będzie niemalże niemieckim agentem z nadania Donalda Tuska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony o tym, że oto król Teoden jak we Władcy Pierścieni został namówiony przez gadzie języki do tego, żeby wyrzucić Morawieckiego i jego ludzi z partii. To jest kluczowe pytanie, która z tych opowieści będzie skuteczniejsza, jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
2: I specjalnie Marcina Fiołka zostawiłem na koniec, bo to pytanie, które Marcin Fiołek zadał, może być również pytaniem do państwa, która narracja państwa zdaniem jest bardziej wiarygodna, chociaż mogę postawić tezę, że wybiorą państwo opcję trzecią, że żadna.
0: Ja już dostrzegam, że państwo są bardzo aktywni w sprawie antykwariatów. Za chwilkę wczytam się w pierwsze odpowiedzi. Proszę głosować. A ja jeszcze bardziej podpuszczę niż kolega redaktor. Może państwo mają jakieś pomysły w ogóle, w którą stronę pójdzie ta narracja Prawa i Sprawiedliwości i czego jeszcze dowiemy się o Mateuszu Morawieckim od osób, które pozostały w Prawie i Sprawiedliwości, które nie znajdują się w tym mickiewiczowskim gronie 44. Proszę też pisać tekstówki, wysyłać głosówki. Nie mamy nagród książkowych. porażkowych dla najbardziej kreatywnych, ale myślę, że z chęcią tutaj państwo poczują się wyróżnieni, będąc na naszej antenie cytowanymi. Michał Tratał zbierał te wszystkie wypowiedzi i komentarze. Dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Południówka w 357. O czym powiemy dziś w programie? No, na przykład o tym, że ważą się losy balkonów i tarasów. W jakim sensie? Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy o własności lokali. No i właśnie te nasze przyjemne kąciki już trochę bardziej na zewnątrz niż wewnątrz staną się częścią wspólną budynku.
1: Ja bym wolała, żeby do mnie należał ten balkon.
2: Głównie chodzi tutaj po prostu o utrzymanie balkonów, tarasów w dobrym stanie technicznym.
0: Zastanowimy się, co wyniknie z takiego prawa, jeżeli ono wejdzie w życie. Wspominałem, że państwo już bardzo aktywni w sprawie antykwariatów. Piszą państwo również, korzystają z tej opcji. Tekstówka. Jakieże perełki znalazłem w antykwariatach? Najlepiej szukać w małych miejscowościach, bo w dużych to już są przetrzebione, a najbardziej to czekam na remont jakichś kamienic z okolic Starego Miasta, bo wtedy w antykwariatach pojawiają się na przykład gazety z XIX wieku. To pan Jarek z Krakowa, pan Mariusz z Dublina pisze, że antykwariat to może nie, ale jest taka księgarnia, która ma część na książki używane i to jest ulubiona część. Pana Mariusza z tej korzysta najczęściej. Pan Adrian z Warszawy domyślił się, w jakim kontekście będziemy mówić o antykwariatach, ponieważ pisze, że wiadomość o koncernach AI, wykupujących masowo książki z antykwariatów, zasysających ich treść, a następnie niszczących je, zmroziła go, panie Adrianie, nas także.
3: Brzmi to jak science fiction. Napisała do mnie kanadyjska firma Zoom Books i oni wprost piszą, że chcą kupować książki z Polski i to nie pojedyncze egzemplarze, ale ilości hurtowe.
0: To słowa pana Mariusza Gałąski, który prowadzi na warszawskiej Pradze antykwariat Zakładka, który dowiedział się najpierw o takim dziwnym, trochę dystopijnym trendzie na świecie, w Europie Zachodniej, a potem wykopał wiadomość mailową, bo coś go tknęło i zorientował się, że do niego taka prośba również spłynęła. On nie zdecydował się na przyjęcie tej propozycji, mimo że pewnie małą fortunę by otrzymał. Porozmawiamy z nim do godziny 18. Jak rozumie rolę antykwariusza we współczesnym świecie, co sądzi o tym procederze, który ma miejsce? Co sądzą o nim państwo? Zapraszamy do wysyłania kolejnych tekstówek, do nagrywania głosówek. No i jest też ankieta. Proszę się przyznać, czy państwo bywają w antykwariacie i korzystają z tych ofert.

0: To jest popołudniowy program w Radiu 357. Dziękuję za spływające sygnały. To są zarówno Państwa refleksje dotyczące antykwariatów, jak i pewne sugestie, przemyślenia dotyczące tego, w którą stronę będzie zmierzać narracja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Mateusza Morawieckiego. O antykwariacie tutaj istotny wątek porusza pani Agata z Wojcieszyc, że takie miejsca, to też właściciel tego praskiego punktu również prowadzi miejsce online i pani Agata korzysta z tej możliwości. Używane książki online to jest ułamek ceny, a potem można je ponownie odsprzedać. Czekamy na tekstówki i głosówki, między innymi w tej sprawie.
1: Popołudniówka 357.
0: Tymczasem rozmowa z ekspertem. Z nami na oczach jest dziennikarz ekonomiczny, wspólnik kancelarii Drawbridge, Kazimierz Krupa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wróćmy do spraw zonda krypto. Okazuje się, że w jednym z państw Zatoki Perskiej miało dojść do potajemnego spotkania polskich służb z Przemysławem Kralem, szefem zonda krypto, który jest od 3 miesięcy nieuchwytny dla polskich organów ścigania. Prokuratura miała negocjować z nim status świadka koronnego. To brzmi niezwykle filmowo, takie spotkanie w odległym zakątku świata. Uważa pan, że często mają miejsce takie zabiegi śledczych, takie starania śledczych?
2: No, ja jestem ekonomistą, więc nie bardzo mam wiele na ten temat do powiedzenia, ale wydaje mi się, że to jest normalność, jeżeli po prostu wykorzystuje się wszystkie możliwości do tego, żeby wykorzystuje się wszystkie metody, wszystkie podejście, żeby wyjaśnić sprawę. Tylko tutaj to jest... Te rozmowy mnie akurat dziwią, jeżeli do nich rzeczywiście doszło, bo nie bardzo widzę przestrzeń dla świadka koronnego, dla pana Krala, chyba że w sprawie zaginięcia pana Sylwestra Suszka, czyli tej takiej podstawowej rzeczy, u źródeł leżącej, no bo te ostatnie lata, 4 od marca 2022, kiedy pan Suszek zaginął, no to już pan Kral był szefem, a to było jedno ciągłe przestępstwo moim zdaniem.
0: No właśnie Rzeczpospolita, która ujawnia tę sprawę, zwraca uwagę, że na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany i nie jest też ścigany listem gończym.
2: Tak, on nie ma, na razie jest to po prostu na etapie wyjaśnienia. To jest, no jak na standardy prokuratury, przypomnijmy, bardzo świeża sprawa. No w kwietniu to wybuchło, że tam utrata wartości, 99% wartości spółki. Moim zdaniem to już dawno miało miejsce, ale tak jak mówię, to moim zdaniem, bo jeżeli te 4,5 tysiąca bitcoinów ich nie ma, no bo jeżeli miał do nich klucze o wartości 300 milionów dolarów, miał do nich klucze pan Sylwester Suszek, a teraz nie ma, no to znaczy, że zonda krypto od samego początku była przekrętem. Ale to jest dopiero kilka miesięcy i myślę, że prokuratorzy chwytają się wszelkich metod i wszelkich możliwości, żeby złapać jakieś wątki.
0: Dziennikarze sugerują, że wiedza pana Krala, oprócz doprowadzenia do pozyskania jakichś wskazówek w sprawie pana Suszka, jego wiedza mogłaby też odkryć kulisy tej działalności takie związane na przykład z udziałem mafii w praniu pieniędzy w bitcoinach.
2: No to jest możliwe, bo jeżeli moje założenie jest właściwe, a moje założenie jest takie, że w momencie, kiedy zaginął pan Suszek i zaginęło te 4,5 tysiąca bitcoinów, spółka była warta zero. I prowadzenie działalności ze świadomością, że nie ma tych 4,5 tysiąca bitcoinów, było oszustwem z założenia. No bo nie ma tych zasobów, a tu się prowadzi, czyli taka totalna piramida, chyba że była jakaś nadzieja na odzyskanie tych kluczy, ale nie wiem jaka. I tutaj już się zaczynają te takie bardzo dziwne rzeczy, właśnie te wątki mafijne, rozdawnictwo tej zondy krypto, to pamiętamy, kilka klubów ekstraklasy, jakieś kluby w pierwszej lidze, mało tego, jakieś kluby we Włoszech, grupa kolarska, No i ten główny, taki najbardziej widowiskowy i bardziej znany, czyli partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no to było już takie szastanie pieniędzmi. Nie do końca wiem, w jakim celu. Nie do końca wiem, co to miało być. No bo mówię, ta firma była wydmuszką, była pusta. Więc tu pewnie te wątki tak. No nie mam pojęcia, jaką rolę. Myślę, że prokuratorzy po prostu chwytają się każdej możliwości wyjaśnienia czegokolwiek, bo nie bardzo mają takie podstawy do zaczepienia się.
0: No i to już jest oficjalny komunikat śledczych, że do połowy stycznia przyszłego roku, czyli o pół roku, zostało przedłużone to śledztwo. Sprawdzana jest korespondencja internetowa pracowników giełdy kryptowalut i zablokowano 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Ale jeżeli tam te szacunki dotyczące tych tysięcy portfeli mówią o ponad 300 milionach dolarów, tak? A tutaj mamy 4 miliony euro na jednym z kont bankowych, no to jest spora dysproporcja.
2: No tak, no tak jak mówię, no to była pusta firma. Jeżeli przyjmowała jakieś wpłaty, to było to wprowadzanie w błąd klientów. I tutaj dlatego tak nie do końca mi pasuje ten pan Kral, jako, no, który był już szefem tego zonda krypto tej następcy BitBeja, bo to BitBej te 4,5 tysiąca bitcoinów, jak rozumiem, miał mieć, czy miał, tego nie wiem, miał mieć. Dlatego no, świadek koronny z pana Krala, który dowodził firmą, która popełniała no, w jakiś tam świadomy sposób te przestępstwa, prowadząc działalność, mając świadomość, że nie ma zasobów, to jest trochę dziwne, przyznają państwo, ale no nie wiem, mówię, może prokuratorzy działają troszkę na oślep.
0: A co z tymi ludźmi, którzy czują się poszkodowani? Na ile to jest beznadziejna sprawa, pana zdaniem?
2: Znaczy to jest no, zupełnie beznadziejna sprawa. No, ten bitcoin jest takim aktywem, że znika. Jak nie ma klucza do niego, to po prostu go nie ma. No jak nie ma, no to znaczy, że nie ma. No, jeżeli się nie znajdzie pan Sylwester Suszek, a nic nie wskazuje na to, żeby się miał odnaleźć, a według zapewnień, no on miał te klucze i on je znał, to znaczy, że nie ma żadnej szansy, żeby odzyskać stamtąd jakiekolwiek pieniądze.
0: To będzie ta afera i przeciągające się beznadziejne trochę, mając beznadziejny charakter, jeżeli chodzi o szansę powodzenia śledztwo. Będzie to z jednej strony impuls do większej ostrożności potencjalnych takich właśnie osób, które by w krypto inwestowały. Z drugiej strony to może być jednak argument dla rządzących do wprowadzenia jakichś regulacji. Jak pan myśli, jakie będą tego typu konsekwencje?
2: Znaczy, no na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi, że niestety raczej nie. No, ludzie zawsze będą szukali złotego grala i mieli nadzieję, że to jest właśnie ten złoty gral i tutaj te bitcoiny czy w ogóle kryptowaluty. Niezależnie od tego, czyli pozostawmy ten wątek, że one służą do popełniania wielu przestępstw, do finansowania wielu przestępstw, ale no, mają też ten nurt taki, gdzie ludzie upatrują w tym szansę na pomnożenie swojego majątku, zawsze będą tego poszukiwali i no, od zarania dziejów tego typu historie miały miejsce, czy taka chęć pomnożenia szybkiego majątku, czy dorobienia się, czy zarobienia napędzała ludzkie zachowania i popełniali różne dziwne rzeczy.
0: A jakieś rozwiązania prawne?
2: No, rozwiązania prawne były próbowane, no to zostały zablokowane przez pana prezydenta. No, muszą być rozwiązania prawne, bo jeżeli nie ma i nie ma żadnego nadzoru, no to już jest cholera i dusza piekła nie ma. To i tak jest bardzo ryzykowny biznes, a jeżeli tutaj jeszcze nie ma żadnych uregulowań, no ale próbowali rządzący, pan prezydent uznał, że trzeba to zawetować i w tej chwili jesteśmy w stanie bezchołowia.
0: I to jest dość konkretny wniosek i propozycja. Dziennikarz ekonomiczny, wspólnik w kancelarii Drobicz, Kazimierz Krupa, był naszym rozmówcą w Radiu 357. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.

0: Evolution, Revolution, Love. Trochę taka muzyka do skradania się. 38 minut po godzinie 16. Państwo piszą choćby w sprawie Mateusza Morawieckiego i opowieści o nim, które pączkują. Pan Tomasz z Wrocławia. Morawiecki był doradcą Tuska, powiedział Jarosław Kaczyński, były doradca Wałęsy. Przypominam, że Kaczyński był ministrem w kancelarii Lecha Wałęsy na początku jego kadencji. Ciekawe, która obelga wśród zwolenników PiSu jest gorsza. Doradca Tuska czy doradca Wałęsy. A teraz jeszcze Państwa głosówki w tej sprawie.
1: Drodzy słuchacze, nie dajcie się nabrać na tą pisowską awanturę. To oczywiście, że jest ustawka. Kaczyński zdał sobie sprawę, że przestrzelił troszkę z Czarnkiem. Część elektoratu, zbulwersowana butą, chamskim, aroganckim językiem Czarnka, zaczęła się od nich odwracać i skłaniać ku Konfederacji. Aby do tego nie dopuścić, wymyślono tę awanturę. W tej chwili ten obrażony na Czarnka elektorat będzie głosował na Morawieckiego. A przed wyborami, bądź zaraz po wyborach, nastąpi cudowne zjednoczenie PiSu z frakcją, partią, jeżeli powstanie Morawieckiego, tak jak to kiedyś było z PiSem i Solidarną Polską. Także jest to ustawka celowo wymyślona, aby nie tracić wyborców, aby potem sumować te wszystkie głosy i wygrać wybory.
2: To jaka będzie narracja PiSu o Mateuszu Morawieckim, to jedno, ale jaka będzie narracja Mateusza Morawieckiego o PiSie, to jest dopiero ciekawe zagadnienie.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wypowiedzi. Jeszcze sporo miejsca na naszej antenie. Na kolejne sygnały i refleksje, głosówki, tekstówki, maile, zadzwonić też można, polecamy się. A już za chwilę więcej o tych balkonach, o dalszym losie balkonów i tarasów.

0: No dobrze, to teraz zatroskani o losy swoich balkonów i tarasów dowiedzą się szczegółów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy o własności lokali. No i ten właśnie projekt zakłada, że te bardzo istotne elementy mieszkań staną się częścią wspólną budynku. Co z tego wynika dla tych z Państwa, którzy mieszkają w bloku czy w kamienicy? O tym Tomek Jeleński.
1: Mieszkańcy, którzy mają balkony, nie bardzo rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Bo jak to jest? Balkon jest własny czy wspólny?
2: Ja bym wolała, żeby do mnie należał ten balkon.
3: No właśnie, to jest właśnie dziwne. Ciężko powiedzieć, bo to pewnie jakaś jest spółdzielnia mieszkaniowa, która się tym zajmuje. Tak. I wiele rzeczy jest takich właśnie dziwnych.
1: To trochę tak jak z chodnikiem za płotem prywatnej posesji. Nie jest nasz, ale zimą musimy go odśnieżać. Podobnie dziwne są przepisy dotyczące balkonów. Zastanawia się Marek Zuber, ekonomista i wykładowca Akademii WSB.
4: Na pierwszy rzut oka być może te przepisy wydają się trochę dziwne dla niektórych, albo wręcz niebezpieczne dla niektórych.
1: No to jak będzie z paleniem papierosów na własnym, wydawałoby się, balkonie?
4: Już pojawiły się takie informacje w internecie, takie wnioski płynące z tej propozycji, że nie będzie można palić na balkonach, jeżeli wspólnota tego zakaże. No skoro to jest część wspólna. Najczęściej rzeczywiście, choćby na klatkach schodowych, nie możemy palić, bo taka jest decyzja wspólnoty. No więc tak samo teraz będzie na balkonie albo na tarasie. No i stąd zrobiło się oczywiście całe zamieszanie.
1: Jest bałagan, dlatego przepisy powinny zostać w końcu ujednolicone.
4: Moim zdaniem to jest dobry kierunek. To są przepisy, które idą w dobrym kierunku. Głównie chodzi tutaj po prostu o utrzymanie balkonów, tarasów w dobrym stanie technicznym.
1: Z tym stanem technicznym to wciąż bywa różnie.
5: Na razie było tak, że niby to spółdzielnia miała robić na balkonach. Niestety nie robiła. Ja mam na przykład, mi zalewa sąsiad balkon i od kilku lat czeka mi niewykonane. Mimo, że balkon do mnie nie należy.
1: Tu za balkon odpowiadała spółdzielnia. Obywatel sam musiał zakasać rękawy i wziąć się do roboty.
5: Sam muszę robić, tak.
1: I co na to wszystko Ministerstwo Rozwoju i Technologii? Ano nic. Dostałem jedynie taką lakoniczną odpowiedź mailową.
6: Panie redaktorze, niestety udzielenie wypowiedzi nie będzie dziś możliwe.
1: Widocznie wszyscy specjaliści do spraw balkonowych w tym resorcie byli dziś bardzo zajęci. A wracając do samych balkonów. Balkon to bardzo potrzebny jest.
7: Do wietrzenia w kościeli na przykład.
8: Odpoczywamy na balkonie z mężem.
9: Posiedzieć można.
7: Można po prostu na chwilę wyjść z tego mieszkania, nie wychodząc tak naprawdę.
10: Ty na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona.
1: A ujednolicenie przepisów w sprawie balkonów to ważna sprawa. Uważa Marek Zuber.
4: Wbrew pozorom to nie są głupoty. Jakiś tam niewielki, ale jednak ważny element dopełniający kwestię odpowiedzialności. Głównie z uwagi na stan techniczny tego typu elementów, budynków, ale także ten aspekt wizualny.
1: Obecne przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, kto ponosi odpowiedzialność za naprawę cieknącego tarasu czy uszkodzonej balustrady. Wiele takich spraw trafia potem do sądów. Albo poirytowani kowalscy sami naprawiają to, co na balkonie da się naprawić.
0: O czym mówił Tomek Jeleński. Dziękujemy za zajęcie się tą sprawą. Co można robić na balkonie? Czytać książkę, na przykład z antykwariatu. Pani, no nie wiem, są tylko inicjały, ale wiadomość ciekawa w sprawie antykwariatów i ustrzeliwania w takichże ciekawych publikacji. W sandomierskim antykwariacie nasza słuchaczka wypatrzyła na przykład Rok Encyklopedię Wiesława Weissa i została ona zakupiona. Bukowskiego nie było, będę łowić dalej, pozdrawiam całą ekipę, chyba wiem, do czego pani pije. Czekamy na kolejne sygnały od Państwa w sprawie antykwariatów. Jak zapowiadaliśmy, myślę, że to będzie za jakąś godzinkę. Rozmowa z właścicielem antykwariatu na warszawskiej Pradze o tych bardzo niepokojących, intratnych jednocześnie ofertach, które wielkie koncerny AI składają takim uroczym, malutkim punktom.

0: Popołudniówkę w 357. Przed chwilą Mana ma teraz kolejne pomysły z Państwa strony.
1: Czego dowiemy się niebawem o Morawieckim? No cóż, zapewne tego, że jest to nieślubny syn Donalda Tuska i Angeli Merkel, wychowywany w tajnym bunkrze w Wilczym Szańcu przez dziadka z Wehrmachtu, tylko po to, żeby jak ten koń trojański przeniknąć w szeregu PiS i zostać premierem i wtedy jako tajna ręka Donalda Tuska wprowadzać wszystkie możliwe proeuropejskie ustawy, tak jak ten Zielony Ład, a następnie rozbić PiS od wewnątrz.
0: Przypomnę tylko, że pytamy Państwa o to, w którą stronę podąży narracja Prawa i Sprawiedliwości o Mateuszu Morawieckim. Tego dotyczył raport 357 i tego dotyczy część Państwa reakcji. Na wszystkie czekamy do godziny 18.
2: Popołudniówka 357.
0: A w międzyczasie zaproszenie. Kto był na majowym koncercie Garbage w Warszawie? Dla tych z Państwa, którzy byli, ale też dla tych, którzy nie byli, na naszym kanale Radio 357 Music na YouTubie w zakładce Shortsy można znaleźć wywiady Ani Nowaczek z Shirley Manson i Baczem Wigiem. Jak tworzyć długowieczny zespół i wciąż dobrze się dogadywać?
3: The thing I think that has kept us all together is ultimately even me were sort of reasonable people in the end. And we squabble and then it's over. I think it's there's an assumed love amongst us all that has somehow kept us all together. We keep coming back for more. Even when we say that's it, we're done, like we're never doing this again. F*** these people, f*** her, f*** him. There's just something that draws us back together again. Because we work really well together. We're so different and we all kind of need each other in the creative process. If that makes any sense. At least that's how I view it. Like, Butch, you may see this.
0: To jest zapowiedź świeżynki na naszym kanale Radio 357 Music. Tam jest wiele rzeczy, które mogą Państwo znaleźć, zobaczyć naszych redaktorów w akcji. O, na przykład dostrzegam tutaj taki, co to jest na akumulator, chyba taki kufer. Na pewno redaktor Stelmach opowiada wraz z tym przedmiotem będącym na biurku o nieoficjalnym hymnie Anglii na Mundialu. To jest jeszcze opowieść dookoła Wonderwall. Jest na przykład wywiad Nowiki z zespołem, z duetem Jest na przykład redaktor Smokowski i twórca Papa Dance. No to jest też ciekawa propozycja. Polecam zerknąć na nasze YouTube'owe kanały. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

To zespół Garbage z muzykami Garbage. Mogą Państwo wysłuchać rozmowę, zobaczyć rozmowę na YouTube'owym kanale Radio 357, a za chwilę serwis na naszej antenie. W nim między innymi o tym, że szefowa rządu w Japonii nie śpi.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Tu Radio 357, minęła godzina 17. Czas na serwis informacyjny na naszej antenie, serwis, który przygotowała i przedstawi państwu Monika Matroch-Karbowska.
4: Regulacja cen paliw może zostać przywrócona w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Premier poinformował dzisiaj, że rząd rozważa takie rozwiązanie, ale uzależnia je od sytuacji na światowych rynkach paliw.
5: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
4: Poprzedni program CPN, który zakończył się na początku wakacji, kosztował budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. 3 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika w Paryżu. Prefektura policji w stolicy Francji przekazała, że mężczyzna został szybko zatrzymany. Dziennik Le Parisien poinformował, że 31-latek może nie być w pełni władz umysłowych. Policjanci nie ujawnili na razie szczegółów dotyczących stanu ofiar. W serwisie teraz Głuchołazy. Mieszkańcy tej miejscowości mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołazką. 2 lata temu most został zniszczony przez wielką powódź. Zastąpiono go wtedy mostem tymczasowym, a od dzisiaj dostępna jest już nowa konstrukcja. W otwarciu mostu uczestniczył premier Donald Tusk.
5: Teraz jak jedzie się przez miasto, tak jak jechałem tutaj do was, to widać przecież ciągle blizny i ślady po tej powodzi. Głuchołazy były w centrum zainteresowania całej Polski. Walka o most, wtedy przegrana, woda okazała się silniejsza, ale też dramat setek mieszkańców. To wszystko kazało nam jeszcze poważniej podejść do kwestii pomocy dla terenów popowodziowych.
4: Na odbudowę po powodzi rząd przeznaczył łącznie blisko 11 miliardów złotych. Mężczyzna, który podrzucił miny przeciwpiechotne pod galerię w Jeleniej Górze, trafił do aresztu. Niewybuch znaleziono w ubiegłym tygodniu w koszu na śmieci niedaleko budynku galerii. Służby musiały ewakuować 160 osób. Jak się okazało, 39-latek wyniósł miny z pobliskiego placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
6: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniej konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
4: Tłumaczy Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Na koniec przenosimy się do Japonii. Premier Sanae Takaichi po raz kolejny wywołała wokół siebie zamieszanie, publikując wpis w mediach społecznościowych, w którym ubolewała nad chronicznym niedoborem snu. Stwierdziła, że odkąd objęła urząd, śpi maksymalnie 3 godziny na dobę, a czasem nie śpi wcale. Noce spędza głównie na przeglądaniu dokumentów i wykonując prace domowe.
7: Niektórzy spekulują, że swoją wypowiedzią Takaichi chciała odzyskać poparcie społeczne, które znacznie osłabło po przyjęciu kontrowersyjnej ustawy o dworze cesarskim, utrzymującej zakaz objęcia tronu przez kobiety. Jednak zabieg ten nie zdał się na wiele. Przypomniał hasło z początków rządów Takaichi, kiedy obiecywała pracować, pracować, pracować, pracować i pracować. Wielu odebrało te słowa jako gloryfikację kultury pracy ponad siły i regres w stosunku do nowoczesnych postulatów rządu dotyczących dotyczących równowagi pracy i życia osobistego. Również przedstawiciele opozycji nie pozostawili wypowiedzi pani premier bez echa, sugerując, by delegowała zadania, dzięki czemu będzie mogła skupić się na tych, które tylko ona może wykonać jako przywódczyni narodu. Wytknięto jej, że odpoczynek to przecież też część pracy, wyrażając zaniepokojenie, jak brak snu, który przypomina stan upojenia alkoholowego, może negatywnie wpłynąć na sposób sprawowania przez panią premier władzy.
4: Relacja Dominiki Giordano kończy ten serwis kolejny o 18:00.
3: A jaka będzie pogoda u nas w nocy? Mam nadzieję, że większość Państwo smacznie prześpią, jeśli mogą. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na krańcach wschodnich możliwe burze. Od 10 do 15 stopni.
2: Radio 357.
3: I nasz popołudniowy program do godziny 18:00. W tej godzinie rozmowa z antykwariuszem z warszawskiej Pragi, który prowadzi także sklep internetowy i do którego zgłosił się koncern AI z prośbą, ze znakomitą propozycją wykupienia kilkuset książek, na pewno niemała kwota, po to, żeby zasilać po prostu bazę sztucznej inteligencji. Widocznie zasoby książkowe dostępne w internecie się już skończyły. Natomiast częścią tej opowieści, która brzmi jak science fiction, jak odcinek Black Mirror, jest to, że książki są masowo skupowane z antykwariatów, skanowane i niszczone. I pani Agata w tekstówce pyta, dlaczego są niszczone. To może nie być wyłącznie zła wola koncernów AI. Chodzi o to, że, przepraszam za drastyczny opis, po prostu odkrywane są grzbiety tych książek, bo wtedy te skanery w ilościach hurtowych są w stanie sobie z taką ilością literatury poradzić. Czekamy na Państwa głos, na przykład w sądzie, czy Państwo korzystają z antykwariatów. No i czekamy na pozostałe głosy w tej sprawie.

0: Popołudniówkę w 357. Już za chwilę Daleki Zasięg. Dziś Krzysztof Zimok zaprasza na rozmowę o tym, co dzieje się na świecie. To będzie bliska zagranica. Szczegóły tragicznych wydarzeń w Berlinie. A w popołudniowym programie do godziny 18 przyjrzymy się także nowym banknotom euro.
1: Oprócz Marii Skłodowskiej-Curie mamy Ludwika van Beethovena, Leonardo da Vinci, Cervantesa, Maria Calla, czyli ta słynna śpiewaczka, Berta von Suttner, czyli austriacka pacyfistka, też laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Ona akurat dla Polaków jest troszkę mniej znana.

0: Popołudniowy program w Radiu 357. Słuchacz pan Maksym jeszcze w sprawie antykwariatów. Trochę precyzujący, bo nie chodzi o to, że się skończyły zasoby z internetu, tylko chodzi o to, żeby AI miało dostęp do źródeł sprzed powstania AI. No i jeszcze taka ważna informacja, że to nie chodzi też o to, że starsze książki miałyby być pozbawione praw autorskich, bo od kiedy to twórcy AI w ogóle przejmowali się czymś takim jak prawa autorskie? To jest cenna obserwacja, za którą dziękuję. Tekstówki, głosówki można do 18 do nas wysyłać. Krzysztof Zimoch w naszym studiu, witaj.
1: Dzień dobry.
0: To będzie rozmowa w sprawie tragicznych wydarzeń, nieodległych nam.
1: Tak, w sobotę doszło do tragicznego zdarzenia w Berlinie, które ma również konsekwencje polityczne. O tym już za chwilkę będę rozmawiał z gościem. Bo w sobotę w Berlinie podczas Parady Równości 21-letni Abdul Balut wjechał furgonetką w tłum i zaatakował uczestników wydarzenia ostrym narzędziem. W wyniku tych działań śmierć poniosła jedna osoba, to około 60-letnia Polka. 29 osób zostało rannych. Po wjechaniu pojazdu w tłum impreza została przerwana, a policja poleciła uczestnikom opuścić teren. Sprawca następnie został zastrzelony przez niemiecką policję. Atak wstrząsnął opinią publiczną. A pochodzenie mężczyzny, libańskie pochodzenie, wywołało kolejną debatę dotyczącą polityki migracyjnej w Niemczech i w Europie. Kanclerz Friedrich Merz nazwał incydent przerażającym czynem. Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych dopilnuje, aby został on w pełni wyjaśniony. To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób, napisał z kolei na X-ie burmistrz Berlina Kai Wegner. Co doprowadziło do kolejnego już zamachu na przestrzeni dekady w Berlinie? Jak ta tragedia będzie, a nawet już jest wykorzystywana do celów politycznych? I czy Niemcy zmienią kurs wobec polityki migracyjnej?
2: Daleki zasięg.
1: O tym wszystkim porozmawiam teraz z Łukaszem Jasińskim, analitykiem do spraw Niemiec w programie Europa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Z tego co widzę, ten sobotni zamach na uczestników berlińskiej Parady Równości, niemieckie gazety raczej zgodnie uznają za atak wymierzony no nie tylko w bezpośrednie ofiary, ale także w społeczeństwo, otwarte społeczeństwo i swobodny styl życia. Ale chyba diagnozy przyczyn, dlaczego doszło do tego zamachu, są różne, więc pytanie na początek, kogo Niemcy będą poza samym sprawcą oskarżać, że doszło do tego zdarzenia?
3: Wydaje się, że najwięcej wyjaśnień będą musieli złożyć przedstawiciele służb i wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sprawca, Abdul B., był bardzo dobrze znany policji, bo osoba, która miała różnego rodzaju konflikty z prawem, była służbą znana jako osoba zaangażowana w ruchy islamistyczne, osoba, która się radykalizuje. Mało tego, człowiek miał wyrok w zawieszeniu za planowanie różnego rodzaju aktów przemocy.
1: I to nawet niedawno, w maju tego roku. Tak, w maju tego roku został skazany na rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.
3: Tak, oczywiście prokuratura się od tego wyroku, od tego zawieszenia odwołała, natomiast to budzi bardzo poważne pytania o sposób funkcjonowania niemieckich służb, sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, przepływ informacji, czy być może brak przepływu w tym wypadku. Myślę, że to będą takie naturalne kroki czy naturalne kierunki procedur wyjaśniających, które i kanclerz Merz, i minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt zapowiedzieli, ponieważ no, nie jest to pierwszy przypadek. Przypomnijmy chociażby zamach w Magdeburgu, zamach na jamrak świąteczny z 2024, gdzie sprawca był znany policji, gdzie było wiadomo, że dana

0: społeczności raczej antyimigranckich nastrojów nie ma. Natomiast no, też wiadomo, jaki jest stosunek islamistów do mniejszości seksualnych.
1: Powiem w ten sposób, ja bym nie chciał spekulować co do motywów tego bandyty, natomiast nie ulega wątpliwości, że fakt, iż na to miejsce w Berlinie, iż celem ataku były osoby z środowiska LGBTQ+, to jest uderzenie w taki, powiedziałbym, wizerunek Berlina. Aż Berlin przez dekady budował swój wizerunek jako miasta otwartego, jako miasta chętnie goszczącego różnego rodzaju mniejszości, takiego bardzo inkluzywnego. I to jest cios w ten, powiedziałbym, styl życia i w wizerunek stolicy Niemiec.
0: I to jest cios, z którym Berlin musi sobie poradzić, i to dość szybko, bo 20 września odbędą się w mieście wybory do parlamentu lokalnego. Wiadomo, że ten atak jest wodą na młyn dla niektórych ugrupowań, chociażby dla Alternatywy dla Niemiec. Przewodnicząca berlińskiej AfD Christine Brinker już napisała: chrońcie Berlińczyków przed gotowymi do przemocy islamistami, i powiązała atak, tak, z, jak pisze tutaj cytat, katastrofalną polityką migracyjną ostatnich lat i kursem przytulania się z gotowymi do przemocy islamistami. Możemy się chyba spodziewać 2 miesięcy takiej bardzo ostrej debaty politycznej w samym Berlinie chociażby.
1: No, z całą pewnością to sam fakt tego zamachu wpisuje się mocno w narrację Alternatywy dla Niemiec, która prezentuje taki obraz Niemiec jako państwa, które straciło kontrolę nad wieloma obszarami. Straciło kontrolę nad polityką migracyjną, straciło kontrolę nad polityką gospodarczą i tak dalej. Pytanie tylko, czy w tym konkretnej sytuacji Alternatywa dla Niemiec, berliński odłam AfD, nie przesadzi, czy mówiąc kolokwialnie, nie przegrzeje tej narracji i nie będzie oskarżona o, nie przejdzie w takie proste żerowanie na tej tragedii. Natomiast niewątpliwie, jeżeli ktoś politycznie na tym skorzysta, no to raczej właśnie AfD.
0: A jaką popularnością, jakim powodzeniem w sondażach cieszy się AfD w stolicy Niemiec?
1: To zależy od badania. Generalnie rzecz biorąc, w Berlin raczej jest tym specyficznym miejscem jako stolica, jako takie najbardziej kosmopolityczne miasto, które, tak jak pan redaktor wspomniał, jest w realiach niemieckich osobnym landem czy osobnym krajem związkowym. No to raczej zawsze było miasto, w którym na większe poparcie mogły liczyć różnego rodzaju partie lewicowe, czyli SPD, Zieloni, po części także Die Linke, czyli ta bardziej radykalna odmiana lewicy. AfD mimo wszystko nie była szczególnie popularna i teraz to się mocno zmienia. Znaczy, według różnych badań AfD jest albo drugą siłą polityczną w Berlinie, albo nawet w zeszłym tygodniu pojawił się taki sondaż, w którym AfD wręcz prowadzi. Znaczy, jak na warunki niemieckie, to jest bardzo duża zmiana. Nawet jeśli Alternatywa dla Niemiec tych wyborów nie wygra, to myślę, że już teraz można założyć, że znacząco zwiększy swoje poparcie. Zwiększy poparcie w miejscu czy w mieście, które raczej było wobec AfD przez lata niechętne. Czyli tak czy inaczej partia ta odniesie sukces. Pytanie tylko, jak duży ten sukces będzie.
0: No, postulaty takie całkiem konkretne mają również politycy na przykład Zielonych. Konstantin von Notz zażądał wręcz rozszerzenia uprawnień służb bezpieczeństwa w walce z gotowymi do przemocy islamistami, więc to chyba nie tylko AfD będzie tutaj starało się coś, mówiąc brzydko, ugrać też politycznie, ale akurat ten postulat Konstantina von Notza pewnie wydaje się na tyle sensowny, że będzie podbijany w debacie publicznej.
1: Znaczy, tutaj mówimy właściwie trochę o dwóch różnych rzeczach, bo z jednej strony mówimy o takim generalnym podgrzewaniu emocji, to robi właśnie Alternatywa dla Niemiec, a z drugiej strony mówimy bardziej o takich konkretnych propozycjach, co można rzeczywiście zrobić i co wymaga poprawy, bo to, tak jak wspomniałem, nie jest pierwszy przypadek, kiedy sprawca zamachu był policji czy służbom mniej lub bardziej znany. I w Niemczech co pewien czas, niestety często przy okazji tego typu tragicznych wydarzeń, powraca generalna debata na temat

0: kompetencji służb. Znaczy, na ile służby mają mieć prawo na przykład kontrolowania różnego rodzaju czatów, zamkniętych grup internetowych, czy do tego powinna być wymagana zgoda prokuratury, czy powinny to służby, czy policja robić niejako z automatu. To są takie debaty, które się toczą. Stopniowo te uprawnienia policji zresztą w tym zakresie są rozszerzane, no, ze względu na doświadczenia historyczne. No też pojawiają się z kolei właśnie takie pytania, czy przypadkiem nie idziemy zbyt w stronę państwa policyjnego, prawda, bo to jest też kwestia ochrony danych osobowych, praw obywatelskich. Ale podejrzewam, że tak naprawdę, jeżeli możemy się czegoś teraz spodziewać, jeśli chodzi o takie konkretne działania, no to oprócz wyjaśnienia tej konkretnej sprawy, czyli sprawy tego Abdulla B., możemy, podejrzewam, że oczekiwać właśnie jakiegoś pakietu legislacyjnego, który znowu będzie trochę rozszerzał uprawnienia służb, uprawnienia policji, kwestii właśnie monitorowania internetu, a korzystania z danych biometrycznych na szerszą skalę chociażby i tak dalej, i tak dalej.
1: Być może jestem też ciekawy, czy obejmie to ten program służący deradykalizacji, czymkolwiek to jest, bo próbuję sobie jakoś wyobrazić, jak wygląda ten program służący deradykalizacji, w którym Abdul B. otrzymał zresztą nakaz uczestnictwa po tym wspomnianym wyroku w maju bieżącego roku.
0: Tak, no i z tego, co zdążyłem przeczytać, akurat niespecjalnie wziął sobie to do serca i zdaje się, że zjawił się chyba tylko na dwóch takich rozmowach czy spotkaniach w ramach tego programu. Niewątpliwie no, to jest jeden z problemów społecznych w Niemczech. Tak? Znaczy, obecność tych radykalnych trendów islamistycznych i fakt, że są ludzie, którzy są na to podatni, bo Abdul B. nie był emigrantem. On się urodził w roku 2005 w Niemczech, miał niemieckie obywatelstwo. Jego rodzice pochodzili z Libanu. Natomiast okazało się, że ten człowiek, który wedle nawet informacji jego rodziców żył sobie właściwie trochę bez celu, bo on mając lat 21 nie miał żadnej stałej pracy, nigdzie nie studiował, nie uczył się. Natomiast korzystał z mediów społecznościowych w sposób nieograniczony. No, w jaki sposób stopniowo tej radykalizacji uległ, aż do takiego stopnia, że zdecydował się po prostu na dokonanie zamachu terrorystycznego.
1: To jeszcze ostatnie
0: pytanie o rolę mediów społecznościowych zapewne w tym zakresie.
1: Ostatnie zdanie, proszę o taką krótką odpowiedź. Czy to się też może przełożyć na ocenę rządu federalnego? To znaczy, czy kanclerz Friedrich Merz również może ponieść jakieś polityczne konsekwencje po tym zamachu w Berlinie? Czy to raczej jednak będzie rozpatrywane lokalnie?
0: Kanclerz Merz, dochodząc do władzy, zapowiedział radykalną zmianę kursu, jeśli chodzi o migrację. Tego typu wydarzenie z pewnością w jakiś sposób obciąży także notowania rządu i samego kanclerza.
1: Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec w programie Europa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie panu za tę rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Rozmawiał Krzysztof Zimoch, dziękujemy, a to wydanie Dalekiego Zasięgu już niebawem w naszych podcastach na antenie, niebawem sport.

0: No, czas najwyższy. Popołudniowy program, a w nim sport w pełnej krasie. Mateusz Kuźniewski.
1: Zagłębie Lubin kontra Piast Gliwice. Tym spotkaniem zakończy się dziś pierwsza kolejka nowego sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Były emocje. Legia Warszawa wyrwała w końcówce zwycięstwo z Pogonią Szczecin. Mistrz Polski Lech Poznań ledwie zremisował i to bezbramkowo z Krakowią. Remis stał się też udziałem Widzewa Łódź. W starciu z Motorem Lublin było 2-2. Natomiast Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. A 2-1 wygrała wracająca do Ekstraklasy Wisła Kraków z GKS-em Katowice. A dziś, czy to będzie nudny poniedziałkowy mecz, czy jednak czeka nas odrobina piłkarskich fajerwerków? Słuchamy trenera Zagłębia Lubin Leszka Ojrzyńskiego.
2: Wszystko się okaże. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda? I początek poprzedniego sezonu nie mieliśmy za bardzo udany, bo chyba w 4 meczach tylko 2 punkty mieliśmy. Teraz będziemy chcieli zdecydowanie lepiej punktować.
1: Punkty ponad wszystko. Dziś po drugiej stronie boiska staną piłkarze drużyny, która w poprzednim sezonie do samego końca biła się o utrzymanie. Piast Gliwice ma swoje problemy. Zespół w meczach sparingowych strzelał mało goli, podobnie zresztą jak wcześniej w lidze. Trener Daniel Myśliwiec uspokaja jednak kibiców.
3: Powód do niepokoju jest wówczas, kiedy drużyna nie tworzy sytuacji, a my tworzyliśmy wystarczająco, nawet w tym ostatnim meczu przegranym. No, liczba sytuacji i takich momentów do finalizacji to była ogromna, jak na jakość naszej gry na pewno adekwatna i stąd kwestia wykończenia.
1: Strzelajcie i trafiajcie, panowie, jak najwięcej. Początek meczu o 19. Tymczasem we Włoszech wciąż nie kończy się ogólnonarodowa dyskusja o tym, kto obejmie reprezentację kraju. Po tym, jak Italia znów nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata, sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Dziś z gry wypadł jeden kandydat, a mianowicie były mistrz świata Andrea Pirlo. Decyzja ta zapadła po fali krytyki związanej z jego współpracą z rosyjską firmą bukmacherską. Rozpoczął ją w październiku ubiegłego roku, a od tego czasu wielokrotnie brał udział w jej kampaniach reklamowych. W maju bieżącego roku uczestniczył w wydarzeniach promocyjnych w Moskwie, między innymi w pokazowym meczu. Towarzyszył mu też inny były reprezentant Włoch Marco Materazzi. Jak poinformowała BBC, w imprezie brali też udział wojskowi, którzy aktywnie angażują się w agresję Rosji na Ukrainę oraz przedstawiciele Kremla. Stąd sprawa Pirlo stała się we Włoszech gorącym tematem i były znakomity pomocnik ostatecznie nie obejmie sterów Squadra Azzurra. Selekcjonera Italii wciąż zatem nie znamy. Wcześniej jako możliwych kandydatów wymieniano też Antonio Conte i Roberto Manciniego, a także, mierząc bardzo, bardzo wysoko, Pepa Guardiole. Hiszpan jednak odmówił. Wróćmy do imprezy, w której Italii zabrakło. Sidney Lopez Cabral otrzymał nagrodę za najpiękniejszą bramkę Mistrzostw Świata. Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka zdobył wyrównującego gola w dogrywce meczu z późniejszym finalistą Argentyną.
4: Cabral! Co tu się wydarzyło? 103. minuta! Sidney Lopez Cabral! 4. gol w reprezentacji! Staje się legendarny!
1: Komentował w TVP Sport Maciej Iwański. Jeżeli ktoś nie widział tego pięknego strzału, proszę to koniecznie nadrobić. I to w ogóle symboliczne, że zdobywcą najpiękniejszej bramki nie został żaden gwiazdor futbolu pokroju Messiego czy Mbappé, a reprezentant debiutującej w turnieju drużyny. Teraz coś, co zainteresuje fanów żużla. Prezes Kronoplastu Włókniarza Częstochowa Jakub Michalski poinformował, że do końca sezonu żużlowców Lwów poprowadzi Patryk Hansen. Zespół, który zamyka tabelę Ekstraligi z zerowym dorobkiem punktowym, był bez trenera od 16 lipca, kiedy zakończono współpracę z Mariuszem Staszewskim. Nowy trener to Duńczyk. Ma zaledwie 28 lat i w marcu ogłosił zakończenie kariery, co było efektem poważnego wypadku w 2023 roku. To na koniec przyjemna siatkarska rocznica. Dokładnie 7 lat temu w reprezentacji Polski zadebiutował Wilfredo Leon.
5: No, udało się i co mogę powiedzieć dla kibiców, które zawsze zostawiły na moje stronę, bo to bardzo dziękuję.
1: Mówił wtedy w 2019 roku Leon na antenie Polsatu Sport. Najważniejszym jego osiągnięciem w polskich barwach pozostaje dotychczas wicemistrzostwo olimpijskie, zdobyte 2 lata temu w Paryżu i głęboko wierzymy w to, że to nie koniec. Natomiast jeśli chodzi o ten serwis sportowy, to tak, już koniec. Usłyszymy się jutro po godzinie 7.
6: Radio 357.
0: A do końca naszego programu jeszcze między innymi o banknotach euro. To jest zaproszenie od Banku Centralnego Europejskiego do zgłaszania pomysłów, do głosowania, co takiego może znaleźć się na właśnie nominałach w ramach wspólnej waluty, ale już za chwilę połączymy się z praskim antykwariatem.

0: wspieraj system i zagłosuj.
1: Przypomnę Państwu jeszcze w ramach głosowania, że można zagłosować w naszej wakacyjnej sądzie. Wakacyjny temat, trochę tak to brzmi, ale powód, jak wspominałem, jest trochę mroczny. Czy kupuję książki w antykwariacie? A już za chwilę wspomniana rozmowa.

0: To popołudniowy program w Radiu 357, a z nami na łączach jest pan Mariusz Gałązka, prowadzący antykwariat Zakładkę na warszawskiej Pradze i w internecie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Marcin i pozdrawiam.
0: Marcin, najmocniej przepraszam za tę pomyłkę na dzień dobry. Zapisuję sobie, żeby już na koniec nie przekręcić. Proszę powiedzieć, o jakim procederze pan się dowiedział, a w zasadzie to była też próba tego, żeby ten proceder pana dotknął bezpośrednio.
1: Proszę pana, jakoś pod koniec ubiegłego tygodnia Gazeta.pl opublikowała artykuł opisujący sytuację na zachodnich rynkach antykwarycznych. Jest tam takie nowe zjawisko, że pojawiają się bardzo duże zamówienia na książki, no takie nietypowe, można by powiedzieć niszowe, które zalegają na półkach. I jakieś tam śledztwo dziennikarskie, o którym pisała Gazeta, ujawniło, że są to zamówienia z firm powiązanych z firmami zajmujące się sztuczną inteligencją. Prawdopodobnie jest tak, że zasoby internetowe, te zdigitalizowane, są już zbyt ubogie, aby sztuczną inteligencję karmić, a ona potrzebuje ciągle nowych i nowych informacji, nowych modelów językowych i tak dalej, i tak dalej.
0: I co pan z tą propozycją zrobi albo zrobił?
1: Może jeszcze dokończę, że właśnie pojawiły się firmy, które skupują książki i masowo je digitalizują, niestety uszkadzając też te książki, niszcząc je, bo jeśli ktoś chce miliony stron w bardzo szybkim czasie przerobić, nieładnie mówiąc, no to trzeba obciąć grzbiet, te książki wtedy są luzem, można je szybko przepuścić przez maszynę i mieć już ten tekst cyfrowo. I właśnie ten artykuł na gazecie spowodował wielką wiele negatywnych komentarzy w sieci. Ludzie byli oburzeni. Tymczasem ja się zorientowałem, że kilka dni wcześniej z jednej z firm wymienionych w tym artykule, przypominam, że to był artykuł dotyczący rynków zachodnich, przede wszystkim niemieckiego, ale okazuje się, że te firmy już zaczęły eksplorować rynek polski, bo właśnie kilka dni temu otrzymałem taką ofertę współpracy, która miałaby polegać na tym, że oni chcą poznać moją bazę danych, najlepiej w jakimś formacie takim już elektronicznym i twierdzą, że są zainteresowani zakupem 800 tysięcy różnych polskich tytułów.
0: A jakaś kwota padła?
1: Nie. No to jest na razie taka wstępna propozycja, ale bardzo mnie tak zszokowała ta liczba. Jest firma z Kanady, która chce kupić 800 tysięcy różnych polskich tytułów książkowych. Ja przez 20 lat działając na rynku antykwarycznym miałem kilka zamówień z Kanady, ale to były zwykle pojedyncze tytuły. Natomiast tutaj się pojawia ktoś, jakiś wielki gracz, który ma tak duże zapotrzebowanie. Ja oczywiście jestem zbyt malutkim antykwariatem, żeby cokolwiek tutaj oferować, ale myślę, że są w Polsce wielkie, wielkie antykwariaty, które mogą być zainteresowane taką współpracą. Ja zrobiłem na ten temat filmik, który wrzuciłem w media społecznościowe. No i dawno nie miałem takich zasięgów i takiego zainteresowania tematem. Zresztą państwo też chyba pod wpływem tego filmu się tym zainteresowali.
0: Zdecydowanie.
1: I widać, że jest wielkie oburzenie. Jest też bardzo dużo jakichś takich teorii spiskowych oczywiście, które ja traktuję raczej z dystansem. No ale na pewno jest to jakieś nowe zjawisko, moim zdaniem niepokojące zjawisko.
0: Panie Marcinie, właśnie chciałem zapytać o to, co pan poczuł, i pan jeszcze też wspomina, że to w tym filmiku, że to nie jest zgodne, nie byłoby zgodne z pana rozumieniem roli antykwariusza we współczesnym świecie. Jak pan rozumie tę rolę?
1: Raczej moim zadaniem jest kupować książki i je oferować dalej klientom, ale w domyśle klientom, którzy tę książkę zechcą przeczytać, którzy tę książkę będą szanowali. Natomiast tutaj ten cel jest inny. Po pierwsze, książka ma być zniszczona, a po drugie, nie będzie ona służyła czytelnikowi, tylko ona będzie służyła biznesowi związanemu z tą sztuczną inteligencją. Jeszcze dochodzi kwestia praw autorskich. Oczywiście to jest nieuregulowane.
0: Ale nikt sobie za bardzo w tych wielkich korporacjach związanych z AI do tej pory nie zaprzątał głowy czymś takim jak prawa autorskie. Tak, zapytam, Marcinie, będę odsyłał do pana mediów społecznościowych, bo to jest przeurocza sytuacja. Antykwariat, zakładka. Jak sobie radzi ten punkt? Wspomniał pan, że to już 20 lat przygody z prowadzeniem takiego miejsca.
1: No to były różne losy. Od 5 lat prowadzę samodzielnie antykwariat na warszawskiej Pradze i ja jestem zadowolony. Ciągle są ludzie, którzy i ufają mi, sprzedają mi książki, a jest też grono osób. Optymistycznie mogę powiedzieć, że to są bardzo młodzi ludzie zwykle, którzy szukają dobrej literatury, klasyki, takich...
0: Odnotował pan wzrost zainteresowania Odyseją na przykład niedawno?
1: Tak. No, ludzie pytają. To zwykle ekranizacja jakiejś powieści ma wpływ. No, spodziewam się, że Lalka teraz będzie hitem
0: na pewno. Na jesieni. I to są aż 2 powody. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Musimy uciekać dalej, ale cieszę się, że znalazł pan chwilę. Dziś dzień wolny, antykwariat zamknięty, ale antykwariat Zakładka na warszawskiej Pradze. Polecamy ten adres i w rzeczywistości, i w mediach społecznościowych. Właściciel prowadzący Marcin Gałązka był naszym rozmówcą.
1: Miło mi.
0: Życzę powodzenia, do usłyszenia.

0: No dobrze, wszyscy wiedzą, jak kończy się ten utwór. To jeszcze krótko od pana Sławomira, tekstówkowo. Czas, znaczy pomysł pozyskiwania wiedzy metodą niszczącą kojarzy się naszemu słuchawczowi z najmroczniejszymi czasami, najmroczniejszymi dekadami XX wieku. Tak to po prostu zostawię. Natomiast Europejski Bank Centralny po ponad 20 latach zdecydował, żeby zmienić dotychczasowe grafiki na banknotach euro. Zaprasza wszystkich obywateli wspólnoty do głosowania, a nie brakuje też polskich akcentów. Możemy wybrać, na kogo warto zagłosować.
1: Co wolimy na banknotach? Europejską kulturę czy rzeki i ptaki? A jaka jest przyczyna tej zmiany?
2: Najważniejszy aspekt to są zabezpieczenia przed po prostu fałszerstwem.
1: Damian Szymański, redaktor naczelny serwisu Business Center.
2: Dostępność dla osób niedowidzących.
3: Trzeci powód wydaje mi się być najważniejszy.
1: Profesor Piotr Michoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
3: To powód komunikacyjny, prestiżowy, dotyczący jedności Unii Europejskiej.
2: Te pierwsze banknoty, które powstały ponad 20 lat temu, one mają jakieś takie fikcyjne, abstrakcyjne motywy architektoniczne, jak na przykład mosty czy okna z różnych epok. Chodziło o to, żeby po prostu nie faworyzować żadnego z krajów członkowskich. No ale po tych ponad 20 latach Europejski Bank Centralny powiedział, że no potrzeba bardziej takiej bliskiej symboliki, która jest bliska po prostu obywatelom.
1: I choć jeszcze niedawno wróżyliśmy rychły koniec tradycyjnej gotówki, dziś banknoty wracają do łask. Europejski Bank Centralny zaleca wręcz trzymanie w domu zapasu gotówki na czarną godzinę. Ale prawdziwe emocje zaczynają się przy wyborze nowych grafik.
2: Oprócz Marii Skłodowskiej-Curie mamy Ludwika van Beethovena, Leonardo da Vinci, Cervantesa, Maria Calla, czyli ta słynna śpiewaczka, Berta von Suttner, czyli austriacka pacyfistka, też laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Ona akurat dla Polaków jest troszkę mniej znana.
1: Wśród propozycji Polska ma dwóch mocnych reprezentantów. Marię Skłodowską-Curie na banknocie 20 euro oraz Bociana Białego na 50.
4: Na świecie Maria Skłodowska-Curie funkcjonuje niestety jako francuska i mam na to anegdotyczny dowód.
1: Dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
4: W Seulu w jednym ze sklepów były wizerunki noblistów, bardzo różnych. No i była też oczywiście Maria Skłodowska-Curie obok Einsteina, no i ona jest podpisana jako francuska. Także wiecie państwo, to może lepiej Bocian.
1: I tutaj sprawa wcale nie jest taka łatwa. Skłodowska-Curie wyjechała na studia do Francji mając 23 lata. Natomiast bociany. Owszem, co czwarty bocian na świecie wykluł się nad Wisłą. Problem jednak w tym, że w Polsce żyje tylko przez kilka miesięcy, a większość roku spędza w Afryce. Także gdyby zapytać bociana, niewykluczone, że w sercu czuje się bardziej Senegalczykiem.
2: No i przede wszystkim, gdzie możemy głosować na te projekty? Możemy na nie głosować na stronie Europejskiego Banku Centralnego.
1: Głosowanie trwa do 21 września. I niezależnie od tego, czy w portfelach Europejczyków wygra francuska noblistka z Polski, czy senegalski bocian z Mazur, nowa seria banknotów trafi do obiegu na przełomie dekad. I przynajmniej w jednym będziemy mieli absolutną zgodę. Stary czy nowy wzór, byle tylko nie brakowało go w kieszeni.
0: Ola Dobiszewska zajęła się sprawą. Dziękujemy.

0: To ode mnie jeszcze zaproszenie na 21 na plac na Rozdrożu. Dziś aktywny bardzo na antenie Krzysztof Zimoch zaprasza Państwa. Chodzi o Francję, która ostatecznie zdecydowała się wprowadzić zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Zwolennicy takiego rozwiązania mówią o ochronie dzieci przed uzależniającym wpływem platform cyfrowych, no ale są też przeciwnicy i oni zarzucają temu rozwiązaniu, że to otwiera drogę do większej, łatwiejszej kontroli obywatela. I to jest też początek końca anonimowości w sieci. Eksperci zastanawiają się, czy wprowadzając te ograniczenia dla młodych, państwo w ogóle ma odpowiednie mechanizmy, które pozwalałyby identyfikować wiek użytkowników. No i o tym, gdzie leży granica między ochroną a kontrolą obywatela, opowiedzą w pracu na Rozdrożu wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Renata Szredzińska oraz ekspert Państwowego Instytutu Badawczego NASK Karol Bojke. A zaprasza Państwa na to spotkanie, jakże ważne i istotne, ważną i istotną debatę, Krzysztof Zimoch. To po 21 na antenie Radia 357. Tymczasem minęła godzina 18. I czas na serwis informacyjny na naszej antenie. Serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek skutki burz, które przeszły dzisiaj nad Polską. Najwięcej interwencji było na Podkarpaciu. Strażacy otrzymali tam ponad 70 zgłoszeń. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi leżących na jezdniach, chodnikach i liniach energetycznych. Nikt nie został ranny. Strażacy apelują o ostrożność.
2: Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pousuwajmy z balkonów, tarasów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogłyby zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Nie wybierajmy się na spacery, do lasów, do parków, w tereny zadrzewione. Złamana gałąź, konar lub nawet całe drzewo mogłoby zrobić komuś krzywdę.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja. Alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują nadal dla północno-wschodniej części kraju. Z kolei strażacy we Francji i Hiszpanii kolejny dzień walczą z pożarami. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Żyrondy na południu Francji i w okolicach stolicy Hiszpanii, Madrytu. We Francji ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Prezydent Emmanuel Macron zwołał na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara mówi, że to jest pożar stulecia.
3: Jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
1: Polka dodaje, że wśród mieszkańców pożary wywołują strach, ale też zmęczenie.
3: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni, no już nie mówiąc tutaj o strażakach.
1: Pożary nadal nie zostały opanowane. Ogień zbliża się do Bordeaux, znajduje się w odległości 15 km od jego przedmieść. Ukraina dostanie od Brytyjczyków licencję na kamienny płaszcz. To nowa technologia utrudniająca wykrywanie dronów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotyka się dziś z nowym brytyjskim premierem Andym Burnhamem. Więcej z Londynu Adam Dąbrowski.
4: To pierwszy lider zagraniczny, z którym spotyka się nowy brytyjski premier. Symboliczne podkreślenie, że choć zmienia się szef rządu, to nie zmienia się poparcie dla Kijowa. Jest także jednak konkret. Stonecloak, kamienny płaszcz. Płaszcz, który otoczy ukraińskie drony. To system elektronicznych urządzeń zakłócających, które montuje się na dronach, by oślepić rosyjską obronę przeciwlotniczą. Bardzo ważna umowa dla obu stron. Chce zbudować dużą fabrykę i podzielić się doświadczeniem z Królestwem. Mówił prezydent Ukrainy w telewizji Sky News. Dotychczas Brytyjczycy przekazali Ukraińcom ponad 1000 takich urządzeń wielkości przeciętnego tabletu, a teraz dzielą się prawami własności, więc Kijów będzie mógł je wytwarzać. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje. Wracamy do kraju. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w M-Obywatelu pojawiła się ważna aktualizacja. Użytkownicy aplikacji powinni się do niej zalogować do 5 sierpnia. Jest to konieczne do automatycznego zaktualizowania certyfikatów cyfrowych dokumentów. W przeciwnym razie dokumenty wygasną, a żeby móc z nich ponownie korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów, które 21 lipca włączono w całej Polsce. Sprawdzają między innymi, czy sygnał było słychać wszędzie i czy służby reagowały w odpowiedni sposób. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni nie słyszeli żadnego alarmu, inni twierdzą, że dźwięk był bardzo cichy. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski mówi, że próba była przeprowadzona po to, żeby wyciągnąć z niej wnioski.
5: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną. Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
1: Wojewoda zbiera teraz informacje z poszczególnych gmin i powiatów. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Kolejne jutro w ranku o 7.
0: A jaka będzie pogoda we wtorek? Zmienna ilość chmur, miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotny deszcz. Najcieplej będzie miejscami na południowym zachodzie, tam 25 stopni, ogólnie od 18 do 23. Wiatr najmocniejszy i najbardziej porywisty będzie na Pomorzu oraz wysoko w górach.
6: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
6: Muzyka.

Dobry wieczór. No już chwilę temu minęła 18. Za sterami Milena Grupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam Państwa w kolejnej odsłonie audycji Muzyka Prywatna. A dzisiaj temat przewodni: muzyka funk. Bo czy można sobie wyobrazić bardziej letni, przebojowy gatunek niż funk? Nawet nie przebojowy, ale taki podnoszący na duchu, poprawiający nastrój. Pewnie można, ale na szczęście nie trzeba. Tak więc to dzisiejsze wydanie audycji upłynie nam pod znakiem brzmień, które królowały w amerykańskiej, chociaż oczywiście nie tylko, muzyce popularnej lat 70. Będą giganci, ale również piosenki, które Państwo rozpoznają zapewne po jednej nutce, nawet nie pamiętając, kto je wykonywał. I nie ma w tym naprawdę nic złego, bo ja również na przykład musiałem sprawdzić, że ten wielki szlagier muzyki funk, Play That Funky Music, wykonywała grupa White Cherry, która rozpadła się w roku, w którym ja przyszedłem na świat, w roku 79. Tak więc dzisiaj groove, słońce, klangujący bas, a teraz kolejny klasyk.

Cool and the Gang. Giganci czarnej muzyki, którzy w swojej twórczości jak w soczewce skupiali te wszystkie najważniejsze muzyczne nurty właśnie tak zwanej czarnej muzyki, czyli R&B, soul, funk, jazz, disco również, powstali w połowie lat 60. Debiut z roku 69. Mnóstwo hitów na koncie: Ladies Night, Joanna, Celebration, słynne Get Down On It, to przed chwilą. Jeszcze myślałem przez chwilę nad Funky Boogie, przy Jungle Boogie, przepraszam. Tutaj troszeczkę się zawahałem, jednak mój wybór padł na Get Down On It. A jeszcze przecież była taka pościeluwa z lat 80. Cherish, również słynna. Cool and the Gang, kawał historii współczesnej i nie tylko muzyki rozrywkowej. A za chwilę zespół, który również w takiej audycji poświęconej funkowi musiał po prostu się pojawić. Tether of off, we gonna tether of off the mother sucker. Tether of off the sucker. A tether of off, we gonna tether of off the mother.

0: Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker. Taki jest podtytuł tego bardzo znanego utworu formacji Parliament. I w większości poważnych zestawień, a my jesteśmy radiem jak najbardziej poważnym, więc też takie, na takich źródłach staramy się bazować, poświęconych muzyce funk, w top 3 albumów wszechczasów tego gatunku pojawiają się oczywiście prawie zawsze Maggot Brain, prawie zawsze Songs in the Key of Life Stevie Wondera i właśnie album, z którego pochodzi to nagranie, Mothership Connection, Parliament, George Clinton, Bootsy Collins, Bernie Worrell i tak dalej. To była taka super grupa w latach 70., z której wyłoniły się kolejne jakby formacje, które również rozwijały gatunek, jednocześnie były przedłużeniem tej artystycznej wizji George'a Clintona, który był bez wątpienia muzycznym wizjonerem i człowiekiem, który upakował też do tej swojej wizji funku mnóstwo innych gatunków, chociażby ta przecież muzyka jest najeżona brzmieniami instrumentów klawiszowych, też można powiedzieć, że w pewien sposób antycypując to, co się później wydarzyło w latach 80. i było nazywane synthwave'em. A za chwilę kolejny gigant w utworze, który też miał tyle wersji, że postarałem się wybrać taką, która nie zajmie połowy czasu poświęconego na tę audycję.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

James Brown, Sex Machine, chociaż pełny tytuł tego utworu brzmi Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Scena muzyki, amerykańska scena muzyki funkowej, to nie była domena twórców takich świętoszkowatych, którzy po koncertach czytali książki i popijali herbatę z filiżanek z odgiętym małym palcem. Mnóstwo było różnych skandali obyczajowych na tej scenie, problemów prawnych. No i tutaj James Brown nie jest od tej reguły wyjątkiem, a w zasadzie jej ją absolutnie swoją biografią w 100% potwierdza. Bardzo burzliwa kariera, ale nikt nie odbierze Jamesowi Brownowi dwóch rzeczy. Po pierwsze, był prekursorem wielu rzeczy, tego połączenia soulu z funkiem, no i tych wielkich numerów typu właśnie It's a Man's, Man's, Man's World, I Feel Good, czy Get Up, Sex Machine. Za chwilę postać, która w historii muzyki jest jeszcze wyżej, a to jest przykład utworu, najlepszego utworu moim zdaniem funkowego w dorobku tego artysty. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. A teraz, czy muzyka Michaela Jacksona brzmiałaby tak, jak brzmiała, gdyby nie wielki wpływ Stevie'ego Wondera? Bardzo wątpliwe. Stevie Wonder i Michael Jackson, jeden z największych ikon muzyki soul i pop, ale również twórcy, którzy w pewnych okresach, tutaj mówię o Jacksonie, flirtowali z muzyką funk. Obaj rozpoczęli też karierę jako cudowne dzieci wytwórni Motown. Współpracowali razem. Michael zresztą jako młodziutki chłopak miał okazję przypatrywać się swojemu mistrzowi, Stevie'emu Wonderowi, podczas powstawania legendarnego, wspomnianego już albumu Songs in the Key of Life. A poza tym byli dalekimi krewnymi, kuzynami w tak zwanym trzecim stopniu od strony matki Michaela, Catherine. Tak więc wiele ich łączyło. Tak więc posłuchajmy właśnie mentora Stevie'ego Wondera w dwóch odsłonach w utworze jednym z bezwzględnie najsłynniejszych z lat 70. i w takiej nietypowej troszkę odsłonie z lat 90.

przyznają się do podwójnego oszustwa, ponieważ oczywiście ta wersja, którą wysłuchaliśmy przed chwilą, Higher Ground, była w wykonaniu Red Hot Chili Peppers, a nie Stevie'ego Wondera, chociaż oczywiście oryginał jest Stevie'ego Wondera. I nagranie to nie pochodziło z lat 90., ale jeszcze 80., płyta Mother's Milk, rok 89. Za wprowadzenie w błąd oczywiście serdecznie przepraszam, a wcześniej wielkie nagranie Wondera Superstition z albumu Inner Visions, rok 73. Utwór, który można powiedzieć stworzył wielką karierę Wondera w Stanach Zjednoczonych. Był to numer jeden na liście przebojów Billboard Hot 100 w styczniu 73 roku. A za chwilę utwór, który jest wręcz fundamentalny dla nurtu funkowego, ale i tak, proszę mi wierzyć, musiałem sprawdzić, kto go w oryginale wykonuje.

Funky Town, Lip Sync, Lips Inc., ale tak naprawdę to była gra słów, bo chodziło właśnie o sformułowanie Lip Sync. To już czas, kiedy funk odbijał się w blasku wielkiej dyskotekowej kuli. Funky Town, potężny przebój roku 1980, w 28 krajach doszedł na pierwsze miejsce, na pierwsze miejsce zestawień. Sama kariera Lip Sync poza tym numerem niespecjalnie spektakularna. Cztery albumy zespołu od wielu, wielu lat nie istnieje. Po muzykę funk sięgają też z powodzeniem młodsi twórcy, w tym artysta, który chyba najlepiej kontynuuje artystyczne dziedzictwo Michaela Jacksona. Dope.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. To już prawie wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Było Parliament, tak więc jeszcze muszą dzisiaj wybrzmieć giganci z Funkadelic. Dziękuję za dzisiejszy funkowy wieczór. Mam nadzieję, że jakoś znośnie Państwu ten czas ze mną upłynął. Niezbyt przeszkadzałem, a za chwilę Record Store, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.

0: Dzień pochmurny, dzień deszczowy, dzień słoneczny, dzień pogodny, dzień wietrzny. Było dzisiaj wszystko. No i tymczasem minęła 19. Dobry wieczór Państwu.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Pewnie stali dzisiaj Państwo rano przed szafą, ubierając się, szykując do pracy i zastanawiali, czy wybrać zestaw jesienny, czy taki wczesnozimowy, czy ewentualnie późnoletni, czy brać pod uwagę to, że jednak na chwilę się przejaśni po 13.37 i będzie można w shortach pomykać. Bardzo jestem ciekaw. Ale to sobie pewnie wyjaśnimy do 21. The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, a to w związku z wczorajszymi urodzinami Micka Jaggera. To jest absolutnie niebywałe, ale to już mówię Państwu prawdopodobnie od 2 albo 3 tygodni przy okazji premiery nowej płyty i tego, co wokół tego zespołu i tego człowieka się dzieje. Do nowej płyty dziś jeszcze na sekundę wrócimy, a oni otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie przy okazji z najlepszymi życzeniami. Panie Miku, proszę się nie zmieniać. 7 minut po godzinie 19. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Ostatni poniedziałek miesiąca, czyli słoneczne godziny 2. Wbrew temu, co za oknem, zapraszamy Państwa i zapraszamy Państwa trochę w takim duchu przedłużenia dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Słuchali Państwo? Było o wakacyjnych miłościach.

Jeżeli znają Państwo tę grupę, to gratuluję. Bardzo mało znani. Rok 74, I Can See Him Loving You i Anderson Brothers. To był chyba 74 rok. Adresy mailowe do Państwa dyspozycji: antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Zapytałem o tę audycję, co Państwo lato dzisiaj, którą poprowadził do Państwa Michał Żakowski, o te wakacyjne miłości, te telefony, które się rozdzwoniły i Państwa historie związane z tą poznaną drugą połówką i związkami na lata. Absolutnie niebywałe. Jeżeli ktoś nie zdążył się wygadać albo nie dodzwonił się dzisiaj między 12 a 13, to proszę pisać. Proszę pisać, ja tę historię bardzo chętnie poczytam. 11 minut po godzinie 19. Zapowiadałem Państwu również dzisiaj w poście zapowiadającym audycję. A, bo jestem również i na Facebooku, i na Instagramie. Tam mogą się Państwo ze mną kontaktować. Zapowiadałem, że pojawią się takie akcenty, które chyba do tej pory nigdy nie miały miejsca w Record Store. Będzie półka iście popowa, ale taki pop z najwyższej półki. Możemy się tak umówić? No to w drugiej godzinie naszego spotkania, to na pewno. I ucieszyłem się wczoraj, kiedy zacząłem robić remanent i pomyślałem, może jakieś nowości będą, warto pograć, może te dwie godziny, a później się okazało, że tych nowości takich bieżących nie jest zbyt dużo. Na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć i teraz zaczniemy.

Tomek Grozdowski przygotowywał kiedyś dla Państwa relację pod tytułem Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. No to ten człowiek jest ze środka, czyli z Nowej Zelandii. Lewis Baker, All We Need. Trochę go popróbowałem, posprawdzałem i to taki bardzo ugrzeczniony soulik, ale ten nowy singiel naprawdę robi wrażenie. All We Need, tak jest zatytułowany. Kiedy przechadzają się Państwo po sklepie z płytami i zerkają na te wszystkie okładki, na te wszystkie tytuły, to są pewnie rzeczy, które Państwa zachęcają. Są w Państwa estetyce, ktoś zrobił świetne zdjęcie albo wpadł na świetny pomysł, ale są również takie, które odstraszają, które nie są Państwa. Być może zawartość jest świetna, ale nie z Państwa bajki. I proszę mi wierzyć, że do tej płyty podchodziłem jak pies do jeża. Bardzo się bałem. Pomyślałem, nie, odstawiam to na półkę i nawet nie będę zaglądał. A później pomyślałem, może jednak powinienem z takiego kronikarskiego obowiązku. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy tę płytę otworzyłem, włożyłem do odtwarzacza i posłuchałem tego.

No wiadomo. Po drugie, stylizowana trochę na Lana Del Rey. No, mnie odstrasza, ale okej, możemy iść dalej. Poza tym, świetne piosenki, dobry wokal, niezłe kompozycje, nawet akcenty bondowskie. Pomyślałem, że kurczę, mogłaby tę piosenkę do Bonda również zaśpiewać, ale wiadomo, to w swoim czasie przychodzi. I o czym jeszcze pomyślałem? A, jest syntezą przynajmniej paru głosów. O tych głosach za chwilę. Z panią Sienną spędzimy jeszcze 3 minuty.

Ta płyta to naprawdę dobry strzał. Nie pożałują państwo, słuchając całej od deski do deski, nie pożałują państwo, nabywając również tę płytę. No z tą okładką może być gorzej, ale to może rzeczywiście się strasznie czepiam. A propos tego syntezą kogo właściwie jest pani Sienna, to pani Agnieszka rozbiła bank. Przedstawiam państwu jedną drugą tej syntezy.

0: Właściwie powinienem powiedzieć nie połowę tej syntezy, tylko połowę tej mikstury, w wyniku której powstała w wyniku tej syntezy. Teraz będziemy bardzo, bardzo szczegółowi. Olivia Dean i Touching Toes z płyty Live at Eventim Apollo. No właśnie, więc jest połową Olivii Dean, to na pewno, i pani Agnieszka tę drugą stronę medalu również przedstawiła. Zgadzam się w całej rozciągłości.
1: Do you know what? And I sing this song, it's deep, yeah. When I heard the statistic, I actually fucking broke down in tears. Because the stat is that 1 in 4 men and women will experience this in their lifetime. And in a beautiful sold out Royal Albert Hall, that's a quarter of you here tonight. So I know I'm not alone when I sing this. I can relate to this song, I'm so fucking sorry from the bottom of my heart, and I'm singing it for you right now with my whole heart, with my belly out and everything. And I wanted to do it like this because that's how it fucking feels when I sing it. I feel naked as fuck. All right, Tom.

Jeżeli nie widzieli Państwo tego występu albo nie słuchali tej płyty, bardzo polecam. My 21st Century Symphony, koncert w Royal Albert Hall. Ice Cream Man i Ray. Chociaż jestem już o tym przekonany. Tak na pewno, mimo tego, że ostatnie półtorej minuty w tej piosence daje nieprawdopodobny wycisk, to chyba jednak wciąż ulubioną moją piosenką z tej płyty jest Worth It. Każdy ma swoje. Ray to chwilę temu. Ray i Olivia Dean to inaczej. Sienna Spiro to prawdopodobnie połączenie tych dwóch pań, czyli Olivia Dean i właśnie Ray. Ale skoro już sięgnęliśmy po takie głosy, to wydaje mi się, że grzechem byłoby nie sięgnąć po ten głos. Zwłaszcza, że chwilę temu obchodziliśmy dość smutną rocznicę.

Pierwsza płyta. Chyba często nie zapominamy. Frank i Amy Winehouse, You Sent Me Flying. Ta piosenka zresztą ukazała się jako singiel. Nie pamiętam, co było na stronie B, ale ta piosenka była na singlu i musiała wtedy zrobić wrażenie. Ale ona na tej pierwszej płycie bardziej robiła takie rozpoznanie i pokazywała, słuchajcie, potrafię śpiewać tak i tak, mam taki i taki głos, pokażę swoje korzenie, ale te i korzenie, i te wszystkie możliwości, i te wszystkie wpływy, które oddziaływały na nią od najmłodszych lat, pokazała tak naprawdę na tej drugiej płycie. 23 lipca 2011 roku zabrakło wśród nas Amy Winehouse. Zerknąłem dzisiaj, przypomniałem sobie, kim byli właściwie jej najwięksi idole. Lista absolutnie przepiękna.

Jak zawrzeć wszystko w trzy minuty? Mini Riperton. Ta lista inspiracji Amy Winehouse naprawdę była długa.

To był 78 rok. Donny Hathaway i Roberta Flack, The Closer I Get To You. No i sami Państwo słyszą, wszystkie te piosenki dzisiaj orbitują wokół tych historii albo podobnych historii z dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Ja tak trochę z partyzanta Państwa wziąłem, pytając o te historie, a być może ktoś po godzinie 12 nie słuchał, ale dziś Michał Żakowski pytał Państwa, zresztą będę się posiłkował i zapytam, i przeczytam, czy wakacyjna miłość może przetrwać. I słuchałem połowy tej audycji i historie, z którymi Państwo dzwonili, które Państwo opowiadali, były absolutnie niesamowite, informując o tym, że tak, spotkaliśmy się 20, 25, 30 lat temu i jesteśmy razem do dziś. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby swoją historią się podzielić, to zapraszam. Mail antoni.grodniewski@radio357.pl. Skoro już jesteśmy przy tej półce, tylko przeniesiemy się na nieco bardziej współczesną, to od razu Państwu zapowiem, poinformuję, dam znać, jutro po 19:00 bohaterami Gruzji będą ci ludzie i ten człowiek w roli głównej.

Duran Jones and the Indications jutro będą bohaterami Gruzji. Już teraz Państwa zapraszam w imieniu swoim i w imieniu Juska. Really wanna be with you. A do 20 nasz nowy ulubieniec, Sam Blasucci.

0: kwietniu wydał płytę Physical Dream. I z tej płyty wysłuchaliśmy wspólnie sporo piosenek. Kilka dobrych piosenek posłuchaliśmy i to nawet nie raz, a teraz, 21 lipca, czyli niecały tydzień temu, wydał płytę zatytułowaną Black Rose i ten utwór tę płytę właśnie zamyka. Creature i sam Blasucci. Prawie 2:40.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. Skoro stąd się otworzyli nasze spotkanie, to byłaby pewna nierównowaga, gdyby to się teraz nie wydarzyło.

Here Comes the Sun przeszło w The Inner Light, a następnie przejdzie w Come Together, a następnie w Dear Prudence i jeszcze parę piosenek się pojawi. Wróciłem kilka dni temu do tej składanki, która w tym roku skończyła 20 lat. Ukazała się w 2006 roku i państwo, mimo świadomości i wiedzy, jaka jest moja metryka, muszą mi wierzyć na słowo, że w momencie, w którym ta płyta się ukazała, to ja już ją miałem w rękach, znaczy w tym 2006 roku. I zastanawiałem się kilka dni temu, czy to jest dobre rozwiązanie i dobra propozycja dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z zespołem The Beatles, czy jedynie dla tych, którzy już tę twórczość bardzo dobrze znają, mają obcykaną i wiedzą co, gdzie, jak, dlaczego. I chociażby wpleciona gitara z utworu Hey Bulldog do Lady Madonna i tych akcentów mnóstwo. Mnóstwo i te piosenki połączone w sposób absolutnie brawurowy. To jest chyba najlepsze określenie. Brawurowe. I pomyślałem, że chyba mimo wszystko, jeżeli coś jest dla wszystkich i jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale myślę, że po tę składankę Love z 2006 roku mogą sięgnąć zupełni nowicjusze, ale również ci, którzy twórczość doskonale znają. Bezbłędna. A tworzyli ją oczywiście George Martin i Giles Martin. 11 minut po godzinie 20. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Facebook i Instagram również do państwa dyspozycji. Na Instagramie, no już za 3 kwadranse pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Skoro przy niej jesteśmy, to wspominałem państwu godzinę temu, że pojawi się pop z najwyższej półki. No właśnie.

Trudno było nie lubić tych lat 2000 wtedy, w tych latach 2000, ale mam wrażenie, że trudno ich również nie lubić teraz z perspektywy czasu, bo te piosenki, nie że wszystkie, ale duża część naprawdę się nie zestarzała. A jeżeli się zestarzały, to bardzo, bardzo, bardzo godnie. Nelly Furtado właściwie stała się sławna od tego momentu, od momentu tej piosenki, i to ta piosenka zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, jeżeli chodzi o to, czego od niej oczekiwano. Później nastąpił zwrot w karierze i również w stylistyce, ale bardzo udany. Promiscuous, ojejku. No proszę nie udawać, że państwo do tego nie tańczą, nie śpiewają. Wszyscy wiemy. No pewnie, że tak. Ale Nelly Furtado w 2000 roku zaprezentowała się właśnie tak. Fantastyczna płyta. Jeżeli ktoś nie słyszał, warto nadrobić.

Wow Nelly. To ta płyta z roku 2000. Turn of the Light, a wcześniej I Am Like a Bird. Pani Ola napisała, wspaniale było słyszeć Nelly w zeszłym roku w Poznaniu podczas festiwalu Bittersweet. Dzięki za te piosenki. No to trzeba podziękować po pierwsze pani Nelly. Po drugie, mieliśmy z kolegą Maciejem wielki plan, żeby na ten koncert się wybrać. Właśnie tylko na ten koncert, ale mnie niestety plany się pokrzyżowały i musiałem być gdzie indziej. Bardzo, bardzo zazdroszczę. Zazdroszczę również tych lat 2000 i możliwości przeżycia ich, bo to było właściwie chwilę temu i ja je liznąłem, ale sami państwo wiedzą, raczej niewiele pamiętam. Ale niesamowite jest to, że my wtedy, w tym czasie, w kraju nad Wisłą, też mieliśmy namiastkę tego i też potrafiliśmy tę stylistykę lat 2000 przekuć na swoje. Znaczy, były pewne osoby, które to potrafiły.

tej piosenki, o tym, że wraz z Arturem Rojkiem wyjechali i mieli napisać te piosenki, potrzebowali tekstów i któregoś razu Andrzej Smolik wchodzi do salonu, a tam chyba z samego rana Artur Rojek siedzi na podłodze i coś pisze. Pyta, co ty piszesz? No piosenkę, ale tu jakoś strasznie dużo liczb. No tak, tak, to będzie 50881. I to właściwie tak spod dużego palca wyszło. Piękne te lata 2000, absolutnie. I są również zespoły, i są również ludzie, którzy mimo tego, że już wyszli z tych lat 2000, to chwilami się ich kurczowo trzymają. I pięknie im to wychodzi.

Broken Bells, Love on the Run, a wcześniej Holding on for Life. Ostatnie 23 minuty i one będą znów w stylu retro. Czy nie brakowało Państwu gitary w te wakacje? To będziemy nadrabiali.

pani Andrea, z piosenką Amy Winehouse, You Sent Me Flying. Obiecałem, że pojawi się dziś grupa The Emotions, pojawi się nawet z dwiema piosenkami, choć najchętniej zaprezentowałbym państwu 22 piosenki, bo ta płyta jest absolutnie bezbłędna.

I teraz z roku 69 przeniesiemy się szybciusieńko do roku 66. Czy wiedzą państwo, że piosenkę You Don't Have To Say You Love Me Dusty Springfield śpiewała, ale śpiewała tak naprawdę w formie coveru? Ponieważ w oryginale ta piosenka została napisana w języku włoskim i była śpiewana przez Pino Donaggio, a Dusty Springfield jedynie ją zaadaptowała. No ale właśnie, jak to zrobiła?

Nie trzeba było tego wiedzieć, aby usłyszeć włoski sznyt, bo on został tutaj zachowany. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, playlista.radio357.pl. Tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Również na moim profilu na Instagramie. Już jest, już czeka, polecam i zapraszam. Za 7 minut będzie godzina 21. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Zegar tyka. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Dobranoc.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tu Radio 357, przy mikrofonie Krzysztof Zimoch. Dobry wieczór.
2: Plac na rozdrożu.
1: Minęła 21, a więc plac na rozdrożu w Radiu 357. Audycję realizuje Milena Krupińska. A my dzisiaj, proszę Państwa, zajmiemy się tematem bezpieczeństwa w sieci, cyberbezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa młodzieży. A to wszystko dlatego, że Francja oficjalnie poparła rozwiązanie zakazujące dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Zostało to już zatwierdzone przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. No i można powiedzieć, że kraj chce chronić dzieci przed mediami społecznościowymi. To pewnie nie jest nic nowego. Słyszeliśmy już, że podobne regulacje wprowadziła Australia. Wiele krajów chce walczyć z uzależniającym wpływem mediów społecznościowych na młodzież, chce walczyć z dezinformacją, manipulacjami i ingerencjami zagranicznych państw. Każdy z tych celów pewnie można uznać za uzasadniony. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy do osiągnięcia tego celu powstają mechanizmy, które pozwalają identyfikować użytkowników internetu i nadzorować cyfrową przestrzeń publiczną, a także decydować, które działania informacyjne stanowią zagrożenie dla demokracji, a które nie. I tutaj już pojawia się problem. Na przykład francuska opozycja po wprowadzeniu tego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla młodzieży stwierdziła, że jest to niejako koniec anonimowości w sieci. Wszystko to oczywiście zbiega się akurat w tym wątku francuskim z wyborami prezydenckimi w przyszłym roku, ale gdybyśmy mieli zastanowić się, czy podobne regulacje nie wywołają równie kontrowersyjnych wątpliwości u nas nad Wisłą, no to można chyba postawić takie fundamentalne pytanie. Gdzie kończy się ochrona obywatela w sieci, a zaczyna jego kontrola? I o tym wszystkim dzisiaj w Placu na Rozdrożu będziemy sobie do godziny 22 mówić.

0: To Franz Ferdinand. Przypomnę dzisiaj plac na rozdrożu, o tym, gdzie kończy się ochrona obywatela, a zaczyna kontrola obywatela, a to wszystko na kanwie przepisów, które weszły we Francji i nie tylko we Francji, czyli ograniczenia mediów społecznościowych, czy wręcz ich zakazu dla użytkowników poniżej 15 roku życia. Dzisiaj o tym w kontekście cyberbezpieczeństwa będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi w studiu Karol Bojka, ekspert Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A przy telefonie wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pani Renata Szredzińska. Dobry wieczór, pani Renato.
2: Dobry wieczór.
0: To ja od razu do pani z tym pytaniem. Czy ma pani poczucie, że te regulacje francuskie były konieczne i czy jest pani zwolenniczką takiego rygorystycznego podejścia, zakaz mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 15 roku życia?
2: To ja powiem przede wszystkim tak, że to nie jest zakaz dla dzieci, tylko powinniśmy mówić o tym, że to jest zakaz dla platform korzystania z danych i z uwagi naszych dzieci do pewnego ich wieku, bo to platformy spowodowały to, że stały się środowiskiem, które dla dziecka po prostu nie jest bezpieczne.
0: Rozumiem, czyli zmieniamy w ogóle spojrzenie na problem, okej.
2: Okay. Tak, zdecydowanie. Czy jestem zwolenniczką? Oczywiście, że najbardziej chciałabym, żeby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z platform i żeby te platformy ich nie uzależniały, nie doprowadzały do tego, że spotykają tam praktycznie na każdym kroku nieodpowiednie dla siebie treści, podsuwane im są algorytmicznie treści, które mogą wywoływać różnego rodzaju zachowania niepożądane też u dzieci, że są wystawione w tej chwili na znajomości czy kontakty ze strony osób, których nie znają i które wcale nie chcą dla nich dobrze. Chciałabym, żeby tak nie było, ale póki tak jest, to uważam, że jako odpowiedzialni dorośli powinniśmy spowodować to, że te platformy faktycznie do naszych dzieci dostępu do pewnego wieku nie będą miały.
0: Ja przyznam, że zadałem pytanie tak, a nie inaczej, bo chyba jednak żyjemy w epoce konsumpcjonizmu i założyłem, że to po prostu my konsumujemy media, a nie odwrotnie.
2: No, tylko one nas do tego zachęciły, tak? Jak ktoś jest w moim wieku, to pamięta, jak wyglądał Facebook na samym początku, to faktycznie byli nasi znajomi, których znaliśmy z naszego życia codziennego w innej przestrzeni niż tylko wirtualna. Dzieliliśmy się rzeczywiście prywatnymi rzeczami, zdjęciami. Teraz w zasadzie to są przypadkowe jakieś wiadomości, które się na naszych feedach, w naszym streamie pojawiają. Coraz więcej reklam, których wcale nie chcieliśmy obserwować, tak więc ta uwaga, te media się bardzo zmieniły, więc one też muszą ponieść odpowiedzialność, czy przyjąć część odpowiedzialności za to, że zmieniły się w kierunku, który jest szkodliwy. I w związku z tym z jednej strony ja jestem bardzo wielką zwolenniczką DSA, czyli tej ustawy o usługach cyfrowych, która niestety w Polsce została zawetowana przez pana prezydenta, bo ona kładła ten nacisk na platformy, jeszcze nie wprowadzając faktycznie takiego wieku ustalonego, do którego platformy absolutnie nie powinny swoich usług dzieciom oferować, natomiast jakoś zmuszając je, czy nakłaniając, bo zmuszając to może za mocne słowo, nakłaniając do tego, żeby poprawiły zasady bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jak tego nie mamy, no to cała odpowiedzialność teraz tkwi, jakby spoczywa na rodzicach i to jest walka nierówna, bo oczywiście, że rodzice są w pierwszej części, jakby w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci, ale pojedynczy rodzic staje przeciwko całej grupie świetnie opłacanych, najlepszych inżynierów, psychologów behawioralnych po stronie takiej Mety czy TikToka, którzy tak projektują te usługi, żeby tego dziecka się nie dało od nich oderwać. Więc jesteśmy na przegranej pozycji, jeżeli prawo nie stanie po naszej stronie. Więc czy bym chciała? Nie chciałabym, ale żyjemy w takim świecie i platformy w takim kształcie, w jakim są w tej chwili, po prostu naszym dzieciom szkodzą.
0: O akcie o usługach cyfrowych i wecie prezydenta Karola Nawrockiego będziemy sobie jeszcze mówić. Karol Bojke, pytanie do pana odnośnie tej decyzji francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Czy to jest realna ochrona dzieci, czy to jest raczej taki polityczny sygnał, że Francja jednak zmierza do do kontroli internetu i cenzurowania opinii. Czy w ogóle możemy mówić o tym, że no, internet da się zamknąć w obrębie jakiejś państwowości?
1: No chyba cały urok tego polega, że internet jest globalny i niesie to ze sobą oczywiście też zagrożenia, tak? Możliwości i zagrożenia. Ale skupiłbym się chyba na tym, o czym wspomniała pani Renata przed chwilą, czyli o tej odpowiedzialności rodziców i tych potrzebach, bo pamiętajmy, że prawodawstwo, czy ogólnie rola państwa jako ustawodawcy, to też jest wytyczanie jakiejś ścieżki, pokazywanie jakiegoś wzoru. Więc sam fakt, że Francuzi, wcześniej Australijczycy, możliwe, że też inne państwa, idą tym trendem. Duńczycy na przykład bodajże zakazują telefonów w szkołach. Pokazuje, że państwa, mając dostęp do danych statystycznych, mając dostęp do szerokiego spojrzenia, widzą, że mogą też wysłać sygnał do rodziców, tworząc nowe prawo, na co powinni zwracać uwagę. I oczywiście możemy się zastanawiać, czy to prawo będzie egzekwowalne, czy rzeczywiście młodzież będzie chciała się do niego dostosować, ale no, zastanawianie się, czy w ogóle to w prawo wprowadzać, skoro ktoś może chcieć się mu sprzeciwiać, to trochę nie jest ten kierunek.
0: To chyba nawet nie chodzi o to, że ktoś się może sprzeciwiać, tylko ktoś stawia pytania o realne zagrożenie, jakim jest cyberbezpieczeństwo i jakim jest no, utrata anonimowości i jakiejś utrata kontroli nad tym, co my w tym internecie, w sieci publikujemy i co ktoś na nasz temat może stamtąd wydobyć. I tutaj jest pytanie, czy troszeczkę nie wylewamy dziecka z kąpielą?
1: No przy tych rozwiązaniach, które na ten moment są proponowane, przynajmniej w teorii i w deklaracjach, wydaje się to wszystko dosyć zbilansowane, zrównoważone i po prostu wprowadzane z głową. Natomiast warto też, myślę, zwrócić uwagę na fakt, że internet jest w tym momencie niesamowicie opiniotwórczą przestrzenią. I jak spojrzymy na historię, to przestrzenie opiniotwórcze, czyli media, czyli prasa, czyli na przykład, cofając się, nie wiem, do średniowiecza, mówcy na rynkach, tak, to były osoby, które były kontrolowane, które były rozliczane z tego, co mówią, z tego, jaki przekaz niosą do obywateli. Więc nic dziwnego, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki wielki rynek wymiany informacji i dezinformacji, no to też jakaś potrzeba tej kontroli no jest po prostu konieczna, bo inaczej jest to gigantyczne zagrożenie. Nawet nie dla pojedynczych jednostek, ale dla społeczeństw.
0: krzysztof.zimuch@radio357.pl. Jeśli chcą państwo wziąć udział w dyskusji, to bardzo serdecznie zachęcam. Pani Renato, bo przy okazji tej dyskusji pojawia się taki głos, że ta ochrona dzieci może też oznaczać kontrolę dorosłych. No bo jeśli wprowadzamy zakaz korzystania z mediów, albo jak pani to dobrze ujęła, zakaz... Może pani to powiedzieć jeszcze raz?
2: Dostępu mediów do naszych dzieci.
0: Dokładnie tak, zakaz dostępu mediów do naszych dzieci. No to musimy jakoś ten wiek zweryfikować. Wiemy, jak wygląda obecnie weryfikacja wieku przy okazji no, stron na przykład z alkoholem albo z treściami dla dorosłych. No jest to raczej no, kpina, mówiąc krótko. Pytanie, czy ochrona dzieci może pani zdaniem przełożyć się też na kontrolę dorosłych, czego chyba jednak społeczeństwo by nie chciało?
2: Ja rozumiem, że tutaj stawiamy jakby na szali takie dwie wartości, bezpieczeństwo i prywatność i te głosy, które... Wydaje się, że te rozwiązania, zresztą tak jak powiedział przed chwilą mój przedmówca, że te rozwiązania, które są rozważane, one raczej nie będą naruszały naszej prywatności. Rozmawialiśmy też, Polska też się szykuje do tej weryfikacji wieku, czy podwyższenia wieku korzystania z tych mediów, czy dostępu mediów do naszych dzieci. I jasne padają deklaracje, że taką docelową, czy w tej chwili najbardziej obiecującą technologią, która mogłaby być zastosowana, to jest tak zwany atrybut wieku, czyli taki kawałeczek informacji o nas, pobierany ze specjalnego portfela e-tożsamości, który nic więcej o nas nie mówi, tylko mówi, że mamy skończony pewien wiek. I nie mówi, jakby nikt nie zbiera tych informacji, gdzie my się logujemy, gdzie my tego atrybutu wieku używamy, ani ile tak naprawdę mamy lat, tylko że mamy więcej niż. I jeśli faktycznie udałoby się wdrożyć takie rozwiązanie, nad którym pracuje Unia Europejska, nad którym, z tego co mówił pan minister Gramatyka, pracuje też Ministerstwo Cyfryzacji, pewnie mój kolega w studio będzie wiedział więcej na ten temat, no to wydaje się, że ta prywatność nie będzie zagrożona, że będziemy mieli tylko ten właśnie kawałeczek informacji, że mamy tyle lat, co wymaga prawo, i nic więcej, więc wydaje się, że nadal będziemy anonimowi, chociaż ja tu też się zgadzam z tym, co przed chwilą kolega powiedział, że no, my musimy się nauczyć, że jakiejś odpowiedzialności za to, co robimy w internecie, jakby co publikujemy, to, że w zasadzie, no przepraszam za to słowo, ale że wiele z tych platform zmienia się wręcz tok, że tam padają słowa, których nie powiedzielibyśmy nikomu twarzą w twarz, stojąc przed nim, gdybyśmy go widzieli, a w internecie czujemy się pod jakimś nikiem, zupełnie anonimowi, to też tak nie powinno być i też te szybsze, to akurat już DSA, która mówi o tym, że mogłaby być właśnie szybsza taka weryfikacja tych niewłaściwych treści, czy możliwość blokowania, oczywiście też z możliwością odwołania od takiej blokady. No wydaje się, że to jest jednak ten kierunek, że my musimy zacząć jakoś cywilizować ten internet, który nam się chyba wymknął spod kontroli.
0: Panie Karolu, a jak to będzie w praktyce teraz we Francji wyglądało, jeśli załóżmy 13-latka weźmie do ręki telefon i będzie chciała skorzystać z mediów społecznościowych, to co się wydarzy?
1: To skorzysta. Jeśli dobrze pamiętam, nie jestem tutaj...
0: A, no to w takim sposób.
1: Nie, słuchajcie, drodzy państwo, jest to, tak jak mówiłem, jest to pewien
0: trop. No to jednak silną ręką są tam sprawowane rządy we Francji.
1: Możemy się śmiać, tak? Natomiast jest to jakiś pierwszy krok. Faktycznie Francuzi zabierają się do tego krok po kroku i z tego, co czytałem, nie jestem frankofilem, od razu zaznaczę, więc może jakichś szczegółów nie znam, natomiast z tego, co wiem, na ten moment nie będzie to jeszcze egzekwowane prawnie, bo po prostu też nie ma mechanizmów, żeby to egzekwować. Ale jest to właśnie jakiś kierunek, który jest wytyczany i na którym można budować, tak? No bo nie można też na społeczeństwo zrzucić nagle wielkiego takiego muru i powiedzieć im, to jest wasza nowa rzeczywistość, teraz musicie się do niej dostosować. No nie. Trzeba to krok po kroku wprowadzać. Najpierw pokazać, że to nie jest coś, czego chcemy dla naszych dzieci. Zakazujemy tego, ale w dalszym ciągu jakby no to w takim bardzo praktycznym wymiarze leży po państwa stronie. Jest to nielegalne, ale no, czy państwo się będziecie stosować, przestrzegać prawa, to jest po państwa stronie. A idąc jeszcze, może troszeczkę rozwijając a propos tej tożsamości cyfrowej, bo tutaj pani Renata świetnie nakreśliła ten problem, czy tę szansę, że przekazujemy tylko informacje o zgodności wieku, czyli czy jest większy, czy jest mniejszy niż ten wymagany. Wyobraźcie sobie państwo, tu się zwrócę do słuchaczy, że idziecie do sklepu, chcecie kupić jakiś towar dla dorosłych, tak? No i pokazujecie dowód. I to jest naturalne dla wszystkich, tak? Że ten dowód trzeba pokazać. Teraz, jeżeli chcemy coś takiego zrobić w internecie, to mamy jeszcze jedną, nawet lepszą możliwość niż w tym konwencjonalnym sposobie pokazywania dowodu. Bo możemy mieć zaufanego pośrednika, czyli nazwijmy to urzędnika państwowego, który stoi sobie w tym sklepie i nie pokazujemy dowodu sprzedawcy, no bo nie znamy sprzedawcy, nie ufamy sprzedawcy, tylko pokazujemy ten dowód temu urzędnikowi, który stoi, który jest zaufany i ten urzędnik tylko kiwnie głową sprzedawcy. Jest okej? Okay? Albo nie jest okej. Okay. Sprzedajemy, albo nie sprzedajemy.
0: Proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ja cały czas mam poczucie, że my jeszcze nie jesteśmy społeczeństwem cyfrowym i jest bardzo duże grono osób, które boi się chociażby zrobić skan dowodu osobistego i wrzucić to w przeglądarkę, czy w jakąś aplikację, która
1: może
0: wymaga.
1: I słusznie.
0: No właśnie, może i słusznie, więc to chyba jest troszkę inaczej niż pokazać dowód osobisty urzędnikowi w sklepie, niż jednak wrzucić to w sieć, bo cały czas mam wrażenie, że ta nieufność wobec tego, co dzieje się z naszymi danymi w sieci, jest spora.
1: No właśnie dlatego nikt nie chce skanów dowodów osobistych w sieci. Chcemy portfele tożsamości cyfrowej. Słuchajcie, drodzy państwo, nie trzeba dużo szukać. Prawdopodobnie większość z naszych słuchaczy ma aplikację mObywatel w telefonie. I z każdym rokiem, na początku też była jakaś nieufność do tej aplikacji. Z każdym rokiem ona się rozwija, coraz więcej usług możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Działa to coraz lepiej i tak naprawdę w tym momencie już wychodząc na ulicę i pytając kogoś o M-Obywatela, to raczej nikt się z krzywym spojrzeniem nie spotka, tylko

0: rodzaju granica przecież.
1: Pani Renato, to a propos granic, przenosząc na chwilkę dyskusję na ten grunt zgubnego wpływu mediów społecznościowych na młodzież, dlaczego akurat wiek 15 lat jest tutaj tą granicą? Czy są jakieś dowody potwierdzające, że młodzież po ukończeniu tego 15 roku życia jest bardziej odporna na treści, którymi nas aplikacje zasypują?
2: To rzeczywiście jest taka granica umowna. Ona jest akurat w Polsce, bo nie ukrywam, my też jako fundacja jesteśmy zwolennikiem tego, żeby platformy tych usług nie oferowały dzieciom młodszym niż 15 lat. Ona koreluje też z tym wiekiem przejścia do szkoły średniej, czyli z takim wiekiem pewnej dojrzałości, takiej wyznaczonej etapem na przykład edukacji. To już są też podstawowe umiejętności, zarówno poznawcze, jak i takie emocjonalne, kontroli emocji wyrobione w dzieciach, chociaż na pewno wiadomo, że to jakby każde dziecko rozwija się w nieco innym tempie, więc niektóre dzieci mogą mieć już pełne kompetencje rozwinięte wcześniej, niektórym zajmie to trochę dłużej, ale jakiś wiek trzeba było przyjąć, więc my faktycznie jako fundacja postulujemy ten 15 rok życia. To jest też wiek w Polsce, który jest stosowany w kilku innych już normach prawnych, na przykład 15 lat, to jest też wiek przyzwyczajony na kontakty seksualne w Polsce, czyli też nasz ustawodawca uznał jakiś czas temu, że od tego momentu dzieci mogą świadomie podejmować na przykład decyzje o własnym życiu intymnym. Więc gdzieś trzeba było tą granicę postawić. 18 lat wydawało się być zbyt wysoką tą granicą, zbyt wykluczającą dla dzieci i młodzieży, więc ten 15 rok życia jako taki rozwojowo właśnie już są pewne kompetencje, jest ten pewien etap dojrzałości sankcjonowany przejściem do szkoły średniej, więc stąd ta granica.
1: Ale raczej mówimy o takiej umownej granicy niż o jakiejś granicy jakby stwierdzonej przez naukowe tutaj uzasadnienie.
2: Tak, bo Tu zdecydowanie nauka jasno mówi, każde dziecko rozwija się w swoim tempie i tak jak powiedziałam, niektóre będą miały te kompetencje takiej kontroli emocji, kontroli takiej behawioralnej, tego z czym się spotykają, rozumienia tych różnych zjawisk szybciej rozwinięte, a niektórym zajmie to dłużej, więc tu ciężko by było rzeczywiście taki jeden wiek, nie ma, ja przynajmniej nie znam takiego, jeśli ktoś zna, to chętnie doczytam takie badania, ale nie ma takiego wyznaczonego badaniami jednoznacznie wieku.
1: Pan Maciej pisze, wydaje mi się, że doprecyzowania może wymagać kwestia, czym są media społecznościowe. Obawiam się, że w miejsce tych blokowanych pojawią się inne rozwiązania. Już teraz w jednym z najbardziej popularnych komunikatorów są kanały społeczności aktualizacji. Dzieciaki chętnie korzystają z tych możliwości, ponieważ komunikatora używają na co dzień z rodzicami. No właśnie, panie Karolu, bo może się okazać, że na przykład taka aplikacja jak WhatsApp może aż tak zgubnego charakteru, co TikTok, Facebook, Instagram nie ma i jednak rodzice stwierdzą, że może aż tak zero-jedynkowo nie należy podchodzić do tej regulacji.
3: W tym unijnym prawodawstwie czy w propozycjach różnych zmian funkcjonuje taki termin VLOP, czyli Very Large Online Platforms. One są tam wskazane dosyć konkretnie. To jest to, co właśnie zazwyczaj myślimy o mediach społecznościowych, czyli to będzie Facebook, to będzie Instagram, to będzie TikTok, X, szereg innych, natomiast są jasno sprecyzowane i dodatkowo jeszcze, to jako ciekawostka może, również platformy, które mają funkcje społecznościowe, ale niekoniecznie te funkcje społecznościowe ich jest główną funkcją, na przykład YouTube, też są w tym ujęte, tylko w bardzo konkretny sposób. Czyli na przykład, jeżeli będziemy chcieli gdzieś za jakiś czas weryfikować wiek użytkownika YouTube'a, to będzie to konieczne do funkcji społecznościowych, czyli na przykład do sekcji komentarzy, ale nie do samych filmów. To już będzie zgodne z regulaminem platformy.
1: Swoją drogą, nie wiem, pani Renato, czy trafiła pani w sieci na taki obrazek, nie wiem, w którym z miast, być może w Warszawie na jednym z blokowisk jest reklama jednej z sieci komórkowych reklamowana z twarzą młodego dziecka, które trzyma, w ręku telefon, jest zadowolony. To wywołało bardzo duże oburzenie wielu aktywistów i poruszenie w sieci. I jak zobaczyłem ten obrazek, to pomyślałem sobie, że może jednak jednak trzeba byłoby iść tą drogą francuską, chociaż myślę, że ludzie co do zasady

0: Zasady są po prostu przeciwni, kiedy państwo im czegoś zakazuje i tak z definicji się sprzeciwiają i dopiero trzeba ich przekonać, co ma to zmienić. Może w takim kontekście trzeba rozpoczynać dyskusję o tym zakazie.
1: To ja chętnie tutaj się włączę rzeczywiście, bo mamy całą stronę przygotowaną i całą kampanię. Dlaczego warto, żeby dzieci później zaczęły korzystać z tych mediów tak zwanych społecznościowych? Zapraszam wszystkich słuchaczy na stronę 15powodów.pl, bo niestety, tak jak powiedziałam, bardzo byśmy chcieli, żeby te duże platformy były dla naszych dzieci bezpieczne, ale wiemy i to już są lata badań, mamy tą wiedzę ugruntowaną, że niestety właśnie dzieci bardzo często spotykają się tam z cyberprzemocą, z uwodzeniem, z materiałami, które są dla nich nieodpowiednie nasycone przemocą, dezinformacją czy seksualizacją, że są jakby uzależniane od tych algorytmów i mogłabym tych powodów wymieniać. My akurat wymieniliśmy 15, ale ich jest znacznie więcej. Też badania, które w Polsce niedawno zostały opublikowane przez Fundację Dbam o Mój Zasięg i Fundację Życie Warte Jest Rozmowy pokazały i to było zatrważające, że dzieci, które są w kryzysie psychicznym, kiedy korzystają z mediów społecznościowych, to już po kilkudziesięciu minutach algorytm podsyła im treści suicydalne, których one wcale nie wyszukiwały. Więc jakby to naprawdę pokazuje, mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale on się nie bierze z niczego i na pewno nie jest tak, że same media tak zwane społecznościowe się do niego przyczyniły, czy go spowodowały, ale na pewno są jednym z bardzo ważnych czynników, więc takie jednak postawienie, i tu się zgadzam też z panem Karolem, że prawo ma też tę moc edukacyjną. To widzieliśmy na przykład przy zakazie klapsów, który w Polsce wprowadzono już 16 lat temu. To też było, jak ja niedawno sobie robiłam przegląd nagłówków medialnych z 2010 roku, kiedy ten zakaz był dyskutowany w parlamencie polskim, to też był zamach na rodzinę, pozbawianie praw rodziców. Teraz znajdą się na pewno jeszcze pojedyncze osoby, które publicznie będą broniły bicia dzieci jako metody wychowawczej, ale jest ich coraz mniej i widzimy, że to, co zrobiliśmy w 2010 roku, czyli wprowadzenie zakazu kar fizycznych we wszystkich kontekstach, bardzo przyspieszyło zmianę społeczną. I mamy nadzieję, oczywiście czas pokaże, ale mamy nadzieję, że te regulacje, które są teraz dyskutowane w Polsce, już wprowadzane w innych krajach, czy rozważane na poziomie Unii Europejskiej, że one też taki wymiar edukacyjny będą miały, że właśnie rodzice też zaczną sobie bardziej zdawać sprawę z tego, że jak zostawiają dziecko w pokoju, to myślą, że ono jest bezpieczne, a ono, jeśli ma dostęp wtedy do smartfona, czy laptopa, czy tabletu, no to niestety ma cały świat do dyspozycji z całym dobrem, które jest w tym świecie, ale i też z całym złem.
0: A 1 września, kiedy zacznie się rok szkolny, pewnie też będą państwo obserwować, jak zmieniają się szkoły, w których będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i jak to też wpłynie na zachowanie dzieci. To jeszcze takie pytanie na podsumowanie tego wątku edukacyjnego. Czy ma pani wrażenie, że z dyskusji pod tytułem, że jeśli dziecko siedzi za dużo w telefonie, to wina rodziców, przechodzimy na dyskusję pod tytułem, że to jednak wina big techów, które wprowadzają te uzależniające mechanizmy?
1: Na pewno jest przeniesienie takiego akcentu, to znaczy nie, na pewno nie, jakby nie pozbawiamy tej odpowiedzialności rodziców, no bo to rodzice też są odpowiedzialni za kształtowanie różnych nawyków wśród jakby u swoich dzieci. Natomiast tak jak mówiłam, w tej chwili jako rodzice stoimy no, na przegranej pozycji. My po prostu nie wygramy z miliardami Facebooka czy TikToka, które oni mogą włożyć w badania nad tym, jak utrzymać nasze dzieci jak najdłużej przed ekranem. Więc my musimy mieć jakby prawo po swojej stronie, prawo, które powie tym big techom, że no nie jest tak, że możecie absolutnie wszystko. Musicie też zacząć jednak szacować ryzyko i brać odpowiedzialność za to, co wasze ustawienia w waszych usługach robią dzieciom, młodemu pokoleniu. Więc mam nadzieję, że to jest takie rozłożenie akcentów, które tą winę tylko z rodziców przenosi, winę czy odpowiedzialność może, bo może chyba lepiej tak mówić, nie o winie, tylko o odpowiedzialności, że tą odpowiedzialność przenosi też w jakimś sensie na platformy, żeby one jednak były bezpieczniejsze. Co więcej, jak one będą bezpieczniejsze dla dzieci, to będą bezpieczniejsze też i dla nas dorosłych. I ja na przykład bardzo chętnie wchodząc na X-a będę widziała mniej wyzwisk, czy mniej dezinformacji, czy jakiś głupot.
0: Porozmawiajmy sobie chwilkę o ustawie DSA. W styczniu Karol Nawrocki zawetował tę ustawę Digital Services Act, czyli unijne rozporządzenie, które nakłada na platformy internetowe obowiązek walki z nielegalnymi treściami i ochrony użytkowników. Kilka dni temu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wdrażającej Digital Service troszkę na około. Natomiast no, chcę się odnieść do tego, co pół roku temu mówił, panie Karolu, pana imiennik Karol Nawrocki. Mówił tak, chcę, aby to mocno wybrzmiało. Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella Rok 1984. Autor pisał o mechanizmie władzy, który najpierw przejmuje kontrolę nad językiem, nad informacją, a w końcu nad myśleniem obywateli. Tak argumentował wówczas prezydent i to doprowadziło rząd do rozbicia tej regulacji na dwa projekty. Jeden dostosowuje te krajowe przepisy do wymogów DSA, a drugi odnosi się do procedury wydawania nakazów blokady dostępu do treści nielegalnych, które są zdefiniowane w tym unijnym akcie. Pytanie numer jeden. Czy znajduje pan w tej argumentacji Karola Nawrockiego jednak jakąś realną obawę i słuszną przesłankę dotyczącą DSA? I pytanie numer dwa, czy ten pomysł, żeby rozbić tę ustawę na dwa mniejsze projekty, realnie może wejść w życie i ma sens?
2: Ja myślę, że tutaj jest to dosyć dobre, te argumenty są dosyć dobrym odzwierciedleniem faktycznej obecnej wiedzy społeczeństwa i jego obaw. Więc pod tym względem, no cóż, dobrze, że są podnoszone.
0: Bo jeszcze, żeby tutaj dodać, ten wniosek o blokadę nielegalnych treści będzie mogła wystosować policja, prokuratura i inne służby państwowe.
2: No właśnie do tego chciałem zmierzać, że pytanie, kogo rozumiemy przez tego urzędnika państwowego i jak zagłębimy się troszeczkę w strukturę obecnie funkcjonującego, czy to krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czy na przykład nadzoru finansowego nad treściami hazardowymi, to widzimy, że są już pewnego rodzaju mechanizmy działające w bardzo różne sposoby i wykorzystujące również no, ekspercką wiedzę urzędników, tak? Bo to nie jest tak, że urzędnik w tym rozumieniu, czyli urzędnik, ta osoba, która będzie się zajmować tymi sprawami, to jest urzędnik, który równolegle będzie się zajmował wydawaniem prawa jazdy, dowodu osobistego, krótko mówiąc, wszystkim i niczym troszeczkę. Tylko nie, to będą specjaliści, to już są specjaliści. No, może tutaj mówię też trochę z własnej perspektywy, jako pracownika Instytutu Badawczego, którego również jednym z zadań w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jest prowadzenie listy ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami internetowymi.
0: Czy pan będzie blokował te treści?
2: Prawdopodobnie nie. Mam szczerą nadzieję, że nie. Natomiast nie, żeby tutaj słuchaczom nakreślić sytuację. Obecnie w KSC, czyli Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, mamy jasno sprecyzowane kryteria oceny, jaka strona na przykład, co cechuje stronę, która wyłudza dane bądź pieniądze od obywatela. I tutaj wydaje mi się, że wszyscy się już zgadzamy jako Polacy, że tego typu strony no, są niepożądane. W związku z czym prowadzimy ich listę, a operatorzy, dostawcy internetu na przykład, wybierają sobie, mogą z tej listy korzystać, żeby chronić swoich klientów. Więc jest tutaj pewnego rodzaju porozumienie w trosce o działanie na korzyść obywatela. I myślę, że podobnie w którymś momencie byłoby ze zgłaszaniem tych materiałów niepożądanych, nazwijmy to, z mediów społecznościowych, z tego względu, że one też w tych projektach ustawy są bardzo ściśle sprecyzowane. To mają być materiały, które jawnie łamią prawo. To mają być materiały, które propagują terroryzm, propagują przemoc wobec dzieci, w tym na przykład seksualne wykorzystanie dzieci, więc no, rzeczy, których naprawdę nie chcemy mieć, czy w polskim, czy w globalnym internecie, chcemy na nie reagować, chcemy przed nimi chronić i wydaje mi się, że to nie powinno wzbudzać i nie wzbudza chyba żadnej kontrowersji przedstawione w taki sposób. Więc faktycznie podzielenie tej ustawy na dwie części może pomóc przygotować grunt.
0: I zdaje się, że akurat, jeśli dobrze zrozumiałem to, co mówiło otoczenie prezydenta, akurat te dwie mniejsze ustawy niekoniecznie muszą się spotkać z takim oporem prezydenta, co ta jedna duża. Troszkę pan Karol o tym powiedział, ale panią Renatę poproszę o rozwinięcie, jak się ma wprowadzenie DSA do ochrony dzieci i młodzieży w sieci. To znaczy, jakie to ma konkretnie przełożenie, pani Renato?
1: No, przede wszystkim jest to takie przełożenie, że DSA jasno mówi właśnie o tych dużych platformach społecznościowych, że muszą wziąć odpowiedzialność za swoje usługi i wymaga takiego z jednej strony ograniczenia ryzyk wynikających z projektowania tych platform i tych usług, między innymi jakby tych mechanizmów uzależniających, że muszą jakby platformy raportować o tych ryzykach i je mitygować. Miałyby też podlegać audytom, takiemu sprawdzaniu, raportowaniu, czy faktycznie te ryzyka, które zdiagnozowały, czy podjęły jakieś działania i jakie działania, żeby tym ryzykom przeciwdziałać. No z jednoczesnym takim zapewne dosyć mocnym udziałem różnych aktorów pozarządowych na przykład, którzy mówiliby sprawdzam, czy to co jakby platforma deklaruje w swoich sprawozdaniach, czy faktycznie mamy potwierdzenia w empirycznym zastosowaniu. Bez tego, no to nadal jakby robią troszkę co chcą, tak? Jakby korzystają z tej naszej uwagi. My tak mówimy, że jesteśmy, że ta anonimowość byśmy ją stracili. My tam nie jesteśmy anonimowi. Przepraszam, ale Facebook wie, co pan, co ja, co wszyscy jedliśmy na śniadanie praktycznie. Wie, gdzie robiliśmy ostatnie zakupy i na której stacji benzynowej tankowaliśmy. Znaczy naprawdę wiedzą o nas bardzo dużo i to ja akurat no, nie mogę się zgodzić z tym argumentem anonimowości. Też kiedy pan prezydent wetował ustawę, mówił o tym, że to urzędnik będzie decydował, ale Senat wprowadził już w tamtej ustawie poprawkę, która mówiła o tym, że ostateczną decyzję będzie podejmował sąd. Więc była ta droga odwoławcza. Nie miało być to jakby pojedynczym głosem, że jakąś stronę zablokujemy czy jakieś treści, tylko była też możliwość odwołania się, więc wydaje się, że jednak bardzo dużo jest tutaj takich obaw, które no, gdybyśmy dokładnie przeczytali te ustawy ze wszystkimi poprawkami, no to widzielibyśmy, że jednak jesteśmy po tej bezpieczniejszej stronie. Czy nie ma obaw wcale? Tego nie wiem, bo to są wszystko nowe narzędzia. Tak my się, tak jak internet jakby jest troszkę nieokiełznany, tak nie wiemy oczywiście, jakie będzie potem egzekwowanie. Moja główna obawa jest taka, że, no, że nie będziemy w stanie nawet przy tych zmianach prawnych być może wszystkiego od platform wyegzekwować, żeby były faktycznie lepiej projektowane, bezpieczniej projektowane dla użytkowników. No ale to jest jakiś pierwszy krok, że będą się musiały chociaż trochę bardziej z nami liczyć.
0: Ale jednocześnie krytycy mówią, że nie mamy w Polsce skutecznej kontroli sądowej nad tym procesem blokowania informacji i tutaj może być problem, bo jeśli miałbym wejść z panią w polemikę, pani Renato, to jednak jest sporo użytkowników, czy to X-a, czy to Facebooka, którzy zakładają fejkowe konta, piszą pod pseudonimem, jak chcą kogoś obrazić, to obrażą i owszem, można ustalić, kim jest dany użytkownik, ale to jednak trochę trwa, więc z tą anonimowością to chyba też nie jest tak, że jak ktoś bardzo chce, no to jednak tę anonimowość do pewnego stopnia posiada.
1: Do pewnego stopnia posiada, no ale czy naprawdę chcemy, żeby w internecie tak łatwo było łamać prawo i żeby osoby, które je łamią, były bezkarne? No bo do tego sprowadzamy tak naprawdę, tak w moim rozumieniu oczywiście DSA, że dostajemy jakieś narzędzia, że tam, gdzie treści są nielegalne, tam mamy jakieś narzędzia, żeby jednak no, je zastopować. I to, co mówił pan Karol, takie działania już są w niektórych strefach życia i użytkowania internetu, na przykład w hazardzie internetowym. Wiele z tych zabezpieczeń jest już wdrożonych, więc jakby to nie jest tak, że nic już nie ma i my się tak bardzo musimy obawiać. Tylko jednak to, że ta łatwość łamania prawa, czy może nie to, że łatwość, ta bezkarność łamania prawa, no ja akurat bym nie chciała, żeby tak było, że można dziecku podsyłać zdjęcia pornograficzne i nie ponosić za to żadnej konsekwencji.
0: Tutaj chyba akurat jest zgodność, bo cały czas jednak mówimy o takich przypadkach ekstremalnych, natomiast pewnie diabeł tkwi w szczegółach i zawsze przeciwnicy tego pomysłu będą się sprowadzać do cenzury i do ograniczania treści, na przykład tych dotyczących konkurentów politycznych, którzy akurat są u władzy. Panie Karolu, to jeszcze mam pytanie, czy te regulacje, jakiekolwiek regulacje cyfrowe, mają sens w takim znaczeniu, że cały czas uczymy się czegoś nowego, te technologie cały czas się pogłębiają, wchodzimy na nowy poziom i tak naprawdę te regulacje mogą nie nadążać z rozwojem cyfrowym, w jakim bierzemy udział.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy tych nowych wyzwań codziennie praktycznie przybywa. Dobrym przykładem jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach. Natomiast no, nie jest to powód, żeby nie działać. Wręcz przeciwnie.
0: Nie,
2: to jest powód,
0: pytanie,
2: żeby działać.
0: Czy my mamy teraz tak opracowane te regulacje, żeby jednak się zabezpieczyć na
2: zmieniający się
0: świat technologii?
2: Wydaje mi się, że tak. I tutaj też warto zaznaczyć, że tak jak na przykład pani Renata wspomniała, jeżeli mówimy na przykład o algorytmach w mediach społecznościowych, które są pewnego rodzaju problemem, bo są poza kontrolą, tak? To znaczy są wytworem danej korporacji, danej dużej platformy internetowej, służącym interesom tej właśnie platformy, no to w tym momencie możemy reagować, i to też jest element DSA, w taki sposób, że na przykład możemy wymusić na tej platformie opcję dla użytkownika, żeby się z tego algorytmu wypisał. To znaczy, jest tam taki zapis, który będzie nakładał obowiązek wprowadzenia możliwości korzystania bez profilowania. Czyli nie będziemy, po wybraniu takiej opcji, algorytm danej platformy społecznościowej nie będzie, a przynajmniej nie powinien, zamykać nas w bańce, nie powinien dopasowywać treści w kierunku tego, co określi mianem naszych zainteresowań, i dzięki temu na przykład nie będzie potęgował tych złych emocji, tych na przykład treści suicydalnych. Tak?
0: Brzmi to jak ogromne samoograniczanie się, na które platformy niekoniecznie muszą mieć chęć.
2: Stąd też bardzo duży lobbying przeciwko wielu zapisom DSA właśnie ze strony platform. I dlatego też tak ważne jest, żeby gdzieś w dalszym ciągu naciskać przede wszystkim na te platformy, no i na prawodawców, żeby wprowadzać te regulacje. Bo ten rynek dużych platform, czy w ogóle rynek internetowy, no już udowodnił, że nie będzie w stanie do końca się samoregulować. Potrzebuje ograniczeń z zewnątrz, potrzebuje ograniczeń pisanych z myślą o bezpieczeństwie społeczeństwa. No bo po prostu, jeżeli tych ograniczeń nie ma, to ten rynek żeruje na swoich własnych użytkownikach.
0: No tylko też trzeba chyba, pani Renato, pamiętać, że prawodawstwo to jedno, a platformy, które niekoniecznie podlegają pod prawodawstwo konkretnego kraju, państwa, no niekoniecznie muszą poczuwać się do tego, żeby z tymi regulacjami jakoś się respektować.
1: Aczkolwiek widzimy już, że zaczęły na przykład respektować DSA, przedstawiając swoje sprawozdania, czyli to, czego nie musiały wcześniej robić, tak? No to teraz pierwsze sprawozdania widzimy, pierwsze audyty są możliwe. Oczywiście ja się tu zgadzam w pełni z panem Karolem, one nie będą tego robiły dobrowolnie, bo to jest wbrew ich komercyjnemu interesowi, no bo ograniczenie jakby stosowania algorytmów to jest ograniczenie przykuwania naszej uwagi dzieci, ale ale też naszej, no bo każdy z nas mógłby się z tego algorytmicznego feedu wypisać, no to oznacza, że krócej tam jesteśmy, mniej reklam zobaczymy, to platforma mniej zarobi na nas, więc w oczywisty sposób jakby one nie mają interesu komercyjnego, żeby się łatwo poddawać i ten lobbying jest, widzimy go, kto śledził pracę w Parlamencie Europejskim na poziomie Unii Europejskiej, to mógł się przesłuchiwać, co się działo. Jest to widoczne, kiedy rozmawiamy w polskim parlamencie, jak się wypowiadają przedstawiciele platform. My widzimy, że tam jakby tej chęci samoregulacji nie ma. Natomiast prawo jednak ma zastosowanie. Też DSA przewiduje dosyć wysokie kary finansowe, więc no, to też jest coś, co może spowodować, że no, nie będzie opłacalne takie zupełne zlekceważenie tego prawa. No i co więcej, rzeczywiście chyba większe szanse przy wlopach mamy, jeśli działamy razem, czyli działamy na poziomie Unii Europejskiej niż na poziomie poszczególnych państw.
0: Ale właśnie czytam, panie Karolu, o takim przypadku z Rumunii. Tam nieznany polityk nagle zdobył bardzo dużą popularność na TikToku, wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. No i wiadomo było, że stoją za tym farmy troli, farmy kont. Chcieli to zbadać, ale natrafili na ścianę, bo mimo, że DSA nakazuje platformom udostępnianie danych niezależnym ekspertom, to koncerny technologiczne robią wszystko, by zablokować dostęp do swoich algorytmów. Pewnie przerzucając to na grunt Polski, też są politycy, którzy korzystają z farm troli, które działają w ściśle określonym interesie danego polityka i też, biorąc pod uwagę przykład tego polityka z Rumunii, mogą się czuć bezkarni.
2: To jest to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli to, że w tym momencie internet i social media są największą platformą opiniotwórczą. Więc jeżeli dana treść, nawet fałszywa, zostanie rozpowszechniona odpowiednio dużo razy, to nagle ma gigantyczny wpływ na opinię publiczną i na światopogląd poszczególnych obywateli. Jest to ogromne zagrożenie dla na przykład państwowości poszczególnych krajów, jeżeli za tego rodzaju działaniami stoją jakieś zorganizowane grupy, no na przykład wrogie. I w tym momencie to też jest, wydaje mi się, ważny głos w kontekście tej dyskusji o cenzurze i o tym, że po wprowadzeniu tych przepisów ktoś może się bać, że jego jedna mała wypowiedź zostanie namierzona i będzie za nią rozliczany. Nie do końca taka jest intencja tych przepisów. Bardziej chodzi o to, że my już teraz obserwujemy, że na przykład sponsorami reklam, tak, czy reklamodawcami, osobami, które te reklamy wykupują w mediach społecznościowych, są bardzo często konta, które można by powiązać do jednej osoby. Albo po prostu, że jedno konto w mediach społecznościowych wykupuje bardzo określony typ reklam, tylko że narzędzia, które mamy do monitorowania tego typu aktywności, są bardzo ograniczone i bardzo często opierają się stricte na infrastrukturze dobrowolnie przygotowanej przez te wielkie platformy. No i właśnie teraz chcielibyśmy na nich wymóc, żeby trochę inaczej tę infrastrukturę przygotowały, żeby udostępniły narzędzia, które będą pozwalały zgłaszać i analizować tego typu złożone, wielowątkowe, wielokontowe aktywności i dzięki temu przeciwdziałać nie pojedynczemu wyrażeniu zdania przez konkretną osobę, tylko dużym, szeroko zakrojonym akcjom, które są wprost wymierzone w jakieś podstawy naszej cywilizacji.
0: Nie ma,
2: patetycznie to zabrzmiało.
0: Nie ma pan poczucia, że to jest trochę walka Dawida z Goliatem, że big techy stoją na wygranej pozycji?
2: Nie do końca. Tu w ogóle muszę wejść w polemikę, bo dwa pytania wcześniej pan redaktor tak wspomniał, że no przecież te duże platformy się nie przejmą, no bo one tylko
0: może
2: tutaj...
0: Może tak mocno zgeneralizowałem, ale jednak nie wierzę w to, że nagle wszystkie na baczność staną wobec regulacji, czy to państwowych, czy to nawet unijnych.
2: Bo na baczność nie staną, ale tak jak pani Renata wspomniała, są przewidziane kary, ba... Kary Unia Europejska już w tym momencie nakłada na różnego rodzaju big techy czy duże platformy. Parę dni temu zresztą nawet Donald Trump się, zdaje się, oburzał, że Unia celuje w amerykańskie firmy. Padły tam jakieś słowa o skarbonce bodajże. No, generalnie tak się budzi składa, to emocje.
0: Dużo big techów jednak z Doliny Krzemowej pochodzi.
2: Więc. Owszem, ale duża część tych big techów jednak operuje w Europie, uzyskuje jakiś dochód tak w Europie. Europejczycy są ogromną częścią ich klientów, takich użytkowników, więc prawo europejskie, czy na naszym podwórku polskie, jak najbardziej obowiązuje ich i musi ich obowiązywać.
0: Pani Renato, bo pani na początku ustawiła nam tę dyskusję, zmieniając zupełnie narrację, kiedy rozmawialiśmy o nie o zakazie dostępów do mediów społecznościowych, to zapytam panią o podejście w ogóle do zjawiska cenzury w internecie, którego jednak wiele osób się obawia. Czy pani w ogóle dostrzega jakiekolwiek zagrożenie, że te regulacje pójdą za daleko, że na razie mówimy o pierwszym kroku, a nie wyobrażamy sobie, w jaką stronę to obwarowanie zakazami pójdzie. I czy pani jednak dopuszcza scenariusz, że rządy, które dostaną zbyt dużą władzę w zakresie regulowania treści internetowych, pokuszą się jednak o to, żeby ta cenzura się pojawiła?
1: No, myślę, że w krajach takich jak Polska, jakbyśmy nie narzekali na jakość naszej demokracji, mamy wystarczające zabezpieczenia, żeby móc je zastosować na poziomie ustanawiania prawa i takie jakby wprowadzić bezpieczniki w ustawach, które będą nas przed tym chroniły, bo myślę, że nikt nie chce cenzury w takim rozumieniu jakby blokowania legalnych treści w internecie. To nie znajdzie pan nawet wśród obrońców dzieci czy bezpieczeństwa dzieci nie ma zwolenników blokowania legalnych treści w internecie. Natomiast chodzi nam o to blokowanie nielegalnych treści, tych treści, które szkodzą nam wszystkich. I ja jakoś nie mam takich dużych obaw. No wiemy oczywiście, jakby kto się troszkę czyta, no to wiemy oczywiście, że państwa takie jak Chiny no mogą wykorzystywać różne rozwiązania. Natomiast no my żyjemy i brońmy tej demokracji jak możemy w kraju, w którym jednak mamy poustawiane bezpieczniki, gdzie jest jakby różne urzędy siebie nawzajem muszą kontrolować i sprawdzać, czy przepisy i to, na co się ze społeczeństwem umówiły, no i jednak jest stosowane. Więc myślę, że nie jesteśmy tutaj i ta ustawa, która jest proponowana, ona nie dotyczy jakichkolwiek treści niepożądanych, tylko treści nielegalnych i no nielegalnych chyba naprawdę
0: z jednej strony
1: nie chcemy.
0: Tak.
1: A jeszcze, jeszcze tylko powiem, dobrze, bo tak pan przywołał Dawida i Goliata, że nie mamy szans w starciu z tymi platformami. No one są od nas potężniejsze, no ale Dawid wygrał z Goliatem.
0: To prawda, chociaż myślę sobie, pani Renato, że niestety żyjemy w dobie dość sporego relatywizmu światopoglądowego i to, co szkodliwe, to, co niedopuszczalne, mierzone w kategoriach dzisiaj, za chwilę może być zupełnie inaczej postrzegane. Zresztą już dzisiaj mamy dosyć duży spór dotyczący tego, co jest pożądane, co jest niepożądane, co jest szkodliwe i co jest nieszkodliwe. I tutaj bym widział pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w ocenianiu, co powinno być cenzurowane, a co nie.
2: To ja bym tutaj się może wtrącił, bo faktycznie jeżeli przypomnimy sobie zasadę trójpodziału władzy, tak, to ustawodawca reaguje, tworząc prawo, na jakieś potrzeby. Następnie władza wykonawcza podejmuje jakieś decyzje i tę rolę wykonawczą będą pełnić odpowiednie urzędy, tak? Właśnie zapisane w tych ustawach. Później mamy ten filar sądowniczy. I ten filar sądowniczy rzeczywiście jest w stanie, po pierwsze, rozpatrzyć zgodność z prawem, ale po drugie, i to wydaje mi się jest coś, o czym często zapominamy, że sądy są w stanie zasądzić środki zapobiegawcze już na początku trwania jakiegoś procesu. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o, nie wiem, niesłusznym zdjęciu jakiejś treści z platformy, sąd może wskazać, że ta treść powinna zostać przywrócona do momentu rozpatrzenia całej sprawy. No i jest jeszcze ta czwarta władza, czyli media, tak? To wy będziecie patrzeć nam na ręce potem. I wydaje mi się, że jeżeli te sytuacje byłyby nadużywane, to prawo byłoby nadużywane, to bardzo szybko, właśnie wierząc w nasze społeczeństwo, w nasz naród i w naszego takiego ducha sprzeciwu wobec rzeczy, które są wykorzystywane przeciw nam, to wydaje mi się, że takie nadużywanie tych uprawnień by się po prostu nie miało szans utrzymać.
0: Myślę, że ten duch sprzeciwu w ogóle wywołał te dyskusje i to, że o tym rozmawiamy, to właśnie wynik tego, że jednak duch sprzeciwu objawia się również w sytuacji, kiedy ktoś wprowadza przepis zakazujący czegoś tak zero-jedynkowo i być może, pani Renato, stąd wynika to oburzenie bądź wątpliwości niektórych na te regulacje dotyczące młodzieży chociażby.
1: Być może tak, no bo to, co mi się nie podoba rzeczywiście w tym, jak jest stanowione prawo, to, że nie słuchamy tego głosu młodych, bo gdybyśmy ich też zaprosili do tej rozmowy, gdyby były prawdziwe konsultacje z dziećmi i młodzieżą, my jak rozmawiamy w szkołach, to naprawdę młode osoby zdają sobie sprawę, że ten telefon ich przykuł i one nawet tak mówią o tym, że wcale nie widzą, że to jest tylko dobro i że pozbawiamy ich jakby czegoś, co konstytuuje ich rzeczywistość, tylko widzą, jaki to ma wpływ. Mówią o tym, jak bardzo na przykład porównywanie się w internecie, czy obraźliwe komentarze, czy naśmiewanie, czy wykluczanie, jak bardzo na nich wpływa. I gdybyśmy ich zaprosili do tego, do tej rozmowy o tym, jakby jak wy chcecie, żeby to było regulowane, to myślę, że też sprzeciw wśród młodego pokolenia mógłby być mniejszy, chociaż on wcale nie jest duży, bo jak są przedstawiciele młodych na sali w parlamencie, to oni się też wypowiadają w kierunku właśnie tego, że, no, że to bezpieczeństwo należy podnieść. Ale myślę, że jeszcze o jednej rzeczy nie porozmawialiśmy, bo te media, dlaczego one tak łatwo przykuły uwagę? No, na pewno dlatego, że tam jest cały sztab psychologów behawioralnych, którzy studiują nasze reakcje i tak planują te algorytmy po stronie mediów społecznościowych, żebyśmy jak najdłużej przy ekranie siedzieli, ale też to, co młodzi mówią, jak się ich zapyta w końcu o zdanie, to że oni mają mało alternatyw, że mało jest takich miejsc po godzinach na przykład szkoły, gdzie oni by się mogli spokojnie spotkać, gdzie mogliby nawet sport uprawiać. Wiele obiektów jest płatnych, zamkniętych po 17, tak? Więc no, to będzie wyzwanie.
0: Tu musimy postawić kropkę, chociaż do alternatyw dla mediów społecznościowych zachęcać należy i zachęcamy również do tego słuchaczy, żeby zachęcali młodzież. Renata Szredzińska, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Karol Bojke, ekspert Państwowego Instytutu Badawczego NASK, byli gośćmi Placu na Rozdrożu, Milena Krupińska, Krzysztof Zimoch. Dziękujemy. Dobrej nocy.

0: Kid of Jazz.
1: Dobry wieczór Państwu, 22 minęła, jest poniedziałek, więc czas na jazz w Radiu 357. Ja właśnie wróciłam z festiwalu Ladies Jazz. Zmęczenie festiwalowe jest ogromne, zatem na początek dla siebie, ale przede wszystkim dla Państwa proponuję coś na ukojenie.

Cudowna Shirley Horn. Na początek naszego spotkania z tym głosem jeszcze dziś się spotkamy, uprzedzam lojalnie, no ale myślę, że za liczne spotkania z Shirley Horn nie ma co przepraszać. W jednej audycji zawsze jest mile widziana. Estate Summer, czyli lato oczywiście, chociaż to lato nas nie rozpieszcza w tym roku, a tym bardziej nie rozpieszczało nas w Gdyni, gdzie zakończył się właśnie Ladies Jazz Festival. Festiwal, który Radio 357 objęło patronatem. Byłam tam przez cały miniony tydzień. Miałam przyjemność prowadzić dla wielu z Państwa, bo spotkałam się tam z patronami Radia 357 koncerty. No ale wiedzą Państwo, co jest najpiękniejsze w jazzowych festiwalach, prawda? To, co się dzieje po koncertach, na jam sessions i na tych wieczorach, które niejednokrotnie trwają do rana, kiedy spotykają się muzycy już w takiej luźniejszej atmosferze i kiedy pokoncertowe emocje zamieniają się w muzykowanie nie ze sceny, ale wspólne. To jest coś, co czyni jazzowe festiwale tak cudownym. Proszę Państwa, dziś będą kobiety w audycji, bo Ladies Jazz, no to Ladies Jazz do północy, chociaż pojawią się wyjątki i parę męskich głosów również zabrzmi. Kobiety też w Radiu 357, Milena Krupińska program realizuje, ja się nazywam Marta Kula. Widzę wiele pań na liście obecności, ale są też panowie, cieszę się, są panowie mile widziani dziś również. Pan Piotr z Poznania, widzę. Pan Roman nie napisał skąd. Pan Marek Wrocław pozdrawia z Rzeszowa, z gościnnych występów. Dobrze, dobrze. Pani Renata z Płocka, pani Berenika, no właśnie, z Gdyni. Z panią Bereniką się na festiwalu Ladies Jazz spotkałam. Panią Berenikę bardzo serdecznie pozdrawiam, jak i innych z Państwa, których podczas festiwalu miałam okazję zobaczyć. Przywiozłam, jak to zawsze z festiwali, trochę płyt, w tym płyt winylowych i pomyślałam sobie, jestem ciekawa co Państwo na to, że dziś z winyli pogramy. Spróbujemy, Milena, patrzę na Milenę, gotowa, lecimy.

Ela Chiamano Estate zaśpiewała dla nas Stacey Kent z najnowszej swojej płyty A Time for Love. To album, który ukazał się w kwietniu tego roku. Ja przywiozłam z nadmorza, prosto od Stacey, z którą miałam przyjemność się poznać w minionych dniach i zapowiadać ją na scenie. Przywiozłam winyl właśnie A Time for Love i posłuchaliśmy fragmentu tej płyty z takim cudownym piaskiem, prawda? Uwielbiam grać dla Państwa z winyli w audycji. Piasek niczym w nadmorskiej Gdyni na tym nagraniu. Cudowne. Po jeszcze jeden winyl dziś w programie sięgniemy, bo ja się, proszę Państwa, nastrajam już przed kolejnym spotkaniem ze słuchaczami i słuchaczkami audycji Cool Kid of Jazz w najbliższą środę. Ci z Państwa, którzy wzięli udział w konkursie Radia 357, wiedzą, o czym mówię. Spotykamy się już w najbliższą środę, żeby świętować stulecie urodzin Milesa Davisa i będziemy słuchać właśnie jego nagrań z płyt winylowych. Dzięki uprzejmości stałego słuchacza, pana Piotra, który widzę, że zameldował się na liście obecności, posłuchamy naprawdę takich smaczków, których nawet ja w swoim zbiorze nie mam, więc to będzie gratka. No i oczywiście spotkanie z patronami, z patronkami zostanie zarejestrowane, więc ci z Państwa, którzy nie mogą z nami być w najbliższą środę, będą mogli odsłuchać z podcastów. Odsłuchiwanie, no właśnie, to nigdy nie jest to samo, co na żywo, ale spróbujmy emocje żywego koncertu teraz przywołać. Stacey Kent na Ladies Jazz pojawiła się dwa razy, była rezydentką tegorocznej edycji. Zagrała w kameralnym składzie w piątek, a w niedzielę, jako finał całego festiwalu, zaprezentowała się z orkiestrą kameralną Progress pod dyrekcją Szymona Morusa. No, niestety nie mam nagrania z orkiestrą Progress, ale mam fragment płyty Stacey Kent, którą zarejestrowała w roku 2017 też z orkiestrą.

Photograph z płyty I Know I Dream, The Orchestral Sessions, Stacey Kent. Materiał z tej płyty, ale nie tylko, Stacey zaprezentowała wczoraj w Gdyni w ramach Energa Ladies Jazz Festiwalu z towarzyszeniem orkiestry kameralnej Progress pod dyrekcją Szymona Morusa i brzmiało to przepięknie. Bardzo ten repertuar wpisał się w letnie wieczory, nawet chłodne. Wręcz cudownie oświetlił je promieniami słońca, które wręcz biją z tej muzyki, bo przecież tak wiele w repertuarze Stacey Kent muzyki brazylijskiej, ale także francuskich chansons. To artystka, która ukochała sobie szczególnie te dwa kierunki. Mimo że sama urodzona w Stanach, bardzo związana z Londynem, z Anglią, to włada biegle językiem francuskim i po pieśni francuskie sięga, a z Francji często wędruje w kierunku brazylijskiej bossanowy również. Zresztą tej bossanowy na festiwalu Ladies Jazz było dużo, bo także i Eliani Elias, królowa tej muzyki, pojawiła się w Gdyni. A propos Eliani, napisali do mnie słuchacze, pani Magda i Bartek, którzy zachwyceni są właśnie tym koncertem w sobotni wieczór. Eliani Elias z zespołem. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, bo spływa ich do mnie mnóstwo. Czy to tradycyjnym mailem, czy przez tekstówki z aplikacji, czy na profilu facebookowym na liście obecności. Też widziałam jedną wiadomość, może do niej dotrę. Dotrę do niej później, bo teraz mi zniknęła, ale właśnie od jednej ze słuchaczek, która na festiwalu była. Przyznam Państwu, że mnie najbardziej ze wszystkich koncertów podobał się koncert The New York Voices.

Jeden z moich ulubionych standardów jazzowych, stosunkowo późny, bo napisany przez Olivera Nelsona w 1961 roku, słowa zyskał w prawie 2 dekady później, bo tekst do tego utworu napisał Mark Murphy, oczywiście mistrz jazzowej wokalistyki. No a my posłuchaliśmy wersji New York Voices. Dziś dużo będzie padać, inaczej często będzie padać słowo ulubione, no ale nie ukrywam, że to moja ulubiona wersja właśnie ze standardu Stolen Moments w wykonaniu The New York Voices. Zawsze chciałam usłyszeć ich na żywo i to marzenie się spełniło w minionym tygodniu w ramach Energa Ladies Jazz Festivalu, choć był to smutny koncert pod takim względem, że mieliśmy świadomość, że to ich ostatni koncert w Polsce, bo New York Voices są w trakcie pożegnalnej trasy. Teraz występują jako kwartet wokalny w składzie Peter Eldridge, Lauren Kinhan, Darmon Meader i Kim Nazarian. W Stolen Moments, których przed momentem posłuchaliśmy, a jest to fragment Hearts of Fire tegoż albumu z 1991 roku, wtedy New York Voices byli jeszcze kwintetem i oprócz wymienionych pojawiła się tam Caprice Fox. Zresztą też tam nastąpiły pewne roszady, jeżeli chodzi o osoby w zespole. I jeszcze Sarah Krieger się wtedy u ich boku pojawiała. Później właśnie została wymieniona przez Lauren Kinhan, która wystąpiła w Gdyni. Więc jeszcze raz, żeby wszystko było porządnie i tak jak trzeba, w utworze Stolen Moments zaśpiewali dla nas Peter Eldridge, Caprice Fox, Sarah Krieger, Darmon Meader i Kim Nazarian. Z tej grupy w Gdyni wystąpili Kim Nazarian, Darmon Meader i Peter Eldridge. Caprice Fox i Sarah Krieger nie było, ale była za to Lauren Kinhan. No i w tym składzie żegnają się z publicznością. Szkoda, no ale nagrania pozostaną na zawsze.

Zawsze ogromnie ich ceniłam za ten niezwykły kunszt wokalny, a utwór Giant Steps doskonale go pokazuje. Oczywiście kompozycja Johna Coltrane'a. Ten kunszt wokalny utrzymali aż do pożegnalnej trasy, bo proszę mi wierzyć, że na koncercie w Gdyni zaprezentowali równie wysoki wokalny poziom. Nie było słychać upływu lat. W utworze Giant Steps to świetne wokalne solo zaśpiewał dla nas Damon Meader. Na fortepianie genialne solo, ale jakżeby inaczej zagrał Malcolm Miller, bo on tutaj gościnnie na płycie Hearts of Fire się pojawił. I gdy słuchamy takich brzmień, to aż się prosi, prawda? Aż się prosi, żeby gościnnie u boku New York Voices pojawiła się ona.

Tego nie trzeba przedstawiać, prawda? Urszula Dudziak pojawiła się gościnnie na czwartkowym koncercie New York Voices w Gdyni, ich ostatnim koncercie w Polsce, a pojawienie się Urszuli Dudziak uczyniło ten koncert jeszcze bardziej wyjątkowym. Zaśpiewali parę jej utworów, oczywiście tworząc taki bardzo ciekawy wokalny znowuż kwintet, w tym oczywiście Papaje. No, bardzo ciekawie to brzmiało, zresztą zespół, z którym przyjechali New York Voices, również podszedł do kompozycji z repertuaru Urszuli Dudziak bardzo ambitnie i czasami narzucili takie tempo, że no, wokaliści tam aż ledwo nadążali, ale oczywiście zrobili to i zaśpiewali te utwory w tym zabójczym tempie ku uciesze publiczności, która no, miała okazję usłyszeć nie tylko wyjątkowe aranżacje, ale też i te wyjątkowe, bardzo, bardzo ambitne wykonania. Piękne spotkanie Nowego Jorku i Polski, naprawdę niezapomniany wieczór. Ula Dudziak pojawiła się w środku koncertu i była takim bardzo jasnym jego punktem, no ale tych różnych wątków i opowieści na tym koncercie było sporo. I choć towarzyszył zespołowi New York Voices zespół instrumentalny składający się po prostu z tria jazzowego, to członkowie grupy wspominali o swoich nagraniach z Big Bandem i przypomnieli fragmenty swojej właśnie big bandowej płyty. My dziś w audycji Cool Kid of Jazz też po nią sięgniemy.

Clifford Brown with Strings. Sięgamy dziś po klasykę w audycji Kulkit of Jazz, ale tak mnie nastroił festiwal Energa Ladies Jazz, który od tej klasyki nie ucieka i niejednokrotnie zaprasza wokalistki, które w swoim repertuarze przede wszystkim sięgają po standardy jazzowe, bossanowy, piosenki, które już wszyscy dobrze znamy, ale prezentują je w pięknych aranżacjach i swoich interpretacjach. To był fragment albumu z 1955 roku, a wcześniej fragment albumu z 2001 roku, New York Voices, bo o nich mówiliśmy cały czas. Ich płyta nagrana z Big Bandem, Sing, Sing, Sing, taki tytuł. Na tym albumie już ten docelowy kwartet wokalny New York Voices, ten sam, który pojawił się w Gdyni na koncercie, mianowicie Peter Eldridge, Lauren Kinhan, Damon Meter i Kim Nazarian. Ale w utworze, którego posłuchaliśmy, Bleep Bleep, nie tylko solówki wokalne, ale także bardzo ciekawe solo na saksofonie, które zagrał, proszę Państwa, Donny McCaslin. To artysta, którego fanom jazzu przedstawiać nie trzeba, ale który także zasłynął szerzej, pojawiając się u boku Davida Bowiego na jego ostatniej słynnej płycie, grając właśnie te wszystkie wielkie utwory, między innymi Lazarus, bo przecież to był czas, kiedy David Bowie z jazzmenami współpracował. I jednym z tych jazzmenów był właśnie Donny McCaslin. To wszystko za nami, a przed nami powiedziałam, że dziś sięgamy po klasykę i powiedziałam też, że powróci w audycji Shirley Horn. Na początku programu to była Shirley Horn with Strings, a teraz będzie to Shirley Horn with Horns.

0: The Great City zaśpiewała dla nas Shirley Horn. My moglibyśmy tak zaśpiewać o Gdyni. Chociaż oczywiście Shirley śpiewa tu o zupełnie innym mieście, w którym tę płytę nagrywała, bo nagrywała ją w Nowym Jorku. A wcześniej On the Street Where You Live to dwa utwory otwierające album Shirley Horn with Horns. Dziś w audycji Kulki to Jazz z paru względów po tę płytę sięgamy. Po pierwsze dlatego, że spotykamy się z kobietami jazzu. Po drugie dlatego, że kluczem w dzisiejszej audycji są nagrania z większymi zespołami, bo tak zainspirowała mnie Stacey Kent swoim finałowym festiwalowym koncertem z orkiestrą, że postanowiłam przewertować jazzową dyskografię w poszukiwaniu pięknych nagrań, czy to właśnie ze smykami, czy z trąbkami, czy z big bandami, czy z orkiestrami. I tym oto tropem podążamy. To wyjątkowa płyta, ponieważ aranżację na ten album pisało czterech znakomitych aranżerów i zaraz państwo nie będą musieli mi wierzyć na słowo, gdy tylko wymienię te nazwiska. Quincy Jones, Don Sebeski, Thad Jones i Billy Byers. Wspaniałe, wspaniałe postaci jazzu, kultowe. I to oni właśnie aranżowali utwory na płytę Shirley Horn, tutaj jeszcze tak młodej. A przypomnę, że zaczęliśmy program od płyty Shirley Horn with Strings, Here's to Life, płyty o parę dekad późniejszej, na której swoim dojrzałym głosem Shirley Horn śpiewa już z taką nutą melancholii, ale i prawdy pięknej w głosie. Dwa spotkania z Shirley Horn dziś w audycji i tym oto sposobem minęła godzina 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Milena Krupińska program realizuje, a ja się nazywam Marta Kula i dziś obiecałam państwu, że posłuchamy też muzyki z winyli. A przywiozłam z Gdańska, właściwie z Gdyni, ale od artystki z Gdańska cudowny winyl Return to Revisited. Krystyna Stańko oczywiście gościła w audycji Kulki to Jazz, opowiadała o tej płycie, ale niedawno ten album ukazał się w wersji winylowej z bonus trackiem, czyli nagraniem live utworu z Pain, bo cała ta płyta to ukłon w stronę Chica Corea. I spróbujemy ten utwór bonusowy za moment znaleźć. Widzę, że Milena walczy z płytą. Ona jest tak przepięknie wydana. To jest niebieski winyl. Okładka też zresztą piękna, niebieska, pokazująca toń morza. Ale zanim zagramy ten bonus, bo Milena jeszcze będzie szukać, to póki co nagranie nie z winyla, a z naszej bazy i również fragment tego albumu właśnie.

500 Miles High z płyty Return to Revisited Krystyny Stańko. Oczywiście płyty pewnego rodzaju będącej hołdem dla Chica Corea. U boku Krystyny Stańko zagrali Dominik Bukowski na wibrafonie, kalimbie i ksylosyncie, Marcin Wądołowski na gitarze i tutaj w tym utworze zagrał naprawdę fantastyczne solo, Szymon Łukowski na saksofonie i na flecie, Paul Ruczka na gitarze basowej, tu również usłyszeliśmy bardzo ciekawą solówkę i Mikołaj Stańko na perkusji. To było nagranie zgrane do bazy, ale mam przepięknie wydany, choć trochę problematycznie dla naszej realizatorki, bo niebieski winyl. I z tego niebieskiego winyla teraz spróbujemy zagrać utwór bonusowy, czyli słynną Spain w wersji koncertowej.

Spain w wersji koncertowej. To bonusowe nagranie, które zostało dodane do winylowego wydawnictwa płyty Return to Revisited Krystyny Stańko. Płyty, która sięga, na której sięga artystka po utwory Chica Corea, oczywiście w tym właśnie po kultową Spain, ale przyznają państwo, ciekawie ją przerabiając, bo mamy mocno taki ułożony w głowie ten oryginalny rytm refrenu Spain, a tutaj Krystyna Stańko z zespołem bardzo ciekawie ten rytm przesuwa i troszeczkę inaczej to układa, powodując takie zatrzymanie u części słuchaczy, którzy dobrze pamiętają oryginał. Bardzo ciekawa wersja na płycie winylowej w dwóch odsłonach, studyjnej i koncertowej. Bardzo państwu polecam. Pani Ada na liście obecności pyta, czy te winyle są podpisane. A jakże? Oczywiście, że podpisane z piękną dedykacją, z czego się ogromnie, ogromnie cieszę. Zresztą artystki podczas, inaczej po koncertach, bo nie podczas, ale po koncertach na festiwalu Ladies Jazz oczywiście w zdecydowanej większości wychodziły do widowni spotkać się ze słuchaczami i słuchaczkami i podpisywały albumy, więc myślę, że wielu z państwa, którzy na festiwalu byli, takie autografy ma. Co teraz? Teraz pojawi się w audycji kobieta, która już parokrotnie się w niej pojawiła. Pojawiła się też w audycji Vibe Bartka Skubisza, bo to artystka z pogranicza jazzu, soulu, R&B, ale przede wszystkim to artystka, która zwyciężyła w konkursie Grand Prix Energa Ladies Jazz Festivalu, w konkursie, w którym miałam przyjemność jurorować właśnie u boku Krystyny Stańko, która śpiewała przed momentem, ale i u boku Urszuli Dudziak, która śpiewała w pierwszej godzinie naszej audycji, a także u boku Piotra Barona i Piotra Łyszkiewicza, dyrektora festiwalu Ladies Jazz. Zwyciężczynią tegorocznej edycji jest Patrycja Zarychta.

Kobieta. Patrycja Zarychta z gościnnym udziałem, uwaga, Michała Urbaniaka. To nagranie sprzed 10 lat. Michał Urbaniak zawsze bardzo wspierał Patrycję, doceniając jej kunszt wokalny, no i właśnie takie fajne wyczucie stylu gdzieś między jazzem, R&B, soulem, a hip-hopem. To właśnie Patrycja Zarychta i fragment jej debiutanckiego albumu zatytułowanego Szczęście. Cały album ukazał się w 2017 roku. Później Patrycja wydała kolejną płytę, więc to artystka, która ma już jakiś dorobek, ale mam nadzieję, że ta wygrana w konkursie Energa Ladies Jazz takiego doda jej wiatru w żagle. Zresztą ten wiatr przyda się tym bardziej, że Patrycja zapowiada trzeci album. On już jest ponoć gotowy i ukaże się, no nie wiem dokładnie kiedy, ale mam nadzieję, że niedługo i że dzięki temu zwycięstwu, które sobie wypracowała, to ten album poniesie się szeroko. A ja sama po cichu mam nadzieję, że na tym trzecim albumie będzie jednak trochę więcej jazzu. Trzymam za to kciuki, bo choć te kierunki łączące jazz z soulem, z R&B są szalenie ciekawe, to ja trochę takiej wokalnej improwizacji i jakiegoś otwartego szaleństwa od Patrycji również chętnie bym usłyszała. Jako się rzekło, w jury oprócz Krystyny Stańko była także inna wspaniała kobieta, Urszula Dudziak, która również dziś wybrzmiała w audycji. I przyznam Państwu, że prowadzę takie dwie równoległe konwersacje, z jednej strony z Państwem antenowo, a z drugiej strony mailowo z różnymi słuchaczami, w tym ze słuchaczem Robertem, który trochę obruszył się na papaje w pierwszej godzinie, bo powiedział, że przecież Urszula Dudziak nagrała tyle innych fantastycznych utworów, dlaczego ciągle ta papaja? No to tak jak napisałam w mailu, tak i powiem teraz Państwu, że papaja dlatego, że tak cudownie wybrzmiała razem z New York Voices na scenie podczas ich wspólnego koncertu. Ale oczywiście, zgadzam się, Urszula Dudziak nagrała dużo więcej fantastycznych utworów. Niektórych takich właśnie już bardzo w jej stylu, z szalonymi improwizacjami wokalnymi, do których zachęcam również Patrycję Zarychtę, ale również nagrała wiele standardów jazzowych. I teraz właśnie taki standard w wykonaniu Urszuli Dudziak, ale i Michała Urbaniaka, bo również tu się pojawi, wybrzmi w audycji Cool Kid of Jazz.

Taka Urszula Dudziak, jeśli dobrze liczę, wtedy miała 26 lat i śpiewała standard jazzowy Misty. Na festiwalu Jazz Jamboree w 69 roku, które to wykonanie zostało zarejestrowane i wydane jako 20. pozycja w słynnej serii Polish Jazz na albumie JJ69 New Faces in Polish Jazz. Nowe twarze polskiego jazzu. I tymi nowymi twarzami byli między innymi Urszula Dudziak z Michałem Urbaniakiem, który och, jak potrafił grać solówki. Słyszeli państwo, jak cudownie kwilił na saksofonie w tym utworze. Genialny, nieodżałowany Michał Urbaniak. A oprócz niego zagrali Janusz Kozłowski na kontrabasie, Andrzej Dąbrowski na perkusji, Adam Makowicz na fortepianie. No i oczywiście zaśpiewała Urszula Dudziak, Michał Urbaniak na saksofonie. Skoro pojawiają się już męskie rodzynki w audycji Kulkit of Jazz poświęconej festiwalowi Ladies Jazz, to pójdźmy tym tropem i posłuchamy dalej fragmentu płyty New Faces in Polish Jazz. To będzie Adam Makowicz solo.

Genialny Adam Makowicz i ten jego rozpoznawalny, cudowny styl gry na fortepianie. Who Can I Turn To z płyty Jazz Jamboree, już chciałam powiedzieć Junior Jazz, dlatego że tytuł tego albumu to Jazz Jamboree 69, nowe twarze polskiego jazzu, New Faces in Polish Jazz, stąd ten junior mi się pojawił w głowie. No właśnie, to byli juniorzy polskiego jazzu wtedy, przypomnę, 69 rok. Teraz nowe twarze polskiego jazzu objawiają się między innymi na konkursie Energa Ladies Jazz Festiwalu. Wyłaniamy tam talenty. Mam ten wielki zaszczyt być wśród wyłaniających i to naprawdę zawsze ogromna radość uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych i słuchać tylu młodych, zdolnych ludzi. Naprawdę uwielbiam tę odnogę mojej działalności, bo no to są perełki. I później móc jeszcze dmuchać im w żagle na antenie radiowej to jest przyjemność i zaszczyt. Patrycja Zarychta, przypomnę, zwyciężyła w tym roku Grand Prix Energa Ladies Jazz Festiwalu. Dziś wokół tego festiwalu, dziś kobieco przede wszystkim w audycji i dziś klasyka. Sięgamy pamięcią w przeszłość. Teraz na moment zostawimy polskie podwórko, a sięgniemy po klasykę muzyki jazzowej w ogóle i będzie to Billie Holiday.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

Ach, ciarki zawsze, gdy słyszę tę barwę głosu. Biblia jazzowej wokalistyki Lady in Satin, album Billie Holiday. Zostańmy z nim jeszcze przez chwilę i zostańmy w balladowych klimatach.

You Don't Know What Love Is. Wielki standard jazzowy napisany przez Jeana DePaula i Donna Raya, zaśpiewany przez Billie Holiday na płycie Lady in Satin. Wiedzą już Państwo, jakim tropem idziemy w kierunku końca audycji Kulkit of Jazz. Wracamy do tego orkiestrowego tropu, od którego zaczęliśmy, wspominając koncert Stacey Kent, finałowy koncert festiwalu Energa Ladies Jazz. To zainspirowało mnie do sięgnięcia po płyty z towarzyszeniem orkiestry. Za nami Lady in Satin, Billie Holiday, a teraz Frank Sinatra i jego słynny album Sings for Only the Lonely. Dwa fragmenty tej płyty teraz.

Blues in the Night, a wcześniej Angel Eyes. Oba te utwory w aranżacjach z albumu Frank Sinatra Sings for Only the Lonely. 58 rok. Tak jak wspominałam, dziś w audycji Cool Kid of Jazz przeszłość. I z nią już zostaniemy. Pięknie Państwu za dziś dziękuję. Milena Krupińska i Marta Kula. Kłaniamy się, życzymy dobrej nocy. Goodbye.

0: Radio 357.
1: I mamy następny dzień, chociaż jest w środek nocy, minęła północ. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do zakończenia tego długiego poniedziałkowego dnia w Radiu 357. I ja mam taką nadzieję zawsze, co tydzień, że to ważna godzina, przynajmniej dla tych z Państwa, którzy interesują się emocjami, bo to jest o emocjach. Mamy środek nocy, ale tak to jest, że wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów. Uniwersalnie zatem mówię dzień dobry, mając nadzieję, że poinformujecie mnie, skąd słuchacie. Czy na przykład biegacie i słuchacie w środę, albo w niedzielę, albo kiedykolwiek. Napiszcie, bo wszystkie te wiadomości są mi drogie. Zapraszam do 369, audycji o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności, o emocjach, jak wspomniałem, i o sposobach radzenia sobie z tymi emocjami trudnymi, przyjemnymi, różnymi. Zawsze o związkach, naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i to jest ten moment, w którym czas na motto tej audycji 369. Powtarzam je co tydzień, bo co tydzień jest dla mnie bardzo ważne i wierzę też, że dla Państwa słuchaczy. Stawiamy na otwartość w 369, odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ. Pytamy o wszystko, co z seksem, z uczuciami, z intymnością związane, a nie przychodzimy na to spotkanie z gotowymi skryptami i z gotowymi odpowiedziami i że jesteśmy wszystko wiedzący, beserwiserzy. I najważniejsza część tego motta, nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moją gościnią dzisiaj jest Justyna Kwil, autorka książki Sekrety polskich mężczyzn, ale też nie tylko, bo wcześniej było nieudane
2: życie seksualne Polek. To nie w nawiasie.
1: I to była rozmowa, którą możecie Państwo zobaczyć w podcastach. Dobry wieczór, Justyna.
2: Dobry wieczór.
1: No a dzisiaj porozmawiamy o sekretach polskich mężczyzn oczywiście, czyli o książce, ale ja zachęcam do lektury, bo tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy wielowątkowo, szczerze, też z komentarzem.
2: Seksuologa pana Andrzeja Gryżewskiego.
1: Bardzo częstego gościa w 369, z którym to rozmawiamy, no właściwie chyba pierwszy raz był w szóstej czy w siódmej audycji, a teraz już prawie 270, więc idzie dobrze. Za chwilę zaczynamy, za chwilę przechodzimy do tematu. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, poprosić o maile, o komentarze. klimek@radio357.pl i piszcie proszę na Messengera, na Instagrama. Zaczepiajcie też mnie. Bardzo często na przykład podczas różnych spotkań radiowych rozmawiamy sobie na tematy intymności i to są dla mnie wartościowe rozmowy, ponieważ mogę dzięki temu tworzyć nowe tematy. Także bardzo, bardzo proszę. I Justyna, mam dla ciebie taką propozycję, właściwie to komunikat. To nie jest propozycja. Czy zgodzisz się, żebym odczytał właściwie w całości przedmowę, którą napisała Joanna Brocik?
2: Jasne.
1: To super. To niezwykłe doświadczenie, głębokie i poruszające. Jest we mnie ogromna wdzięczność do autorki i jej bohaterów za prawdziwy i piękny przepracowany akt strachu przed krzywdzącym, niszczącym i trzymającym w niewoli stereotypem, jakim jest w naszej zbiorowej świadomości męskość. Męskość to przerażająca maska. Jako autorka kalejdoskopów, w których pierwszy tom Ból wraz z Mariką Krajniewską zadedykowałyśmy mężczyznom właśnie, dzięki tym wyznaniom śmiałam się, płakałam i zachwycałam, a jednocześnie stałam się pełniejszym i bardziej świadomym człowiekiem. Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie nowych zasad, tylko współodczuwanie, empatyczne wsłuchanie się w inną perspektywę może otworzyć nas, kobiety i mężczyzn, na dialog. Dialog zwiększa świadomość, redukuje strach i osłabia możliwość konfliktu, pozwala na autentyczne i głębokie doświadczenie siebie. Wszystkim nam tego życzę. Dziękuję, Justyna, za te piękne doświadczenie. Sekrety polskich mężczyzn to lektura obowiązkowa. Ostatnie zdanie zdanie marketingowe, ale wcześniejsze bardzo głębokie. Rzeczywiście,
2: tak, poruszające.
1: Rzeczywiście tak jest, że ta książka taka jest. I dyskusja, czy ona jest częścią dyskusji o męskości? Bo to są wywiady, rozmowy, to są historie prawdziwe. Natomiast czy ona coś wnosi do dyskusji o męskości?
2: Bardzo dużo. Ja, mówiąc szczerze, pisząc pierwszą książkę, to nie był taki moment, to nie był moment w życiu, w którym stwierdziłam, że napiszę książkę i szukałam pomysłu, tylko ten pomysł, żeby napisać o kobiecej seksualności, przyszedł do mnie z życia, przyszedł do mnie z wielu rozmów z kobietami, które odbyłam i zastanawiałam się, co się z nami kobietami wydarzyło, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. I mówiąc szczerze, nie planowałam pisać o kobiecej seksualności, bo temat kobiecej seksualności był mi po prostu bliższy, bo sama jestem kobietą. Jednak im bardziej promowałam tą pierwszą książkę i im bardziej kontrowersyjne tezy rzucałam, tym więcej wiadomości od mężczyzn dostawałam. I to nawet jeszcze nie był moment, w którym ja mówiłam, że będę pisać książkę, że szukam moich rozmówców, tylko mężczyźni sami z siebie tak jakby mówili do mnie: pani Justyno, pani perspektywa jest bardzo subiektywna, musi pani zobaczyć, co my mamy do powiedzenia. I mężczyźni sami z siebie opisywali mi historię swoich dziadków, swoich ojców, siebie stawiali gdzieś tak jakby, pokazywali ten schemat. I ja początkowo chciałam napisać książkę skupioną na seksualności, ale jak Marcin pewnie dobrze wiesz, ta seksualność jest bardzo połączona z naszą historią, z naszym życiem, z tym, jak wyglądał nasz pierwszy raz, z tym, jaką relację nasz ojciec miał z naszą mamą, że to wszystko nas ukształtowało. I tak jak rozmowa z kobietami do pierwszej książki trwała, nie wiem, 50 minut, tak z mężczyznami na luzie dobijałam do 2-2,5 godziny w takiej rozmowie i nie dało się mówić o kobiece, o męskiej seksualności bez powiedzenia o historii. Tak, bez kontekstu, bez tej presji, bez mówienia o męskości w Polsce generalnie, bo to ma ogromne przełożenie również na życie intymne.
1: Wiesz co, bo to też zadałaś mi pytanie tutaj, bo ja pamiętam, jak startowałem z 369 i to miała być audycja tylko i wyłącznie o seksie, ale w takim, jak ja to rozumiałem, trochę technicznej formie, tak? Tutaj będzie trochę o seksie oralnym, trochę o seksie analnym, trochę o pozycjach, trochę taka, wiesz, czysto techniczne, zaburzenia erekcji. I najpierw doszedłem do wniosku, że ja nie chcę robić audycji, która będzie tylko audycją problemem, tak? Dzisiaj będzie o problemie z erekcją. Dzisiaj będzie o problemie z suchością pochwy. Takie czysto, po pierwsze, nie jestem seksuologiem. A później się okazało, że nie da się mówić o seksualności bez kontekstu intymności, relacji. I 369 właściwie bardzo szybko, po 5, 6, 7 audycjach przekształciła się w audycję, która jest audycją o intymności i relacjach.
2: Tak.
1: Oczywiście też o seksie. O seksie to tak znowu marketingowo, bo to fajnie brzmi.
2: Bo to jest w ogóle wisienka na torcie, która jest albo jej nie ma, początek i preludium.
1: Ale nigdy nie było audycji o tym, żeby było tylko i wyłącznie o takiej czystej seksualności. No chyba może jedna sobie teraz przypominam, czyli pozycje seksualne. No to była techniczna rozmowa, co jest drażnione, co w jakiej pozycji jest lepsze, a co gorsze. Ale tak to jest zawsze rozmowa o relacjach. Czy... Bo odpowiedziałaś już po części na to moje pierwsze pytanie. Dlaczego po książce o seksualności Polek stała się książka o seksualności mężczyzn? Czy to wynika z jakiegoś pominięcia, z jakiegoś kryzysu męskości? Mówi się dużo o kryzysie męskości i zwolennicy tego terminu mówią, tak, jest kryzys męskości, a przeciwnicy mówią, nigdy nie było tak, żeby nie było kryzysu męskości.
2: Tak, wiesz co, ja myślę, że rola mężczyzn w ostatnich latach bardzo się zmieniła.
1: 3 dekady.
2: Tak, 3 dekady. Mężczyźni bardzo często w mojej książce mówili o tym, jak różne sprzeczne zupełnie komunikaty dostają, że z jednej strony słyszą, bądź mężczyzną, okazuj emocje, bądź empatyczny, kobieta pragnie twojej wrażliwej strony, a z drugiej strony słyszą, kobiety pragną brutali, twardzieli, tak jakby im bardziej
1: i
2: będziesz...
1: dużo zarabiający.
2: No tak, to jest w ogóle, zanim pytasz faceta, czy ma dobre serce, jakim jest człowiekiem, pytasz, gdzie pracuje, ile zarabia. Mężczyźni też o tym mówili, jak bardzo to jest dla nich trudne, jak bardzo jest trudne to, gdy na przykład kobieta zarabia podobnie do nich, a oni mają poczucie, że tak nie powinno być, że oni powinni zarabiać więcej, bo to jest też pytanie, może tak zboczę z wątku, kto jest głową rodziny. Ja gdzieś w jednym ze screenów z książki zapytałam jednego z mężczyzn, Sławku, jak to jest być głową rodziny? I napisały do mnie dwie kobiety i napisały, a dlaczego ty zakładasz, że mężczyzna z automatu jest głową rodziny. Czy głową rodziny jest ten, kto więcej zarabia? Czy kobieta jest głową rodziny? Bo często jest tak, że kobiety ogarniają dzieci, dom, jeszcze zarabiają i one spajają to w całość? Mhm. Czy po prostu facet tylko dlatego, że ma przysłowiowe jaja, tak jakby bierze tą głowę rodziny dla siebie? W ogóle to, co mężczyźni mówili o byciu głową rodziny, sorry, tak zboczę z tematu, to też było bardzo ciekawe, bo mówili o tym, że dla nich, że bycie głową rodziny odebrało im prawo do decydowania o sobie. Wielu mężczyzn tak mówiło, że bycie głową rodziny to jest obowiązek, że jeden z mężczyzn powiedział, że on cierpi na stany depresyjne i są momenty, w których ma różne myśli w tej swojej głowie i od razu ma takie poczucie, że gdyby zrobił to, co ma w głowie, to zaraz od razu byłby posądzony, że co z niego za facet, który odebrał żonie męża, dzieciom ojca i tak dalej, że jednak ta presja jest bardzo duża. Bardzo dużo mężczyźni też mówili o takim odcięciu w ogóle od emocji, które zaczyna się już w dzieciństwie. Bo często mówimy, a dlaczego teraz mężczyźni, nie mówię, że wszyscy, bo są różni mężczyźni, ale dlaczego mężczyźni często nie komunikują, nie, tak jakby ciężko jest im rozmawiać otwarcie.
1: Nie mają wzorców.
2: Nie mają wzorców. Dużo mężczyzn mówiło mi o tym, że oni na przykład teraz jako dorośli mężczyźni, jeden z mężczyzn tak użył takiego sformułowania, że nie płakałem od 10 lat przy swojej żonie, ale nawet nie jestem w stanie rozpłakać się, jak jestem sam w mieszkaniu, bo mam poczucie, że to będzie niemęskie. Mam poczucie, że gdybym zrobił to w obecności żony, to byłbym mniej atrakcyjny w jej oczach. I on mówi, że on mówił o tym, że nawet sam nie płacze, bo czuję tak jakby, że to by mu coś odebrało, a jednocześnie czuję tak dużą presję i tak dużo emocji, które chciałby uwolnić, a jednocześnie czuję, że nie ma do tego prawa. Mówił o tym, jak chłopcy często mali słyszą, że nie bądź beksa, no chłopiec i płacze, no weź obetrzyj te łzy, że to jest naprawdę straszne. Tak, właśnie jest też taka książka, mężczyźni nie płaczą, tylko skaczą z okien. No, że tak powiem...
1: Tylko z okien skaczą, tak.
2: Tak, tylko z okien skaczą, że... To, jak skala samobójstw w Polsce, tak jakby no, statystyki mówią same za siebie, nie zaprzeczymy temu. Powiem ci, że nawet ja kilka dni temu kręciłam podcast u Kuby Jankowskiego w Balansie i rano jadąc do niego na ten podcast zadzwoniła do mnie moja sąsiadka. Ja mam małe dziecko i moja sąsiadka ma małe dziecko i często spotykamy się na placu zabaw. I ona powiedziała, słuchaj, tak jakby mężczyzna odebrał sobie życie na tym naszym placu zabaw. Tak jakby jedna z tych jeszcze naszych kolejnych sąsiadek powiedziała, słuchajcie, ja byłam z moim dzieckiem na tym placu zabaw, gdzie u nas jest spokojna wieś. Mówi, widziałam mężczyznę, który chodzi od ławki do ławki, tylko czekał, aż my wyjdziemy, żeby to zrobić. I mam wrażenie, że wiele ludzi uważa, że jak mężczyzna nic nie mówi, to znaczy, że nie ma problemu, że nie ma o czym mówić. Bardzo często też mężczyźni czują, że nie mają, że mężczyzna ma sobie dawać radę i kropka, że to jest ogromna presja, no bo, że tak powiem, trud, cierpienie.
1: Że to jest męskie, że musi sobie dawać radę, musi być...
2: Musi trzymać gardę wysoko.
1: Tak. Może sobie pozwolić... No ale dobrze, z drugiej strony w rozmowach o kryzysie męskości słyszę coś takiego, że ta druga strona, czyli tak, presja na bycie przyjacielem, bycie osobą czułą i emocjonalną, ale jednak zarabianie, pięcie się, sprawczość, nie wiem, zdolności biznesowe i jeszcze na to wszystko nakłada się bycie doskonałym kochankiem, empatycznym, czułym, a no jeszcze najlepiej, żeby w ogóle znał Arsa Mandi i w ogóle wiedział wszystko, gdzie tam nacisnąć, co zrobić, czyli musi być wszystkim w jednym.
2: To jest
1: chyba ten moment, kiedy jest kryzys.
2: Absolutnie tak. Wielu właśnie mężczyzn mówiło, że oni do końca nie wiedzą, jacy mają być, więc często się wycofują. Mówili o tym, że czują, że im bardziej pomagają na przykład swojej kobiecie w domu, pomagają, to też jest ciekawe, nie pomagają, to czują, że tracą na atrakcyjności w jej głowie, że oni mówili o tym, że jak mają problem, to czują, właśnie sporo mężczyzn o tym mówiło.
1: Oni myślą, że mają, czy zakładają, że
2: takie są oczekiwania. Właśnie wielu mężczyzn mówiło o tym, że czują, że w ich roli jest opieka i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa kobiecie, a im bardziej oni się otworzą, tym ta kobieta bardziej to jej bezpieczeństwo będzie takie zaburzone, że jeden z mężczyzn powiedział, słuchaj, ja mówię swojej żonie o problemie, ale dopiero jak znajdę rozwiązanie, że tak jakby, żeby jej nie obarczać. A wiesz, ciężko się dźwiga wszystko samemu.
1: Tak, ale z drugiej strony, jak o tym mówisz, to myślę sobie, że część mężczyzn pewnie wybrzmiewa to w różnych odpowiedziach twoich bohaterów. myśli sobie, no dobra, no ale jeżeli ja tak o tych uczuciach będę mówił, będę takim przyjacielem, będę tym takim super szczerym, który i popłacze, i nie wstydzi się tego, i powie, że nie wiem, ma jakieś pręgi po ojcu, dziadku i nie wiem, inne tego typu historie, albo na przykład, nie wiem, reakcje lękowe, to że ja przestanę być sexy. Normalnie przestanę być atrakcyjny fizycznie, przestanę być pożądany dla mężczyzny, przestanie być pożądanym, no to jest katastrofa.
2: Tak, ja myślę, że musimy się pozbyć, czyli zarówno kobiety muszą się pozbyć tej maski męskości, którą nam wmówiono, bo po drugiej stronie jest człowiek, a to, że my zakładamy, że on ma być silny, męski, bo wtedy będzie seksowny, to też jest jakiś stereotyp, że to jest facet, który ma nas obronić, wiesz, w jaskini przed tym lwem metaforycznym, a tak naprawdę czasy się zmieniły, ta presja czasów, w jakich żyjemy, jest ogromna i odbieranie komuś prawa do przeżywania emocji jest skazywaniem go na jakiegoś rodzaju samotność, na trud, na stawanie samemu do tych problemów. Ja zawsze mówię, że problem wypowiedziany traci na wielkości, a jeśli mężczyzna to trzyma w sobie, to jest, wiesz, ogromnie trudne. To jest ogromnie trudne, ale coś jeszcze chciałam powiedzieć do odpowiedzieć na twoje pytanie, ale kurczę, uciekło mi, ale może
1: dobrze
2: wróci.
1: Na chwilkę. Czy trudno było namówić facetów? Czy, bo rozumiem, że była reakcja mężczyzn na te pierwsze historie. Tak. Jak rozumiem, że ta reakcja była też taką chęcią troszkę zgłoszenia się w pierwszej ławce do opowieści. Ale no, bohaterów jest
2: 15, nie, tylu 15, samo, tak, co tak, w książce z kobietami. Wiesz co, ja miałam to szczęście, że przy pierwszej książce sama musiałam pisać, szukać, prosić, mówić, że wiem, że nie napisałam żadnej książki, ale to jest niezwykle potrzebny społecznie projekt. A w drugiej książce miałam to szczęście, że myślę, że spokojnie 80% moich rozmówców to są osoby, które same napisały, same zadeklarowały chęć rozmowy, więc to dużo ułatwiło, ale ciekawe było w rozmowach to, że ja tych rozmów pewnie przeprowadziłam z 40, może nawet trochę więcej, ale często czułam, że facet ma maskę, więc te rozmowy od razu szły do kosza. Fajne było też w tych rozmowach to, że ja widziałam, kiedy facet pęka, że na początku na przykład w pierwszych 10
1: minut... Ale pęka w tym, nie pęka w tym takim znaczeniu, tak, że się poddaje, że mu się tylko pęka, czyli
2: tak,
1: zaczyna
2: pęka,
1: być szczery.
2: Że ściąga tą maskę i zaczyna być szczery, że właśnie na początku mężczyźni mówili, jaki kompleks rozmiaru penisa, no absolutnie to mnie nie dotyczy, a godzinę później mówili o tym, jak jeden z mężczyzn opowiadał o sytuacji, w której zdjął spodnie przed kobietą, z którą szedł do łóżka i ona spojrzała na niego i powiedziała, kurde, ty masz strasznie małego penisa. I on powiedział, że chwała Bogu, że on już miał wiele partnerek za sobą, bo on miał poczucie, że jest w stanie zaspokoić kobietę, że jest dobrym kochankiem i że to, że perspektywa tej kobiety jest taka, niewiele tu zmienia, ale powiedział, że gdyby to była jego pierwsza kobieta, to czuł, że mogłoby to go skrzywić tak jakby psychicznie na wiele późniejszych lat, że coś z nim jest nie tak.
1: Rzeczywiście, to mogłoby tak być, bo ta pierwsza reakcja, taka, że ustawiająca, pewnie by taka była, tak? Tylko tutaj mieliśmy do czynienia już z kimś, kto no tak, niejednego, mamy do czynienia z kimś, kto z niejednego pieca chleb ale jadł.
2: Mam też wrażenie, że kobiety, bo bardzo często w ogóle narracja o tej męskiej seksualności jest przedstawiana w takim negatywnym kontekście, że ta kobieca seksualność to jest piękny dar zmysłowy do odkrycia i tak dalej, a ta męska jest przedstawiana w takich często na granicy wręcz przemocowych sytuacjach, że nie zawsze, ale
1: też
2: jest taki...
1: jest przedstawiana jako taka prymitywna, tak?
2: Że, tak, zwierzęca, wiesz, dziki popęd, a ja uważam, że
1: no
2: właśnie...
1: Taki krótki z doskoku dość prymitywny, tak?
2: Tak, że mężczyzna weźmie, co będzie i się będzie cieszył, że dostał. To jest absolutnie...
1: I dostanie orgazmu na pewno, żadnego tam problemu nie ma, skomplikowania nie ma.
2: Dokładnie tak, więc generalnie ja osobiście dziwiłam się wiele razy w tej rozmowie, jak dużo mamy stereotypów. Jeden z mężczyzn, jak w ogóle mężczyźni dużo na sobie dźwigają w tej sferze seksualnej, począwszy od, wiesz, presji czasu trwania stosunku. Jeden z mężczyzn, już mężczyzna po 40 roku życia powiedział, że jak usłyszał gdzieś w jakimś podcaście, że przeciętny seks trwa 3 minuty od jakiegoś seksuologa, to powiedział, że go to uwolniło, że on w ogóle poczuł, jakby sobie kamienie z plecaka wyciągał. Po drugie rozmiar, no myślę, że...
1: Ale tak, że konieczność penetracji, rozmiar, długość trwania stosunku, liczba partnerek, to są wszystko takie kamienie, które obciążają obciążają seksualnie mężczyzn, no tak. I zawsze staje. Przepraszam.
2: No tak, oczywiście. To jest też ciekawe, w ogóle ilu mężczyzn młodych mówiło mi, że z presji przed tym, że nie stanie, sięgają po magiczną tabletkę. I ja zapytałam, mówię, słuchaj, ale to bierzesz, jak nie wiem, wypijesz więcej alkoholu i boisz się, że po prostu fizycznie zawiedziesz? On mówi, nie, ja to robię już przy każdym stosunku, bo wtedy wiem, że na pewno będzie okej. Że ta presja tak jakby na młodych, i powiem ci, że na mojej premierze była farmaceutka i ona powiedziała, że w walentynki po prostu to było notorycznie, że notoryczny widok mężczyzna wchodzący do kwiaty, z kwiatami, z naręczem kwiatów, proszący o tabletkę i powiedziała, słuchaj, połowa to było 30-40-latkowie, no bo jednak wtedy presja jest, wiesz, pomaga to jakoś im się wyluzować tak, psychicznie, tak, bo wiedzą, tak. Że będzie okej.
1: Okay. Rzeczywiście, no to jest tak, randka, kwiaty i tak. Niebieska tabletka, rzeczywiście. Niebieska mówię umownie, bo tak się po prostu mówi. Zaskoczyło mnie, kiedy była monograficzna audycja o tego typu lekach, o sildenafilu i tadalafilu, nie pamiętam jak się nazywa, medyczna historia. Nie historia, tylko medyczna nazwa. To pamiętam, że mówił mój gość o tym, że to jest w domyśle miała być rzecz pod koniec lat 90., która miała pomóc seniorom. Natomiast w tej chwili jest używana też w połączeniu z innymi substancjami różnymi przez bardzo młodych mężczyzn właśnie po to, żeby zdjąć z siebie presję seksu na żądanie, że mężczyzna ma tę presję seksu na żądanie. Tak. Zawsze ma być i zawsze mu się chce i zawsze jest gotowy.
2: Tak, właśnie często też pojawiał się motyw tej tabletki przy przygodnym seksie. Jeden z mężczyzn powiedział, słuchaj, jak ja nie wiem, tak jakby jakie miejsca intymne ma kobieta, tutaj ten wzorzec seksualny, w obie strony tak jakby działający, bardzo mocno się pojawiał, to on powiedział, słuchaj, ja nie wiem, czy ja się podniecę, a mając tabletkę, wiem, że nie zawiodę. Więc ten przygodny seks, brak znajomości tej drugiej kobiety, tak jakby dawał im pewność, że się nie zestresują i będzie po prostu okej. Okay. Ale w książce wypowiedział się u mnie również 75-letni pan Kazimierz, w ogóle wdowiec, i on powiedział, że on w ogóle nie ma tego problemu. Śmiał się, że farmaceutka go namawia, a on mówi, po co mam brać, jak wszystko działa, nie?
1: To

0: Moja przyjaciółka powiedziała mi ostatnio, że słuchaj, tak jakby ja miałam taką sytuację, że dostałam kilka komplementów od kolegi z pracy i powiedziała, słuchaj, ja poczułam, że zmiękły mi nogi. I pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do mojego męża i powiedziałam, stary, coś zaniedbaliśmy, skoro ja tak reaguję na komplementy od innego mężczyzny. Musimy iść na randkę, musimy się ładnie ubrać. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, dobra, po co rozmawiać o takich trudnych rzeczach, ale ja mam wrażenie, że te najlepsze związki to są te, które się nie boją powiedzieć jasno, tak, tak jak na czym stoimy i co musimy zrobić, tylko chcąc ze sobą być.
1: Tylko wyobrażam sobie, wracając do erekcji, wracając tak. do tego wielkiego, gigantycznego i bardzo często nieuzasadnionego lęku, bo wszystko jest okej, okay, a ten lęk jest w jakiś sposób nieuzasadniony, wynikają z braku wiedzy i wynikają z braku komunikacji. Tak, no może się coś zadziać takiego, że ja nie będę miał ochoty albo nie będę miał erekcji. No i co się takiego stanie? I większość kobiet mówi... No co się takiego stanie? No, nic.
0: Tak. Jeden właśnie z mężczyzn, on akurat użył... On, to jest chłopak, tak krótko skrócę jego historię, to jest chłopak, który, bo skrócę jego historię, ale tam jest dużo mądrych rzeczy po drodze, który w ogóle opowiadał o swojej pierwszej masturbacji, którą odbył z kuzynem i mówił, że bardzo tak jakby na niego to wpłynęło, bo przez wiele późniejszych lat miał poczucie, że może jest homoseksualistą, skoro miał erekcję, bo on się masturbował nawzajem z tym kuzynem, jak naprawdę był bardzo mały. I on powiedział, że miał taką z tyłu głowy presję, że coś z nim jest nie tak i dopiero mówił, że rozmawiał z seksuologiem, jak miał 30 lat i on mu powiedział, że to jest zupełnie nieadekwatne, że to hormony, młody człowiek, a nie kwestia tego, że sam był mężczyzna, ale on mówił, że dla niego to był problem, że nigdy nie powiedział tego na głos i sam się z tym zmagał. I to był mężczyzna, który zmagał się w ogóle z kompleksem małego penisa. To był człowiek, który opowiadał, jak on powiedział, że nawet nie tyle czuł, że on się nie nadaje do związku. On mówił, że jak czuł, jak myślał o związku i miłości, to powiedział, wiesz, to było na tej zasadzie, jakbym sobie romansował, że Julia Roberts tak jakby ze mną będzie, że to było nierealne, bo on wiedział, że jeśli zainicjuje jakikolwiek kontakt z kobietą, to będzie te majtki przysłowiowe musiał przynieść zdjąć.
1: No tak, przychodzi ten moment, kiedy jest sprawdzam.
0: Tak, dokładnie, sprawdzam i mówił, że miał 25 lat, jak pierwszy raz się na to odważył, że cała jego rodzina myślała, że on jest właśnie gejem. To się znowu powtórzyło, bo on nigdy nikogo nie przyprowadzał i powiedział, że on tak jakby za każdym razem, jak zdejmował tą bieliznę, to był upity do nieprzytomności, bo musiał te swoje lęki wyciszyć i mówił o tym, że powiedział, i on przez to, że oczywiście temat, który się bardzo często pojawiał w książce, czyli masturbacja i uzależnienie od masturbacji, to, że ta masturbacja towarzyszy mężczyznom na praktycznie każdym etapie życia. Nawet jeden z rozmówców użył takiego sformułowania, że jak jakiś kolega mu mówi, że się nie masturbuje, to on i tak mu nie wierzy, bo uważa, że każdy to robi. Ale tak jakby ten człowiek nabawił się przedwczesnego wytrysku od tego, że to trwało tak długo i było tego tak dużo i rzeczywiście był u seksuologa i on mu potwierdził, że może się coś takiego dziać i powiedział, że później jak poznał jakąś kobietę, to jej powiedział, słuchaj, bo ja mam strasznie małego penisa i ja jeszcze w ogóle cierpię na przedwczesny wytrysk. I ta dziewczyna się roześmiała i powiedziała, no i co ja mam z tym zrobić? I on powiedział, że to w ogóle spuściło powietrze z tego balenika i że miał wtedy najdłuższy seks w życiu i dobrze się bawił, no bo ten lęk i wiesz, ten stres gdzieś odszedł na drugi bok.
1: Cały czas mówimy o tym, o czym powiedziałaś na początku, że moment, kiedy w szczerości jakiejś się stanie, a z drugiej strony jest bardzo trudno stanąć w szczerości, dlatego, że jesteśmy nasączeni tymi skryptami żołnierzy, husarzy, ojców, co to są niby idealni. Tak. Co jest zresztą nieprawdą, bo wszyscy wiemy, że to takie mitologizowanie poprzednich pokoleń pod jakimkolwiek względem jest absolutnie... Nie ma potwierdzenia, tak? To gdyby tak było, to byśmy byli wszyscy nauczeni, szczęśliwi i tak dalej. Czy mężczyznom było trudno się otworzyć u ciebie? Nie mieli takiego poczucia, no tego nie powiem, tego nie powiem, chociaż co, to przecież tylko imiona, no.
0: Tak, imiona były zmienione. Ja zapewniałam mężczyzn, że jeżeli to zwiększy ich poczucie komfortu, to dodam im jedno dziecko, czy dodam jedną żonę w przyszłości, żeby mieli takie większe poczucie anonimowości. Jeden z mężczyzn na przykład przerwał ze mną rozmowę po 10 minutach i powiedział, że gdyby miał mi powiedzieć prawdę, to po raz kolejny zraniłby swoją żonę, więc powiedział, musimy przerwać, bo moja żona tak jakby nie wie o tym, o czym będziemy rozmawiać. On chciał tak jakby powiedzieć jej o tym projekcie, tylko chyba myślał, że pogadamy sobie o jakichś takich pobłażliwych, powierzchownych rzeczach. Ja w ogóle myślę, że w naszych rozmowach pomogło to, czego nie miałam w rozmowach z kobietami, czyli to, że na czas głównej rozmowy wyłączaliśmy kamerkę w ogóle. I wielu mężczyzn na początku mówiło, nie, to jest w ogóle bez sensu, bo ja się będę czuł, że gadam do ściany, ja chciałbym tak jakby widzieć mojego rozmówcę, miejsce, ale jak zaczynaliśmy rozmawiać, nie wiem, o pieszczotach analnych, o jakichś takich rzeczach, to oni mówili,

0: dobra, już wiem, o co pani chodziło, że jednak dużo łatwiej było im się otworzyć, jak wiedzieli, że nikt na nich nie patrzy, bo to też robiło, jak miało
1: taki
0: znaczenie.
1: Syndrom konfesjonału, no nie wiem, ale to taki
0: ta książka się miała na początku nazywać Spowiedź seksualna polskich mężczyzn, ale uznałam, że jest mało marketingowa i zmieniłam na lżejszy tytuł, ale ja absolutnie czułam, jakby ci mężczyźni byli na spowiedzi. Wielu z nich mi w ogóle mówiło, że w ogóle nie spało nocami, że czuli, że wręcz czuli, jakby to dla nich była terapia, że czuli się oczyszczeni. Jeden z mężczyzn mi napisał, że palił papierosy do rana, bo po prostu czuł, że za dużo powiedział, że się wygadał, wiesz. Mm-hmm.
2: Ale to też pokazuje bardzo wiele, tak? Że się wygadał, że się wstydził, że coś tam. Zresztą tutaj powiedziałaś o tym, ja powiedziałam o konfesjonale, ty powiedziałaś o spowiedzi, a jednym, no, pierwszym rozmówcą jest Wojciech tutaj. Tak. Który mówi o tym, o religijności, o trudnych sprawach związanych z religijnością, o jakichś rzeczach, które ograniczają, jak rozumiem.
0: Tak, właśnie to był ciekawy wątek, bo on mówił o tym, że jego żona była bardzo wierząca i on powiedział, że on bardzo chciał być dobrym kochankiem i on powiedział, że przez kilkanaście lat kruszył to takie, tą religijność po stronie żony, ale taką, że to ciało jest grzeszne, że seks jest niewłaściwy, że on mówił, powiedz mi, czego chcesz, a ona mówiła, nie, takie rzeczy to na porno, tak jakby, że on powiedział, że to była ogromna praca po jego stronie, żeby jego żona czerpała satysfakcję w łóżku. I on powiedział, że w końcu, jak nie wiem, po 20 latach ona mu powiedziała, bo ona ciągle to sprowadzała do porno, jak on jej proponował jakieś rzeczy, bo miała takie przekonanie, że wiesz, seks to powinien być taki waniliowy i najlepiej pod kołderką i tak dalej.
2: Rzeczywiście jest coś takiego. Przypominam sobie, tydzień temu rozmawialiśmy z Michałem Sawickim, który mówił o tym, że jest jesteśmy wychowywani trochę do życia w kłamstwie. W kłamstwie, czyli w białym takim kłamstwie, w niemówieniu o swoich potrzebach. Na przykład chowamy fantazje, chowamy pewne rzeczy, które nas, ja nie mówię, że z pornografii nauczyły, bo tam się z filmu nie da nauczyć, tylko zainspirowały na przykład. Tak, że a może byśmy tak chcieli, a może, ale nie mówimy tego. W związku z tym pojawia się problem w komunikacji. Tutaj, jak rozumiem, podbity tą religijnością, że to było uznawane od razu za coś zboczonego po prostu, tak? Czy z pornografii, czy zboczonego, czy co ty sobie wyobrażasz? No jeżeli mężczyzna, ten akurat, ale pewnie też wielu innych, bo to nie jest tak, że te historie, które Justyna Kwil w swojej książce opisuje, to są historie tego jednego mężczyzny, tylko one są jakimś portretem większej, właśnie dlatego możesz sobie pozwolić na tytuł Sekrety polskich mężczyzn.
0: Tak, że ludzie się mogą identyfikować.
2: Tylko zidentyfikować się.
0: Z mężczyzn, właściwie to są takie dwie ciekawe rzeczy, które usłyszałam. Pierwsza była taka, że jeden z mężczyzn powiedział, wiesz, ja w ogóle nie czułem się zaspokojony w tym łóżku. Ta moja żona w ogóle tak jakby nie odpowiadała na te moje fantazje i potrzeby, ale ja się już po prostu przyzwyczaiłem, że tak jest i trwałem. A drugi z mężczyzn powiedział o tym, że on uważa, że mężczyźni korzystają z płatnych usług, bo tam mogą bez obaw powiedzieć o swoich potrzebach, fantazjach, a z żoną to już się boją, wiesz, oceny i tak dalej, że to jest po prostu dla nich łatwiejsze. Nawet jeden z mężczyzn opowiadał o takim ogromnym kryzysie wiary. On w ogóle bardzo ciekawie mówił o naruszeniach ze strony kobiet i tu jest w ogóle gwałt tak jakby opisany, ale on akurat, ten bohater mówił o tym, że on wielokrotnie, jak był młodym facetem, a był bardzo przystojny, mówił o tym, że często po alkoholu kobiety, nie wiem, rozpinały mu rozporek i on mówił, Madziu, a kto ci dał autoryzację do mojego rozporka? Że czuł się silny, sprawczy, więc nie bał się, że ktoś mu coś zrobi, ale czuł tak jakby, że ten temat w ogóle naruszeń takich jest traktowany ze śmiechem, no co trzeba było skorzystać, skoro kobieta chciała, no to tak jakby mężczyzna był pozbawiony granic, ale temat w ogóle gwałtu, tak jakby, bo my często mówimy o tych grzecznych dziewczynkach, ale są też grzeczni chłopcy. I też dźwigają podobnie tyle, co te grzeczne dziewczynki. I on powiedział taką bardzo trudną historię o tym, że on nawet po gwałcie, słuchaj, odprowadził tą kobietę do domu, bo czuł, że nie wypada mu jej tam zostawić. A jak do niego później napisała, to on powiedział, słuchaj, ja czułem, że ja tak muszę jej odpisać. Jak zapytałem, czy jak już zaczął z nią korespondować, to czy powiedział jej, że naruszyła jego granice, on powiedział, no coś, co ze mnie byłby za facet, który przyznaje się przy kobiecie, że dał się jej zgwałcić, że był za słaby, żeby się obronić. I mówił o tym, jakie to jest nierówne.
2: Myślę, że to, o czym mówisz, oczywiście ja bym w
1: w żadnym momencie nie chciał stawać po takiej stronie krzywdzonych mężczyzn, tak. Bo niestety statystyki pokazują, że te kobiety są dużo bardziej krzywdzone i częściej i to jest poważniejszy problem, ale mężczyźni też i pewnie teraz może się odezwie kilku tych takich broniących praw mężczyzn, że to też się zmieniło, no bo pewnie, że się zmieniło, natomiast akurat o sprawach molestowania mężczyzn przez kobiety mówi się albo w ogóle, albo tego problemu nie ma, tak? Że kobiety na przykład w pracach potrafią dotykać, przekraczać granice, mówić żarty. Gdyby w drugą stronę się to działo, to by wielu
0: zupełnie
1: mężczyzn
0: inaczej byśmy na to
1: zostało
0: patrzyli.
1: Zwolnionych z pracy, tak? Za molestowanie, za dotykanie, za uśmiechanie się, za mówienie, no chociażby sprośnych żartów.
0: Tak.
1: Natomiast zakłada się, że mężczyzna w ogóle to takie rzeczy, to tylko
0: cieszyć się,
1: że w ogóle są zauważani, dostrzegani jako, ale są traktowani też przedmiotowo jako takie seksualne obiekty i w ogóle o tym bardzo, bardzo mało się mówi.
0: Tak, właśnie ten mężczyzna powiedział, że on nawet jak gdzieś w towarzystwie mówił o tym, że był zgwałcony przez kobietę, to powiedział, że była taka konsternacja, że on to zaraz obracał w żart,
1: tak,
0: że ten temat był traktowany tak niepoważnie, że on nawet jak poszedł na terapię, bo próbował jakoś odbudować tą swoją męskość, to nie przyznał się, że był zgwałcony, bo czuł tak jakby, że...
1: No tutaj wracamy do tego problemu, o którym, no nie wiem, cytując niesławną wypowiedź jednego z posłów, jak można zgwałcić prostytutkę, no to było absolutnie
0: tragiczne.
1: Chore. I tak samo myślę, jak można molestować, wiele osób myśli, jak można molestować mężczyznę, no.
0: Tak.
1: Mężczyzna, któremu się rękę na ramię położy, czy na biodro, to w ogóle powinien być zachwycony, ojej.
0: Tak, że on nie ma granic, no, to jest straszne.
1: Straszne.
0: Ale w ogóle wielu mężczyzn też a propos tego, że mężczyzna powinien się cieszyć, wielu mężczyzn mówiło o tym, że jak widzą, że kobieta idzie z nimi do łóżka, a ona nie ma ochoty, tylko robi i mówi, no dobra, chodź, tak jakby to oni w ogóle tego nie chcą, że fajne było to, że z tych rozmów wybijało, że właśnie jeden z mężczyzn użył takiego sformułowania, że on woli 3 przeciętne kobiety, ale aktywne w łóżku, inicjujące, takie, które się cieszą i są takie, powiedziałabym, że mają fan z tego niż 100 pięknych modelek, które leżą jak kłoda.
1: Mm-hmm.
0: Że ta...
1: Myślę, że w ogóle to jest też wątek, który też ty poruszasz w swojej książce w jednej z rozmów, natomiast chodzi o takie coś, co wulgarnie, ja teraz powiem wulgarnie, się nazywa, no, kobieta dała, tak?
0: Tak.
1: To takie dała to raczej bardzo często jest przez mężczyzn odbierane jako, no, taki ochłap, jałmużna.
0: Tak.
1: I to nie jest to nie jest sexy. To nie jest fajne.
0: Bo my zakładamy, że jak facet dostanie, to tam chodzi tylko o to spełnienie seksualne,
1: tak,
0: a mężczyznom zależy na bliskości.
1: O orgazm i wytrysk, no.
0: Tak, a mężczyźni właśnie często, na przykład przy masturbacji mówili o tym, że żadna masturbacja nie zastąpi braku w relacji, że dla nich, nawet jeżeli to robili, to tak jakby oni czuli, że nadal pragną tej bliskości, że częsty stereotyp, że mężczyzna zdradza, bo chce tego szalonego seksu. Pewnie czasem tak jest, ale mężczyźni idą po bliskość, idą po zauważenie, że to jest dla nich naprawdę ważna część. Dlatego jak kobieta mówi i mnie, na przykład w łóżku, to oni, właśnie wielu mężczyzn mówiło, że czują się odrzuceni, że dla nich, jak kobieta z nimi sypia, to jest komunikat, akceptuję cię, kocham cię, wybieram cię, jesteś dla mnie męski, że dla nas to niepowiedziane, wiesz, kobiety czasem mówią, dobra, nie mam cię ochoty, wolę, pooglądajmy film, a że mężczyźni naprawdę potrzebują nas, tak jakby potrzebują naszej bliskości, a nie tylko tego, żeby nasunęło mi się takie wulgarne, wiesz, dać to, co trzeba.
1: Bardzo od jakiegoś czasu się już zbieram, żeby zrobić tutaj rozmowę z jedną lub kilka z pracownicami seksualnymi, które, jak sądzę, ale to oczywiście tylko domysł, powiedzą właśnie o tej proporcji przytulenia do seksu penetracyjnego.
0: Tak.
1: Powiedzą o tych historiach zwierzania się, bo wiele po prostu takich historii czytałem, że kobiety, prostytutki, pracownice seksualne mówią o tym, że gdzie tam w ogóle tego seksu, to jest 5 minut, a czasami są historie
0: Wysłuchania
1: samotności, brak braku możliwości, nie wiem, dotknięcia, potrzeb, tak, które są nierealizowane bardzo tak często. No ale też pracę seksualną zostawmy, to nie dzisiaj o tym.
0: Ale właśnie jeden z mężczyzn opowiadał na przykład o tym, jak zakochał się w prostytutce. Mhm. I powiedział, że często się mówi, że seks to tylko seks. A on powiedział, że w jego przypadku nie ma seksu bez takiego zaangażowania emocjonalnego i nazwał to takim wypadkiem przy pracy. I powiedział, że te kobiety się pilnują i nie chcą tak jakby wchodzić w te relacje emocjonalne, ale że to im się po prostu zdarzyło. A inny bohater mojej książki opowiada w ogóle o tym, jak wygląda seks z tirówką. Czy ona ma orgazm? Opowiadał o tym, jak jedna z pobliskich tirówek, jak przyjeżdżał, to prosiła, czy może jej zrobić minetkę, bo ona by chciała, bo tam faceci to robią, co chcą, a ona by chciała mieć orgazm. Że to też było ciekawe poznanie tej perspektywy od środka, jak to wygląda. Bo ja na przykład nie miałam pojęcia, jak to wygląda.
1: No właśnie, dlatego zadawałaś pytania i dobierałaś osoby, które mogły ci mówić otwarcie o rzeczach, o których nie wiesz. No, najlepsza praca do pisania książki, robienia wywiadów i wiem z doświadczenia, jak ktoś mówi coś, czego nie wiem, no to jest właśnie ten moment. To jest tak, sekrety polskich mężczyzn. Myślisz, że jak ktoś bierze... Teraz chciałem zapytać o to, co czujesz. Czy jak ktoś bierze tę książkę, to myśli, że sekrety polskich mężczyzn to jest książka, gdzie będzie dominowała taka pozytywna rzecz? Czy to będzie jednak ukrywanie pewnych rzeczy i takie trudne, trudne historie? Przyznam ci, co ja poczułem, zanim ty odpowiesz, co ty.
0: Tak.
1: Ja poczułem, że to będzie trudne, że to nie będzie książka, gdzie faceci będą odpowiadać, jak jest kolorowo, fajnie i w ogóle jest im lekko w życiu. I teraz... Co ty czujesz?
0: Wiesz,
1: że mężczyźni mają problem.
0: Tak, mężczyźni mają problem.
1: Mają problemy.
0: Przyszło mi ostatnio do głowy takie sformułowanie, że głos mężczyzn razy dwa, nie uwłaczając kobietą, ale ten głos kobiecy już gdzieś wybrzmiewał, a mam wrażenie, że sama grubość tej książki, gdzie nie planowałam płacić dwa razy tyle za druk, oczywiście mówię to z żartem, ale tak jakby... Mężczyźni mają bardzo dużo do powiedzenia, bo bardzo długo milczeli i my bardzo długo, mam wrażenie, że założyliśmy, że to milczenie jest po prostu tym, że oni, że wszystko jest okej. Więc ja mam wrażenie, że jak oni zaczęli mówić, to większość rzeczy, które oni mówili, to dla mnie to były sekrety. Ja dosłownie je tak odbierałam i ja wiem, że to brzmi jak wyświechtany slogan, ale mi osobiście, mam 35 lat, ta książka otworzyła oczy, sprawiła, że inaczej patrzę na mojego męża, inaczej patrzę na mojego ojca, no bo to są wszyscy mężczyźni z naszego otoczenia. Ja mam wrażenie, że w ogóle mężczyźni bardzo często mówili o tym, jak wzorzec ojca, czy tego, jak na przykład mam w książce rozmówcę, którego ojciec bardzo podrywał inne kobiety i on całe życie, całe dzieciństwo widział taki karcący wzrok matki, która z taką dezaprobatą na niego patrzyła i on mówił o tym, że...
1: No tak, zazdrosna, niepewna siebie.
0: Tak, i to jest teraz dorosły mężczyzna, który ma 50 lat i odbył może 3 stosunki płciowe w życiu, bo on nie potrafi inicjować seksu, bo ma poczucie, że jeśli on będzie takim mężczyzną aktywnym, to że to jest dla niego z jakąś przemocą, z krzywdą powiązane w głowie. Więc ja mam wrażenie, że my często się oceniamy nawzajem, a co z niego za facet, zamiast zapytać, co się wydarzyło, że on właśnie taki jest, no bo my się skądś tacy nie wzięliśmy, nie? To jest często historia naszego ojca, naszego dziadka. Mężczyźni też w ogóle oceniali wybory ojców. Na przykład jeden z mężczyzn powiedział, że różnica wieku pomiędzy jego ojcem a matką to jest 18 lat i on powiedział, że teraz ma 40 lat. Jak sobie pomyśli, że miałby zaciągnąć do łóżka 20-latkę, to wydaje mu się to bardzo niemoralne.
1: Jakie oczekiwania wobec mężczyzn powracają najczęściej w rozmowach? Czego oni się boją? Czy tej sprawności seksualnej? Czy tej wielkości penisa? Czy tego, że ten seks będzie ileś trwał? Czy możesz... Bo to są różne historie. Tak. 15 historii, pewnie więcej, bo mówiłaś o 40 rozmowach. Ale... Czego mężczyźni by chcieli, żeby od nich nie oczekiwać, żeby zrzucić z nich przynajmniej jeden z tych wielu kamieni, no bo muszą zarabiać, muszą być dobrymi ojcami, dobrymi kochankami, dobrymi przyjaciółmi i jeszcze coś. I czego by chcieli, żeby nie było?
0: Tak, wiesz co, właśnie już mówię o czym nie było, tylko właśnie to, co powiedziałeś, mężczyźni mówili, że często tak jakby mają włożone do plecaczka od mamy, że masz być dobrym synem, od żony, że masz być tym, od mamy grzecznym chłopcem, od żony sprawczym mężczyzną, który zarabia. hrabia, od kumpla równym gościem, który coś tam. I oni mówili, że tych oczekiwań jest tak dużo, że oni się gubią, bo ciągle chcą zadowalać innych i do końca nie wiedzą, kim oni są, jacy oni są. Mówili, że na przykład niektórzy mężczyźni fajnie mówili o tym, że w pewnym momencie czuli, że ten seks to jest dla nich tylko walka o kobiecy orgazm. Na przykład starsze pokolenia mówiły o tym, że jak kobieta nie uciekała z łóżka, to znaczy, że było jej dobrze i wracała do tego łóżka, ale młodsi mężczyźni mówili o tym, że bardzo im zależy na tej satysfakcji kobiet, ale też mówili o tym, że jest nawet taka presja, że idą do łóżka, pytają kobietę, co lubisz, a ona mówi, no nie wiem, jesteś mężczyzną, to zadowól mnie przecież, tak jakby, no ty, mężczyzna ma zadowolić kobietę, a oni mówili, że gdyby kobiety znały swoje ciało, że fajnie jest razem eksplorować, tak jakby tą seksualność ją odkrywać, ale jeśli kobieta zna swoje ciało, to może być łatwiej, że oni też chcieliby tak jakby nie iść do łóżka z takim poczuciem, że to jest egzamin, po którym wystawimy sobie ocenę nawzajem. Oni mówili, że ja mam wrażenie, że największy problem polega na tym, że my odbieramy mężczyznom uczucia wstydu, na przykład, że ja na przykład osobiście uważałam całe życie, że mężczyźni, no może czasem wstydzą się tego rozmiaru członka, ale że to nie jest tak jakby tak duży problem w ich głowie, a oni rzeczywiście mówili, że bali się, co kobieta powie o tym seksie. Myśleli, że może gdybym miał większego penisa, to dawałbym lepsze orgazmy, że winili się, jeśli ta kobieta tego orgazmu nie miała, że ta presja takiego udowodnienia, że jestem dobry w życiu, dobry w łóżku, że nie zawodzę, nie okazuję tej słabości, że jestem twardy, no słuchaj, jak to sobie wszystko zbierasz, to nic, to wychodzą nam statystyki samobójstw.
2: Tak, rzeczywiście pamiętam.
0: Poczują o tym niewystarczalności swojej stale.
2: Czyli to nie jest tak, że jedna rzecz, tylko właśnie takie poczucie bycia egzaminowanym, niewystarczającym.
0: Tak, zaczynającym na wielu polach, bo to wiesz, nie jesteś w stanie dowieść wszystkiego, a oczekiwania są bardzo duże.
2: Pan, Andrzej Gryżewski mówił o tym, z którym robisz wywiad na początku książki. Tutaj w mojej audycji w 369 mówił właśnie w przypadku rozmowy o penisocentryzmie, że skala tego myślenia o swoich przyrodzeniach jako absolutnie sprawczych w seksie w porównaniu z rzeczywistością jest nieprawdopodobna. To znaczy, tak wielu mężczyzn myśli, że od wielkości
0: zależy całe ich życie.
2: Całe życie, że to jest aż... No, mówiąc delikatnie, nie ma się to nijak do rzeczywistości, a tymczasem z pokolenia na pokolenie cały czas jest to...
0: bo cały czas mamy filmy porno. Jedyny, że tak powiem, odnośnik. Pan Andrzej Gryżewski, zadała mu takie pytanie, czy uważa, że mężczyźni daliby sobie odciąć małego kciuka w zamian... mały palec u stopy w zamian za większego penisa. On mi odpowiedział, że jest pewny, że daliby sobie odciąć nawet kciuka, że to jest taki kompleks narodowy, że mężczyźni nawet mówią, że byłbym w innym miejscu w życiu, gdyby nie ten mój penis, że to naprawdę ma dla nich ogromne
2: ale
0: znaczenie.
2: Ale właśnie zawodowym, ojcowskim, przyjacielskim, na każdym polu, że to nie jest tylko w łóżku, żebym był lepszym kochankiem, co też jest bzdurą, no bo już znamy mechanizmy seksualne pokazujące, że to nie tylko seks penetracyjny, nie tylko to, to jest niesamowite.
0: Ale właśnie często mężczyźni mówili o tym, że właśnie mieli problem przy pierwszym razie, żeby go uprawiać, że to technicznie było trudne, bo natura po coś nas takich stworzyła, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. I on mówi to, co ja sobie tak myślałam, że to, co przy pierwszym razie było trudno w ogóle wejść, czy było ileś podejść, ale tak naprawdę ten penis powinien być większy. No jak tak jakby, wiesz?
2: Mm-hmm. A takie rzeczy jak życie w epoce różnego rodzaju związków, czyli takiej trochę nietradycyjnej, bo mówi się, właściwie to nie jest tak, że się mówi, to się dzieje. Czyli taka kontrrewolucja trochę mężczyźni, którzy mówią o takich tradycyjnych rolach, a co rozumieją przez to pojęcie tradycyjnych ról, to już sobie oni sami tylko wiedzą, ale wiesz, taki powrót do tego, żeby było jak kiedyś, przy założeniu, że kiedyś to tam, nie wiem, tata rządzi domem, głowa rodziny, mama gotuje, a dzieci się tam krzątają i chodzą do szkoły. Jest cała masa, zresztą robiłem o tym taką audycję w Placu na Rozdrożu, o tej całej manosferze pokrzywdzonych, ale takich, żeby było jak kiedyś.
0: Tak. Ja nawet słyszałam takie...
1: A na to wszystko nałożone jest, wiesz, Tinder, nowe rodzaje związków typu situationship, emancypacja kobiet, ogromna. To znaczy kobiety dzisiaj, 3 dekady temu, ja mówię o Polsce, to są w ogóle różne historie, jeżeli chodzi o świadomość, o kariery. Oczywiście wciąż to jest niewystarczające, natomiast...
0: No, jest ogromna przepaść.
1: Wiele się zmieniło. Mam wrażenie też, o czym wiele osób mówi, że mężczyźni trochę stanęli w miejscu, pokazuje na to udowadnia to chociażby statystyka migracji. Kobiety wyjeżdżają, biorą kariery, studiują, zajmują się różnego rodzaju zadaniami, są mobilne, czyli zmieniają zawody, dokształcają się, uczą się. Mężczyźni nie, zdecydowanie nie. Jak tam się urodzili, to tak będą tam siedzieć.
0: Tak.
1: I tego takie... Taka historia, którą ja bym nazwał paradoksem, że z jednej strony ta emancypacja, z drugiej strony ta chęć do powrócenia do tradycyjnych ról, jakkolwiek one są rozumiane. I to chyba jest takie rozdwojenie jaźni.
0: Tak, ja tutaj mam dwie rzeczy.
1: Bo nie wiedzą, gdzie są.
0: Tak, wiesz co, jeden z mężczyzn powiedział takie zdanie, w ogóle to było fajne, takie pokazanie, jak pokolenia na przykład podchodziły do obowiązków domowych. On powiedział, że jak z jego wtedy jeszcze ówczesną narzeczoną chcieli gdzieś wyjść, tylko ta dziewczyna mu powiedziała, że słuchaj, wyjdziemy, tylko ja muszę posprzątać kuchnię i pomyć naczynia. I on powiedział, no dobra, to ja pomyję te naczynia, ty posprzątaj kuchnię, to szybciej wyjdziemy z domu. I on powiedział, że później ojciec tej dziewczyny robił jej ogromne awantury, jak ten chłopak, który przyszedł do domu, mógł myć naczynia, przecież to taka hańba. On powiedział, wiesz, a ja pomyślałem, że to jest wstyd, że on jej nie pomógł, tylko powinien się wziąć do roboty i tak jakby nie zganiać tego na nią, że widać było tak jakby, że ci mężczyźni tak jakby widzą te różnice i widzą, że to jest nie fair.
1: Mam też wrażenie, że teraz się przysłuchuję temu, co mówisz, z takim poczuciem, że my nawet w słowach mamy takie historie, że pomógł. Ona zrobiła, on pomógł
0: jej przy dziecku, jego dziecku.
1: Tak. Straszne. Pomógł przy swoim dziecku. No przecież sama masz
0: małe
1: dziecko. I teraz wyobraź, ja w ogóle...
0: Tak, to jest straszne, ale to nadal bardzo mocno gdzieś pokutuje i mam wrażenie, że my trochę żyjemy w bańce, bo to jest ważne, o czym powiedziałeś, bo mówi się, że teraz związki się rozpadają, bo kobiety nie chcą być jak ich matki, a mężczyźni tak jakby cierpią, bo kobiety nie są jak ich matki, to ich żony nie są jak ich matki.
1: To jest bardzo często właśnie w wypowiedziach naszych znajomych, nie wiem, seksuologów, psychologów, oni to mówią, że to jest właśnie ten moment.
0: Tak, wyobrażasz sobie, że mężczyzna, gdzie jego mama wszystko robiła w domu i podawała jedzenie ojcu pod nosa, jak mu spadł widelec, to mu podnosiła, że on teraz powie, to ja ubiorę ziemniaki i zrobię obiad, tak jakby to godzi w jego godność, a wiesz, a kobiety mówią, no come on, tak jakby oboje pracujemy, wracamy do tego domu, wspólnego domu, więc wyobraź
1: jesteśmy
0: sobie...
1: tak samo zmęczeni, płacimy czynsz.
0: Wyobraź sobie, że jak przychodzą goście, to nie mężczyzna, tylko kobiety bardzo często w dzisiejszych czasach mówią, oj, przepraszam, zapomniałam posprzątać, przepraszam, że jest nieposprzątane, jakby one miały poczucie winy, że to jest ich rolą, żeby posprzątać.
1: Cały czas tkwimy...
0: Tak, bardzo mocno siedzą w nas te przekonania. Tak.
1: Do tego stopnia, że jednym z najbardziej odpalających miałem w ogóle zrobić audycję tylko i wyłącznie o tym, bo to strasznie by się poniosło, ale no na szczęście nie jestem aż takim...
0: Ryzykantem.
1: Nie, ryzykantem to jestem, ale dziennikarzem, który chce tak, wiesz, zaogniać bez drążenia, ale temat płacenia na randce. No to internet płonie, jak tylko jakaś kobieta powie, ja to bym uważała, że mężczyzna powinien płacić. Ktoś inny powie, a płaci ten, co zaprasza, trzeci jeszcze powie, a po połowie.
0: Tak.
1: No to poczytaj komentarze. Poczytaj komentarze pod tego typu...
0: Ja tak gdzieś ostatnio czytałam o tym komentarze.
1: Ludzie się sobie do gardeł rzucają, a algorytm i media społecznościowe są tym karmione i się tylko to wszystko nakręca.
0: Tak.
1: Ale widzisz, że z jednej strony łaknienie tradycyjnej roli, tak, pan zarabia, pani jest zapraszana, z drugiej strony, no, bycie czułym, tym płaczącym, mówiącym o swoich emocjach. Tak. No ja wyobrażam sobie niełatwą rolę mężczyzn, którzy dostają sprzeczne komunikaty. Jest jednocześnie zimno i ciepło, jest jednocześnie burza i sucho, jest jednocześnie deszcz, wiesz, tak jakbyś była i w górach, i nad morzem.
0: Tak, wiesz, mężczyźni mówili też o tym, że na przykład jak oni się opiekują dziećmi, albo jak na przykład przykład myją okna w domu i przychodzi ten ojciec i mówi, no ale jesteś pantofel, że tak jakby jest taki ostracyzm, że są takie oceny, że oni tak jakby są w roli, w której bardzo często ich ojcowie albo dziadkowie nie byli, że to jest zupełnie nowa sytuacja, no bo te kobiety są już aktywne zawodowo, niekiedy często zarabiają więcej niż oni, że tak jakby to jest coś, co mężczyzna musi udźwignąć i fizycznie, i psychicznie, bo często mężczyźni mówili o tym, że jak właśnie kobieta zarabia więcej, no to jakim on jest mężczyzną, wiesz, no nie daje rady, znowu zawodzi, znowu niewystarczający.
1: Czy zdarzyło ci się, że po zakończeniu którejś rozmowy bohater ci powiedział albo dał do zrozumienia, że nigdy wcześniej tego nie mówił w takiej formie, nigdy tego nie powiedział? Być może wszyscy.
0: Wiesz co, myślę, że wszyscy mówili mi rzeczy, o których nikt nie wie. Albo wiem tylko ja i na przykład ich żona, które gdzieś tam się odważyli powiedzieć.
1: Ale nie mówią tego powszechnie.
0: Tak, ale bardzo ciekawą historią była historia właśnie pana wdowca, gdzie rozmawiałam z nim bardzo długo, opisywał historię, w której mówi się, że się nie ocenia, ale ja w głowie go bardzo mocno oceniłam, przyznaję się, bijąc w pierś. Tak jakby miałam konkretne zdanie na temat tego mężczyzny, jak zakończyliśmy tą rozmowę. I on mi powiedział, zadzwonił do mnie na następny dzień i powiedział do mnie, to, co myśli pani, że jestem takim złym człowiekiem. Mówi, może się pani zgodzić ze mną na... Jeszcze potrzebuję 15 minut, żeby pani coś powiedzieć, bo córka siedziała w pokoju obok i ja nie chciałam przy niej tego mówić. Bałem się, że to usłyszy, a niepotrzebnie by ją to obciążyło. I powiedział mi, nie będę spoilerować, o co chodzi, ale powiedział takie rzeczy, że ja poczułam się jak największe gówno, że go oceniłam, wiesz, o co chodzi, że tak. Te dwa zdania, które on powiedział, zaorały wszystko, wytłumaczyły wszystko, co on robił wcześniej.
1: No, myślę, że trudno o lepszą zachętę do przeczytania. Justyna Kwil, Sekrety polskich mężczyzn, pikantne rozmowy bez cenzury, ale to nie jest ostatnie pytanie, bo ostatnie brzmi, co chciałabyś, aby kobiety zrozumiały po przeczytaniu Sekretów polskich mężczyzn, żeby kobiety zrozumiały, bo pewnie część
0: tak,
1: kobiet...
0: Ja myślę, że kobiety powinny szczerze porozmawiać z mężczyzną. Odpowiem ci może znowu nie na pytanie, które mi zadałeś, że pary powinny ze sobą szczerze pogadać, odważyć się, pokonać ten wstyd i powiedzieć wprost, czego oczekują od seksu. Bo bardzo często mężczyźni, którzy mówią, że dostosowują się do libido żony, cierpią, że nie czują się mężczyznami, że tak jakby coś im to zabiera, że ja... Jestem absolutnie pierwszą osobą, która powie, że stosunek zawsze musi być za zgodą obydwojga, ale mam wrażenie, że kobiety bardzo, że to takie nie, że kobiety nie zdają sobie sprawy, jak to nie dla mężczyzny, to jest głębokie...
1: Co ono znaczy?
0: Bo my,
1: czuje się niekochany.
0: Bo kobiety są przyzwyczajone do tego, że mówią to nie i że tak jakby, że dla nich to jest naturalne, że odmawiają, a dla mężczyzn to jest coś, czego ja nie rozumiałam i zrozumiałam dopiero, jak przeczytałam tą książkę, jak bardzo dla nich to jest emocjonalnie ważne, że jeden z mężczyzn powiedział mi, słuchaj, ja jestem w stanie długo wytrzymać z takim seksualnym odrzuceniem, kiedy wiem, że dzieci są małe, kiedy wiem, że nie wiem, coś się działo, że żona ma trudny okres, ale jeśli widzę, że wszystko jest okej, a żona odmawia mi seksu, to zastanawiam się, która część naszej relacji kuleje. I to nie chodzi o to, żeby te kobiety mówiły, no dobra, tak jakby to, skoro dla niego to jest odrzucenie, to ja powinnam mu dawać i tak dalej. Tylko zastanowić się, bo często, żeby zadać sobie...
1: O tym porozmawiać.
0: Tak, zadać sobie, żeby mężczyzna zadał pytanie kobiecie, kochanie, co sprawia, że ty masz ochotę na seks? Bo ona może powiedzieć, słuchaj, jak ja, nie wiem, uśpię dzieci, zakładamy, że ktoś ma dzieci i zejdę do ciebie tak jakby do tego salonu i zobaczę, że jest posprzątana kuchnia, a ty mi zrobiłeś kąpiel, to moje chęci na seks wzrastają o 70%. Albo zacznijmy od tego, że zrobisz mi masaż pleców i może to sprawi, że będzie mi się bardziej chciało. Bo jak ta kobieta idzie do tego mężczyzny i ten mężczyzna mówi, to co, działamy coś dzisiaj, robimy coś dzisiaj i ona mówi, kolejne coś, co ja muszę zrobić, że kobieta potrzebuje bliskości.
1: Zadanie.
0: Tak, 17 zadanie, że kobieta musi, że kobieca libido jest responsywne, więc to mężczyzna ma zadbać o to, żeby nie zawsze, ale że jeśli chce, żeby tej kobiecie się chciało. Właśnie jeden z mężczyzn powiedział, taki apel w książce powiedział do innych mężczyzn, że mężczyźni, jeśli widzicie, że nie ma tego seksu tak dużo, jakbyście chcieli, to spójrzcie na siebie, czy przypadkiem nie chodzicie w jakichś obdartych gaciach, dziurawych dresach i pijecie piwko przed telewizorem i wtedy się nie dziwcie, że ta laska nie ma ochoty na seks.
2: Dokładnie. Jest to przedmiot takich memów, dowcipów, żartów z różnych piwnych brzuszków, które mówią, no to teraz seks w takich powyciąganych gaciach. No tutaj jakby nie chcę w to wchodzić, bo to nie zawsze, nie do każdego, wiadomo.
0: Dokładnie.
2: Natomiast...
0: I to też działa w drugą stronę. Mężczyźni mówili, że na przykład bardzo im zależy na ładnej bieliźnie, na pończochach. Jest w ogóle jakiś kult pończoch w Polsce. I jeden z mężczyzn powiedział, zupełnie nie rozumiem, dlaczego mojej żonie przychodzi, zakładanie tych pączek przychodzi tak ciężko, wiedząc, jak mnie to jara w tym łóżku.
2: Co dla niego znaczy. A no, ale to tutaj dochodzimy chyba do tego momentu, że bez komunikacji to w ogóle wszystko się wywali.
0: Wszystko
2: to
0: opada.
2: Tak. Opada i z tego trochę nic nie ma. Później są tylko pretensje, a one, kiedy narastają, no to robią kolejne pretensje, kolejne. To jest mechanizm takiego samonakręcającego się...
0: Mężczyźni uciekają w pracę, nie mówią wprost, bo boją się, wiesz, naruszyć teraz granice kobiet, które są bardzo ważne, ale tak jakby to, że właśnie jeden z mężczyzn powiedział, słuchaj, to, że ja tak jakby po miesiącach tak jakby proszenia się, jak to on powiedział, że seks był mu wydzielany jak psu jedzenie, te miesiące się zmieniły w lata i on powiedział, słuchaj, ja powinien powiedzieć, słuchaj, ten seks jest dla mnie ważny. Co możemy razem zrobić, żebyś ty była okej? Bo ja będąc z tobą w związku, wybierając cię, czuję się uwięziony, bo ja nie mam możliwości, żeby te swoje potrzeby w inny, etyczny sposób, wiesz, zaspokoić poza relacją.
2: No właśnie, to teraz chyba w tym momencie powinienem odesłać też między innymi do rozmowy z Michałem Sawickim, ale tej sprzed tygodnia, ale też sprzed 2 lat w podcastach Radio 357 o mężczyznach z takiego seksuologicznego, naukowego punktu widzenia. Tu rozmawialiśmy o wywiadach, o tym, co napisała Justyna Kwil. A ja polecam Państwu Sekrety polskich mężczyzn, pikantne rozmowy bez cenzury. No, gruba książka i pełna wiedzy, bo gruby temat. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Dobranoc Państwu, Marcin Klimkowski. Jeżeli znajdą Państwo chwilę na to, żeby napisać do mnie klimek@radio357.pl. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
0: Literatura.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Plac na rozdrożu. Przed mikrofonem Anna Król, a ze mną w studiu Angelika Kuźniak, reporterka, pisarka, autorka książek biograficznych, trzykrotna laureatka Nagrody Grand Press, wielokrotnie do tej nagrody nominowana, a za książkę Stryjeńska Diabli na Dali nominowana do Nagrody Nike. I to nie jest pełna lista laurów. Angeliki, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Jak się masz?
4: Dobrze.
3: Dobrze się masz, mając przed sobą swoje nowe dziecko?
4: Przenoszone trochę. Kasia Krzyżan-Perek, moja redaktorka, z którą się wspaniale pracuje, z wydawnictwa literackiego, mówi, że to książka dziesięciolecia i trochę to tak wygląda.
3: O tym zaraz będziemy rozmawiać, ile potrzeba czasu, żeby napisać taką książkę, a jaką. Mam przed sobą książkę Rebeliantka, Skłodowska-Curie, Maria, rzecz jasna. Książka pojawiła się niedawno, no i jest powodem tego naszego dzisiejszego spotkania. Od kilku tygodni można ją czytać. Na okładce, jak to zwykle na okładkach, pojawia się tekst. Angelika Kuźniak powraca. Mistrzyni portretu biograficznego kreśli intymną opowieść o kobiecie, która przekroczyła granice swojej epoki. Wiadomo, jak to jest z tymi tekstami okładkowymi.
4: Nie ja je piszę.
3: Ale im bardziej zachęcający, tym podobno lepiej dla książki. Prawie każda, zgodnie z tymi tekstami, wydaje się być najbardziej oczekiwaną książką roku. Ale w twoim przypadku to nie jest nadobietnica. Napisałaś książkę absolutnie wspaniałą.
4: Dziękuję bardzo.
3: Czujesz, że to jest taka książka, która dużo cię kosztowała?
4: Tak, też, bo pisałam ją w bardzo trudnym dla siebie czasie, ale kosztowała mnie też dlatego, że ja właściwie nie wiedziałam, z czym się mierzę, kiedy zaczynałam tę pracę, bo to zapewne chciałaś mnie, albo będziesz chciała mnie zapytać, podejrzewam, skąd się wziął pomysł, więc pomysł, jak nie na mnie, coś nadzwyczajnego, czyli nie jest mój, bo ja zazwyczaj sobie wybieram, albo te bohaterki wybierają mnie.
3: Uwaga, tutaj odpowiadasz już na trzy kolejne pytania, ale oczywiście mów.
4: Dobrze, więc to było tak, że właśnie Kasia Krzyżan-Perek i w ogóle wydawnictwo literackie zapytało, wysłał mi taki mail, ja wtedy z nimi w ogóle nie współpracowałam, bo to rzeczywiście nawet by chyba było ponad 10 lat temu, czy coś mniej więcej takiego, czy ja